0: złotych na ten cel. Renta wdowia zyskała na popularności, co spowodowało wyczerpanie środków w KRUS. W amerykańskim mieście Damariscota mieszkańcy zgłaszali pojawienie się wielkiej stopy. Policja szybko odkryła, że to tylko mężczyzna w kostiumie Bigfoota. Funkcjonariusze podeszli do sprawy z humorem, a mężczyzna nie został zatrzymany, ponieważ nie popełnił przestępstwa.
1: W Indonezji trwa paraliż lotniczy spowodowany erupcją wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz kilka innych portów lotniczych pozostaje zamkniętych, co dotknęło już ponad 270 tysięcy pasażerów. W poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 loty na lotnisku Soekarno-Hatta. Singapore Airlines odwołały wszystkie loty do Dżakarty, oferując alternatywne trasy przez Surabaję. Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Mizirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników. Czy Polska może mieć nowego marszałka? Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy 2 czterogwiazdkowych generałów, Wiesława Kukułę i Sławomira Wojciechowskiego, którzy teoretycznie mogliby otrzymać ten tytuł. Od 1920 roku Polska miała tylko 6 marszałków, a ostatnim był Marian Spychalski. W tradycji wojskowej marszałkiem zostaje zwykle dowódca wsławiony zwycięstwami, a obecnie żyjemy w czasach pokoju. Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Ocet i olejek eteryczny mogą zastąpić drogie płyny do płukania tkanin. Wystarczy dodać 1 łyżkę tej mieszanki do prania, by ubrania były miękkie i pachniały luksusowymi perfumami. Ocet skutecznie usuwa resztki detergentów, a olejek eteryczny nadaje piękny aromat. Dodatkowo regularne czyszczenie pralki i suszenie ubrań na świeżym powietrzu zapewni długotrwałą świeżość. Skrzydłokwiat, choć niewymagający, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by kwitnąć przez cały rok. Wrzesień to idealny czas na jego regenerację po letnich upałach. Regularne nawożenie, na przykład łupinami orzechów ziemnych oraz odpowiednie nawadnianie i zraszanie liści mogą przynieść niesamowite rezultaty. Pamiętajmy, by chronić roślinę przed przeciągami i zapewnić jej umiarkowane światło.
0: Na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 37-letni rowerzysta potrącił 4-letniego chłopca, poruszając się z dużą prędkością w miejscu objętym zakazem ruchu. Mężczyzna miał w organizmie około 0,5 promila alkoholu i przy sobie mefedron, co doprowadziło do jego zatrzymania. Chłopiec doznał lekkich obrażeń, ale jego stan nie wymagał hospitalizacji. Wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze. Nasza dojrzałość psychiczna kształtowana jest przez doświadczenia życiowe, relacje i charakter. 2 osoby w tym samym wieku mogą być zupełnie różne pod względem podejścia do życia. Psychotesty obrazkowe, takie jak wybór jednej z bram, mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny.
1: Dziś na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbywa się pogrzeb Jana Frycza. Wybitnego aktora żegnają rodzina, przyjaciele oraz znane osobistości, a uroczystość ma charakter państwowy. Przy urnie wartę honorową pełnią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jan Frycz, uhonorowany wieloma odznaczeniami, pozostawił po sobie niezapomniane role teatralne i filmowe.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy podobnie 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, 1 bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu.
3: Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, Kaeira, która nie tylko podbija serca widzów Tańca z Gwiazdami, ale także zdobywa sympatię znanych osobistości. Andrzej Piaseczny, nie kryjąc zauroczenia młodą wokalistką, otwarcie przyznał, że trochę się w niej podkochuje. Kaeira z radością odpowiedziała, że uczucie jest odwzajemnione, a ich wspólne występy sprzed lat wspomina jako magiczne chwile. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie nie tylko tańczą, ale i serca biją w rytm muzyki.
2: W Tańcu z Gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawlowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim?
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5000 zł na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 złotych. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
3: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar, bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody. Stan Borys, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu. Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away from the Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect.
2: System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polstar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
3: Świat muzyki i sportu zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Pijany 55-latek wszczął awanturę, podczas której uderzył swoją żonę stołkiem w głowę. Policja interweniowała, a mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że przemoc w tej rodzinie trwała od ponad 4 lat. 55-latkowi grozi teraz nawet 8 lat więzienia. W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi dochodzenie w sprawie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, któremu grozi zawalenie. Mimo nakazu ewakuacji, 44 rodziny nadal tam mieszkają, co stwarza poważne zagrożenie dla ich życia. Śledztwo koncentruje się na działaniach zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin, który nie podjął odpowiednich działań.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
1: Dziś w Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalki. Dziewczynka zmarła z wyziębienia w listopadzie 2023 roku, zaledwie kilkaset metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, które mogły uratować jej życie. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a sąd ma ustalić, czy zaniedbania policjantów przyczyniły się do tej tragedii. W Chorzowie, w dzielnicy Batory, doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łukasińskiego. Ogień pojawił się w tablicy rozdzielczej, co zmusiło do ewakuacji około 30 mieszkańców. 4 osoby podtruły się dymem i trafiły do szpitala. Na miejscu działały 3 jednostki straży pożarnej, a przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restauracje Frelka i Hannes. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Na Podlasiu rozpoczęła się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Od dziś do 9 września z samolotów będą zrzucane specjalne kapsułki ze szczepionką. Mieszkańcy proszeni są o unikanie kontaktu z przynętami i zachowanie ostrożności podczas spacerów z psami i kotami. Służby apelują, by przez 2 tygodnie po zrzutach trzymać koty w domach, a psy wyprowadzać na smyczy.
1: W Okuniowcu, koło Suwałk, doszło dziś do groźnego wypadku. Pociąg towarowy uderzył w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala, a jego stan nie jest jeszcze znany. Ruch kolejowy i drogowy w tym miejscu został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby.
2: W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W lasach koło Jawora doszło do dramatycznej walki o życie 47-letniego rowerzysty. Mężczyzna zasłabł podczas przejażdżki z partnerką, podejrzewając zawał serca. Na szczęście przypadkowy rowerzysta natychmiast rozpoczął reanimację. Po blisko godzinnej akcji ratunkowej, w której uczestniczyli ratownicy i strażacy, udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, który został przetransportowany do szpitala. Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to także 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodowej. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do dywizji A. Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce zakończyła Mistrzostwa Europy na 4. miejscu. W meczu o brązowy medal nasze siatkarki uległy Serbii 3-1. Justyna Łysiak podkreśliła, że drużyna zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na ich występ. Mimo to Polki pokazały swoje możliwości, szczególnie w fazie grupowej, gdzie pokonały m.in. przyszłe mistrzynie Europy, Turcję. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2. z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach o charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajos. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: mirabelką. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a w odcinku 3410 Aldona i Borys Grzelakowie będą musieli zmierzyć się z poważnymi problemami. Po zatruciu pana Bogumiła ich sklep staje się obiektem internetowych żartów, zyskując prześmiewczą nazwę Bella Salmonella. Ta sytuacja nie tylko uderza w reputację Grzelaków, ale także zagraża ich biznesowi. Choć od incydentu minęło już trochę czasu, internet nie zapomina, a złośliwe komentarze mogą na stałe zaszkodzić ich firmie. Aldona i Borys, mimo starań o uczciwe prowadzenie sklepu, muszą teraz stawić czoła fali problemów. Zatrucie grzybami, które trafiły do szpitala pana Bogumiła, sprowadziło na nich policję i sanepid, a teraz grozi im utrata klientów. Czy uda im się wyjść z tej sytuacji obronną ręką? M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 września, po raz ostatni zobaczymy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau. Aktorka po 4 latach żegna się z serialem, choć nie była to jej decyzja. W wywiadzie Turnau zdradziła, że jej bohaterka nie zostanie uśmiercona, lecz zdecyduje się na rozstanie z Adamem Wernerem. Sylwia uzna, że nie widzi przyszłości u boku Adama, co doprowadzi do zakończenia ich związku. To odejście z pewnością wstrząśnie fanami serialu, a także samym Wernerem. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią Sylwii, ale liczy na nowe wyzwania w swojej karierze. M jak miłość wkracza na nowe tory w 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o 20.50 na TVP2. Marcin Chodakowski znajdzie się w centrum emocjonujących wydarzeń podczas służbowego wyjazdu do Łodzi. Elżbieta Domańska, jego szefowa, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego serce. Propozycja, którą mu złoży, zaskoczy nie tylko jego, ale i widzów. Elżbieta zaoferuje Marcinowi 1 000 000 złotych za to, by został ojcem jej dziecka. Marcin, zszokowany i zdezorientowany, stanowczo odrzuca tę ofertę. Odcinek zapowiada się na pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującym 1942 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 20.50 na TVP2. Śmierć Aleksandra Sowińskiego wstrząśnie widzami. Przed tragicznym finałem Sowiński nie przestanie szantażować Kasi, próbując wciągnąć ją w swoją intrygę przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Mariusz, podejrzewając zdradę żony, zacznie ją śledzić, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wściekły Mariusz zaatakuje Sowińskiego w jego domu, co zakończy się krwawą tragedią. Czy Mariusz przyzna się do zbrodni? Ten odcinek z pewnością dostarczy niezapomnianych emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18 na Polsacie. Alan po wielu życiowych zawirowaniach w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start? W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan podejmie odważny krok w kierunku Ainur. Prokurator zaprosi ją do eleganckiej restauracji, gdzie planuje wyznać swoje uczucia. Jednak romantyczne plany Sinana mogą zostać zniweczone przez jego matkę, która nie akceptuje Ainur jako partnerki dla swojego syna. Kobieta zrobi wszystko, by upokorzyć dziewczynę i zniechęcić ją do związku. Czy Sinan postawi na miłość, mimo sprzeciwu matki? Odpowiedź poznamy już w piątek, 11 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1028 odcinek. Już 14 września o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Sedat, pełen żądzy zemsty, zwabia Nanę w pułapkę, stawiając ją w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na szczęście Poyraz nie zawiedzie i w ostatniej chwili ratuje ukochaną. Tymczasem Isil i Ezgi nie poddają się i knują plan, by odzyskać Sinana. W tle tych dramatów Sinan i Ainur próbują znaleźć chwilę spokoju podczas romantycznej kolacji. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Oskan.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 476 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 15:05 na TVP2. Cruz drży o życie swojego syna Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w rejonie, z którego ostatnio pisał. Katalina zdecyduje się na trudne wyznanie przed Simoną o pocałunku z Adrianem, co może skomplikować ich relacje. Wśród służby atmosfera również jest napięta. Virtudes walczy o odzyskanie syna, a Santos otrzymuje ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach swoich działań. Serial można również oglądać online na TVP VOD. Warto śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu, pełne tajemnic i emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury tak samo 14 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski ujawnił, że otrzymał oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej z propozycją podziału wpływów na Ukrainie. Dokument ten został przedstawiony Radzie Ministrów. Sikorski podkreślił, że rozmowy z Rosją nie były błędem, o ile towarzyszyły im odpowiednie przygotowania. Krytykował również postrzeganie kontaktów dyplomatycznych z nieprzyjaznymi państwami jako kompromitację. Na pokładzie samolotu American Airlines, lecącego z Dallas do Newark, doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
0: W gminie Kłodawa zlikwidowano laboratorium klefedronu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn i zabezpieczyła ponad pół tony narkotyku oraz kompletną linię produkcyjną. Czarnorynkowa wartość przejętych substancji to ponad 31 milionów złotych. Zatrzymanym grozi kara do 20 lat więzienia. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła. Podczas domowych porządków warto pamiętać o przedmiotach, które często umykają naszej uwadze. Torebki, plecaki, okulary czy słuchawki to rzeczy, które mają codzienny kontakt z różnymi powierzchniami. Regularne czyszczenie tych przedmiotów pomoże utrzymać je w dobrym stanie. Wystarczy kilka minut, by zadbać o rzeczy, które towarzyszą nam każdego dnia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kurka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem.
0: Imię Bertolt, choć ma długą historię i germańskie korzenie, jest dziś w Polsce niemal zapomniane. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 125 mężczyzn, co czyni je jednym z najrzadszych imion w kraju. Od 2019 roku liczba osób o tym imieniu spadła o ponad 19%, a od lat nie nadano go żadnemu nowonarodzonemu chłopcu. Bertolt może wkrótce całkowicie zniknąć z mapy polskich imion.
2: Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w polskim sanktuarium narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii.
0: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Frycza, wybitnego aktora, który zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Ceremonia miała miejsce na Powązkach Wojskowych, a aktor spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. W uroczystości uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz politycy, którzy złożyli biało-czerwone wieńce. Minister kultury Marta Cienkowska w liście podkreśliła, że Frycz był aktorem, którego nie dało się pomylić z nikim innym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Natalia Ruś, znana jako Nazika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu.
0: Polsat postanowił przyspieszyć święta i już jutro o 20:35 wyemituje Kevina samego w domu. Czy to nowa tradycja, czy po prostu sposób na przedłużenie wakacyjnego klimatu? Widzowie są podzieleni. Jedni zaskoczeni, inni zadowoleni. A jeszcze inni zastanawiają się, czy to odpowiedź na letnie występy Kuby Badacha z Last Christmas. Jedno jest pewne. We wtorkowe wieczory przed telewizorami zasiądzie tłum.
1: Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim showbiznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów. Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno. Świat mody, pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa.
0: Oasis wraca na ekrany. Dokument Don't Look Back in Anger miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji. A na pokazie pojawili się sami bracia Gallagherowie, którzy przybyli łódką. Owacje na stojąco trwały aż 8 minut, co chyba zaskoczyło nawet Liama, który chciał szybko zniknąć z kina. Noel w rozmowie z Daily Mail nazwał swojego brata uroczym, co brzmi jak początek nowej ery w ich relacjach. Ciekawe, czy to tylko chwilowy rozejm, czy może jednak muzyka naprawdę łagodzi obyczaje?
1: Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje? Skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku? Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku. A Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo. Pink Floyd, zespół, który w 1973 roku zdobył świat dzięki The Dark Side of the Moon, szybko odkrył, że sukces ma swoją cenę. Wytwórnia naciskała na kolejny hit, a media przypominały o dawnym liderze, Sydzie Barrettcie. Nagrania Wish You Were Here były pełne napięć i frustracji, ale ostatecznie album stał się klasykiem. Choć początkowo krytycy byli sceptyczni, dziś Wish You Were Here jest uznawany za jeden z najlepszych albumów wszechczasów. Cóż, czasem trzeba się trochę pomęczyć, żeby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa duże pożary w Warszawie, w marketach Obi i centrum handlowym Marywilska 44 były wynikiem działań rosyjskich służb specjalnych. To część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i Europie. W pożarze Obi nikt nie ucierpiał, ale straty wyniosły ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei pożar Marywilskiej zniszczył około 1500 stoisk, a kupcy wciąż działają w tymczasowych warunkach.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. W Pruszkowie doszło do dramatycznych wydarzeń. 57-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem przetrzymywania swojej byłej partnerki, grożenia jej śmiercią oraz zadania obrażeń ciała. Policja szybko namierzyła i zatrzymała podejrzanego, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęciach. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
2: W Okuniowcu koło Suwałk doszło dziś do poważnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy uderzył w naczepę ciężarówki, a kierowca został przetransportowany do szpitala. Ruch kolejowy i drogowy jest wstrzymany. Policja bada okoliczności zdarzenia. W województwie podlaskim trwa akcja zrzutów szczepionek przeciwko wściekliźnie dla lisów. Od dziś do 9 września z samolotów będą zrzucane specjalne przynęty. Służby apelują, by nie dotykać kapsułek i nie dopuszczać do nich zwierząt domowych. Szczepionki są nieszkodliwe, ale właściciele zwierząt powinni zachować ostrożność przez 2 tygodnie po zakończeniu zrzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowym o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry tak samo pokażą 19 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań 90-tych, a na rynku

0: W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
1: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
0: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach.
1: Taco Bell wraca do Polski po 30 latach nieobecności. Firma Amrest planuje otworzyć 3 pierwsze restauracje jeszcze przed końcem 2026 roku. To drugie podejście amerykańskiej sieci do naszego rynku po nieudanej próbie w latach 90. Amrest, znany z prowadzenia takich marek jak Burger King czy Popeyes, zamierza stopniowo rozwijać sieć Taco Bell w Polsce. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Polska jest kluczowym rynkiem dla Amrest, co daje firmie przewagę w budowaniu nowej marki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 21 stopni i małe zachmurzenie. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem. A już dziś, 7 września o 20.50 w TVP2 zobaczymy 1937 odcinek. W centrum uwagi znajdzie się przygotowanie do ślubu Natalki i Adama, który odbędzie się za miesiąc 30 kwietnia. Natalka i Adam wybiorą suknię ślubną, ale nie obędzie się bez emocji, gdyż do salonu sukien ślubnych dołączą Hania i Kisielowa, co wywoła lekką panikę. Lista gości na ślub wzbudzi niepokój Natalki, ponieważ Adam zaprosi jedynie kuzyna Jakuba. Tajemnice rodziny Adama nie dają Natalii spokoju, a Adam unika rozmów na ten temat. Czy uda się rozwiać wątpliwości przed wielkim dniem? W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Adam Werner przeżyje prawdziwy kryzys po rozstaniu z Sylwią. Ich związek, który wydawał się poważny, rozpadnie się po tym, jak Werner zamiast oświadczyn wręczy Sylwii intercyzę. Dla Sylwii to będzie za dużo, a Adam nie poradzi sobie z rozstaniem. W efekcie Werner pojawi się u Budzyńskich kompletnie pijany, rujnując ich romantyczny wieczór. Magda i Andrzej będą musieli zająć się przyjacielem, który nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Na horyzoncie pojawi się także nowa znajomość z seksowną Oliwią, co może przynieść kolejne kłopoty dla Adama. Ten sezon M jak miłość zapowiada się naprawdę burzliwie. Na wspólnej w 4277 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Przemek wpada w panikę, gdy jego żona Marcelina nagle znika z redakcji. Wszystko dzieje się tuż po uwolnieniu Basi, która wcześniej została porwana. Marcelina, autorka kontrowersyjnego artykułu, spotyka się z Andrzejem, który przyznaje się do handlu fałszywymi dyplomami. Andrzej, świadomy swoich czynów, postanawia zgłosić się na komisaria. Towarzyszą mu synowie Daniel i Kuba. Czy sprawiedliwość dosięgnie wszystkich winnych? Odpowiedzi już we wtorek, 15 września, o 20.15 na TVN. W 4246 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgają zenitu. Kinga przygotowuje się do rozprawy rozwodowej, ale nie może zapomnieć słów Janka. Spotkanie z Lilką przyniesie jej szokujące wyznanie, które może zmienić wszystko. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec Bolesław ma ukryty plan związany z rozwodem, nie wiedząc, że Eliza próbuje się z nią skontaktować. Iskra staje przed poważnymi problemami w walce o awans, gdy klubowi odcinają wodę, a piłkarze buntują się przeciwko nowym koszulkom. Borys próbuje ratować sytuację, ale spotyka się z ostrą krytyką ojca. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 955 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Libert trafi na stół operacyjny, a dr Higinio podejmie się ryzykownego zabiegu, który może zakończyć się tragicznie. Samuel po zamachu na galerię będzie próbował ratować swoją sytuację finansową, ukrywając prawdziwe straty. Trini nadal będzie ukrywać przed mężem swoje złe samopoczucie. Nowy proboszcz, ksiądz Telmo, szybko zyska sympatię mieszkańców, a jego relacja z ludzią wzbudzi niepokój celi. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. O godzinie 18.40 na antenie TVP1. To hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna tajemnic i emocji. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 476 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 15.05 na TVP2. Romulo stawia Santosowi ultimatum, które może zaważyć na jego przyszłości. Cruz drży o życie Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w jego okolicy. Martina wyznaje swoje uczucia do Curra w liście, a Catalina przyznaje się do pocałunku z Adrianem. Virtudes odkrywa, że służba zorganizowała zbiórkę, by pomóc jej odzyskać syna. W pałacu napięcie rośnie, a losy bohaterów splatają się w nieprzewidywalny sposób.
0: Panna Młoda powraca z emocjonującym 197 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. W tym odcinku Bejza podejmie decyzję, która mocno uderzy w Gulsum. Engin, mimo starań, nadal nie zbliży się do rozwiązania zagadki tajemniczej pacjentki. Planowana wspólna kolacja również nie wszystkim przypadnie do gustu, a Cemil stanowczo odmówi przyjścia. Tymczasem Engin i Sila przyjmą zaproszenie. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelewi jako Hanser i Cisela Kuskan jako Bejze. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a premierowy odcinek numer 1937 zostanie wyemitowany już dziś o 20:55. Widzowie mogą spodziewać się kontynuacji dramatycznych wydarzeń wokół Artura Rogowskiego i jego żony Marysi. Niewierność szanowanego lekarza wywoła poważny kryzys małżeński, który zdominuje nadchodzące odcinki. W Grabinie nie zabraknie emocji, gdyż ceremonia ślubu Natalki z Adamem wywoła rozczarowanie u Mikołaja. W stolicy z kolei niepokojąca diagnoza medyczna Kingi wstrząśnie rodziną Zduńskich. W tle tych wydarzeń Marcin Chodakowski zmierzy się z niecodziennymi ofertami, a Olek stanie się podejrzanym w kryminalnej intrydze. Nowe postacie i powroty znanych bohaterów zapewnią widzom wiele niespodzianek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu ekonomista Artur Bartoszewicz ostro skrytykował polską scenę polityczną, nazywając ją folwarkiem i Rzeczpospolitą chłopską. W rozmowie podkreślił, że politycy często zapominają o powadze państwa, a ich zachowanie w parlamencie przekracza granice politycznego żartu. Bartoszewicz zwrócił także uwagę na problem łączenia mandatów poselskich z funkcjami ministerialnymi, co według niego osłabia podział władz. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersję, wydając odgłosy przypominające szczekanie podczas przemówienia szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zachowanie to spotkało się z szeroką krytyką, a przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej zapowiedziała podjęcie zdecydowanych kroków. Mimo przeprosin ze strony partyjnego kolegi, sama posłanka nie widzi problemu w swoim zachowaniu. Sprawa może trafić przed Komisję Etyki Poselskiej.
2: Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w Warszawie pierwsze elementy swojego nowego programu. Podczas wydarzenia Przebudzenie – Program dla Polski podkreślono rolę młodszych polityków w tworzeniu strategii partii. Jarosław Kaczyński zapowiedział intensywne działania i kolejne wydarzenia programowe, w tym konwencje dotyczące rolnictwa, młodzieży i bezpieczeństwa. Przemysław Czarnek przedstawił młodą drużynę PiS, która ma wspierać realizację nowego programu. W porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka ostro skrytykował Jarosława Kaczyńskiego i polityków dawnej Zjednoczonej Prawicy w kontekście afery Zonda Krypto. Motyka zasugerował, że w otoczeniu PiS istniały niepokojące powiązania z osobami podejrzewanymi o łamanie prawa. W rozmowie padło nazwisko Tomasza Sakiewicza jako potencjalnego pana X, jednak minister nie potwierdził tej informacji. Sprawa z Zonda Krypto może stać się poważnym problemem dla polskiej prawicy, a wyborcy PiS mogą odwrócić się od partii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa rozpoczął się niejawny proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka. Sprawa dotyczy eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Prokuratura oskarża go o nielegalne posiadanie broni oraz nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa. Generałowi grozi do 8 lat więzienia. W Indonezji trwa paraliż lotniczy spowodowany erupcją wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz kilka innych portów lotniczych pozostaje zamknięty, co dotknęło już ponad 270 tysięcy pasażerów. W poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 loty na lotnisku Soekarno-Hatta. Singapore Airlines odwołały wszystkie loty do Dżakarty, oferując alternatywne trasy przez Surabaję. Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Miżirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników. Czy Polska może mieć nowego marszałka? Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy 2 czterogwiazdkowych generałów, Wiesława Kukułę i Sławomira Wojciechowskiego, którzy teoretycznie mogliby otrzymać ten tytuł. Od 1920 roku Polska miała tylko 6 marszałków, a ostatnim był Marian Spychalski. W tradycji wojskowej marszałkiem zostaje zwykle dowódca wsławiony zwycięstwami, a obecnie żyjemy w czasach pokoju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, byk i koziorożec, szczególnie cenią życie rodzinne. Rak jest znany z troski o bliskich i dbałości o rodzinne tradycje. Byk stawia na stabilność i komfort domowy, a koziorożec traktuje rodzinę jako ważne zobowiązanie. Choć astrologia to przede wszystkim rozrywka, wiele osób odnajduje w tych opisach swoje podejście do bliskich. Skrzydłokwiat, choć niewymagający, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by kwitnąć przez cały rok. Wrzesień to idealny czas na jego regenerację po letnich upałach. Regularne nawożenie, na przykład łupinami orzechów ziemnych oraz odpowiednie nawadnianie i zraszanie liści mogą przynieść niesamowite rezultaty. Pamiętajmy, by chronić roślinę przed przeciągami i zapewnić jej umiarkowane światło.
2: Na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 37-letni rowerzysta potrącił 4-letniego chłopca, poruszając się z dużą prędkością w miejscu objętym zakazem ruchu. Mężczyzna miał w organizmie około 0,5 promila alkoholu i przy sobie mefedron, co doprowadziło do jego zatrzymania. Chłopiec doznał lekkich obrażeń, ale jego stan nie wymagał hospitalizacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Dziś na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbywa się pogrzeb Jana Frycza. Wybitnego aktora żegnają rodzina, przyjaciele oraz znane osobistości, a uroczystość ma charakter państwowy. Przy urnie wartę honorową pełnią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jan Frycz, uhonorowany wieloma odznaczeniami, pozostawił po sobie niezapomniane role teatralne i filmowe.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu.
2: Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, Kaeira, która nie tylko podbija serca widzów Tańca z Gwiazdami, ale także zdobywa sympatię znanych osobistości. Andrzej Piaseczny, nie kryjąc zauroczenia młodą wokalistką, otwarcie przyznał, że trochę się w niej podkochuje. Kaeira z radością odpowiedziała, że uczucie jest odwzajemnione, a ich wspólne występy sprzed lat wspomina jako magiczne chwile. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie nie tylko tańczą, ale i serca biją w rytm muzyki.
1: W Tańcu z Gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawłowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory.
2: Helena Englert zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami, ale na widowni zabrakło jej rodziców. Jan Englert i Beata Ściwakówna wybrali urodziny Stana Borysa zamiast wspierać córkę na parkiecie. Czyżby tort i prezenty były bardziej kuszące niż taneczne popisy? Ciekawe, czy w kolejnym odcinku rodzice pojawią się na widowni, czy znów wybiorą inne atrakcje.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyło się pożegnanie Jana Frycza, które miało być świeckie, ale duchowni postanowili inaczej. Na cmentarzu pojawił się ksiądz, a mimo braku krzyża na grobie odbyło się święcenie. Rodzina prosiła o brak kwiatów i kondolencji, ale tłumy żałobników i tak ustawiły się w kolejce, by wyrazić współczucie. Pogrzeb, choć smutny, nie obył się bez rockowej muzyki i anegdot, które wywołały uśmiech na twarzach zebranych.
1: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim? Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5000 zł na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 zł. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
2: Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że tańczące Eurydyki, które dziś kojarzymy z anielskim głosem Anny German, zaczęły swoją karierę jako spektakularna porażka. W 1962 roku Helena Majdaniec, królowa polskiego Big Beatu, zaprezentowała ten utwór na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, ale publiczność przyjęła go w milczeniu. Dopiero 2 lata później Anna German, studentka geologii z Wrocławia, tchnęła w tę melodię życie, zdobywając serca słuchaczy na festiwalach w Opolu i Sopocie. Dziś, mimo upływu lat, tańczące Eurydyki wciąż rezonują w naszych sercach, choć nikt nie potrafi odtworzyć tego magicznego klimatu, który stworzyła German.
2: W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko, Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy. Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away from the Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect. Świat muzyki i sportu, zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 37-letnia Magda z Warszawy zmarła nagle podczas porodu, pozostawiając zdrowego synka Mateusza. Bliscy założyli zbiórkę internetową, by wesprzeć owdowiałego męża Michała i noworodka w tych trudnych chwilach. Zebrane środki mają zapewnić im finansowe bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną. Do tej pory udało się zebrać blisko 260 tysięcy złotych.
2: W Radomiu doszło do brutalnego ataku maczetą na młode małżeństwo. 40-letni sąsiad zaatakował parę, raniąc kobietę w rękę. Sprawca zbiegł i nadal pozostaje nieuchwytny. Prokuratura postawiła mu zarzuty usiłowania zabójstwa i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policja intensywnie poszukuje napastnika, który może ukrywać się za granicą.
1: Dziś czeka nas spokojna i ciepła pogoda. Na południu Polski termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne opady możliwe są w zachodnich i centralnych regionach, ale bez burz. To idealny dzień na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi dochodzenie w sprawie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, któremu grozi zawalenie. Mimo nakazu ewakuacji, 44 rodziny nadal tam mieszkają, co stwarza poważne zagrożenie dla ich życia. Śledztwo koncentruje się na działaniach zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin, który nie podjął odpowiednich działań.
2: Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
1: Dziś w Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalki. Dziewczynka zmarła z wyziębienia w listopadzie 2023 roku, zaledwie kilkaset metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, które mogły uratować jej życie. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a sąd ma ustalić, czy zaniedbania policjantów przyczyniły się do tej tragedii. W Tatrach trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w góry. Ostatni raz widziano go w niedzielę rano, gdy wyruszał z Łysej Polany w stronę polskiego grzebienia. Słowackie służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą, a rodzina apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogli go spotkać. Michał miał na sobie biały kask, niebieski plecak i granatowe spodnie. Każda informacja może być kluczowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restauracje Frelka i Hanys. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
1: W Chorzowie trwa intensywna akcja gaśnicza na złomowisku przy ulicy Wiejskiej. Pożar, który wybuchł dziś, objął wraki i pobliską halę magazynową. W akcji bierze udział 49 strażaków, a nad okolicznymi miastami unosi się gęsty, czarny dym. Mieszkańcy Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic otrzymali ostrzeżenia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na razie brak informacji o poszkodowanych. W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Na Podlasiu rozpoczęła się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Od dziś do 9 września z samolotów będą zrzucane specjalne kapsułki ze szczepionką. Mieszkańcy proszeni są o unikanie kontaktu z przynętami i zachowanie ostrożności podczas spacerów z psami i kotami. Służby apelują, by przez 2 tygodnie po zrzutach trzymać koty w domach, a psy wyprowadzać na smyczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Okuniowcu, koło Suwałk, doszło dziś do groźnego wypadku. Pociąg towarowy uderzył w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala, a jego stan nie jest jeszcze znany. Ruch kolejowy i drogowy w tym miejscu został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby.
2: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić także 22 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce zakończyła Mistrzostwa Europy na 4. miejscu. W meczu o brązowy medal nasze siatkarki uległy Serbii 3-1. Justyna Łysiak podkreśliła, że drużyna zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na ich występ. Mimo to Polki pokazały swoje możliwości, szczególnie w fazie grupowej, gdzie pokonały m.in. przyszłe mistrzynie Europy Turcję. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
1: Reprezentantki Polski w siatkówce wróciły do kraju po zakończonych Mistrzostwach Europy, gdzie zajęły 4. miejsce. Po przylocie do Warszawy spotkały się z ciepłym przyjęciem. W fazie grupowej Polki wygrały wszystkie mecze, ale w półfinale uległy Włoszkom, a w meczu o brąz przegrały z Serbkami. Na konferencji prasowej zawodniczki otrzymały kwiaty i podziękowania od Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Qin Wenzheng w 4. rundzie US Open. Chinka, mimo problemów zdrowotnych, powróciła do formy i w poprzedniej rundzie pokonała Madison Keys, choć przegrywała już 0-5 w 3. secie. Świątek ma korzystny bilans z Zheng, wygrywając 7 z 8 dotychczasowych spotkań. Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, wywołało kryzys w strukturach organizacji. Działacze planują pilne posiedzenie, aby omówić jego odwołanie. Jan Tomaszewski ostrzega przed możliwym wykluczeniem Polski z Igrzysk Olimpijskich, co mogłoby zaszkodzić naszym sportowcom. Tymczasem Robert Korzeniowski zgłosił chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim. Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach o charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajos. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a w odcinku 3410 Aldona i Borys Grzelakowie będą musieli zmierzyć się z poważnymi problemami. Po zatruciu pana Bogumiła ich sklep staje się obiektem internetowych żartów, zyskując prześmiewczą nazwę Bella Salmonella. Ta sytuacja nie tylko uderza w reputację Grzelaków, ale także zagraża ich biznesowi. Choć od incydentu minęło już trochę czasu, internet nie zapomina, a złośliwe komentarze mogą na stałe zaszkodzić ich firmie. Aldona i Borys, mimo starań o uczciwe prowadzenie sklepu, muszą teraz stawić czoła fali problemów. Zatrucie grzybami, które trafiły do szpitala pana Bogumiła, sprowadziło na nich policję i sanepid. A teraz grozi im utrata klientów. Czy uda im się wyjść z tej sytuacji obronną ręką?
2: W 3402 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Lucyna stanie przed trudnym wyborem. Awaria pieca u Pyrków zostanie naprawiona, ale to nie koniec problemów. Lucyna, zmęczona szkodzeniem rodzinie Huberta, zacznie się obawiać konsekwencji swoich działań. Maciej, jej syn, nie pozwoli jej się wycofać i zaproponuje kolejne, jeszcze bardziej niebezpieczne zadanie. Zwierzchowska poczuje, że grunt zaczyna się jej sypać pod nogami, zwłaszcza gdy Hubert zacznie ją podejrzewać. Maciej posunie się do ostateczności, sugerując matce, by zniszczyła dom Pyrków. Czy Lucyna zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1031 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 16 w TVP1. Nana staje przed trudnym wyborem dotyczącym jej małżeństwa z Poirazem, a wszystko to za sprawą intryg Kansel i Semicha. Poiraz, mimo obietnic, ponownie traci panowanie nad sobą, co prowadzi do napięć w rodzinie Kiliców. W kulminacyjnym momencie Nana zaczyna rozumieć głęboko zakorzenione wartości męża. Para postanawia pozostać razem, co zaskakuje Kansel, która liczyła na ich rozstanie. Decyzja Nany i Poiraza scementuje ich związek, a zakochani zaskoczą wszystkich swoją jednością.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał serca widzów na całym świecie. Już 17 września TVP2 wyemituje 200 odcinek tej emocjonującej produkcji. W tym odcinku Hanser, główna bohaterka, spożywa zatruty poczęstunek, ale na ratunek przybywa jej Cihan. W tle Gulsum zmaga się z fałszywymi oskarżeniami, a Melih spotyka się z Cihanem w placówce medycznej, co prowadzi do pojednania z matką. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Produkcja liczy obecnie 325 odcinków. A jej finał w Polsce to jeszcze daleka przyszłość. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cihan.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1937 odcinku M jak Miłość Artur Rogowski zaskoczy widzów swoją zdradziecką naturą. Po wakacyjnej przerwie, mimo prób zerwania kontaktu, ponownie spotka się z Joanną. Emocje sięgną zenitu, gdy Artur wyzna jej miłość, choć deklaruje, że nie zostawi Marysi. Joanna, pełna uczuć, nie zamierza rezygnować z romansu i zaproponuje kolejne spotkanie. Artur, choć planował zakończyć te relacje, nie potrafi oprzeć się pokusie. Ich potajemne schadzki będą kontynuowane, a napięcie między nimi wzrośnie. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18 na Polsacie. Alan, po wielu życiowych zawirowaniach, w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start?
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 476 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 15:05 na TVP2. Cruz drży o życie swojego syna Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w rejonie, z którego ostatnio pisał. Catalina zdecyduje się na trudne wyznanie przed Simoną o pocałunku z Adrianem, co może skomplikować ich relacje. Wśród służby atmosfera również jest napięta. Virtudes walczy o odzyskanie syna, a Santos otrzymuje ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach swoich działań. Serial można również oglądać online na TVP VOD. Warto śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu, pełne tajemnic i emocji.
2: W nadchodzącym 1939 odcinku M jak miłość Werner zaskoczy Sylwię nietypową propozycją podpisania intercyzy zamiast romantycznych oświadczeń. Ta rozmowa może mocno wpłynąć na ich relacje, zwłaszcza gdy Werner poruszy temat zegara biologicznego. Paweł zorganizuje casting na nianie dla Antosia, jasno pokazując, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. Tymczasem Dominik Walat spowoduje kolejny wypadek, w którym ucierpią Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Zdenerwowany Paweł ponownie poczuje pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej udadzą się do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 20.50 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski ujawnił, że otrzymał oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej z propozycją podziału wpływów na Ukrainie. Dokument ten został przedstawiony Radzie Ministrów. Sikorski podkreślił, że rozmowy z Rosją nie były błędem, o ile towarzyszyły im odpowiednie przygotowania. Krytykował również postrzeganie kontaktów dyplomatycznych z nieprzyjaznymi państwami jako kompromitację. Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W amerykańskim mieście Damariscota mieszkańcy zgłaszali pojawienie się wielkiej stopy. Policja szybko odkryła, że to tylko mężczyzna w kostiumie Bigfoota. Funkcjonariusze podeszli do sprawy z humorem, a mężczyzna nie został zatrzymany, ponieważ nie popełnił przestępstwa. Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
0: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła.
2: Wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze. Nasza dojrzałość psychiczna kształtowana jest przez doświadczenia życiowe, relacje i charakter. Dwie osoby w tym samym wieku mogą być zupełnie różne pod względem podejścia do życia. Psychotesty obrazkowe, takie jak wybór jednej z bram, mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chórka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem.
0: Imię Bertolt, choć ma długą historię i germańskie korzenie, jest dziś w Polsce niemal zapomniane. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 125 mężczyzn, co czyni je jednym z najrzadszych imion w kraju. Od 2019 roku liczba osób o tym imieniu spadła o ponad 19%, a od lat nie nadano go żadnemu nowonarodzonemu chłopcu. Bertolt może wkrótce całkowicie zniknąć z mapy polskich imion.
2: Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii.
0: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Frycza, wybitnego aktora, który zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Ceremonia miała miejsce na Powązkach Wojskowych, a aktor spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. W uroczystości uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz politycy, którzy złożyli biało-czerwone wieńce. Minister kultury Marta Cienkowska w liście podkreśliła, że Frycz był aktorem, którego nie dało się pomylić z nikim innym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Natalia Ruś, znana jako Nazika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające.
2: Polsat postanowił przyspieszyć święta i już jutro o 20.35 wyemituje Kevina samego w domu. Czy to nowa tradycja, czy po prostu sposób na przedłużenie wakacyjnego klimatu? Widzowie są podzieleni. Jedni zaskoczeni, inni zadowoleni. A jeszcze inni zastanawiają się, czy to odpowiedź na letnie występy Kuby Badacha z Last Christmas. Jedno jest pewne. We wtorkowe wieczory przed telewizorami zasiądzie tłum.
1: Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim showbiznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno. Świat mody, pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. Stan Borys, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy Krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje? Skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku? Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku. A Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo. Pink Floyd, zespół, który w 1973 roku zdobył świat dzięki The Dark Side of the Moon, szybko odkrył, że sukces ma swoją cenę. Wytwórnia naciskała na kolejny hit, a media przypominały o dawnym liderze, Sydzie Barecie. Nagrania Wish You Were Here były pełne napięć i frustracji, ale ostatecznie album stał się klasykiem. Choć początkowo krytycy byli sceptyczni, dziś Wish You Were Here jest uznawany za jeden z najlepszych albumów wszechczasów. Cóż, czasem trzeba się trochę pomęczyć, żeby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Toruniu z temperaturą 20 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa duże pożary w Warszawie, w marketach OBI i centrum handlowym Marywilska 44 były wynikiem działań rosyjskich służb specjalnych. To część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i Europie. W pożarze OBI nikt nie ucierpiał, ale straty wyniosły ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei pożar Marywilskiej zniszczył około 1500 stoisk, a kupcy wciąż działają w tymczasowych warunkach.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu. W Otwocku zatrzymano 41-letniego mężczyznę, który ukradł miejską kostkę brukową i elementy drewnianej altany. Skradzione materiały wykorzystał do wykończenia swojej posesji. Policja zabezpieczyła łupy, a mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Teraz o jego losie zdecyduje sąd, a grozi mu do 5 lat więzienia. Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. W Radomiu doszło do dramatycznego ataku z użyciem maczety. 40-letni mężczyzna próbował zabić sąsiada, jednak cios trafił w jego żonę, poważnie raniąc jej rękę. Prokuratura postawiła napastnikowi zarzuty usiłowania zabójstwa, ale mężczyzna wciąż jest na wolności. Policja podejrzewa, że może ukrywać się za granicą, a prokuratura rozważa wydanie europejskiego nakazu aresztowania. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęciach. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.
1: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia.
2: W Okuniowcu koło Suwałk doszło dziś do poważnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy uderzył w naczepę ciężarówki, a kierowca został przetransportowany do szpitala. Ruch kolejowy i drogowy jest wstrzymany. Policja bada okoliczności zdarzenia. W województwie podlaskim trwa akcja zrzutów szczepionek przeciwko wściekliźnie dla lisów. Od dziś do 9 września z samolotów będą zrzucane specjalne przynęty. Służby apelują, by nie dotykać kapsułek i nie dopuszczać do nich zwierząt domowych. Szczepionki są nieszkodliwe, ale właściciele zwierząt powinni zachować ostrożność przez 2 tygodnie po zakończeniu zrzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić również 22 stopnie Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% VAT-u. Jednak krajowe dane

0: płacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
1: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach.
0: Taco Bell wraca do Polski po 30 latach nieobecności. Firma Amrest planuje otworzyć 3 pierwsze restauracje jeszcze przed końcem 2026 roku. To drugie podejście amerykańskiej sieci do naszego rynku po nieudanej próbie w latach 90. Amrest, znany z prowadzenia takich marek jak Burger King czy Popeyes, zamierza stopniowo rozwijać sieć Taco Bell w Polsce. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Polska jest kluczowym rynkiem dla Amrest, co daje firmie przewagę w budowaniu nowej marki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 24 stopnie oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego 3402 odcinka, który zostanie wyemitowany 21 września. Broda, zdeterminowany, by pomóc Jance w rozpoczęciu muzycznej kariery, zdobywa pieniądze na studio nagraniowe. Nie konsultuje jednak swoich planów z Janką, co może prowadzić do nieporozumień. Tymczasem Janka staje przed rodzinnym dramatem, gdy jej ojciec doznaje kolejnego zawału serca. Mariusz z zaangażowaniem walczy o życie ojca Janki, co stawia dziewczynę w trudnej sytuacji. Plany Brody mogą zejść na dalszy plan, gdy Janka skupia się na zdrowiu ojca. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD.
2: W najnowszym odcinku Barw Szczęścia, numer 3410, Ksawery przypadkowo usłyszy coś, co wstrząśnie jego światem. Kasia i Łukasz, zaniepokojeni zachowaniem syna, zdecydują się na internetową konsultację z psychiatrą. Nie przewidzą jednak, że Ksawery będzie podsłuchiwał ich rozmowę. To właśnie wtedy dowie się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. Dla młodego chłopaka, który już teraz przeżywa bunt, odkrycie tej rodzinnej tajemnicy będzie ogromnym szokiem. Kasia stanie przed trudnym zadaniem wytłumaczenia synowi prawdy o jego pochodzeniu i przekonania go, że rozmowa z psychiatrą nie była spiskiem. Sadowscy będą musieli zmierzyć się z kolejnym kryzysem w rodzinie.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 201 odcinek, który TVP2 wyemituje w piątek, 18 września. W tym odcinku Melich odkrywa, kto próbował otruć Hanser, co wprowadza nowe napięcia i nieoczekiwane zwroty akcji. Cichan zaczyna dostrzegać, jak mało Melich wie o swojej żonie, co może zmienić ich relacje. Na monitoringu z kliniki Engin i Sila rozpoznają Bejzę, co prowadzi do wniosku, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich telenowel, a jej popularność nie słabnie. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z Hanser i Cichanem.
2: M jak miłość zaskoczy widzów w 1944 odcinku, który już wkrótce na ekranach. Matka Anity, Anna Lerman, przewidzi kłopoty w związku córki z Kamilem. Choć para wydawała się szczęśliwa, ich relacja zaczyna się sypać. Anita marzy o powiększeniu rodziny, ale Kamil tęskni za dawnym, beztroskim życiem. Konflikty narastają, a różnice w priorytetach stają się coraz bardziej widoczne. Anna, doświadczona pisarka, postanawia interweniować, by uratować związek córki. Czy jej działania przyniosą oczekiwany efekt? Przyszłość Anity i Kamila stoi pod znakiem zapytania.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a już dziś, 7 września o 20:50 w TVP2 zobaczymy 1937 odcinek. Centrum uwagi znajdzie się przygotowanie do ślubu Natalki i Adama, który odbędzie się za miesiąc 30 kwietnia. Natalka i Adam wybiorą suknię ślubną, ale nie obędzie się bez emocji, gdyż do salonu sukien ślubnych dołączą Hania i Kisielowa, co wywoła lekką panikę. Lista gości na ślub wzbudzi niepokój Natalki, ponieważ Adam zaprosi jedynie kuzyna Jakuba. Tajemnice rodziny Adama nie dają Natalii spokoju, a Adam unika rozmów na ten temat. Czy uda się rozwiać wątpliwości przed wielkim dniem?
1: W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan podejmie odważny krok w kierunku Ainur. Prokurator zaprosi ją do eleganckiej restauracji, gdzie planuje wyznać swoje uczucia. Jednak romantyczne plany Sinana mogą zostać zniweczone przez jego matkę, która nie akceptuje Ainur jako partnerki dla swojego syna. Kobieta zrobi wszystko, by upokorzyć dziewczynę i zniechęcić ją do związku. Czy Sinan postawi na miłość, mimo sprzeciwu matki? Odpowiedź poznamy już w piątek, 11 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu. Felicita powraca z emocjonującym czwartym odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 20:30 na TVP1. Zośka, główna bohaterka, zmierzy się z trudną kolacją u Julii, gdzie odkryje ślady przeszłości swojego zmarłego męża Kamila. Atmosfera stanie się napięta, gdy Julia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś bliskim, co wywoła w Zośce burzę emocji. Na koniec wieczoru padnie wyznanie, które zmieni jej spojrzenie na całą sytuację. Tymczasem relacja Zośki z Marco nabiera tempa, a wspólny wyjazd do Alberobello pozwala jej lepiej poznać jego przeszłość. Serial Felicita to opowieść o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po stracie z Laurą Breszką w roli głównej.
2: Nowy sezon M jak miłość rozpoczyna się dziś, 7 września 2026 roku. Od odcinka 1937. Fani serialu zobaczą odświeżoną czołówkę, która przynosi spore zmiany. Paweł Zduński pojawia się bez tragicznie zmarłej Franki, a także bez Agnes i syna Antosia. W nowym otwarciu zobaczymy za to Mateusza Mostowiaka z Majką. Z czołówki zniknęły postacie Kisielowej, jej męża Roberta oraz księdza Grzegorza. Barbara, Marysia i Artur Rogowski pozostają na swoich miejscach, choć mówi się o możliwym rozpadzie małżeństwa Rogowski. Nagrania do kolejnej wersji czołówki już ruszyły, co może przynieść jeszcze więcej niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersję, wydając odgłosy przypominające szczekanie podczas przemówienia szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zachowanie to spotkało się z szeroką krytyką, a przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej zapowiedziała podjęcie zdecydowanych kroków. Mimo przeprosin ze strony partyjnego kolegi, sama posłanka nie widzi problemu w swoim zachowaniu. Sprawa może trafić przed Komisję Etyki Poselskiej. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając 44% głosów. To historyczny wynik, który pokazuje spadek popularności tradycyjnych partii w Niemczech. CDU uzyskało zaledwie 17,5%, a SPD i Zieloni po 9%. Wynik AfD jest poważnym ciosem dla kanclerza Friedricha Merza i jego partii. W Indonezji trwa paraliż lotniczy spowodowany erupcją wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz kilka innych portów lotniczych pozostaje zamknięty, co dotknęło już ponad 270 tysięcy pasażerów. W poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 loty na lotnisku Soekarno-Hatta. Singapore Airlines odwołały wszystkie loty do Dżakarty, oferując alternatywne trasy przez Surabaję. Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Mizirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czy Polska może mieć nowego marszałka? Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy 2 czterogwiazdkowych generałów, Wiesława Kukułę i Sławomira Wojciechowskiego, którzy teoretycznie mogliby otrzymać ten tytuł. Od 1920 roku Polska miała tylko 6 marszałków, a ostatnim był Marian Spychalski. W tradycji wojskowej marszałkiem zostaje zwykle dowódca wsławiony zwycięstwami, a obecnie żyjemy w czasach pokoju. W Doylestown w Pensylwanii trwa polsko-amerykański rodzinny festiwal i jarmark wiejski. To już 60. edycja tego wydarzenia, które przyciąga tłumy spragnione polskiej kultury i tradycji. Festiwal odbywa się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i potrwa przez 2 pierwsze weekendy września. Na uczestników czekają występy zespołów, polska kuchnia oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 33-letniego mieszkańca powiatu Iławskiego, który 3 września wszczął awanturę w szpitalu. Mężczyzna znieważył personel medyczny i zaatakował interweniujących policjantów. Usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej, a ze względu na recydywę spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na jeziorze Wigry w niedzielę doszło do 2 niebezpiecznych incydentów z udziałem żeglarzy. Suwalski policjant i ratownicy WOPR pomogli 7 osobom, które znalazły się w wodzie po wywróceniu łodzi. Dzięki szybkiej interwencji wszyscy bezpiecznie trafili na brzeg. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności na wodzie, mimo że wakacje już się skończyły.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, byk i koziorożec, szczególnie cenią życie rodzinne. Rak jest znany z troski o bliskich i dbałości o rodzinne tradycje. Byk stawia na stabilność i komfort domowy, a koziorożec traktuje rodzinę jako ważne zobowiązanie. Choć astrologia to przede wszystkim rozrywka, wiele osób odnajduje w tych opisach swoje podejście do bliskich. Podczas domowych porządków warto pamiętać o przedmiotach, które często umykają naszej uwadze. Torebki, plecaki, okulary czy słuchawki to rzeczy, które mają codzienny kontakt z różnymi powierzchniami. Regularne czyszczenie tych przedmiotów pomoże utrzymać je w dobrym stanie. Wystarczy kilka minut, by zadbać o rzeczy, które towarzyszą nam każdego dnia. Gdańscy policjanci zatrzymali 62-letniego mężczyznę, który 28 sierpnia strzelił z wiatrówki do 39-letniej kobiety. Poszkodowana została ranna w głowę i trafiła do szpitala, gdzie usunięto śrub. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono liczne jednostki broni i łuki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 37-letni rowerzysta potrącił 4-letniego chłopca, poruszając się z dużą prędkością w miejscu objętym zakazem ruchu. Mężczyzna miał w organizmie około 0,5 promila alkoholu i przy sobie mefedron, co doprowadziło do jego zatrzymania. Chłopiec doznał lekkich obrażeń, ale jego stan nie wymagał hospitalizacji.
1: Wrzesień to idealny czas na poplon, czyli sadzenie roślin po głównych zbiorach. Ta metoda wzbogaca glebę i przygotowuje ją na kolejny sezon. Popularne rośliny na poplon to wyka kosmata, gorczyca czy żyto, które poprawiają jakość ziemi i chronią ją przed erozją. Dzięki temu wiosenne uprawy będą bardziej obfite i zdrowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. To jeden z tych dni, które przedłużają lato o jeszcze kilka złotych chwil.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu.
2: Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, Kaeira, która nie tylko podbija serca widzów Tańca z Gwiazdami, ale także zdobywa sympatię znanych osobistości. Andrzej Kaseczny, nie kryjąc zauroczenia młodą wokalistką, otwarcie przyznał, że trochę się w niej podkochuje. Kaeira z radością odpowiedziała, że uczucie jest odwzajemnione, a ich wspólne występy sprzed lat wspomina jako magiczne chwile. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie nie tylko tańczą, ale i serca biją w rytm muzyki. Helena Englert zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami, ale na widowni zabrakło jej rodziców. Jan Englert i Beata Ścibakówna wybrali urodziny Stana Borysa zamiast wspierać córkę na parkiecie. Czyżby tort i prezenty były bardziej kuszące niż taneczne popisy? Ciekawe, czy w kolejnym odcinku rodzice pojawią się na widowni, czy znów wybiorą inne atrakcje.
1: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5000 zł na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 złotych. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
2: Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu. Iza Kuna, znana aktorka, zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami i nie kryła wzruszenia. W rozmowie z Super Expressem podkreśliła, że jej udział to nie tylko taneczna rywalizacja, ale przede wszystkim inspiracja dla innych, zwłaszcza kobiet, by nigdy nie bać się nowych wyzwań. Tymczasem Rafał Masera, jej taneczny partner, wyznał przed kamerami miłość do Kuny, co wywołało jeszcze więcej emocji. Cóż, parkiet pełen jest nie tylko tańca, ale i gorących wyznań. Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oasis wraca na ekrany. Dokument Don't Look Back in Anger miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, a na pokazie pojawili się sami bracia Gallagherowie, którzy przybyli łódką. Owacje na stojąco trwały aż 8 minut, co chyba zaskoczyło nawet Liama, który chciał szybko zniknąć z kina. Noel w rozmowie z Daily Mail nazwał swojego brata uroczym, co brzmi jak początek nowej ery w ich relacjach. Ciekawe, czy to tylko chwilowy rozejm, czy może jednak muzyka naprawdę łagodzi obyczaje.
2: Slayer znowu na scenie, choć obiecywali, że to koniec. Po 5-letniej przerwie zespół powrócił, by uczcić 40-lecie kultowego albumu Rain in Blood. W Mystic Lake Amphitheater w Shakopee zagrali go w całości, co było nie lada gratką dla fanów. A co dalej? Może jeszcze gdzieś zagrają, ale gitarzysta Gary Holt już planuje więcej czasu dla Exodusa. Cóż, niektórzy po prostu nie potrafią zejść ze sceny.
1: System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polestar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
2: Świat muzyki i sportu zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Choć liście zaczynają opadać, pogoda jeszcze trzyma się letnich standardów.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 37-letnia Magda z Warszawy zmarła nagle podczas porodu, pozostawiając zdrowego synka Mateusza. Bliscy założyli zbiórkę internetową, by wesprzeć owdowiałego męża Michała i noworodka w tych trudnych chwilach. Zebrane środki mają zapewnić im finansowe bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną. Do tej pory udało się zebrać blisko 260 tysięcy złotych.
2: W Radomiu doszło do brutalnego ataku maczetą na młode małżeństwo. 40-letni sąsiad zaatakował parę, raniąc kobietę w rękę. Sprawca zbiegł i nadal pozostaje nieuchwytny. Prokuratura postawiła mu zarzuty usiłowania zabójstwa i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policja intensywnie poszukuje napastnika, który może ukrywać się za granicą.
1: Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi dochodzenie w sprawie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, któremu grozi zawalenie. Mimo nakazu ewakuacji, 44 rodziny nadal tam mieszkają, co stwarza poważne zagrożenie dla ich życia. Śledztwo koncentruje się na działaniach zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin, który nie podjął odpowiednich działań.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restauracje Frelka i Hanys. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Do końca roku szczecińskie autobusy i tramwaje zostaną wyposażone w defibrylatory AED. To efekt projektu, który wygrał w szczecińskim budżecie obywatelskim. Urząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na ten cel ponad 3 miliony złotych. Nowoczesny sprzęt trafi do 205 autobusów i 69 tramwajów, co zwiększy dostępność defibrylatorów w mieście o 350%.
1: Dramatyczne chwile w pociągu PKP Intercity, gdzie około 70-letni pasażer stracił przytomność. Na pomoc ruszył nadkomisarz Michał Kurdziel ze szczecińskiej policji, który udzielił pierwszej pomocy. Dzięki jego szybkiej reakcji mężczyzna dotrwał do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na stacji w Głogowie.
2: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła.
2: Biblioteka OODI w Helsinkach to nowoczesne centrum kultury, które redefiniuje pojęcie biblioteki. Oprócz 100 tysięcy książek znajdziemy tam roboty transportujące zbiory, studia nagraniowe i drukarki trójwymiarowe. OODI łączy tradycję z nowoczesnością, oferując przestrzeń do nauki, pracy i spotkań. Jej futurystyczna architektura przyciąga uwagę, a sama biblioteka stała się symbolem innowacyjnego podejścia do kultury i edukacji.
1: Kurka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 25 stopni i małe zachmurzenie. Gorący wrzesień rozleniwia. Wszystko zwalnia w słońcu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
2: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
1: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zaskoczyć wielu firm.

0: K239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M92 Vulcan i BM21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Gorący dzień w środku września to miłe zaskoczenie. Warto je wykorzystać.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a w odcinku 3410 Aldona i Borys Grzelakowie będą musieli zmierzyć się z poważnymi problemami. Po zatruciu pana Bogumiła ich sklep staje się obiektem internetowych żartów, zyskując prześmiewczą nazwę Bella Salmonella. Ta sytuacja nie tylko uderza w reputację Grzelaków, ale także zagraża ich biznesowi. Choć od incydentu minęło już trochę czasu, internet nie zapomina, a złośliwe komentarze mogą na stałe zaszkodzić ich firmie. Aldona i Borys, mimo starań o uczciwe prowadzenie sklepu, muszą teraz stawić czoła fali problemów. Zatrucie grzybami, które trafiły do szpitala pana Bogumiła, sprowadziło na nich policję i sanepid. A teraz grozi im utrata klientów. Czy uda im się wyjść z tej sytuacji obronną ręką? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1031 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 16 w TVP1. Nana staje przed trudnym wyborem dotyczącym jej małżeństwa z Poirasem, a wszystko to za sprawą intryg Kansel i Semicha. Poiras, mimo obietnic, ponownie traci panowanie nad sobą, co prowadzi do napięć w rodzinie Kiliców. W kulminacyjnym momencie Nana zaczyna rozumieć głęboko zakorzenione wartości męża. Para postanawia pozostać razem, co zaskakuje Kansel, która liczyła na ich rozstanie. Decyzja Nany i Poirasa scementuje ich związek, a zakochani zaskoczą wszystkich swoją jednością. M jak miłość wkracza na nowe tory w 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o 20.50 na TVP2. Marcin Chodakowski znajdzie się w centrum emocjonujących wydarzeń podczas służbowego wyjazdu do Łodzi. Elżbieta Domańska, jego szefowa, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego serce. Propozycja, którą mu złoży, zaskoczy nie tylko jego, ale i widzów. Elżbieta zaoferuje Marcinowi 1 000 000 złotych za to, by został ojcem jej dziecka. Marcin, zszokowany i zdezorientowany, stanowczo odrzuci tę ofertę. Odcinek zapowiada się na pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 18 na Polsacie. Alan, po wielu życiowych zawirowaniach, w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1028 odcinek. Już 14 września o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Sedat, pełen żądzy zemsty, zwabia Nanę w pułapkę, stawiając ją w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na szczęście Poiras nie zawiedzie i w ostatniej chwili ratuje ukochaną. Tymczasem Isil i Ezgi nie poddają się i knują plan, by odzyskać Sinana. W tle tych dramatów Sinan i Ainur próbują znaleźć chwilę spokoju podczas romantycznej kolacji. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stamblishvili, Nick Shelley-Lai i Berat Ruzgar-Oskan.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 476 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 15.05 na TVP2. Cruz drży o życie swojego syna Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w rejonie, z którego ostatnio pisał. Katalina zdecyduje się na trudne wyznanie przed Simoną o pocałunku z Adrianem, co może skomplikować ich relacje. Wśród służby atmosfera również jest napięta. Virtudes walczy o odzyskanie syna, a Santos otrzymuje ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach swoich działań. Serial można również oglądać online na TVP VOD. Warto śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu, pełne tajemnic i emocji. Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów w Polsce. Już 18 września na antenie TVP2 zadebiutuje 201 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Melih odkrywa, kto próbował otruć Hanser, a Cihan zauważa, że Melih niewiele wie o swojej żonie. Engin i Sila na nagraniach z kliniki dostrzegają Bejze, co prowadzi do przekonania, że to ona jest winna śmierci Yasemin. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany jeszcze przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda to prawdziwa uczta dla miłośników tureckich produkcji.
0: 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonujących zwrotów akcji. Majka zdecyduje się wrócić do Tomka, mimo że ten ma dziecko z Justyną. Tomek otwarcie mówi, że jego syn będzie dla niego najważniejszy, a Majka zaskakująco akceptuje tę sytuację. Mateusz ponownie przeżyje ból złamanego serca, gdy zrozumie, że Majka wybrała Tomka. Bogna, choć gotowa spędzić noc z Mateuszem, wycofa się, widząc jego uczucia do Majki. Po wakacyjnej przerwie bohaterowie nie odnajdą szczęścia, a ich relacje pozostaną skomplikowane. Barbara szybko zauważy cierpienie wnuka, które nie wynika z rozstania z Bogną, lecz z decyzji Majki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to także 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorący wrzesień rozleniwia, wszystko zwalnia w słońcu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji. W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby. Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
0: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła.
2: Wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze. Nasza dojrzałość psychiczna kształtowana jest przez doświadczenia życiowe, relacje i charakter. Dwie osoby w tym samym wieku mogą być zupełnie różne pod względem podejścia do życia. Psychotesty obrazkowe, takie jak wybór jednej z bram, mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny. Biblioteka OODI w Helsinkach to nowoczesne centrum kultury, które redefiniuje pojęcie biblioteki. Oprócz 100 tysięcy książek znajdziemy tam roboty transportujące zbiory, studia nagraniowe i drukarki trójwymiarowe. OODI łączy tradycję z nowoczesnością, oferując przestrzeń do nauki, pracy i spotkań. Jej futurystyczna architektura przyciąga uwagę, a sama biblioteka stała się symbolem innowacyjnego podejścia do kultury i edukacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chórka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem. Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii. Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Dziś warto się zatrzymać. Wrześniowe lato nie zdarza się co roku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Kolejny odcinek Kuchennych Rewolucji i kolejna burza w szklance wody. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka przeszła metamorfozę, ale zamiast sukcesu mamy upadek i internetowy hejt na właściciela. Konrad Kołakowski, teraz pracownik klubu Wieczysta Kraków, twierdzi, że program zmanipulował rzeczywistość, a jego brat Robert nie szczędził słów prawdy. Cóż, kuchenne rewolucje to nie zawsze przepis na sukces.
3: W Tańcu z Gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawłowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory.
2: Za nami pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie odważne kreacje uczestniczek przyciągnęły więcej uwagi niż ich taneczne umiejętności. Polsat nie szczędzi grosza na stroje, wydając ponad 100 tysięcy złotych na cekiny, frędzle i pióra. Izabela Skierska i Mandaryna zaskoczyły nie tylko tańcem, ale i długością swoich sukienek, które odsłoniły nieco więcej niż planowano. Cóż, w tym show im krócej, tym lepiej.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. W przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno. Świat mody, pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. Stan Borys, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać w Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko, Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy.
3: Ryszard Riedel, niekwestionowana ikona polskiej muzyki, odszedł zbyt wcześnie, ale jego legenda wciąż żyje. Film Skazany na bluesa z 2005 roku, ukazujący jego burzliwe życie, został wyreżyserowany przez Jana Kidawę-Błońskiego, który, jak się okazuje, jest kuzynem ojca Riedla. To rodzinne powiązanie dodaje filmowi wyjątkowego smaku. Cóż, czasem życie pisze scenariusze lepsze niż Hollywood.
2: John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć by dzwaniał do członków Can nocami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku. A Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepły wrześniowy dzień to prezent od lata. Warto go przyjąć z wdzięcznością.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu. W Otwocku zatrzymano 41-letniego mężczyznę, który ukradł miejską kostkę brukową i elementy drewnianej altany. Skradzione materiały wykorzystał do wykończenia swojej posesji. Policja zabezpieczyła łupy, a mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Teraz o jego losie zdecyduje sąd, a grozi mu do 5 lat więzienia. W Radomiu doszło do dramatycznego ataku z użyciem maczety. 40-letni mężczyzna próbował zabić sąsiada, jednak cios trafił w jego żonę, poważnie raniąc jej rękę. Prokuratura postawiła napastnikowi zarzuty usiłowania zabójstwa, ale mężczyzna wciąż jest na wolności. Policja podejrzewa, że może ukrywać się za granicą, a prokuratura rozważa wydanie europejskiego nakazu aresztowania.
2: Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
1: W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęciach. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu. Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini. W pociągu PKP Intercity relacji Przemyśl. Świnoujście doszło do dramatycznej sytuacji. Około 70-letni pasażer stracił przytomność, a na pomoc ruszył nadkomisarz Michał Kurdziel, który wracał z prywatnej podróży. Dzięki jego szybkiej reakcji i udzielonej pomocy mężczyzna miał szansę przetrwać do przyjazdu ratowników medycznych. Pociąg zatrzymał się w Głogowie, gdzie pasażera przejęli ratownicy.
2: Szczecińska Komunikacja Miejska wzbogaci się o 274 zestawy AED do końca roku. Dzięki temu autobusy i tramwaje staną się mobilnymi punktami ratunkowymi, co umożliwi szybką pomoc w sytuacji zatrzymania krążenia. Projekt ten jest wynikiem szczecińskiego budżetu obywatelskiego, a na jego realizację przeznaczono ponad 3 miliony złotych. Inicjatywa zakłada także montaż defibrylatorów na każdym osiedlu w mieście. Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany. W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia. W rejestrze PESEL można znaleźć dziesiątki tysięcy żeńskich imion, w tym te niezwykle rzadkie, które noszą zaledwie 2 osoby. Obok tradycyjnych imion, jak Anna czy Katarzyna, pojawiają się także te inspirowane mitologią, popkulturą czy przyrodą. Choć nie znamy wieku ani obywatelstwa osób, które je noszą, zestawienie pokazuje, jak różnorodne mogą być wybory rodziców.
1: Dramatyczna akcja ratunkowa w lasach koło Jawora. 47-letni rowerzysta doznał zawału serca podczas przejażdżki z partnerką. Na szczęście przypadkowy świadek natychmiast rozpoczął reanimację. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy służb ratunkowych mężczyzna został uratowany i przewieziony do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Wrześniowe słońce nie odpuszcza. Lato zostaje z nami na dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana po tym, jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15:00.

0: Anna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. Iga Świątek imponuje na kortach US Open, zbliżając się do ćwierćfinału. Polka nie oddała jeszcze seta, co cieszy zarówno fanów, jak i samą zawodniczkę. Andy Roddick podkreśla, że krytyka Świątek była niesprawiedliwa, przypominając o jej imponujących osiągnięciach. Świątek pokazuje, że jest groźna, niezależnie od miejsca w rankingu. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach o charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajos. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina. Zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, co spowodowało zablokowanie ruchu przed bramkami. Sytuację uratowali fani sportowca, którzy pożyczyli mu pieniądze, umożliwiając dalszą podróż. Pudzianowski obiecał zwrócić dług z dodatkiem w postaci dobrego koniaku. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Gorąca aura pod koniec sezonu. Wrzesień jeszcze nie mówi do widzenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego 3402 odcinka, który zostanie wyemitowany 21 września. Broda, zdeterminowany, by pomóc Jance w rozpoczęciu muzycznej kariery, zdobywa pieniądze na studio nagraniowe. Nie konsultuje jednak swoich planów z Janką, co może prowadzić do nieporozumień. Tymczasem Janka staje przed rodzinnym dramatem, gdy jej ojciec doznaje kolejnego zawału serca. Mariusz z zaangażowaniem walczy o życie ojca Janki, co stawia dziewczynę w trudnej sytuacji. Plany Brody mogą zejść na dalszy plan, gdy Janka skupia się na zdrowiu ojca. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD. W 3402 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Lucyna stanie przed trudnym wyborem. Awaria pieca u Pyrków zostanie naprawiona, ale to nie koniec problemów. Lucyna, zmęczona szkodzeniem rodzinie Huberta, zacznie się obawiać konsekwencji swoich działań. Maciej, jej syn, nie pozwoli jej się wycofać i zaproponuje kolejne, jeszcze bardziej niebezpieczne zadanie. Zwierzchowska poczuje, że grunt zaczyna się jej sypać pod nogami, zwłaszcza gdy Hubert zacznie ją podejrzewać. Maciej posunie się do ostateczności, sugerując matce, by zniszczyła dom Pyrków. Czy Lucyna zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość zaskoczy widzów w 1944 odcinku, który już wkrótce na ekranach. Matka Anity, Anna Lerman, przewidzi kłopoty w związku córki z Kamilem. Choć para wydawała się szczęśliwa, ich relacja zaczyna się sypać. Anita marzy o powiększeniu rodziny, ale Kamil tęskni za dawnym, beztroskim życiem. Konflikty narastają, a różnice w priorytetach stają się coraz bardziej widoczne. Anna, doświadczona pisarka, postanawia interweniować, by uratować związek córki. Czy jej działania przyniosą oczekiwany efekt? Przyszłość Anity i Kamila stoi pod znakiem zapytania. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1941 odcinkiem. Majka ponownie wybiera Tomka, mimo że Mateusz, który właśnie rozstał się z Bogną, wciąż ma dla niej miejsce w sercu. Bogna zrozumie, że Mateusz kocha Majkę, ale to nie ona będzie przyczyną jego cierpienia. Tomek, mimo zdrady z Justyną i narodzin syna, dostaje od Majki kolejną szansę. Majka, choć świadoma sytuacji, decyduje się zaakceptować warunki Tomka. Mateusz i Majka nadal będą tkwić w nieszczęśliwych relacjach, co nie umknie uwadze Barbary. Emocje sięgają zenitu, a bohaterowie zmagają się z trudnymi wyborami. W 1938 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kasia staje przed trudnym wyborem, gdy Aneta namawia ją do ujawnienia prawdy o ojcostwie małej Zosi. Mariusz żyje w przekonaniu, że jest ojcem, podczas gdy prawdziwym ojcem jest Karski, który niczego nie podejrzewa. Kasia, mimo szantażu ze strony Anki, wciąż ukrywa prawdę. Sytuację komplikuje niebezpieczny Sowiński, który zna sekret i zmusza Kasię do zostania jego kochanką. W efekcie Mariusz, w akcie desperacji, zabija Sowińskiego. Kasia planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, ale czy to rozwiąże jej problemy? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
1: W 1937 odcinku M jak miłość Artur Rogowski zaskoczy widzów swoją zdradziecką naturą. Po wakacyjnej przerwie, mimo prób zerwania kontaktu, ponownie spotka się z Joanną. Emocje sięgną zenitu, gdy Artur wyzna jej miłość, choć deklaruje, że nie zostawi Marysi. Joanna, pełna uczuć, nie zamierza rezygnować z romansu i zaproponuje kolejne spotkanie. Artur, choć planował zakończyć te relacje, nie potrafi oprzeć się pokusie. Ich potajemne schadzki będą kontynuowane, a napięcie między nimi wzrośnie. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i dramatycznych zwrotów akcji.
2: W 4276 odcinku Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia po dramatycznym porwaniu wreszcie skontaktuje się z Krzysztofem z obcego telefonu. Wyśle mu swoją lokalizację i błaga, by po nią przyjechał. Smolny natychmiast rusza na ratunek i zabiera żonę do szpitala. Jednak to nie koniec jej przygód, bo czeka ją jeszcze przesłuchanie. Czy zdecyduje się pogrążyć Andrzeja, swojego byłego męża? Odpowiedzi na te pytania poznamy już 14 września o 20:15 na antenie TVN. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwany. Oczekiwanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 476 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 15:05 na TVP2. Romulo stawia Santosowi ultimatum, które może zaważyć na jego przyszłości. Cruz drży o życie Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w jego okolicy. Martina wyznaje swoje uczucia do Curra w liście, a Katalina przyznaje się do pocałunku z Adrianem. Virtudes odkrywa, że służba zorganizowała zbiórkę, by pomóc jej odzyskać syna. W pałacu napięcie rośnie, a losy bohaterów splatają się w nieprzewidywalny sposób. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 września, pożegnamy się z Sylwią Kostecką, graną przez Hannę Turnau. Aktorka opuszcza serial po 4 latach, choć decyzja o jej odejściu nie była jej własnym wyborem. Zamiast dramatycznej śmierci, Sylwia zakończy swoją historię burzliwym rozstaniem z Adamem Wernerem. Bohaterka uzna, że ich związek nie ma przyszłości, a Adam nie jest gotowy na założenie rodziny. Hanna Turnau wyraziła nadzieję, że to początek nowego rozdziału w jej karierze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając 44% głosów. To historyczny wynik, który pokazuje spadek popularności tradycyjnych partii w Niemczech. CDU uzyskało zaledwie 17,5%, a SPD i Zieloni po 9%. Wynik AfD jest poważnym ciosem dla kanclerza Friedricha Merza i jego partii. W Indonezji trwa paraliż lotniczy spowodowany erupcją wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz kilka innych portów lotniczych pozostaje zamkniętych, co dotknęło już ponad 270 tysięcy pasażerów. W poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 loty na lotnisku Soekarno-Hatta. Singapore Airlines odwołały wszystkie loty do Dżakarty, oferując alternatywne trasy przez Surabaję. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań. Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Miżirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czy Polska może mieć nowego marszałka? Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy 2 czterogwiazdkowych generałów, Wiesława Kukułę i Sławomira Wojciechowskiego, którzy teoretycznie mogliby otrzymać ten tytuł. Od 1920 roku Polska miała tylko 6 marszałków, a ostatnim był Marian Spychalski. W tradycji wojskowej marszałkiem zostaje zwykle dowódca wsławiony zwycięstwami, a obecnie żyjemy w czasach pokoju. W Doylestown w Pensylwanii trwa polsko-amerykański rodzinny festiwal i jarmark wiejski. To już 60. edycja tego wydarzenia, które przyciąga tłumy spragnione polskiej kultury i tradycji. Festiwal odbywa się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i potrwa przez 2 pierwsze weekendy września. Na uczestników czekają występy zespołów, polska kuchnia oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 33-letniego mieszkańca powiatu Iławskiego, który 3 września wszczął awanturę w szpitalu. Mężczyzna znieważył personel medyczny i zaatakował interweniujących policjantów. Usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej, a ze względu na recydywę spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na jeziorze Wigry w niedzielę doszło do 2 niebezpiecznych incydentów z udziałem żeglarzy. Suwalski policjant i ratownicy WOPR pomogli 7 osobom, które znalazły się w wodzie po wywróceniu łodzi. Dzięki szybkiej interwencji wszyscy bezpiecznie trafili na brzeg. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności na wodzie, mimo że wakacje już się skończyły.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, byk i koziorożec, szczególnie cenią życie rodzinne. Rak jest znany z troski o bliskich i dbałości o rodzinne tradycje. Byk stawia na stabilność i komfort domowy, a koziorożec traktuje rodzinę jako ważne zobowiązanie. Choć astrologia to przede wszystkim rozrywka, wiele osób odnajduje w tych opisach swoje podejście do bliskich. Podczas domowych porządków warto pamiętać o przedmiotach, które często umykają naszej uwadze. Torebki, plecaki, okulary czy słuchawki to rzeczy, które mają codzienny kontakt z różnymi powierzchniami. Regularne czyszczenie tych przedmiotów pomoże utrzymać je w dobrym stanie. Wystarczy kilka minut, by zadbać o rzeczy, które towarzyszą nam każdego dnia. Gdańscy policjanci zatrzymali 62-letniego mężczyznę, który 28 sierpnia strzelił z wiatrówki do 39-letniej kobiety. Poszkodowana została ranna w głowę i trafiła do szpitala, gdzie usunięto śrub. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono liczne jednostki broni i łuki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 37-letni rowerzysta potrącił 4-letniego chłopca, poruszając się z dużą prędkością w miejscu objętym zakazem ruchu. Mężczyzna miał w organizmie około 0,5 promila alkoholu i przy sobie mefedron, co doprowadziło do jego zatrzymania. Chłopiec doznał lekkich obrażeń, ale jego stan nie wymagał hospitalizacji.
2: Wrzesień to idealny czas na poplon, czyli sadzenie roślin po głównych zbiorach. Ta metoda wzbogaca glebę i przygotowuje ją na kolejny sezon. Popularne rośliny na poplon to wyka kosmata, gorczyca czy żyto, które poprawiają jakość ziemi i chronią ją przed erozją. Dzięki temu wiosenne uprawy będą bardziej obfite i zdrowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Dziś warto się zatrzymać. Wrześniowe lato nie zdarza się co roku.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu.
2: Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, Kaeira, która nie tylko podbija serca widzów Tańca z Gwiazdami, ale także zdobywa sympatię znanych osobistości. Andrzej Piaseczny, nie kryjąc zauroczenia młodą wokalistką, otwarcie przyznał, że trochę się w niej podkochuje. Kaeira z radością odpowiedziała, że uczucie jest odwzajemnione, a ich wspólne występy sprzed lat wspomina jako magiczne chwile. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie nie tylko tańczą, ale i serca biją w rytm muzyki. Helena Englert zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami, ale na widowni zabrakło jej rodziców. Jan Englert i Beata Ścibakówna wybrali urodziny Stana Borysa zamiast wspierać córkę na parkiecie. Czyżby tort i prezenty były bardziej kuszące niż taneczne popisy? Ciekawe, czy w kolejnym odcinku rodzice pojawią się na widowni, czy znów wybiorą inne atrakcje.
1: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5 tysięcy złotych na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 złotych. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
2: Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu. Iza Kuna, znana aktorka, zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami i nie kryła wzruszenia. W rozmowie z Super Expressem podkreśliła, że jej udział to nie tylko taneczna rywalizacja, ale przede wszystkim inspiracja dla innych, zwłaszcza kobiet, by nigdy nie bać się nowych wyzwań. Tymczasem Rafał Masera, jej taneczny partner, wyznał przed kamerami miłość do Kuny, co wywołało jeszcze więcej emocji. Cóż, parkiet pełen jest nie tylko tańca, ale i gorących wyznań. Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oasis wraca na ekrany. Dokument Don't Look Back in Anger miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, a na pokazie pojawili się sami bracia Gallagherowie, którzy przybyli łódką. Owacje na stojąco trwały aż 8 minut, co chyba zaskoczyło nawet Liama, który chciał szybko zniknąć z kina. Noel w rozmowie z Daily Mail nazwał swojego brata uroczym, co brzmi jak początek nowej ery w ich relacjach. Ciekawe, czy to tylko chwilowy rozejm, czy może jednak muzyka naprawdę łagodzi obyczaje?
2: Slayer znowu na scenie, choć obiecywali, że to koniec. Po 5-letniej przerwie zespół powrócił, by uczcić 40-lecie kultowego albumu Rain in Blood. W Mystic Lake Amphitheater w Shakopee zagrali go w całości, co było nie lada gratką dla fanów. A co dalej? Może jeszcze gdzieś zagrają, ale gitarzysta Gary Holt już planuje więcej czasu dla Exodusa. Cóż, niektórzy po prostu nie potrafią zejść ze sceny.
1: System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polestar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
2: Świat muzyki i sportu zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą także 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Temperatura przypomina dziś lipiec. Wrzesień okazuje swoje gorące oblicze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 37-letnia Magda z Warszawy zmarła nagle podczas porodu, pozostawiając zdrowego synka Mateusza. Bliscy założyli zbiórkę internetową, by wesprzeć owdowiałego męża Michała i noworodka w tych trudnych chwilach. Zebrane środki mają zapewnić im finansowe bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną. Do tej pory udało się zebrać blisko 260 tysięcy złotych. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi dochodzenie w sprawie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, któremu grozi zawalenie. Mimo nakazu ewakuacji, 44 rodziny nadal tam mieszkają, co stwarza poważne zagrożenie dla ich życia. Śledztwo koncentruje się na działaniach zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin, który nie podjął odpowiednich działań.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restauracje Frelka i Hanys. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
1: W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Do końca roku szczecińskie autobusy i tramwaje zostaną wyposażone w defibrylatory AED. To efekt projektu, który wygrał w szczecińskim budżecie obywatelskim. Urząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na ten cel ponad 3 miliony złotych. Nowoczesny sprzęt trafi do 205 autobusów i 69 tramwajów, co zwiększy dostępność defibrylatorów w mieście o 350%.
1: Dramatyczne chwile w pociągu PKP Intercity, gdzie około 70-letni pasażer stracił przytomność. Na pomoc ruszył nadkomisarz Michał Kurdziel ze szczecińskiej policji, który udzielił pierwszej pomocy. Dzięki jego szybkiej reakcji mężczyzna dotrwał do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na stacji w Głogowie.
2: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
1: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biblioteka OODI w Helsinkach to nowoczesne centrum kultury, które redefiniuje pojęcie biblioteki. Oprócz 100 tysięcy książek znajdziemy tam roboty transportujące zbiory, studia nagraniowe i drukarki trójwymiarowe. OODI łączy tradycję z nowoczesnością, oferując przestrzeń do nauki, pracy i spotkań. Jej futurystyczna architektura przyciąga uwagę, a sama biblioteka stała się symbolem innowacyjnego podejścia do kultury i edukacji.
1: Kurka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem. Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Megan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją SmartWorks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Wysoka temperatura wprowadza letni rytm we wrześniowy krajobraz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywych do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
2: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
1: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach.
2: Taco Bell wraca do Polski po 30 latach nieobecności. Firma Amrest planuje otworzyć 3 pierwsze restauracje jeszcze przed końcem 2026 roku. To drugie podejście amerykańskiej sieci do naszego rynku po nieudanej próbie w latach 90. Amrest, znany z prowadzenia takich marek jak Burger King czy Popeyes, zamierza stopniowo rozwijać sieć Taco Bell w Polsce. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Polska jest kluczowym rynkiem dla Amrest, co daje firmie przewagę w budowaniu nowej marki. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulcan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie stopnie, a na niebie

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 201 odcinek, który TVP2 wyemituje w piątek, 18 września. W tym odcinku Melich odkrywa, kto próbował otruć Hanser, co wprowadza nowe napięcia i nieoczekiwane zwroty akcji. Cichan zaczyna dostrzegać, jak mało Melich wie o swojej żonie, co może zmienić ich relacje. Na monitoringu z kliniki Engin i Sila rozpoznają Bejzę, co prowadzi do wniosku, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich telenowel, a jej popularność nie słabnie. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z Hanser i Cichanem. M jak miłość zaskoczy widzów w 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o 20.50 na TVP2. W tym emocjonującym odcinku Mariusz, opętany zazdrością, dopuści się makabrycznego morderstwa. Zginie Aleksander Sowiński, kochanek jego żony Kasi. Mariusz, nie mogąc znieść zdrady, zaatakuje Sowińskiego w jego domu. Zanim jednak Sowiński zdąży wyjawić, że nie jest ojcem córki Kasi, zostanie brutalnie pobity. Mariusz w szale nie tylko nie udzieli pomocy umierającemu, ale także że spróbuje zatrzeć ślady zbrodni. Ten odcinek pełen będzie napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18 na Polsacie. Alan, po wielu życiowych zawirowaniach, w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start? W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan podejmie odważny krok w kierunku Ainur. Prokurator zaprosi ją do eleganckiej restauracji, gdzie planuje wyznać swoje uczucia. Jednak romantyczne plany Sinana mogą zostać zniweczone przez jego matkę, która nie akceptuje Ainur jako partnerki dla swojego syna. Kobieta zrobi wszystko, by upokorzyć dziewczynę i zniechęcić ją do związku. Czy Sinan postawi na miłość, mimo sprzeciwu matki? Odpowiedź poznamy już w piątek, 11 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online, na platformie TVP VOD. Dziedzictwo.

0: Małżeństwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1028 odcinek. Już 14 września o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Sedat, pełen żądzy zemsty, zwabia Nanę w pułapkę, stawiając ją w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na szczęście Poyraz nie zawiedzie i w ostatniej chwili ratuje ukochaną. Tymczasem Isil i Ezgi nie poddają się i knują plan, by odzyskać Sinana. W tle tych dramatów Sinan i Ainur próbują znaleźć chwilę spokoju podczas romantycznej kolacji. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stamblishvili, Nick Shelley-Lai i Berat Ruzgar-Oskan. Felicita powraca z emocjonującym czwartym odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka, główna bohaterka, zmierzy się z trudną kolacją u Julie, gdzie odkryje ślady przeszłości swojego zmarłego męża Kamila. Atmosfera stanie się napięta, gdy Julia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś bliskim, co wywoła w Zośce burzę emocji. Na koniec wieczoru padnie wyznanie, które zmieni jej spojrzenie na całą sytuację. Tymczasem relacja Zośki z Marco nabiera tempa, a wspólny wyjazd do Alberobello pozwala jej lepiej poznać jego przeszłość. Serial Felicita to opowieść o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po stracie z Laurą Deszką w roli głównej.
2: W 4277 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Przemek wpadnie w panikę, gdy jego żona Marcelina niespodziewanie zniknie. Przerażony obawia się, że podzieliła los Basi, która wcześniej została porwana. Jednak ku jego uldze Marcelina nie została uprowadzona. Zdecydowała się na odważny krok i przeprowadziła wywiad z Andrzejem, który przyznał się do handlu fałszywymi dyplomami. Andrzej, świadomy swoich czynów, postanowił sam oddać się w ręce policji. Jego synowie, Daniel i Kuba, towarzyszyli mu w tej trudnej chwili. Tajemnicza reakcja Violi na te wydarzenia pozostaje nieodkryta i czeka na rozwikłanie w kolejnych odcinkach.
0: W 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonujących zwrotów akcji. Majka zdecyduje się wrócić do Tomka, mimo że ten ma dziecko z Justyną. Tomek otwarcie mówi, że jego syn będzie dla niego najważniejszy, a Majka zaskakująco akceptuje tę sytuację. Mateusz ponownie przeżyje ból złamanego serca, gdy zrozumie, że Majka wybrała Tomka. Bogna, choć gotowa spędzić noc z Mateuszem, wycofa się, widząc jego uczucia do Majki. Po wakacyjnej przerwie bohaterowie nie odnajdą szczęścia, a ich relacje pozostaną skomplikowane. Barbara szybko zauważy cierpienie wnuka, które nie wynika z rozstania z Bogną, lecz z decyzji Majki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Choć to już kalendarzowa jesień, pogoda wciąż pachnie latem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji. W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby. Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
3: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła.
2: Wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze. Nasza dojrzałość psychiczna kształtowana jest przez doświadczenia życiowe, relacje i charakter. Dwie osoby w tym samym wieku mogą być zupełnie różne pod względem podejścia do życia. Psychotesty obrazkowe, takie jak wybór jednej z bram, mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny. Biblioteka Oodi w Helsinkach to nowoczesne centrum kultury, które redefiniuje pojęcie biblioteki. Oprócz 100 tysięcy książek znajdziemy tam roboty, transportujące zbiory, studia nagraniowe i drukarki trójwymiarowe. Oodi łączy tradycję z nowoczesnością, oferując przestrzeń do nauki, pracy i spotkań. Jej futurystyczna architektura przyciąga uwagę, a sama biblioteka stała się symbolem innowacyjnego podejścia do kultury i edukacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Chórka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem. Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii. Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Ciepły wrześniowy dzień to prezent od lata. Warto go przyjąć z wdzięcznością.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości.
2: W Tańcu z Gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawlowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory.
1: 9 lat po odejściu Beaty, Tyszkiewicz z Tańca z Gwiazdami, Julia Wieniawa, zasiadła na jej miejscu, próbując być nową diwą programu. Produkcja szukała kogoś, kto przypominałby Tyszkiewicz, ale jednocześnie był bliski młodszemu pokoleniu. Wieniawa, w kryształowym czepku, zadebiutowała jako jurorka, rozdając wysokie noty i zwracając uwagę na techniczne błędy uczestników. Czyżby nowa era Tańca z Gwiazdami nadeszła z błyskiem cyrkonii? Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat mody, pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. Cóż za ironia losu. Piosenka Przeżyj to sam zespołu Lombard, która miała zniknąć z eteru w ciągu zaledwie 2 dni, stała się nieśmiertelnym hymnem buntu. Cenzura próbowała ją uciszyć, ale Polacy nie dali za wygraną, przekazując sobie nagrania na kasetach magnetofonowych. Dziś, ponad 4 dekady później, utwór wciąż porusza serca i przypomina o czasach, gdy muzyka była prawdziwym manifestem wolności. Jak widać, niektórych melodii nie da się po prostu wymazać z pamięci. Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać w Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu. W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko, Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away From The Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect. John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje? Skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku? Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku, a Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Słońce nadal gra główną rolę. Wrześniowe dni mogą być równie upalne co letnie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Radomiu doszło do brutalnego ataku maczetą na młode małżeństwo. 40-letni sąsiad zaatakował parę, raniąc kobietę w rękę. Sprawca zbiegł i nadal pozostaje nieuchwytny. Prokuratura postawiła mu zarzuty usiłowania zabójstwa i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policja intensywnie poszukuje napastnika, który może ukrywać się za granicą.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu. W Otwocku zatrzymano 41-letniego mężczyznę, który ukradł miejską kostkę brukową i elementy drewnianej altany. Skradzione materiały wykorzystał do wykończenia swojej posesji. Policja zabezpieczyła łupy, a mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Teraz o jego losie zdecyduje sąd, a grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
2: W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęcia. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu. Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini. Pociągu PKP Intercity relacji Przemyśl. Świnoujście doszło do dramatycznej sytuacji. Około 70-letni pasażer stracił przytomność, a na pomoc ruszył nadkomisarz Michał Kurdziel, który wracał z prywatnej podróży. Dzięki jego szybkiej reakcji i udzielonej pomocy mężczyzna miał szansę przetrwać do przyjazdu ratowników medycznych. Pociąg zatrzymał się w Głogowie, gdzie pasażera przejęli ratownicy.
1: Szczecińska Komunikacja Miejska wzbogaci się o 274 zestawy AED do końca roku. Dzięki temu autobusy i tramwaje staną się mobilnymi punktami ratunkowymi, co umożliwi szybką pomoc w sytuacji zatrzymania krążenia. Projekt ten jest wynikiem szczecińskiego budżetu obywatelskiego, a na jego realizację przeznaczono ponad 3 miliony złotych. Inicjatywa zakłada także montaż defibrylatorów na każdym osiedlu w mieście. Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany. W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia. W rejestrze PESEL można znaleźć dziesiątki tysięcy żeńskich imion, w tym te niezwykle rzadkie, które noszą zaledwie 2 osoby. Obok tradycyjnych imion, jak Anna czy Katarzyna, pojawiają się także te inspirowane mitologią, popkulturą czy przyrodą. Choć nie znamy wieku ani obywatelstwa osób, które je noszą, zestawienie pokazuje, jak różnorodne mogą być wybory rodziców.
2: Dramatyczna akcja ratunkowa w lasach koło Jawora. 47-letni rowerzysta doznał zawału serca podczas przejażdżki z partnerką. Na szczęście przypadkowy świadek natychmiast rozpoczął reanimację. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy służb ratunkowych mężczyzna został uratowany i przewieziony do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrzesień dziś nie spieszy się z jesienią. Słońce wciąż dominuje.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melisa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
1: Reprezentantki Polski w siatkówce wróciły do kraju po zakończonych Mistrzostwach Europy, gdzie zajęły 4. miejsce. Po przylocie do Warszawy spotkały się z ciepłym przyjęciem. W fazie grupowej Polki wygrały wszystkie mecze, ale w półfinale uległy Włoszkom, a w meczu o brąz przegrały z Serbkami. Na konferencji prasowej zawodniczki otrzymały kwiaty i podziękowania od Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Iga Świątek przegrała z Qinwen Zheng na US Open, mimo że prowadziła 5-0 w pierwszym secie. Polka na konferencji prasowej podkreśliła, że przyczyną porażki były problemy techniczne, a nie mentalne. Świątek zaznaczyła, że takie sytuacje mogą zdarzyć się każdemu i zamierza kontynuować swoją pracę bez specjalnych zmian. Tymczasem Qinwen Zheng awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Naomi Osaką lub Jeleną Rybakiną.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza wywołało kryzys w strukturach organizacji. Działacze planują pilne posiedzenie, aby omówić jego odwołanie. Jan Tomaszewski ostrzega przed możliwym wykluczeniem Polski z Igrzysk Olimpijskich, co mogłoby zaszkodzić naszym sportowcom. Tymczasem Robert Korzeniowski zgłosił chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim. Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach o charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajos. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina.

0: zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Dzisiejszy dzień przynosi lato w wrześniowej ramie. Gorąco i jasno.
1: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1031 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 16 w TVP1. Nana staje przed trudnym wyborem dotyczącym jej małżeństwa z Poirasem, a wszystko to za sprawą intryg Cancel i Semicha. Poiras, mimo obietnic, ponownie traci panowanie nad sobą, co prowadzi do napięć w rodzinie Kiliców. W kulminacyjnym momencie Nana zaczyna rozumieć głęboko zakorzenione wartości męża. Para postanawia pozostać razem, co zaskakuje Cancel, która liczyła na ich rozstanie. Decyzja Nany i Poiraza scementuje ich związek, a zakochani zaskoczą wszystkich swoją jednością. M jak miłość zaskoczy widzów w 1944 odcinku, który już wkrótce na ekranach. Matka Anity, Anna Lerman, przewidzi kłopoty w związku córki z Kamilem. Choć para wydawała się szczęśliwa, ich relacja zaczyna się sypać. Anita marzy o powiększeniu rodziny, ale Kamil tęskni za dawnym, beztroskim życiem. Konflikty narastają, a różnice w priorytetach stają się coraz bardziej widoczne. Anna, doświadczona pisarka, postanawia interweniować, by uratować związek córki. Czy jej działania przyniosą oczekiwany efekt? Przyszłość Anity i Kamila stoi pod znakiem zapytania. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1941 odcinkiem. Majka ponownie wybiera Tomka, mimo że Mateusz, który właśnie rozstał się z Bogną, wciąż ma dla niej miejsce w sercu. Bogna zrozumie, że Mateusz kocha Majkę, ale to nie ona będzie przyczyną jego cierpienia. Tomek, mimo zdrady z Justyną i narodzin syna, dostaje od Majki kolejną szansę. Majka, choć świadoma sytuacji, decyduje się zaakceptować warunki Tomka. Mateusz i Majka nadal będą tkwić w nieszczęśliwych relacjach, co nie umknie uwadze Barbary. Emocje sięgają zenitu, a bohaterowie zmagają się z trudnymi wyborami. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującym 1942 odcinkiem, który zostanie wyemitowany

0: 22 września o godzinie 20.50 na TVP2. Śmierć Aleksandra Sowińskiego wstrząśnie widzami. Przed tragicznym finałem Sowiński nie przestanie szantażować Kasi, próbując wciągnąć ją w swoją intrygę przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Mariusz, podejrzewając zdradę żony, zacznie ją śledzić, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wściekły Mariusz zaatakuje Sowińskiego w jego domu, co zakończy się krwawą tragedią. Czy Mariusz przyzna się do zbrodni? Ten odcinek z pewnością dostarczy niezapomnianych emocji.
1: W 1937 odcinku M jak miłość Artur Rogowski zaskoczy widzów swoją zdradziecką naturą. Po wakacyjnej przerwie, mimo prób zerwania kontaktu, ponownie spotka się z Joanną. Emocje sięgną zenitu, gdy Artur wyzna jej miłość, choć deklaruje, że nie zostawi Marysi. Joanna, pełna uczuć, nie zamierza rezygnować z romansu i zaproponuje kolejne spotkanie. Artur, choć planował zakończyć te relacje, nie potrafi oprzeć się pokusie. Ich potajemne schadzki będą kontynuowane, a napięcie między nimi wzrośnie. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i dramatycznych zwrotów akcji.
0: Na wspólnej w 4277 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Przemek wpada w panikę, gdy jego żona Marcelina nagle znika z redakcji. Wszystko dzieje się tuż po uwolnieniu Basi, która wcześniej została porwana. Marcelina, autorka kontrowersyjnego artykułu, spotyka się z Andrzejem, który przyznaje się do handlu fałszywymi dyplomami. Andrzej, świadomy swoich czynów, postanawia zgłosić się na komisaria. Towarzyszą mu synowie, Daniel i Kuba. Czy sprawiedliwość dosięgnie wszystkich winnych? Odpowiedzi już we wtorek, 15 września, o 20.15 na TVN. W odcinku 1027 serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, po utracie zaufania do Poyraza, postanawia odejść. Wszystko zaczęło się od podejrzeń o romans z Sibel, które okazały się nieprawdziwe. Mimo wyjaśnień Poyraza, Nana czuje się oszukana i nie chce dłużej żyć w kłamstwie. Poyraz nie zamierza jednak poddać się bez walki i zrobi wszystko, by zatrzymać żonę. Czy uda mu się odzyskać jej zaufanie? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji będzie dostępny online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 476 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 15.05 na TVP2. Cruz drży o życie swojego syna Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w rejonie, z którego ostatnio pisał. Katalina zdecyduje się na trudne wyznanie przed Simoną o pocałunku z Adrianem, co może skomplikować ich relacje. Wśród służby atmosfera również jest napięta. Virtudes walczy o odzyskanie syna, a Santos otrzymuje ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach swoich działań. Serial można również oglądać online na TVP VOD. Warto śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu, pełne tajemnic i emocji. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 września, pożegnamy się z Sylwią Kostecką, graną przez Hannę Turnau. Aktorka opuszcza serial po 4 latach, choć decyzja o jej odejściu nie była jej własnym wyborem. Zamiast dramatycznej śmierci, Sylwia zakończy swoją historię burzliwym rozstaniem z Adamem Wernerem. Bohaterka uzna, że ich związek nie ma przyszłości, a Adam nie jest gotowy na założenie rodziny. Hanna Turnau wyraziła nadzieję, że to początek nowego rozdziału w jej karierze.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 23 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło nie ustępuje. Wrzesień kontynuuje wakacyjny klimat.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec zdobyła około 44% głosów w wyborach regionalnych. Premier Donald Tusk ostro skrytykował osoby cieszące się z tego wyniku, nazywając je idiotami albo zdrajcami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję polskiej opozycji, która zaprzeczyła popieraniu AfD i oskarżyła Tuska o kłamstwa. Wynik wyborów w Niemczech wzbudził różne opinie w polskim środowisku politycznym.
3: Polska i Kanada podpisały w Kielcach wstępne porozumienie o współpracy obronnej. Umowa została zawarta przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i kanadyjskiego ministra obrony Davida Jota McGuintiego. Wydarzenie miało miejsce tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, gdzie Kanada jest głównym partnerem. W Nowej Dębie polski minister obrony podpisał także list intencyjny ze Słowacją dotyczący współpracy w ramach programu SAFE.
2: Bartosz Bochenczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, nie zdołał zarejestrować swojej kandydatury z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. W odpowiedzi na tę sytuację lider Konfederacji Sławomir Mentzen odwołał Bochenczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego i zawiesił lokalne struktury partii. Sprawy te trafią do sądu partyjnego w celu ustalenia indywidualnej odpowiedzialności. Bochenczak przyznał się do błędu i wziął pełną odpowiedzialność za niepowodzenie. Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Mizirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czy Polska może mieć nowego marszałka? Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy 2 czterogwiazdkowych generałów, Wiesława Kukułę i Sławomira Wojciechowskiego, którzy teoretycznie mogliby otrzymać ten tytuł. Od 1920 roku Polska miała tylko 6 marszałków, a ostatnim był Marian Spychalski. W tradycji wojskowej marszałkiem zostaje zwykle dowódca wsławiony zwycięstwami, a obecnie żyjemy w czasach pokoju.
3: Taste of Polonia, jeden z największych polskich festiwali w Stanach Zjednoczonych, zakończył się w Chicago. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty takich gwiazd jak Feel i Organek oraz tradycyjne polskie przysmaki. Burmistrz Chicago, Brandon Johnson, również zasmakował w polskich pierogach. Festiwal, odbywający się od 1980 roku, ponownie zamienił Copernicus Center w centrum polskiej kultury i rozrywki.
2: W Doylestown w Pensylwanii trwa polsko-amerykański rodzinny festiwal i jarmark wiejski. To już 60. edycja tego wydarzenia, które przyciąga tłumy spragnione polskiej kultury i tradycji. Festiwal odbywa się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i potrwa przez 2 pierwsze weekendy września. Na uczestników czekają występy zespołów, polska kuchnia oraz liczne atrakcje dla całych rodzin.
3: Na jeziorze Wigry w niedzielę doszło do 2 niebezpiecznych incydentów z udziałem żeglarzy. Suwalski policjant i ratownicy WOPR pomogli 7 osobom, które znalazły się w wodzie po wywróceniu łodzi. Dzięki szybkiej interwencji wszyscy bezpiecznie trafili na brzeg. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności na wodzie, mimo że wakacje już się skończyły.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią warto zwrócić uwagę na przechowywanie jabłek. Te owoce wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie innych produktów, takich jak banany czy pomidory. Aby uniknąć szybkiego psucia się owoców, nie przechowuj ich razem. Najlepiej trzymać jabłka w chłodnym miejscu z dobrą wentylacją i regularnie sprawdzać ich stan. Wejherowska policja zatrzymała 64-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię oszustw związanych z wynajmem pokoi gościnnych na Pomorzu. Od kwietnia do maja meldował się w obiektach pod fałszywymi danymi, nie płacąc za pobyt, co spowodowało straty przekraczające 12 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, co może skutkować surowszym wyrokiem. Gdańscy policjanci zatrzymali 62-letniego mężczyznę, który 28 sierpnia strzelił z wiatrówki do 39-letniej kobiety. Poszkodowana została ranna w głowę i trafiła do szpitala, gdzie usunięto śrub. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono liczne jednostki broni i łuki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 5 lat więzienia.
3: Na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 37-letni rowerzysta potrącił 4-letniego chłopca, poruszając się z dużą prędkością w miejscu objętym zakazem ruchu. Mężczyzna miał w organizmie około 0,5 promila alkoholu i przy sobie mefedron, co doprowadziło do jego zatrzymania. Chłopiec doznał lekkich obrażeń, ale jego stan nie wymagał hospitalizacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkową potrzebą niezależności. Wodnik, baran, strzelec i koziorożec to te, które według astrologii najbardziej cenią sobie swobodę i samodzielność. Wodnik unika schematów, baran działa szybko i po swojemu, strzelec potrzebuje przestrzeni, a koziorożec stawia na pragmatyzm i odpowiedzialność. Pamiętajmy jednak, że astrologia to ciekawostka, a nie nauka.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Gorący dzień w środku września to miłe zaskoczenie. Warto je wykorzystać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu.
2: Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, Kaeira, która nie tylko podbija serca widzów Tańca z Gwiazdami, ale także zdobywa sympatię znanych osobistości. Andrzej Piaseczny, nie kryjąc zauroczenia młodą wokalistką, otwarcie przyznał, że trochę się w niej podkochuje. Kaeira z radością odpowiedziała, że uczucie jest odwzajemnione, a ich wspólne występy sprzed lat wspomina jako magiczne chwile. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie nie tylko tańczą, ale i serca biją w rytm muzyki.
1: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim? Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5000 zł na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 zł. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Natalia Ruś, znana jako Nazika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu. Iza Kulna, znana aktorka, zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami i nie kryła wzruszenia. W rozmowie z Super Expressem podkreśliła, że jej udział to nie tylko taneczna rywalizacja, ale przede wszystkim inspiracja dla innych, zwłaszcza kobiet, by nigdy nie bać się nowych wyzwań. Tymczasem Rafał Masera, jej taneczny partner, wyznał przed kamerami miłość do Kuny, co wywołało jeszcze więcej emocji. Cóż, parkiet pełen jest nie tylko tańca, ale i gorących wyznań. Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oasis wraca na ekrany. Dokument Don't Look Back in Anger miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji. A na pokazie pojawili się sami bracia Gallagherowie, którzy przybyli łódką. Owacje na stojąco trwały aż 8 minut, co chyba zaskoczyło nawet Liama, który chciał szybko zniknąć z kina. Noel w rozmowie z Daily Mail nazwał swojego brata uroczym, co brzmi jak początek nowej ery w ich relacjach. Ciekawe, czy to tylko chwilowy rozejm, czy może jednak muzyka naprawdę łagodzi obyczaje?
2: Slayer znowu na scenie, choć obiecywali, że to koniec. Po 5-letniej przerwie zespół powrócił, by uczcić 40-lecie kultowego albumu Rain in Blood. W Mystic Lake Amphitheater w Shakopee zagrali go w całości, co było nie lada gratką dla fanów. A co dalej? Może jeszcze gdzieś zagrają, ale gitarzysta Gary Holt już planuje więcej czasu dla Exodusa. Cóż, niektórzy po prostu nie potrafią zejść ze sceny.
1: System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polestar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
2: Świat muzyki i sportu zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Słońce nadal gra główną rolę. Wrześniowe dni mogą być równie upalne co letnie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 37-letnia Magda z Warszawy zmarła nagle podczas porodu, pozostawiając zdrowego synka Mateusza. Bliscy założyli zbiórkę internetową, by wesprzeć owdowiałego męża Michała i noworodka w tych trudnych chwilach. Zebrane środki mają zapewnić im finansowe bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną. Do tej pory udało się zebrać blisko 260 tysięcy złotych. Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. Na warszawskim cmentarzu Brudnowskim odbył się pogrzeb 19-letniego Oskara, który odebrał sobie życie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich w tej tragedii. Sprawą zainteresował się mazowiecki kurator oświaty, który oczekuje wyjaśnień od dyrekcji szkoły. Społeczność szkolna stara się teraz wspierać rówieśników zmarłego ucznia.
2: W Otwocku 40-letni mężczyzna został zatrzymany za kradzież kostki brukowej i elementów altany. Materiały te wykorzystał do remontu swojego podwórka. Policja zabezpieczyła skradzione przedmioty, które wrócą na swoje miejsce. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, a o jego losie zdecyduje sąd rejonowy w Otwocku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2024 roku Warszawa była świadkiem dwóch dużych pożarów: marketu Obi i centrum handlowego Marywilska 44. Śledczy ustalili, że były to zamierzone akty sabotażu, będące częścią rosyjskiej wojny hybrydowej. Celem tych działań jest destabilizacja Polski i Europy. Ostatnio pojawiły się dobre wieści dla sprzedawców z Białołęki. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nowego obiektu w miejscu spalonej hali.
1: W centrum Warszawy, przy ulicy Emilii Plater, pojawiła się niezwykła instalacja reklamowa. Na ekranie LED w technologii trójwymiarowej widoczny jest olbrzymi kot, który sprawia wrażenie, jakby miał skoczyć na ulicę. Ta realistyczna iluzja przyciąga uwagę przechodniów i zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Warszawa dołączyła tym samym do grona miast z najbardziej spektakularnymi instalacjami reklamowymi. W Radomiu doszło do dramatycznego ataku z użyciem maczety. 40-letni mężczyzna próbował zabić sąsiada, jednak cios trafił w jego żonę, poważnie raniąc jej rękę. Prokuratura postawiła napastnikowi zarzuty usiłowania zabójstwa, ale mężczyzna wciąż jest na wolności. Policja podejrzewa, że może ukrywać się za granicą, a prokuratura rozważa wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi dochodzenie w sprawie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, któremu grozi zawalenie. Mimo nakazu ewakuacji, 44 rodziny nadal tam mieszkają, co stwarza poważne zagrożenie dla ich życia. Śledztwo koncentruje się na działaniach zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej i Mielin, który nie podjął odpowiednich działań.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Smutny finał poszukiwań 27-letniego turysty z Polski w słowackich Tatrach. Mężczyzna zaginął podczas samotnej wędrówki, a jego ciało odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i wsparcia z powietrza, nie udało się uratować jego życia.
2: W Tarnowie doszło do nietypowej interwencji policji. Za kierownicą Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna, która miała ponad 1 promil alkoholu we krwi. Obok niej podróżowała 20-letnia koleżanka, również nietrzeźwa. Samochód należał do ojca starszej z dziewczyn. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. W Małopolsce doszło do rodzinnego konfliktu zakończonego interwencją policji. 61-letni mieszkaniec zgłosił służbom, że jego synowie posiadają narkotyki. W odpowiedzi synowie ujawnili skrytkę ojca z nielegalną bronią i amunicją. Cała trójka została zatrzymana, a sprawa trafi do sądu. Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restaurację Frelka i Hanys. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskim osiedlu Stabłowice doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Sprawca, uzbrojony w łom, zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Mieszkańcy apelują o pomoc w identyfikacji sprawcy i proszą o udostępnienie nagrań z kamer z okolicy. Policja prowadzi śledztwo.
2: W lasach koło Jawora doszło do dramatycznej walki o życie 47-letniego rowerzysty. Mężczyzna zasłabł podczas przejażdżki z partnerką, podejrzewając zawał serca. Na szczęście przypadkowy rowerzysta natychmiast rozpoczął reanimację. Po blisko godzinnej akcji ratunkowej, w której uczestniczyli ratownicy i strażacy, udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, który został przetransportowany do szpitala.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 30 stopni i małe zachmurzenie. Wrzesień dziś nie spieszy się z jesienią. Słońce wciąż dominuje.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska pracuje nad nowym dodatkiem dopełniającym ZUS w wysokości około 2700 zł dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy. To odpowiedź na wieloletnie apele chorych i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy napotyka jednak na opór Ministerstwa Finansów, które wymaga szczegółowej analizy finansowej. Obecnie dodatek trafia tylko do rencistów socjalnych, co budzi kontrowersje. Brak zgody na finansowanie oznacza, że tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Decyzja leży teraz po stronie ministra finansów i gospodarki.
2: Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce. Od 8 września aplikacja Biedronki będzie działać tylko w najnowszej wersji 2.20.2.2. Jeśli wciąż masz starszą wersję, konieczna jest aktualizacja, by nie stracić dostępu do funkcji, takich jak cyfrowa karta Moja Biedronka. Biedronka informuje, że bez aktualizacji starsze wersje aplikacji przestaną działać. Aby zaktualizować aplikację, wystarczy odwiedzić odpowiedni sklep z aplikacjami dla swojego telefonu. Aktualizacja zajmuje tylko chwilę, a pozwala uniknąć problemów przy zakupach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Od 23 lat czeka na realizację kluczowe połączenie kolejowe między Polską a Niemcami. Chodzi o elektryfikację trasy Drezno-Görlitz, którą Berlin wstrzymuje, mimo porozumienia z 2003 roku. Polska już zakończyła swoją część projektu, a w Saksonii narasta frustracja wobec działań rządu federalnego Niemiec. Niemiecki rząd uznał, że projekt jest nieopłacalny, opierając się na analizie sprzed 8 lat. Politycy z Saksonii apelują o ponowną ocenę, podkreślając korzyści gospodarcze dla regionu. Tymczasem Niemcy mają 28 w pełni zelektryfikowanych połączeń z Europą Zachodnią, a na wschód tylko 3.
2: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej. Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu. Armia USA zamówiła 10 nowych śmigłowców UH-72. Bella Cotta od Airbusa za około 115,5 miliona dolarów z opcją na 2 dodatkowe. Te nowoczesne maszyny mają zastąpić starsze modele i podnieść standardy szkolenia pilotów. Dostawy rozpoczną się w 2027 roku, a zakończenie realizacji planowane jest na 2030 rok. Polska również interesuje się śmigłowcami z tej rodziny, poszukując maszyn szkolno-bojowych dla przyszłych pilotów Apache. W kraju trwa postępowanie na zakup 24 takich śmigłowców, gdzie H-145M konkuruje z modelem Leonardo AW-109M. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJD. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 26 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura przypomina dziś lipiec. Wrzesień pokazuje swoje gorące oblicze.
3: Radio Super Express.

maile, czaty, listy, faksy czy spotkania online tego nie zastąpią. Podcasty z reportażami z cyklu Polska na Ucho publikujemy wszędzie tam, gdzie szukacie wartościowych treści, a przynajmniej bardzo staramy się, żeby nasze właśnie takie były. Jesteśmy m.in. na Spotify, na Mediateka.pl i na kanale Mediateki na YouTubie. Zapraszam do subskrybowania i do dyskusji, jeśli macie taką potrzebę. Może macie jakąś podpowiedź dla naszych reporterów? Jaką historię mogliby wam opowiedzieć następnym razem? Zapraszam. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Krzysztof Krawczyk, król biesiadnych hitów, skrywał w swoim przeboju Mój przyjacielu prawdziwą tragedię. Okazuje się, że za porywającą melodią kryje się historia zdrady, której doświadczył w Stanach Zjednoczonych. Zaufany przyjaciel, któremu powierzył opiekę nad rodziną, okazał się wilkiem w owczej skórze. Krawczyk, zamiast amerykańskiego snu, przeżył koszmar, który na zawsze odcisnął piętno na jego sercu. Wczoraj na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, a jego syn Michał postanowił pożegnać ojca w sposób, który chwyta za serce. Wzruszające słowa, wspomnienia o samolotach i muzyce The Rolling Stones, a także obietnica, że Jan Frycz pozostanie w sercach bliskich na zawsze. Michał Frycz podkreślił, że śmierć to nie koniec obecności ojca w ich życiu, a jego dorobek kulturalny kłania się całej Polsce. W niebie pewnie już uczy anielskie chóry, jak śpiewać odważniej i ciekawiej. 9 lat po odejściu Beaty, Tyszkiewicz z Tańca z Gwiazdami, Julia Wieniawa, zasiadła na jej miejscu, próbując być nową diwą programu. Produkcja szukała kogoś, kto przypominałby Tyszkiewicz, ale jednocześnie był bliski młodszemu pokoleniu. Wieniawa, w kryształowym czepku, zadebiutowała jako jurorka, rozdając wysokie noty i zwracając uwagę na techniczne błędy uczestników.

0: Czyżby nowa era tańca z gwiazdami nadeszła z błyskiem cyrkonii?
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Świat mody pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. Cóż za ironia losu. Piosenka Przeżyj to sam zespołu Lombard, która miała zniknąć z eteru w ciągu zaledwie 2 dni, stała się nieśmiertelnym hymnem buntu. Cenzura próbowała ją uciszyć, ale Polacy nie dali za wygraną, przekazując sobie nagrania na kasetach magnetofonowych. Dziś, ponad 4 dekady później, utwór wciąż porusza serca i przypomina o czasach, gdy muzyka była prawdziwym manifestem wolności. Jak widać, niektórych melodii nie da się po prostu wymazać z pamięci.
1: Ryszard Riedel, niekwestionowana ikona polskiej muzyki, odszedł zbyt wcześnie, ale jego legenda wciąż żyje. Film Skazany na bluesa z 2005 roku, ukazujący jego burzliwe życie, został wyreżyserowany przez Jana Kidawę-Błońskiego, który, jak się okazuje, jest kuzynem ojca Riedla. To rodzinne powiązanie dodaje filmowi wyjątkowego smaku. Cóż, czasem życie pisze scenariusze lepsze niż Hollywood.
0: Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away from the Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku? Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając 2. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku. A Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo.
1: Cage the Elephant powraca z hukiem. Po 2-letniej przerwie giganci alternatywnego rocka ogłosili nową płytę i jedyny koncert w Polsce. Kraków, 9 lutego przyszłego roku. To miejsce, gdzie fani będą mogli zobaczyć ich nieokiełznaną energię na żywo. A żeby podgrzać atmosferę, już teraz można posłuchać ich nowego singla Beaches in Tennessee. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym przebudzeniem? Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W powietrzu letnie ciepło. Wrzesień zapomniał, że powinien się już ochładzać.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Trump ponownie wzbudza kontrowersje, publikując mapę, na której niemal cała Ameryka Północna oraz części Europy są włączone do Stanów Zjednoczonych. Na grafice Kanada, Meksyk, a nawet Grenlandia i Islandia znalazły się pod amerykańską flagą. To kolejny przykład geopolitycznych wizji prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wcześniej wyrażał chęć poszerzania wpływów swojego kraju. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając 44% głosów. To historyczny wynik, który pokazuje spadek popularności tradycyjnych partii w Niemczech. CDU uzyskało zaledwie 17,5%, a SPD i Zieloni po 9%. Wynik AfD jest poważnym ciosem dla kanclerza Friedricha Merza i jego partii.
3: W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby.
2: Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Miżirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czy Polska może mieć nowego marszałka? Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy 2 czterogwiazdkowych generałów, Wiesława Kukułę i Sławomira Wojciechowskiego, którzy teoretycznie mogliby otrzymać ten tytuł. Od 1920 roku Polska miała tylko 6 marszałków, a ostatnim był Marian Spychalski. W tradycji wojskowej marszałkiem zostaje zwykle dowódca wsławiony zwycięstwami, a obecnie żyjemy w czasach pokoju.
3: Taste of Polonia, jeden z największych polskich festiwali w Stanach Zjednoczonych, zakończył się w Chicago. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty takich gwiazd jak Feel i Organek oraz tradycyjne polskie przysmaki. Burmistrz Chicago, Brandon Johnson, również zasmakował w polskich pierogach. Festiwal, odbywający się od 1980 roku, ponownie zamienił Copernicus Center w centrum polskiej kultury i rozrywki.
2: W Doylestown w Pensylwanii trwa polsko-amerykański rodzinny festiwal i jarmark wiejski. To już 60. edycja tego wydarzenia, które przyciąga tłumy spragnione polskiej kultury i tradycji. Festiwal odbywa się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i potrwa przez 2 pierwsze weekendy września. Na uczestników czekają występy zespołów, polska kuchnia oraz liczne atrakcje dla całych rodzin.
3: Na jeziorze Wigry w niedzielę doszło do 2 niebezpiecznych incydentów z udziałem żeglarzy. Suwalski policjant i ratownicy WOPR pomogli 7 osobom, które znalazły się w wodzie po wywróceniu łodzi. Dzięki szybkiej interwencji wszyscy bezpiecznie trafili na brzeg. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności na wodzie, mimo że wakacje już się skończyły.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią warto zwrócić uwagę na przechowywanie jabłek. Te owoce wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie innych produktów, takich jak banany czy pomidory. Aby uniknąć szybkiego psucia się owoców, nie przechowuj ich razem. Najlepiej trzymać jabłka w chłodnym miejscu z dobrą wentylacją i regularnie sprawdzać ich stan. Wejherowska policja zatrzymała 64-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię oszustw związanych z wynajmem pokoi gościnnych na Pomorzu. Od kwietnia do maja meldował się w obiektach pod fałszywymi danymi, nie płacąc za pobyt, co spowodowało straty przekraczające 12 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, co może skutkować surowszym wyrokiem. Gdańscy policjanci zatrzymali 62-letniego mężczyznę, który 28 sierpnia strzelił z wiatrówki do 39-letniej kobiety. Poszkodowana została ranna w głowę i trafiła do szpitala, gdzie usunięto śrub. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono liczne jednostki broni i łuki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 5 lat więzienia.
3: Na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 37-letni rowerzysta potrącił 4-letniego chłopca, poruszając się z dużą prędkością w miejscu objętym zakazem ruchu. Mężczyzna miał w organizmie około 0,5 promila alkoholu i przy sobie mefedron, co doprowadziło do jego zatrzymania. Chłopiec doznał lekkich obrażeń, ale jego stan nie wymagał hospitalizacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkową potrzebą niezależności. Wodnik, baran, strzelec i koziorożec to te, które według astrologii najbardziej cenią sobie swobodę i samodzielność. Wodnik unika schematów, baran działa szybko i po swojemu, strzelec potrzebuje przestrzeni, a koziorożec stawia na pragmatyzm i odpowiedzialność. Pamiętajmy jednak, że astrologia to ciekawostka, a nie nauka. Wrzesień to idealny czas na poplon, czyli sadzenie roślin po głównych zbiorach. Ta metoda wzbogaca glebę i przygotowuje ją na kolejny sezon. Popularne rośliny na poplon to wyka kosmata, gorczyca czy żyto, które poprawiają jakość ziemi i chronią ją przed erozją. Dzięki temu wiosenne uprawy będą bardziej obfite i zdrowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W powietrzu letnie ciepło. Wrzesień zapomniał, że powinien się już ochładzać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, Kaeira, która nie tylko podbija serca widzów Tańca z Gwiazdami, ale także zdobywa sympatię znanych osobistości. Andrzej Piaseczny, nie kryjąc zauroczenia młodą wokalistką, otwarcie przyznał, że trochę się w niej podkochuje. Kaeira z radością odpowiedziała, że uczucie jest odwzajemnione, a ich wspólne występy sprzed lat wspomina jako magiczne chwile. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie nie tylko tańczą, ale i serca biją w rytm muzyki.
2: W Tańcu z Gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawlowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim? Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5 000 zł na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 zł. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Natalia Ruś, znana jako Nazika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu. Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże. Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, w pogoni za amerykańskim snem, znalazł się na budowie, zamiast na wielkich scenach. Podczas gdy ciężko pracował, jego żona Halina i przyjaciel rodziny mieli własne plany na przyszłość. Prawda o zdradzie, którą odkrył dzięki kilkuletniemu synowi, była ciosem, po którym długo nie mógł się podnieść. Zdrada stała się inspiracją do jednego z jego największych przebojów, ale blizna pozostała na zawsze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko, Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy.
2: David Bowie, kosmiczny wizjoner rocka, który nie chciał być tylko człowiekiem, a raczej nadczłowiekiem. Jego sceniczne metamorfozy, od Ziggy'ego Stardusta po The Thin White Duke, były jak jazda bez trzymanki na rollercoasterze dekadencji i szaleństwa. W Berlinie, w cieniu muru, próbował poskładać się na nowo, tworząc muzykę wyprzedzającą swój czas. Bowie nie tylko zmieniał reguły gry, on je pisał od nowa, zostawiając po sobie nie tylko dźwięki, ale i dowód, że największa sztuka rodzi się z walki z własnymi demonami.
1: Korn, legenda ciężkich brzmień, wciąż trzyma fanów w napięciu. Od 4 lat czekają na nową muzykę, a tu niespodzianka. Partie perkusji na nowy album już nagrane. Technik perkusji zespołu, Mark Bennett, zdradził tę tajemnicę w programie Drumeo. Czyżby nowy krążek był tuż za rogiem? A już 17 listopada Korn zagra w Krakowie, więc może usłyszymy coś nowego na żywo.
2: System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polstar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Gorąca aura pod koniec sezonu. Wrzesień jeszcze nie mówi do widzenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 37-letnia Magda z Warszawy zmarła nagle podczas porodu, pozostawiając zdrowego synka Mateusza. Bliscy założyli zbiórkę internetową, by wesprzeć owdowiałego męża Michała i noworodka w tych trudnych chwilach. Zebrane środki mają zapewnić im finansowe bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną. Do tej pory udało się zebrać blisko 260 tysięcy złotych. Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. Na warszawskim cmentarzu Brudnowskim odbył się pogrzeb 19-letniego Oskara, który odebrał sobie życie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich w tej tragedii. Sprawą zainteresował się mazowiecki kurator oświaty, który oczekuje wyjaśnień od dyrekcji szkoły. Społeczność szkolna stara się teraz wspierać rówieśników zmarłego ucznia.
2: W Otwocku 40-letni mężczyzna został zatrzymany za kradzież kostki brukowej i elementów altany. Materiały te wykorzystał do remontu swojego podwórka. Policja zabezpieczyła skradzione przedmioty, które wrócą na swoje miejsce. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, a o jego losie zdecyduje sąd rejonowy w Otwocku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2024 roku Warszawa była świadkiem dwóch dużych pożarów: marketu Obi i centrum handlowego Marywilska 44. Śledczy ustalili, że były to zamierzone akty sabotażu, będące częścią rosyjskiej wojny hybrydowej. Celem tych działań jest destabilizacja Polski i Europy. Ostatnio pojawiły się dobre wieści dla sprzedawców z Białołęki. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nowego obiektu w miejscu spalonej hali.
1: W centrum Warszawy, przy ulicy Emilii Plater, pojawiła się niezwykła instalacja reklamowa. Na ekranie LED w technologii trójwymiarowej widoczny jest olbrzymi kot, który sprawia wrażenie, jakby miał skoczyć na ulicę. Ta realistyczna iluzja przyciąga uwagę przechodniów i zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Warszawa dołączyła tym samym do grona miast z najbardziej spektakularnymi instalacjami reklamowymi. W Radomiu doszło do dramatycznego ataku z użyciem maczety. 40-letni mężczyzna próbował zabić sąsiada, jednak cios trafił w jego żonę, poważnie raniąc jej rękę. Prokuratura postawiła napastnikowi zarzuty usiłowania zabójstwa, ale mężczyzna wciąż jest na wolności. Policja podejrzewa, że może ukrywać się za granicą, a prokuratura rozważa wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Pod Płońskiem doszło do dramatycznego pościgu za pijanym kierowcą Opla. Troje pasażerów, zamiast zatrzymać się do kontroli, próbowało uciec, atakując policjantów przedmiotami wyrzucanymi z auta. Po wywrotce na szutrowej drodze kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Okazało się, że kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi dochodzenie w sprawie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, któremu grozi zawalenie. Mimo nakazu ewakuacji, 44 rodziny nadal tam mieszkają, co stwarza poważne zagrożenie dla ich życia. Śledztwo koncentruje się na działaniach zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin, który nie podjął odpowiednich działań. Smutny finał poszukiwań 27-letniego turysty z Polski w słowackich Tatrach. Mężczyzna zaginął podczas samotnej wędrówki, a jego ciało odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i wsparcia z powietrza, nie udało się uratować jego życia. W Chorzowie, w dzielnicy Batory, doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łukasińskiego. Ogień pojawił się w tablicy rozdzielczej, co zmusiło do ewakuacji około 30 mieszkańców. 4 osoby podtruły się dymem i trafiły do szpitala. Na miejscu działały 3 jednostki straży pożarnej, a przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restaurację Frelka i Hanys. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Na wrocławskim osiedlu Stabłowice doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Sprawca, uzbrojony w łom, zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Mieszkańcy apelują o pomoc w identyfikacji sprawcy i proszą o udostępnienie nagrań z kamer z okolicy. Policja prowadzi śledztwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepło nie ustępuje. Wrzesień kontynuuje wakacyjny klimat.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska pracuje nad nowym dodatkiem dopełniającym ZUS w wysokości około 2700 zł dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy. To odpowiedź na wieloletnie apele chorych i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy napotyka jednak na opór Ministerstwa Finansów, które wymaga szczegółowej analizy finansowej. Obecnie dodatek trafia tylko do rencistów socjalnych, co budzi kontrowersje. Brak zgody na finansowanie oznacza, że tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Decyzja leży teraz po stronie ministra finansów i gospodarki.
2: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. Od 8 września aplikacja Biedronki będzie działać tylko w najnowszej wersji 2.20.2.2. Jeśli wciąż masz starszą wersję, konieczna jest aktualizacja, by nie stracić dostępu do funkcji, takich jak cyfrowa karta Moja Biedronka. Biedronka informuje, że bez aktualizacji starsze wersje aplikacji przestaną działać. Aby zaktualizować aplikację, wystarczy odwiedzić odpowiedni sklep z aplikacjami dla swojego telefonu. Aktualizacja zajmuje tylko chwilę, a pozwala uniknąć problemów przy zakupach.
1: Od 23 lat czeka na realizację kluczowe połączenie kolejowe między Polską a Niemcami. Chodzi o elektryfikację trasy Drezno-Görlitz, którą Berlin wstrzymuje, mimo porozumienia z 2003 roku. Polska już zakończyła swoją część projektu, a w Saksonii narasta frustracja wobec działań rządu federalnego Niemiec. Niemiecki rząd uznał, że projekt jest nieopłacalny, opierając się na analizie sprzed 8 lat. Politycy z Saksonii apelują o ponowną ocenę, podkreślając korzyści gospodarcze dla regionu. Tymczasem Niemcy mają 28 w pełni zelektryfikowanych połączeń z Europą Zachodnią, a na wschód tylko 3.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
2: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach. Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu.
1: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Armia USA zamówiła 10 nowych śmigłowców UH-72. Bella Cotta od Airbusa za około 115 i pół miliona dolarów z opcją na 2 dodatkowe. Te nowoczesne maszyny mają zastąpić starsze modele i podnieść standardy szkolenia pilotów. Dostawy rozpoczną się w 2027 roku, a zakończenie realizacji planowane jest na 2030 rok. Polska również interesuje się śmigłowcami z tej rodziny, poszukując maszyn szkolno-bojowych dla przyszłych pilotów Apache. W kraju trwa postępowanie na zakup 24 takich śmigłowców, gdzie H-145M konkuruje z modelem Leonardo Adawu 109M. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrzesień dziś nie spieszy się z jesienią. Słońce wciąż dominuje.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 957 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 18.40 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Samuel będzie udawał, że jego problemy z bankiem zostały rozwiązane, choć w rzeczywistości grozi mu finansowa ruina. W desperacji będzie musiał sprzedać swoje mieszkanie. Tymczasem Libert po udanej operacji zacznie wracać do zdrowia, co przyniesie ulgę mieszkańcom Akacjowej. Trini odkryje, że jest w ciąży, co z pewnością wprowadzi nowe emocje do fabuły.

0: Małżeństwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 476 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 15:05 na TVP2. Cruz drży o życie swojego syna Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w rejonie, z którego ostatnio pisał. Catalina zdecyduje się na trudne wyznanie przed Simoną o pocałunku z Adrianem, co może skomplikować ich relacje. Wśród służby atmosfera również jest napięta. Virtudes walczy o odzyskanie syna, a Santos otrzymuje ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach swoich działań. Serial można również oglądać online na TVP VOD. Warto śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu, pełne tajemnic i emocji.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1940 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku, o godzinie 20:50 na TVP2. Kinga wyzna Piotrowi, że wyczuła guzek w piersi, co skłoni Zduńskich do natychmiastowej wizyty u specjalisty. W tym samym czasie Filarska trafi do szpitala po upadku ze schodów, co wywoła panikę u bliźniaczek. Bogna odwiedzi Warszawę, ale widok Mateusza z Majką sprawi, że zmieni swoje plany. Tomek otwarcie powie Majce, że chce być obecny w życiu syna. Matylda umówi się na randkę z chłopakiem poznanym w sieci, a Michał przedstawi Jamesa Waltersa, weterana z Afganistanu, który kiedyś uratował mu życie. To będzie odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 997 odcinek, który zostanie wyemitowany 16 września o 20:50 na TVP2. Blanka nie ustaje w poszukiwaniach zaginionej córki, Niny, a policja intensywnie bada sprawę porwania. W kręgu podejrzeń szybko znajduje się Mario. Tymczasem Matylda przedstawia Falkowiczowi swojego nowego chłopaka, co wywołuje w profesorze burzę emocji. W szpitalu w Leśnej Górze nie brakuje dramatycznych przypadków medycznych, w tym kierowcy po wypadku i seniorki z problemami zdrowotnymi. Serial, który od lat przyciąga widzów, łączy w sobie medyczne wyzwania z osobistymi dramatami bohaterów. W 4277 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Przemek wpadnie w panikę, gdy jego żona Marcelina niespodziewanie zniknie. Przerażony obawia się, że podzieliła los Basi, która wcześniej została porwana. Jednak ku jego uldze Marcelina nie została uprowadzona. Zdecydowała się na odważny krok i przeprowadziła wywiad z Andrzejem, który przyznał się do handlu fałszywymi dyplomami. Andrzej, świadomy swoich czynów, postanowił sam oddać się w ręce policji. Jego synowie, Daniel i Kuba, towarzyszyli mu w tej trudnej chwili. Tajemnicza reakcja Violi na te wydarzenia pozostaje nieodkryta i czeka na rozwikłanie w kolejnych odcinkach. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 września, pożegnamy się z Sylwią Kostecką, graną przez Hannę Turnau. Aktorka opuszcza serial po 4 latach, choć decyzja o jej odejściu nie była jej własnym wyborem. Zamiast dramatycznej śmierci, Sylwia zakończy swoją historię burzliwym rozstaniem z Adamem Wernerem. Bohaterka uzna, że ich związek nie ma przyszłości, a Adam nie jest gotowy na założenie rodziny. Hanna Turnau wyraziła nadzieję, że to początek nowego rozdziału w jej karierze.
0: W 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonujących zwrotów akcji. Majka zdecyduje się wrócić do Tomka, mimo że ten ma dziecko z Justyną. Tomek otwarcie mówi, że jego syn będzie dla niego najważniejszy, a Majka zaskakująco akceptuje tę sytuację. Mateusz ponownie przeżyje ból złamanego serca, gdy zrozumie, że Majka wybrała Tomka. Bogna, choć gotowa spędzić noc z Mateuszem, wycofa się, widząc jego uczucia do Majki. Po wakacyjnej przerwie bohaterowie nie odnajdą szczęścia, a ich relacje pozostaną skomplikowane. Barbara szybko zauważy cierpienie wnuka, które nie wynika z rozstania z Bogną, lecz z decyzji Majki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 23 stopnie, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorący wrzesień rozleniwia. Wszystko zwalnia w słońcu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, nie wystartuje w wyborach z powodu braku ważnych podpisów. Polityk przyznał się do błędu i przeprosił swoich zwolenników. Janusz Korwin-Mikke skomentował sytuację w sieci, publikując mema z postacią Fertka Kiepskiego. Tymczasem lider partii, Mentzen, podjął decyzję o odwołaniu Bocheńczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego. Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale jego objęcie urzędu jest zablokowane. Prezydent odmawia przyjęcia ślubowania, powołując się na wątpliwości dotyczące stażu zawodowego kandydata. Nominacja Berka wywołała spór między rządem a prezydentem o wpływy w polityce zagranicznej. Sytuacja doprowadziła do impasu w Trybunale, co wpływa na jego funkcjonowanie i finansowanie. Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
3: Aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest wystarczająco przygotowany na incydenty z udziałem rosyjskich pocisków lub dronów. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Mimo trwającej modernizacji armii i wprowadzania nowych systemów obrony powietrznej, społeczne obawy pozostają silne. Wydarzenia z ostatnich miesięcy, takie jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podsycają te niepokoje. Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić jedną łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Podczas domowych porządków warto pamiętać o przedmiotach, które często umykają naszej uwadze. Torebki, plecaki, okulary czy słuchawki to rzeczy, które mają codzienny kontakt z różnymi powierzchniami. Regularne czyszczenie tych przedmiotów pomoże utrzymać je w dobrym stanie. Wystarczy kilka minut, by zadbać o rzeczy, które towarzyszą nam każdego dnia.
2: Wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze. Nasza dojrzałość psychiczna kształtowana jest przez doświadczenia życiowe, relacje i charakter. Dwie osoby w tym samym wieku mogą być zupełnie różne pod względem podejścia do życia. Psychotesty obrazkowe, takie jak wybór jednej z bram, mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny. Biblioteka Oodi w Helsinkach to nowoczesne centrum kultury, które redefiniuje pojęcie biblioteki. Oprócz 100 tysięcy książek znajdziemy tam roboty transportujące zbiory, studia nagraniowe i drukarki trójwymiarowe. Oodi łączy tradycję z nowoczesnością, oferując przestrzeń do nauki, pracy i spotkań. Jej futurystyczna architektura przyciąga uwagę, a sama biblioteka stała się symbolem innowacyjnego podejścia do kultury i edukacji.
3: Chórka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego Do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem. Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Temperatura przypomina dziś lipiec. Wrzesień pokazuje swoje gorące oblicze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości.
3: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu.
2: Cóż za niespodzianka. Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu i zespole Lady Punk jeszcze przed premierą już walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na wielkim ekranie, wciela się w rolę legendarnego gitarzysty, a towarzyszą mu takie gwiazdy jak Kinga Price i Ireneusz Cho. Netflix postanowił przypomnieć nam czasy, gdy muzyka była manifestem buntu, a nie tylko tłem do reklam. Premiera na platformie już 7 października, więc szykujcie się na rokową podróż w czasie.
3: Jan Frycz, wybitny aktor i ukochany członek rodziny, odszedł 15 sierpnia, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Jego pogrzeb, pełen wzruszających wspomnień i rockowej muzyki, odbył się dopiero po 3 tygodniach. Mimo próśb rodziny o powstrzymanie się od kondolencji, żal po stracie był tak wielki, że wielu nie mogło się powstrzymać. Nawet świecka ceremonia nie obyła się bez niespodzianek, ponieważ na pożegnaniu pojawił się ksiądz.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: 9 lat po odejściu Beaty, Tyszkiewicz z Tańca z Gwiazdami, Julia Wieniawa, zasiadła na jej miejscu, próbując być nową diwą programu. Produkcja szukała kogoś, kto przypominałby Tyszkiewicz, ale jednocześnie był bliski młodszemu pokoleniu. Wieniawa, w kryształowym czepku, zadebiutowała jako jurorka, rozdając wysokie noty i zwracając uwagę na techniczne błędy uczestników. Czyżby nowa era Tańca z Gwiazdami nadeszła z błyskiem cyrkonii? Świat mody, pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. Cóż za ironia losu. Piosenka Przeżyj to sam zespołu Lombard, która miała zniknąć z eteru w ciągu zaledwie 2 dni, stała się nieśmiertelnym hymnem buntu. Cenzura próbowała ją uciszyć, ale Polacy nie dali za wygraną, przekazując sobie nagrania na kasetach magnetofonowych. Dziś, ponad 4 dekady później, utwór wciąż porusza serca i przypomina o czasach, gdy muzyka była prawdziwym manifestem wolności. Jak widać, niektórych melodii nie da się po prostu wymazać z pamięci. Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away from the Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect.
3: Carrie Underwood, królowa country, postanowiła zaszaleć na Velocity Music Fest, wykonując Break Stuff, Limp Bizkit. W czerwonej czapce założonej tył naprzód i próbując naśladować Freda Darsta, zaskoczyła publiczność. Choć tłum bawił się świetnie, internet nie był tak łaskawy. Krytyka spadła na nią za wycenzurowanie wulgaryzmów, co według niektórych było obciachem. Tymczasem Limp Bizkit pracuje nad nowym albumem, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
2: Zespół Journey, legenda rocka lat 80., wciąż bawi się w pożegnania, ale czy na pewno z Arnelem Pinedą na czele? Wokalista, zmęczony problemami zdrowotnymi, sugeruje, że czas na przerwę. A na scenie pojawia się Hugo Valenti z tribute bandu. Czyżby to on miał przejąć mikrofon na dobre? A może to tylko kolejny odcinek rockowej telenoweli, którą zespół serwuje fanom przed wielkim finałem w listopadzie? Wszystko wyjaśni się już w sobotę, gdy ruszy ostatnia część trasy. Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Gorący dzień w środku września to miłe zaskoczenie. Warto je wykorzystać.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa duże pożary w Warszawie, w marketach OBI i centrum handlowym Marywilska 44 były wynikiem działań rosyjskich służb specjalnych. To część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i Europie. W pożarze OBI nikt nie ucierpiał, ale straty wyniosły ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei pożar Marywilskiej zniszczył około 1500 stoisk, a kupcy wciąż działają w tymczasowych warunkach.
2: W Otwocku zatrzymano 41-letniego mężczyznę, który ukradł miejską kostkę brukową i elementy drewnianej altany. Skradzione materiały wykorzystał do wykończenia swojej posesji. Policja zabezpieczyła łupy, a mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Teraz o jego losie zdecyduje sąd, a grozi mu do 5 lat więzienia.
1: W minioną sobotę w okolicach Płońska doszło do dramatycznej ucieczki przed policją. Nietrzeźwy kierowca Opla, poszukiwany przez sąd, ignorował polecenia zatrzymania się i rzucił się do brawurowej jazdy. Po przewróceniu się pojazdu na szutrowej drodze, dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych, a kobieta po przesłuchaniu wróciła do domu. Kierowcy grozi teraz do 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie pożegnano tragicznie zmarłego 19-letniego Oskara. Jego śmierć wstrząsnęła społecznością prestiżowego liceum na Żoliborzu, do którego uczęszczał. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich. Mazowieckie Kuratorium Oświaty nadal bada, czy w szkole nie doszło do nieprawidłowości. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęcia. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu.
1: W Tarnowie doszło do nietypowej interwencji policji. Za kierownicą Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna, która miała ponad 1 promil alkoholu we krwi. Obok niej podróżowała 20-letnia koleżanka, również nietrzeźwa. Samochód należał do ojca starszej z dziewczyn. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Małopolsce doszło do rodzinnego konfliktu zakończonego interwencją policji. 61-letni mieszkaniec zgłosił służbom, że jego synowie posiadają narkotyki. W odpowiedzi synowie ujawnili skrytkę ojca z nielegalną bronią i amunicją. Cała trójka została zatrzymana, a sprawa trafi do sądu.
2: Tarnowskie góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.
1: W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano obywatela Ukrainy, który ukrywał się przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna, skazany we Włoszech na 7 lat więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, próbował uniknąć kary, osiedlając się w Polsce. Dzięki dynamicznym działaniom dolnośląskiej policji jego plan legł w gruzach. To kolejny sukces funkcjonariuszy, którzy niedawno zatrzymali także polskiego złodzieja luksusowych kamperów, poszukiwanego w Niemczech. Na wrocławskich Stabłowicach doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Mężczyzna uzbrojony w łom zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu kilku tygodni. Mieszkańcy, którzy niedawno zebrali pieniądze na nową figurę, apelują o pomoc w ujęciu sprawcy. Policja prowadzi śledztwo i prosi o sprawdzenie nagrań z monitoringu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Ciepło nie ustępuje. Wrzesień kontynuuje wakacyjny klimat.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając drugie z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na czwartym miejscu.
1: Reprezentantki Polski w siatkówce wróciły do kraju po zakończonych Mistrzostwach Europy, gdzie zajęły czwarte miejsce. Po przylocie do Warszawy spotkały się z ciepłym przyjęciem. W fazie grupowej Polki wygrały wszystkie mecze, ale w półfinale uległy Włoszkom, a w meczu o brąz przegrały z Serbkami. Na konferencji prasowej zawodniczki otrzymały kwiaty i podziękowania od Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng na US Open, mimo że prowadziła 5-0 w pierwszym secie. Polka na konferencji prasowej podkreśliła, że przyczyną porażki były problemy techniczne, a nie mentalne. Świątek zaznaczyła, że takie sytuacje mogą zdarzyć się każdemu i zamierza kontynuować swoją pracę bez specjalnych zmian. Tymczasem Qin Wenzheng awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Naomi Osaką lub Jeleną Rybakiną. Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, wywołało kryzys w strukturach organizacji. Działacze planują pilne posiedzenie, aby omówić jego odwołanie. Jan Tomaszewski ostrzega przed możliwym wykluczeniem Polski z Igrzysk Olimpijskich, co mogłoby zaszkodzić naszym sportowcom. Tymczasem Robert Korzeniowski zgłosił chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach o charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajus. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny. Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina. Zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, co spowodowało zablokowanie ruchu przed bramkami. Sytuację uratowali fani sportowca, którzy pożyczyli mu pieniądze, umożliwiając dalszą podróż. Pudzianowski obiecał zwrócić dług z dodatkiem w postaci dobrego koniaku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś startują prestiżowe rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA. Na kibiców czekają emocjonujące mecze, w tym Real Madrid kontra Inter Mediolan oraz FC Porto z Manchesterem City. W barwach Interu zobaczymy Piotra Zielińskiego, a w Porto szansę na występ ma Jakub Kiwior. Polskim akcentem będzie też sędziowanie Szymona Marciniaka. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Choć liście zaczynają opadać, pogoda jeszcze trzyma się letnich standardów.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1031 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 16 w TVP1. Nana staje przed trudnym wyborem dotyczącym jej małżeństwa z Poirasem, a wszystko to za sprawą intryg Kansel i Semicha. Poiras, mimo obietnic, ponownie traci panowanie nad sobą, co prowadzi do napięć w rodzinie Kiliców. W kulminacyjnym momencie Nana zaczyna rozumieć głęboko zakorzenione wartości męża. Para postanawia pozostać razem, co zaskakuje Kansel, która liczyła na ich rozstanie. Decyzja Nany i Poirasa scementuje ich związek, a zakochani zaskoczą wszystkich swoją jednością. W 4276 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia po dramatycznym porwaniu wreszcie skontaktuje się z Krzysztofem z obcego telefonu. Wyśle mu swoją lokalizację i błaga, by po nią przyjechał. Smol na ratunek i zabiera żonę do szpitala.

0: zięby, ale Roman i Honorata, wspierani przez Michała, skutecznie jej to uniemożliwiają. Teresa szuka inspiracji do swojej powieści erotycznej, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji z udziałem Danuty i Marka. Serial Na Wspólnej to opowieść o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy, pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4278 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 16 września o 20.15 na TVN. W tym odcinku konflikt między Eweliną a Gregiem osiągnie punkt kulminacyjny. Greg nie odpuści Ewelinie stłuczki i wydatków na naprawę auta, co doprowadzi do poważnych konsekwencji. Tymczasem Igor Nowak zmierzy się z trudną decyzją, oddając córkę Julkę do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień. Dziewczyna będzie wściekła, ale ojciec nie ustąpi. Agnieszka Olszewska zgodzi się, by Tomek, podopieczny, trafił do służby zieleni w ramach resocjalizacji. W tle tych wydarzeń Seba poprowadzi pierwszy trening z chłopakami z Poprawczaka. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, śledząc losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 956 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 18.40 w TVP1. W tym odcinku operacja Liberta zakończy się sukcesem, ale jego stan wciąż będzie niepewny. Samuel spróbuje naprawić swoje relacje z Lucią, co może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Lucia natomiast odkryje tajemnicę krzyża, który łączy ją z markizem z portretu, co może rzucić nowe światło na jej rodzinne korzenie. W tle tych wydarzeń nowy proboszcz z akacjowej zyskuje sympatię mieszkańców, a Samuel, mimo problemów finansowych, nie rezygnuje z marzeń o nowej galerii. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 nieustannie się przeplatają. W 3399 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Marcin po kolejnej kłótni zacznie śledzić Renatę, co doprowadzi do nieoczekiwanych odkryć. Renata znajdzie się w trudnym położeniu, a ich związek przeżyje poważny kryzys. W międzyczasie Oliwka planuje odkupić udziały w firmie od Kępskiego, mimo że Tomasz wciąż wierzy w odbudowę relacji. Aldona i Borys będą martwić się o przyszłość Romea, który może nie zdać matury. Odcinek zostanie wyemitowany 16 września o 20.05 na TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji. W odcinku 1027 serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, po utracie zaufania do Poiraza, postanawia odejść. Wszystko zaczęło się od podejrzeń o romans z Sibel, które okazały się nieprawdziwe. Mimo wyjaśnień Poiraza, Nana czuje się oszukana i nie chce dłużej żyć w kłamstwie. Poiraz nie zamierza jednak poddać się bez walki i zrobi wszystko, by zatrzymać żonę. Czy uda mu się odzyskać jej zaufanie? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji będzie dostępny online na platformie TVP VOD.
0: Panna Młoda zaprasza na emocjonujący 198 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września, o godzinie 17.20 na antenie TVP 2. Engin i Sila organizują wspólną kolację, na którą przybywają zaproszeni goście. Już od pierwszych chwil atmosfera jest napięta, a spokojna rozmowa szybko może przerodzić się w konflikty. W poprzednim odcinku Bejza zwolniła Gulsum, a Engin próbował rozwikłać tajemnicę pacjentki, co tylko zwiększa napięcie. Czy wspólna kolacja przyniesie rozwiązanie zagadek, czy może jeszcze bardziej skomplikuje relacje między bohaterami. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, poświęceniu i rodzinnych tajemnicach, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Afera Zonda Krypto wstrząsa polską sceną polityczną. Bronisław Wildstein w programie Poranny Ring ocenił, że działania Romana Giertycha mogą służyć zarówno jego interesom, jak i celom politycznym Donalda Tuska. Według Wildsteina Tusk może wykorzystywać aferę, aby odwrócić uwagę od problemów w państwie. Publicysta podkreślił także różnicę między sponsorowanymi wyjazdami, a przyjmowaniem reklam od legalnie działającej firmy.
2: Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro skomentowała zarzuty Władysława Serafina, byłego członka partii, w Radiu Z. Pasławska zasugerowała, że Serafin próbuje oczernić Polskie Stronnictwo Ludowe, a jego działania mogą być związane z wcześniejszymi ograniczeniami wobec niego. Posłanka przyznała, że partia poważnie rozważa skierowanie sprawy do sądu, podkreślając, że krytyka ma swoje granice. Decyzja o ewentualnym procesie jeszcze nie zapadła. Polski Komitet Olimpijski przechodzi przez poważny kryzys, który podważył zaufanie do organizacji i polskiego sportu. Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, jest jednym z kandydatów do tymczasowego przejęcia obowiązków prezesa. Obecny prezes, Radosław Piesiewicz, formalnie pozostaje na stanowisku, ale trwają przygotowania do wyznaczenia jego zastępcy. Hamera podkreśla, że kluczowe jest zabezpieczenie funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i odbudowa jego wiarygodności.
0: Donald Trump ponownie wzbudza kontrowersje, publikując mapę, na której niemal cała Ameryka Północna oraz części Europy są włączone do Stanów Zjednoczonych. Na grafice Kanada, Meksyk, a nawet Grenlandia i Islandia znalazły się pod amerykańską flagą. To kolejny przykład geopolitycznych wizji prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wcześniej wyrażał chęć poszerzania wpływów swojego kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosja przeprowadziła nocny atak na Kijów, używając pocisków balistycznych. W wyniku uderzeń zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna, a w mieście wybuchły liczne pożary. Atak nastąpił po zakończeniu 3-dniowego zawieszenia nalotów, które Rosja i Ukraina ogłosiły w związku z wizytą amerykańskich wysłanników. Czy Polska może mieć nowego marszałka? Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy 2 czterogwiazdkowych generałów, Wiesława Kukułę i Sławomira Wojciechowskiego, którzy teoretycznie mogliby otrzymać ten tytuł. Od 1920 roku Polska miała tylko 6 marszałków, a ostatnim był Marian Spychalski. W tradycji wojskowej marszałkiem zostaje zwykle dowódca wsławiony zwycięstwami, a obecnie żyjemy w czasach pokoju.
2: Taste of Polonia, jeden z największych polskich festiwali w Stanach Zjednoczonych, zakończył się w Chicago. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty takich gwiazd jak Feel i Organek oraz tradycyjne polskie przysmaki. Burmistrz Chicago, Brandon Johnson, również zasmakował w polskich pierogach. Festiwal, odbywający się od 1980 roku, ponownie zamienił Copernicus Center w centrum polskiej kultury i rozrywki.
0: W Doylestown w Pensylwanii trwa polsko-amerykański rodzinny festiwal i jarmark wiejski. To już 60. edycja tego wydarzenia, które przyciąga tłumy spragnione polskiej kultury i tradycji. Festiwal odbywa się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i potrwa przez 2 pierwsze weekendy września. Na uczestników czekają występy zespołów, polska kuchnia oraz liczne atrakcje dla całych rodzin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dywan może wyglądać czysto, ale z czasem traci świeżość i przejmuje zapachy. Prosty sposób na odświeżenie to użycie sody oczyszczonej. Wystarczy rozsypać ją na powierzchni dywanu, zostawić na kilka godzin, a potem dokładnie odkurzyć. Pamiętajmy jednak, by sprawdzić, czy materiał dywanu pozwala na taką metodę.
0: Wejherowska policja zatrzymała 64-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię oszustw związanych z wynajmem pokoi gościnnych na Pomorzu. Od kwietnia do maja meldował się w obiektach pod fałszywymi danymi, nie płacąc za pobyt, co spowodowało straty przekraczające 12 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, co może skutkować surowszym wyrokiem.
2: Na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 37-letni rowerzysta potrącił 4-letniego chłopca, poruszając się z dużą prędkością w miejscu objętym zakazem ruchu. Mężczyzna miał w organizmie około 0,5 promila alkoholu i przy sobie mefedron, co doprowadziło do jego zatrzymania. Chłopiec doznał lekkich obrażeń, ale jego stan nie wymagał hospitalizacji.
0: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkową potrzebą niezależności. Wodnik, baran, strzelec i koziorożec to te, które według astrologii najbardziej cenią sobie swobodę i samodzielność. Wodnik unika schematów, baran działa szybko i po swojemu, strzelec potrzebuje przestrzeni, a koziorożec stawia na pragmatyzm i odpowiedzialność. Pamiętajmy jednak, że astrologia to ciekawostka, a nie nauka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to problem, z którym wielu z nas się zmaga. Istnieje jednak prosty sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy nasączyć wacik kosmetyczny kilkoma kroplami olejku eterycznego i umieścić go na dnie kosza. Dzięki temu delikatny zapach olejku będzie neutralizował nieprzyjemne wonie przez wiele dni. To skuteczny i łatwy sposób na utrzymanie świeżości w domu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorący dzień w środku września to miłe zaskoczenie. Warto je wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, Kaeira, która nie tylko podbija serca widzów Tańca z Gwiazdami, ale także zdobywa sympatię znanych osobistości. Andrzej Piaseczny, nie kryjąc zauroczenia młodą wokalistką, otwarcie przyznał, że trochę się w niej podkochuje. Kaeira z radością odpowiedziała, że uczucie jest odwzajemnione, a ich wspólne występy sprzed lat wspomina jako magiczne chwile. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie nie tylko tańczą, ale i serca biją w rytm muzyki.
2: W Tańcu z Gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawlowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim?
1: Natalia Ruś, znana jako Nazika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu. Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże. Adam Nergal Darski, znany z kontrowersyjnych występów i burzliwego związku z Dodą, znowu zaskakuje. Tym razem opublikował archiwalne zdjęcie z lat 90., kiedy dopiero zaczynał swoją karierę. Na czarno-białej fotografii widzimy młodego Nergala w swoim pokoju, zanim jeszcze Behemoth zdobył międzynarodową sławę. Ciekawe, czy to nostalgia, czy może próba przypomnienia światu, że kiedyś był tylko chłopakiem z marzeniami, zanim stał się ikoną black metalu.
2: David Bowie, kosmiczny wizjoner rocka, który nie chciał być tylko człowiekiem, a raczej nadczłowiekiem. Jego sceniczne metamorfozy, od Ziggy'ego Stardusta po The Thin White Duke, były jak jazda bez trzymanki na rollercoasterze dekadencji i szaleństwa. W Berlinie, w cieniu muru, próbował poskładać się na nowo, tworząc muzykę wyprzedzającą swój czas. Bowie nie tylko zmieniał reguły gry, on je pisał od nowa, zostawiając po sobie nie tylko dźwięki, ale i dowód, że największa sztuka rodzi się z walki z własnymi demonami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Korn, legenda ciężkich brzmień, wciąż trzyma fanów w napięciu. Od 4 lat czekają na nową muzykę, a tu niespodzianka. Partie perkusji na nowy album już nagrane. Technik perkusji zespołu, Mark Bennett, zdradził tę tajemnicę w programie Drumeo. Czyżby nowy krążek był tuż za rogiem? A już 17 listopada Korn zagra w Krakowie, więc może usłyszymy coś nowego na żywo. Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku. A Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo.
2: System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polstar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, które przedłużają lato o jeszcze kilka złotych chwil.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 37-letnia Magda z Warszawy zmarła nagle podczas porodu, pozostawiając zdrowego synka Mateusza. Bliscy założyli zbiórkę internetową, by wesprzeć owdowiałego męża Michała i noworodka w tych trudnych chwilach. Zebrane środki mają zapewnić im finansowe bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną. Do tej pory udało się zebrać blisko 260 tysięcy złotych.
2: W Radomiu doszło do brutalnego ataku maczetą na młode małżeństwo. 40-letni sąsiad zaatakował parę, raniąc kobietę w rękę. Sprawca zbiegł i nadal pozostaje nieuchwytny. Prokuratura postawiła mu zarzuty usiłowania zabójstwa i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policja intensywnie poszukuje napastnika, który może ukrywać się za granicą. Artur K. został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo swojej narzeczonej Moniki i jej 3-letniego synka Oskara. Do tragedii doszło 8 lat temu w Warszawie, gdy Artur K. korzystał z przepustki z więzienia. Mężczyzna wcześniej odsiadywał wyrok za zabójstwo swojej partnerki Renaty. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że próbował tłumaczyć swoje czyny wizjami i opętaniem.
1: Na warszawskim cmentarzu Brudnowskim odbył się pogrzeb 19-letniego Oskara, który odebrał sobie życie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich w tej tragedii. Sprawą zainteresował się mazowiecki kurator oświaty, który oczekuje wyjaśnień od dyrekcji szkoły. Społeczność szkolna stara się teraz wspierać rówieśników zmarłego ucznia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2024 roku Warszawa była świadkiem dwóch dużych pożarów: marketu Obi i centrum handlowego Marywilska 44. Śledczy ustalili, że były to zamierzone akty sabotażu, będące częścią rosyjskiej wojny hybrydowej. Celem tych działań jest destabilizacja Polski i Europy. Ostatnio pojawiły się dobre wieści dla sprzedawców z Białołęki. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nowego obiektu w miejscu spalonej hali.
1: W centrum Warszawy, przy ulicy Emilii Plater, pojawiła się niezwykła instalacja reklamowa. Na ekranie LED w technologii trójwymiarowej widoczny jest olbrzymi kot, który sprawia wrażenie, jakby miał skoczyć na ulicę. Ta realistyczna iluzja przyciąga uwagę przechodniów i zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Warszawa dołączyła tym samym do grona miast z najbardziej spektakularnymi instalacjami reklamowymi. Pod Płońskiem doszło do dramatycznego pościgu za pijanym kierowcą Opla. Troje pasażerów, zamiast zatrzymać się do kontroli, próbowało uciec, atakując policjantów przedmiotami wyrzucanymi z auta. Po wywrotce na szutrowej drodze kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Okazało się, że kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi dochodzenie w sprawie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, któremu grozi zawalenie. Mimo nakazu ewakuacji, 44 rodziny nadal tam mieszkają, co stwarza poważne zagrożenie dla ich życia. Śledztwo koncentruje się na działaniach zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej i Mielin, który nie podjął odpowiednich działań.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Smutny finał poszukiwań 27-letniego turysty z Polski w słowackich Tatrach. Mężczyzna zaginął podczas samotnej wędrówki, a jego ciało odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i wsparcia z powietrza, nie udało się uratować jego życia. Policja w Sosnowcu poszukuje 20-letniej obywatelki Ukrainy, podejrzanej o kradzież. Kobieta zniknęła bez śladu, a funkcjonariusze nie znają jej aktualnego miejsca pobytu. W akcję zaangażowani są także policjanci z Katowic. Mundurowi apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanej.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restaurację Frelka i Hannes. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
1: Na wrocławskim osiedlu Stabłowice doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Sprawca, uzbrojony w łom, zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Mieszkańcy apelują o pomoc w identyfikacji sprawcy i proszą o udostępnienie nagrań z kamer z okolicy. Policja prowadzi śledztwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wilkowie na Dolnym Śląsku wybuchł gigantyczny pożar na składowisku opon. W akcji gaśniczej bierze udział około 100 strażaków, a działania mogą potrwać kilka dni. Strażacy zdołali opanować sytuację, ale dogaszanie wciąż trwa. Specjaliści monitorują stan powietrza w okolicy.
1: Dolnośląska policja zatrzymała obywatela Ukrainy, który ukrywał się w Polsce, by uniknąć 7-letniego wyroku we Włoszech. Mężczyzna był członkiem zbrojnej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną migracją i sutenerstwem. Zatrzymanie było możliwe dzięki dynamicznym działaniom funkcjonariuszy z Wrocławia. To kolejny sukces dolnośląskich łowców głów, którzy skutecznie współpracują z zagranicznymi służbami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wysoka temperatura wprowadza letni rytm we wrześniowy krajobraz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska pracuje nad nowym dodatkiem dopełniającym ZUS w wysokości około 2700 zł dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy. To odpowiedź na wieloletnie apele chorych i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy napotyka jednak na opór Ministerstwa Finansów, które wymaga szczegółowej analizy finansowej. Obecnie dodatek trafia tylko do rencistów socjalnych, co budzi kontrowersje. Brak zgody na finansowanie oznacza, że tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Decyzja leży teraz po stronie ministra finansów i gospodarki.
2: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. Niemcy rozważają wprowadzenie nowego mechanizmu, który powiązałby wiek emerytalny z długością życia. Propozycja zakłada, że każdy dodatkowy rok życia oznaczałby 8 miesięcy dłuższej pracy. Pierwsze efekty tej reformy mogłyby pojawić się po 2031 roku. Zmiany miałyby charakter stopniowy, a wiek emerytalny mógłby wzrosnąć do około 67 lat i 6 miesięcy do 2042 roku. To odpowiedź na starzejące się społeczeństwo i rosnące obciążenie systemu emerytalnego. Na razie to tylko propozycja, ale jej znaczenie jest duże dla przyszłości niemieckiego systemu emerytalnego. Dziś na rynku paliw zauważalne są obniżki cen benzyny w krajowych rafineriach, ale olej napędowy nadal drożeje. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ma ceny o 2 zł wyższe na metrze sześciennym. Benzyna PB95 staniała o 54 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 57 zł. Tymczasem ceny oleju napędowego wzrosły o 14 zł u Orlenu i BP Europa, a o 11 zł u Aramco. To efekt globalnych napięć i zakończenia programu osłonowego ceny paliwa niżej. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen diesla, podczas gdy ceny benzyny mogą się nieco ustabilizować.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od 8 września aplikacja Biedronki będzie działać tylko w najnowszej wersji 2.20.2.2. Jeśli wciąż masz starszą wersję, konieczna jest aktualizacja, by nie stracić dostępu do funkcji, takich jak cyfrowa karta Moja Biedronka. Biedronka informuje, że bez aktualizacji starsze wersje aplikacji przestaną działać. Aby zaktualizować aplikację, wystarczy odwiedzić odpowiedni sklep z aplikacjami dla swojego telefonu. Aktualizacja zajmuje tylko chwilę, a pozwala uniknąć problemów przy zakupach.
1: Od 23 lat czeka na realizację kluczowe połączenie kolejowe między Polską a Niemcami. Chodzi o elektryfikację trasy Drezno-Görlitz, którą Berlin wstrzymuje, mimo porozumienia z 2003 roku. Polska już zakończyła swoją część projektu, a w Saksonii narasta frustracja wobec działań rządu federalnego Niemiec. Niemiecki rząd uznał, że projekt jest nieopłacalny, opierając się na analizie sprzed 8 lat. Politycy z Saksonii apelują o ponowną ocenę, podkreślając korzyści gospodarcze dla regionu. Tymczasem Niemcy mają 28 w pełni zelektryfikowanych połączeń z Europą Zachodnią, a na wschód tylko 3.
2: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach.
1: Taco Bell wraca do Polski po 30 latach nieobecności. Firma Amrest planuje otworzyć 3 pierwsze restauracje jeszcze przed końcem 2026 roku. To drugie podejście amerykańskiej sieci do naszego rynku po nieudanej próbie w latach 90. Amrest, znany z prowadzenia takich marek jak Burger King czy Popeyes, zamierza stopniowo rozwijać sieć Taco Bell w Polsce. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Polska jest kluczowym rynkiem dla Amrest, co daje firmie przewagę w budowaniu nowej marki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJ-D. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepło, sucho, spokojnie. Wrześniowa pogoda sprzyja spacerom i letnim planom.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego 3402 odcinka, który zostanie wyemitowany 21 września. Broda, zdeterminowany, by pomóc Jance w rozpoczęciu muzycznej kariery, zdobywa pieniądze na studio nagraniowe. Nie konsultuje jednak swoich planów z Janką, co może prowadzić do nieporozumień. Tymczasem Janka staje przed rodzinnym dramatem, gdy jej ojciec doznaje kolejnego zawału serca. Mariusz z zaangażowaniem walczy o życie ojca Janki, co stawia dziewczynę w trudnej sytuacji. Plany Brody mogą zejść na dalszy plan, gdy Janka skupia się na zdrowiu ojca. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD. W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan podejmie odważny krok w kierunku Ainur. Prokurator zaprosi ją do eleganckiej restauracji, gdzie planuje wyznać swoje uczucia. Jednak romantyczne plany Sinana mogą zostać zniweczone przez jego matkę, która nie akceptuje Ainur jako partnerki dla swojego syna. Kobieta zrobi wszystko, by upokorzyć dziewczynę i zniechęcić ją do związku. Czy Sinan postawi na miłość, mimo sprzeciwu matki? Odpowiedź poznamy już w piątek, 11 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online, na platformie TVP VOD, gdzie to emocjonująca opowieść.

0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 478 odcinkiem. Już 16 września o 15:05 na antenie TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria Antonia zdecyduje się wyjawić Lorencowi sekret dotyczący Alonso, co może wstrząsnąć pałacem. Rumulo potajemnie szykuje wyjazd Jany i Marii, a do pałacu wracają Manuel i Curro z wojny. Martina nadal próbuje udowodnić swoją niewinność w sanatorium, gdzie oskarżono ją o atak. Serial, pełen miłości, intryg i rodzinnych tajemnic, przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii. W roli głównej Ana Garces jako Jana, która próbuje odkryć prawdę o mrocznych wydarzeniach z przeszłości.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 4277 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Przemek wpadnie w panikę, gdy jego żona Marcelina niespodziewanie zniknie. Przerażony obawia się, że podzieliła los Basi, która wcześniej została porwana. Jednak ku jego uldze Marcelina nie została uprowadzona. Zdecydowała się na odważny krok i przeprowadziła wywiad z Andrzejem, który przyznał się do handlu fałszywymi dyplomami. Andrzej, świadomy swoich czynów, postanowił sam oddać się w ręce policji. Jego synowie, Daniel i Kuba, towarzyszyli mu w tej trudnej chwili. Tajemnicza reakcja Violi na te wydarzenia pozostaje nieodkryta i czeka na rozwikłanie w kolejnych odcinkach. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 września, pożegnamy się z Sylwią Kostecką, graną przez Hannę Turnau. Aktorka opuszcza serial po 4 latach, choć decyzja o jej odejściu nie była jej własnym wyborem. Zamiast dramatycznej śmierci, Sylwia zakończy swoją historię burzliwym rozstaniem z Adamem Wernerem. Bohaterka uzna, że ich związek nie ma przyszłości, a Adam nie jest gotowy na założenie rodziny. Hanna Turnau wyraziła nadzieję, że to początek nowego rozdziału w jej karierze. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 199 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 17:20 na TVP2. Bejza postawi Gülsum pod ścianą, zmuszając ją do uległości poprzez szantaż. Kolacja u Hansel i Melicha, która miała być spokojna, szybko zamieni się w pole napięć, gdy Cichan zaproponuje tajemniczą grę. Jonca zacznie realizować swój plan zemsty, co doda jeszcze więcej emocji. W poprzednim odcinku atmosfera była już napięta, a teraz wszystko wskazuje na to, że sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Serial opowiada o losach Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Çelebi, Turka Turkseve i Cisela Kuskan.
1: W 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonujących zwrotów akcji. Majka zdecyduje się wrócić do Tomka, mimo że ten ma dziecko z Justyną. Tomek otwarcie mówi, że jego syn będzie dla niego najważniejszy, a Majka zaskakująco akceptuje tę sytuację. Mateusz ponownie przeżyje ból złamanego serca, gdy zrozumie, że Majka wybrała Tomka. Bogna, choć gotowa spędzić noc z Mateuszem, wycofa się, widząc jego uczucia do Majki. Po wakacyjnej przerwie bohaterowie nie odnajdą szczęścia, a ich relacje pozostaną skomplikowane. Barbara szybko zauważy cierpienie wnuka, które nie wynika z rozstania z Bogną, lecz z decyzji Majki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły, wrześniowy dzień to prezent od lata. Warto go przyjąć z wdzięcznością.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska zmaga się z intensywną wojną hybrydową, której celem jest destabilizacja kraju. Generał Roman Polko podkreśla, że ataki na polskie zakłady zbrojeniowe to nie sabotaż, lecz dywersja prowadzona przez rosyjskie służby. Ostatnie pożary w fabrykach w Skarżysku Kamiennej i Lublinie wskazują na działania rosyjskich agentów. Generał ostrzega, że celem jest wywołanie chaosu społecznego i paraliżu państwa, a brak regulacji finansowych ułatwia przeciwnikowi działanie.
3: Bartosz Bochenczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, nie wystartuje w wyborach z powodu braku ważnych podpisów. Polityk przyznał się do błędu i przeprosił swoich zwolenników. Janusz Korwin-Mikke skomentował sytuację w sieci, publikując mema z postacią Fertka Kiepskiego. Tymczasem lider partii, Mentzen, podjął decyzję o odwołaniu Bochenczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego.
2: W Niemczech trwają protesty przeciwko prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec. Tysiące osób demonstrowało w Berlinie i Poczdamie, wyrażając sprzeciw wobec sukcesu wyborczego AfD w Saksonii-Anhalt, gdzie partia zdobyła niecałe 44% głosów. Mimo braku samodzielnej większości, AfD planuje utworzenie rządu w tym landzie, co byłoby pierwszym takim przypadkiem w historii partii. Demonstranci skandowali hasła antyfaszystowskie, a liczba uczestników w Berlinie sięgała nawet 14 tysięcy, według organizatorów. W Wielkiej Brytanii trwa proces nauczycielki wychowania fizycznego oskarżonej o kontakty seksualne z 16-letnim uczniem. 30-letnia Bronwen James z Chippenham zaprzecza zarzutom, choć przyznaje się do wymiany wiadomości z chłopcem. Twierdzi, że uczeń wymyślił historię o romansie, by zaimponować kolegom. Proces toczy się w sądzie w Winchesterze.
3: Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole. W Portsmouth doszło do wstrząsającego przestępstwa. 33-letni sadik Farhad Azad został oskarżony o gwałt na 14-letnim chłopcu, którego zwabił z autobusu do zaułka. Dodatkowo Azad usłyszał zarzuty za stalking i uszkodzenie mienia. Sprawa poruszyła opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd ogłosił przeznaczenie setek milionów funtów na wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej przed zimą. Pakiet obejmuje pociski do systemów Patriot, amunicję artyleryjską dużego kalibru oraz systemy bezzałogowe. Ogłoszenie nastąpiło przed posiedzeniem grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, w której uczestniczy około 50 państw. Minister obrony Wielkiej Brytanii, Wes Streeting, podkreślił potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków na cele cywilne i energetyczne. Na jeziorze Wigry w niedzielę doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów z udziałem żeglarzy. Suwalski policjant i ratownicy WOPR pomogli 7 osobom, które znalazły się w wodzie po wywróceniu łodzi. Dzięki szybkiej interwencji wszyscy bezpiecznie trafili na brzeg. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności na wodzie, mimo że wakacje już się skończyły.
2: Jesienią warto zwrócić uwagę na przechowywanie jabłek. Te owoce wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie innych produktów, takich jak banany czy pomidory. Aby uniknąć szybkiego psucia się owoców, nie przechowuj ich razem. Najlepiej trzymać jabłka w chłodnym miejscu z dobrą wentylacją i regularnie sprawdzać ich stan.
3: Biblioteka Oodi w Helsinkach to nowoczesne centrum kultury, które redefiniuje pojęcie biblioteki. Oprócz 100 tysięcy książek znajdziemy tam roboty transportujące zbiory, studia nagraniowe i drukarki trójwymiarowe. Oodi łączy tradycję z nowoczesnością, oferując przestrzeń do nauki, pracy i spotkań. Jej futurystyczna architektura przyciąga uwagę, a sama biblioteka stała się symbolem innowacyjnego podejścia do kultury i edukacji.
2: Chórka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie. Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować prosty domowy trik. Wystarczy umieścić talerzyk z solą w lodówce na noc, co może pomóc w neutralizacji niechcianych aromatów. Pamiętajmy jednak, że regularne czyszczenie lodówki i usuwanie przeterminowanych produktów to klucz do świeżości. Zacieki z kamienia w łazience to problem wielu z nas, ale istnieje prosty sposób na ich uniknięcie. Wystarczy użyć papieru woskowanego, który często mamy w kuchni. Przetarcie nim czystej i suchej armatury tworzy hydrofobową warstwę, która zapobiega osadzaniu się kamienia. Dzięki temu krany i baterie dłużej zachowują swój blask, a my oszczędzamy czas na sprzątaniu.
3: Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Temperatura przypomina dziś lipiec. Wrzesień pokazuje swoje gorące oblicze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Moro, znana z roli Anny German, znowu zaskakuje. Aktorka, mimo trzech porodów, prezentuje sylwetkę, której mogłaby pozazdrościć niejedna nastolatka. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami z wakacji we Włoszech, gdzie w bikini i stylowym kapeluszu łapała ostatnie promienie słońca. Czy to zasługa morsowania, genów, czy może tajemniczych treningów? Jedno jest pewne. Joanna Moro wie, jak zrobić wrażenie.
2: Monika Olejnik, gwiazda TVN, znowu błyszczy na międzynarodowej scenie. Tym razem na festiwalu filmowym w Wenecji. Jej luksusowe stylizacje i perły przyciągnęły uwagę internautów bardziej niż same filmy. Dziennikarka nie tylko podziwia kino, ale też z pasją zwiedza Wenecję, dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych. A wszystko to w towarzystwie ukochanego partnera i z nutą romantyzmu na rejsie o zachodzie słońca. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki styl życia.
1: 9 lat po odejściu Beaty, Tyszkiewicz z Tańca z Gwiazdami, Julia Wieniawa, zasiadła na jej miejscu, próbując być nową diwą programu. Produkcja szukała kogoś, kto przypominałby Tyszkiewicz, ale jednocześnie był bliski młodszemu pokoleniu. Wieniawa, w kryształowym czepku, zadebiutowała jako jurorka, rozdając wysokie noty i zwracając uwagę na techniczne błędy uczestników. Czyżby nowa era Tańca z Gwiazdami nadeszła z błyskiem cyrkonii? Świat mody, pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Cóż za ironia losu. Piosenka Przeżyj to sam zespołu Lombard, która miała zniknąć z eteru w ciągu zaledwie 2 dni, stała się nieśmiertelnym hymnem buntu. Cenzura próbowała ją uciszyć, ale Polacy nie dali za wygraną, przekazując sobie nagrania na kasetach magnetofonowych. Dziś, ponad 4 dekady później, utwór wciąż porusza serca i przypomina o czasach, gdy muzyka była prawdziwym manifestem wolności. Jak widać, niektórych melodii nie da się po prostu wymazać z pamięci. Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, w pogoni za amerykańskim snem, znalazł się na budowie, zamiast na wielkich scenach. Podczas gdy ciężko pracował, jego żona Halina i przyjaciel, rodziny, mieli własne plany na przyszłość. Prawda o zdradzie, którą odkrył dzięki kilkuletniemu synowi, była ciosem, po którym długo nie mógł się podnieść. Zdrada stała się inspiracją do jednego z jego największych przebojów, ale blizna pozostała na zawsze.
2: Fani Depeche Mode z platformy Rate Your Music wybrali najlepsze utwory zespołu, a niespodzianki brak. Królują kawałki z lat 80. i 90. Kto by pomyślał, że po 4 dekadach na scenie Depesze wciąż potrafią rozpalić serca milionów? Zespół, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, to prawdziwy fenomen, a ich muzyka to niemal religia. Ciekawe, czy w pierwszej dziesiątce znalazły się wasze ulubione hity. Carrie Underwood, królowa country, postanowiła zaszaleć na Velocity Music Fest, wykonując Break Stuff, Limp Bizkit. W czerwonej czapce założonej tył naprzód i próbując naśladować Freda Darsta, zaskoczyła publiczność. Choć tłum bawił się świetnie, internet nie był tak łaskawy. Krytyka spadła na nią za wycenzurowanie wulgaryzmów, co według niektórych było obciachem. Tymczasem Limp Bizkit pracuje nad nowym albumem, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zespół Journey, legenda rocka lat 80., wciąż bawi się w pożegnania. Ale czy na pewno z Arnelem Pinedą na czele? Wokalista, zmęczony problemami zdrowotnymi, sugeruje, że czas na przerwę. A na scenie pojawia się Hugo Valenti z tribute bandu. Czyżby to on miał przejąć mikrofon na dobre? A może to tylko kolejny odcinek rockowej telenoweli, którą zespół serwuje fanom przed wielkim finałem w listopadzie? Wszystko wyjaśni się już w sobotę, gdy ruszy ostatnia część trasy.
2: Donald Trump, wciąż na czele Stanów Zjednoczonych, nie przestaje zaskakiwać swoimi decyzjami, które wywołują burzę emocji. Art Garfunkel, legenda muzyki, rozważa opuszczenie kraju, krytykując politykę prezydenta, zwłaszcza w kwestiach międzynarodowych i klimatycznych. Czyżby Ameryka stała się zbyt gorąca nawet dla ikon rocka lat 60? Cóż, wygląda na to, że nie tylko polityka, ale i muzyka mogą być powodem do pakowania walizek.
1: Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku?
2: Cage the Elephant powraca z hukiem. Po dwuletniej przerwie giganci alternatywnego rocka ogłosili nową płytę i jedyny koncert w Polsce. Kraków, 9 lutego przyszłego roku. To miejsce, gdzie fani będą mogli zobaczyć ich nieokiełznaną energię na żywo. A żeby podgrzać atmosferę, już teraz można posłuchać ich nowego singla Beaches in Tennessee. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym przebudzeniem?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Gorący dzień w środku września to miłe zaskoczenie. Warto je wykorzystać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Otwocku zatrzymano 41-letniego mężczyznę, który ukradł miejską kostkę brukową i elementy drewnianej altany. Skradzione materiały wykorzystał do wykończenia swojej posesji. Policja zabezpieczyła łupy, a mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Teraz o jego losie zdecyduje sąd, a grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Artur K., skazany na dożywocie za podwójne morderstwo, odsiaduje wyrok w więzieniu. W 2018 roku zamordował swoją narzeczoną Monikę i jej 3-letniego syna Oskara w Warszawie. To nie była jego pierwsza zbrodnia. Wcześniej zabił swoją dziewczynę Renatę. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że Artur K. twierdził, że działał pod wpływem szatańskich wizji.
1: W Radomiu doszło do dramatycznego ataku z użyciem maczety. 40-letni mężczyzna próbował zabić sąsiada, jednak cios trafił w jego żonę, poważnie raniąc jej rękę. Prokuratura postawiła napastnikowi zarzuty usiłowania zabójstwa, ale mężczyzna wciąż jest na wolności. Policja podejrzewa, że może ukrywać się za granicą, a prokuratura rozważa wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Wczoraj na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie pożegnano tragicznie zmarłego 19-letniego Oskara. Jego śmierć wstrząsnęła społecznością prestiżowego liceum na Żoliborzu, do którego uczęszczał. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich. Mazowieckie Kuratorium Oświaty nadal bada, czy w szkole nie doszło do nieprawidłowości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęcia. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu.
2: W Tarnowie doszło do nietypowej interwencji policji. Za kierownicą Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna, która miała ponad 1 promil alkoholu we krwi. Obok niej podróżowała 20-letnia koleżanka, również nietrzeźwa. Samochód należał do ojca starszej z dziewczyn. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. W Małopolsce doszło do rodzinnego konfliktu zakończonego interwencją policji. 61-letni mieszkaniec zgłosił służbom, że jego synowie posiadają narkotyki. W odpowiedzi synowie ujawnili skrytkę ojca z nielegalną bronią i amunicją. Cała trójka została zatrzymana, a sprawa trafi do sądu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy doszło do zatrzymania zastępcy prokuratora rejonowego, który miał prowadzić motocykl pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 6 września, w Białych Błotach. Sprawą zajmie się prokuratura w Toruniu. Szczegóły dotyczące zatrzymania i wyniki badania trzeźwości nie są jeszcze znane. Grupa Arche otworzyła 2 nowe obiekty noclegowe. Pierwszy z nich, hotel w Ożarowie Mazowieckim, już przyjmuje gości. Drugi, kompleks w Białymstoku. Lada moment rozpocznie działalność. Inwestycje te kosztowały łącznie 110 milionów złotych i oferują nowoczesne udogodnienia dla turystów i biznesmenów.
2: W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia dla południowo-zachodniej Polski z powodu nadchodzących upałów. We wtorek, 8 września, temperatury mogą sięgać nawet 30 stopni Celsjusza w województwach dolnośląskim i opolskim. Po upałach spodziewane jest załamanie pogody z intensywnymi deszczami i burzami, które mogą wystąpić już w nocy, z wtorku na środę, na północnym zachodzie kraju. Synoptycy przewidują, że najtrudniejsze warunki pogodowe wystąpią w środę i w nocy ze środy na czwartek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku zatrzymano obywatela Ukrainy, który ukrywał się przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna, skazany we Włoszech na 7 lat więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, próbował uniknąć kary, osiedlając się w Polsce. Dzięki dynamicznym działaniom dolnośląskiej policji jego plan legł w gruzach. To kolejny sukces funkcjonariuszy, którzy niedawno zatrzymali także polskiego złodzieja luksusowych kamperów, poszukiwanego w Niemczech. Na wrocławskich Stabłowicach doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Mężczyzna uzbrojony w łom zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu kilku tygodni. Mieszkańcy, którzy niedawno zebrali pieniądze na nową figurę, apelują o pomoc w ujęciu sprawcy. Policja prowadzi śledztwo i prosi o sprawdzenie nagrań z monitoringu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepło nie ustępuje. Wrzesień kontynuuje wakacyjny klimat.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15. Reprezentantki Polski w siatkówce wróciły do kraju po zakończonych Mistrzostwach Europy, gdzie zajęły 4. miejsce. Po przylocie do Warszawy spotkały się z ciepłym przyjęciem. W fazie grupowej Polki wygrały wszystkie mecze, ale w półfinale uległy Włoszkom, a w meczu o brąz przegrały z Serbkami. Na konferencji prasowej zawodniczki otrzymały kwiaty i podziękowania od Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng na US Open, mimo że prowadziła 5-0 w pierwszym secie. Polka na konferencji prasowej podkreśliła, że przyczyną porażki były problemy techniczne, a nie mentalne. Świątek zaznaczyła, że takie sytuacje mogą zdarzyć się każdemu i zamierza kontynuować swoją pracę bez specjalnych zmian. Tymczasem Qin Wenzheng awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Naomi Osaką lub Jeleną Rybakiną. Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, wywołało kryzys w strukturach organizacji. Działacze planują pilne posiedzenie, aby omówić jego odwołanie. Jan Tomaszewski ostrzega przed możliwym wykluczeniem Polski z Igrzysk Olimpijskich, co mogłoby zaszkodzić naszym sportowcom. Tymczasem Robert Korzeniowski zgłosił chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim. Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska. Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina. Zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, co spowodowało zablokowanie ruchu przed bramkami. Sytuację uratowali fani sportowca, którzy pożyczyli mu pieniądze, umożliwiając dalszą podróż. Pudzianowski obiecał zwrócić dług z dodatkiem w postaci dobrego koniaku. Dziś startują prestiżowe rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA. Na kibiców czekają emocjonujące mecze, w tym Real Madryt kontra Inter Mediolan oraz FC Porto z Manchesterem City. W barwach Interu zobaczymy Piotra Zielińskiego, a w Porto szansę na występ ma Jakub Kiwior. Polskim akcentem będzie też sędziowanie Szymona Marciniaka. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Słońce nadal gra główną rolę. Wrześniowe dni mogą być równie upalne co letnie.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1031 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 16 w TVP1. Nana staje przed trudnym wyborem dotyczącym jej małżeństwa z Poirasem, a wszystko to za sprawą intryg Kansel i Semicha. Poiras, mimo obietnic, ponownie traci panowanie nad sobą, co prowadzi do napięć w rodzinie Kiliców. W kulminacyjnym momencie Nana zaczyna rozumieć głęboko zakorzenione wartości męża. Para postanawia pozostać razem, co zaskakuje Kansel, która liczyła na ich rozstanie. Decyzja Nany i Poiraza scementuje ich związek, a zakochani zaskoczą wszystkich swoją jednością. M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W poniedziałek, 7 września, wyemitowano pierwszy odcinek 27 sezonu, który już wywołał burzę wśród fanów. Największe kontrowersje wzbudza zdrada Artura, który nie zakończył romansu z Joanną, okłamując Marysię. Widzowie nie kryją oburzenia i nie szczędzą krytyki zarówno bohaterom, jak i scenarzystom. W Grabinie dzieje się wiele, a życie rodziny Mostowiaków staje na głowie. Oprócz zdrady Artura, uwagę przyciąga ślub Natalki i Adama oraz zagrożenie dla rodziny Doroty i Bartka. Fani nie chcą oglądać Artura z kochanką, a postać Kisielowej również budzi mieszane uczucia. Czy ten sezon przyniesie więcej dramatów? Czas pokaże. W 1942 odcinku M jak miłość po wakacjach Jakub Karski postanawia zmienić swoje życie uczuciowe. Po kolejnej nieudanej próbie kontaktu z Martyną decyduje się zaprosić na randkę swoją rehabilitantkę Igę. Spotkanie w włoskiej knajpce przebiega w miłej atmosferze, a Iga jest zachwycona jedzeniem i towarzystwem Jakuba. Jednak niespodziewany telefon od Martyny komplikuje sytuację. Jakub odbiera połączenie, co wyraźnie wpływa na przebieg randki. Detektyw zaczyna mieć mętlik w głowie, nie wiedząc, którą z kobiet wybrać. Iga zauważa jego niepokój, ale Jakub stara się zatuszować swoje wątpliwości. Czy Jakub zdecyduje się na nową miłość? Czy wróci do Martyny? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. Na wspólnej w 4277 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Przemek wpada w panikę, gdy jego żona Marcelina nagle znika z redakcji. Wszystko dzieje się tuż po uwolnieniu Basi, która wcześniej została porwana. Marcelina nagle znika.

0: na TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji. W 4729 odcinku Klanu Leopold wyrazi swoje obawy dotyczące Żanety, co spotka się z szybką reakcją Grażynki, która uzna, że przesadza. Mariola stanie przed kuszącą propozycją wyjazdu do winnicy, choć obowiązki u Chojnickiego mogą stanąć jej na drodze. Jerzy, zastępując Frankę, samodzielnie przygotuje kosztorys do przetargu, a Michał wyjaśni jej nieobecność pilnym zleceniem w agencji detektywistycznej. Daniel przyjedzie do Warszawy na spotkanie w wydawnictwie, zapewniając Monikę, że ciężarna Kaja dobrze sobie radzi. Paweł i Wiga odwiedzą Annę, która z entuzjazmem opowie o swoich planach związanych z Femina. Rafalscy po powrocie z Hiszpanii zaproszą Igę i Zygę na kolację, a Beata pochwali nową dziewczynę Jaśka. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września, o godzinie 18:05 na TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 477 odcinku przynosi wiele emocji. Martina znajdzie się w tarapatach po bójce w sanatorium, gdzie zostanie oskarżona o atak na Juanę. Gregorio odkryje szokujące oszustwo związane ze śmiercią Pii, a Vera w końcu postawi się Santosowi, przestając ulegać jego presji. Ayala zaskoczy wszystkich, oświadczając się Margaricie. Ricardo obieca Virtudes wsparcie finansowe, które może pomóc jej w walce o odzyskanie syna. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września, o godzinie 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie nie brakuje tajemnic, romansów i konfliktów.
1: Panna Młoda zaprasza na emocjonujący 198 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Engin i Sila organizują wspólną kolację, na którą przybywają zaproszeni goście. Już od pierwszych chwil atmosfera jest napięta, a spokojna rozmowa szybko może przerodzić się w konflikty. W poprzednim odcinku Bejza zwolniła Gulsum, a Engin próbował rozwikłać tajemnicę pacjentki, co tylko zwiększa napięcie. Czy wspólna kolacja przyniesie rozwiązanie zagadek, czy może jeszcze bardziej skomplikuje relacje między bohaterami. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, poświęceniu i rodzinnych tajemnicach, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień przynosi lato w wrześniowej ramie, gorąco i jasno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Afera Zonda Krypto wstrząsa polską sceną polityczną. Bronisław Wildstein w programie Poranny Ring ocenił, że działania Romana Giertycha mogą służyć zarówno jego interesom, jak i celom politycznym Donalda Tuska. Według Wildsteina Tusk może wykorzystywać aferę, aby odwrócić uwagę od problemów w państwie. Publicysta podkreślił także różnicę między sponsorowanymi wyjazdami, a przyjmowaniem reklam od legalnie działającej firmy.
2: Kandydatura Bartosza Bochenczaka z Konfederacji na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana z powodu braku wystarczającej liczby ważnych podpisów. Lider partii, Sławomir Mentzen, określił sytuację jako kompromitację i podjął decyzję o odwołaniu Bochenczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu oraz zawieszeniu lokalnych działaczy. Problemy z podpisami mogą wynikać z wewnętrznych konfliktów w krakowskich strukturach Konfederacji. Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro skomentowała zarzuty Władysława Serafina, byłego członka partii, w Radiu Z. Pasławska zasugerowała, że Serafin próbuje oczernić Polskie Stronnictwo Ludowe, a jego działania mogą być związane z wcześniejszymi ograniczeniami wobec niego. Posłanka przyznała, że partia poważnie rozważa skierowanie sprawy do sądu, podkreślając, że krytyka ma swoje granice. Decyzja o ewentualnym procesie jeszcze nie zapadła. Polski Komitet Olimpijski przechodzi przez poważny kryzys, który podważył zaufanie do organizacji i polskiego sportu. Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, jest jednym z kandydatów do tymczasowego przejęcia obowiązków prezesa. Obecny prezes, Radosław Piesiewicz, formalnie pozostaje na stanowisku, ale trwają przygotowania do wyznaczenia jego zastępcy. Hamera podkreśla, że kluczowe jest zabezpieczenie funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i odbudowa jego wiarygodności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Donald Trump ponownie wzbudza kontrowersje, publikując mapę, na której niemal cała Ameryka Północna oraz części Europy są włączone do Stanów Zjednoczonych. Na grafice Kanada, Meksyk, a nawet Grenlandia i Islandia znalazły się pod amerykańską flagą. To kolejny przykład geopolitycznych wizji prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wcześniej wyrażał chęć poszerzania wpływów swojego kraju. Rosja przeprowadziła nocny atak na Kijów, używając pocisków balistycznych. W wyniku uderzeń zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna, a w mieście wybuchły liczne pożary. Atak nastąpił po zakończeniu 3-dniowego zawieszenia nalotów, które Rosja i Ukraina ogłosiły w związku z wizytą amerykańskich wysłanników. Aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest wystarczająco przygotowany na incydenty z udziałem rosyjskich pocisków lub dronów. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Mimo trwającej modernizacji armii i wprowadzania nowych systemów obrony powietrznej, społeczne obawy pozostają silne. Wydarzenia z ostatnich miesięcy, takie jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podsycają te niepokoje.
2: Wczoraj nad Jeziorem Solińskim policjanci uratowali 62-letnią turystkę, która poślizgnęła się i zawisła nad 10-metrowym urwiskiem. Kobieta trzymała się drzewa, a funkcjonariusze użyli liny odbojki ratunkowej, by bezpiecznie ją ewakuować. Służby apelują o ostrożność i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policja ostrzega przed oszustwami internetowymi po tym, jak 79-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego straciła ponad 50 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię fałszywego niemieckiego żołnierza, który zdobył jej zaufanie przez internet. Oszuści często tworzą fałszywe profile, by wyłudzić pieniądze, dlatego służby apelują o ostrożność w kontaktach online.
0: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkową potrzebą niezależności. Wodnik, baran, strzelec i koziorożec to te, które według astrologii najbardziej cenią sobie swobodę i samodzielność. Wodnik unika schematów, baran działa szybko i po swojemu, strzelec potrzebuje przestrzeni, a koziorożec stawia na pragmatyzm i odpowiedzialność. Pamiętajmy jednak, że astrologia to ciekawostka, a nie nauka.
2: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to problem, z którym wielu z nas się zmaga. Istnieje jednak prosty sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy nasączyć wacik kosmetyczny kilkoma kroplami olejku eterycznego i umieścić go na dnie kosza. Dzięki temu delikatny zapach olejku będzie neutralizował nieprzyjemne wonie przez wiele dni. To skuteczny i łatwy sposób na utrzymanie świeżości w domu.
0: W miejscowości Lipiny, w powiecie dębickim, policjanci z Jasła, będący poza służbą, zatrzymali pijanego kierowcę. 29-letni mężczyzna, który rozbił samochód marki Volkswagen, próbował uniknąć odpowiedzialności. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, kierowca został przekazany patrolowi z Dębicy i odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu. Policja przypomina o konieczności zachowania trzeźwości za kierownicą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 54-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który planował zlecenie zabójstwa kilku osób. Mężczyzna chciał zemścić się za niekorzystne decyzje sądu, a na jego liście znalazł się między innymi sędzia i funkcjonariusze policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty podżegania do zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Olga Frycz, znana aktorka, poszła w ślady ojca, Jana Frycza, ale mało kto pamięta, że jej brat Antoni też miał swoje 5 minut w filmowym świecie. Jako dziecięcy aktor zdobył serca widzów, ale dorosłość przyniosła mu nowe wyzwania. Teraz zajmuje się scenografią. Rodzina Fryczów to prawdziwa mieszanka talentów. Od muzyki, przez aktorstwo, aż po życie z dala od blasku fleszy. Ciekawe, czy Jan Frycz, ojciec 6 dzieci, spodziewał się takiego rozwoju kariery swoich pociech.
2: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim?
1: Natalia Ruś, znana jako Nazika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka, z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach, nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu i zespole Lady Punk jeszcze przed premierą już walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na wielkim ekranie, wciela się w rolę legendarnego gitarzysty, a towarzyszą mu takie gwiazdy jak Kinga Price i Ireneusz Czop. Netflix postanowił przypomnieć nam czasy, gdy muzyka była manifestem buntu, a nie tylko tłem do reklam. Premiera na platformie już 7 października, więc szykujcie się na rokową podróż w czasie. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu. Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże. Adam Nergal Darski, znany z kontrowersyjnych występów i burzliwego związku z Dodą, znowu zaskakuje. Tym razem opublikował archiwalne zdjęcie z lat 90., kiedy dopiero zaczynał swoją karierę. Na czarno-białej fotografii widzimy młodego Nergala w swoim pokoju, zanim jeszcze Behemoth zdobył międzynarodową sławę. Ciekawe, czy to nostalgia, czy może próba przypomnienia światu, że kiedyś był tylko chłopakiem z marzeniami, zanim stał się ikoną black metalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. David Bowie, kosmiczny wizjoner rocka, który nie chciał być tylko człowiekiem, a raczej nadczłowiekiem. Jego sceniczne metamorfozy, od Ziggy'ego Stardusta po The Thin White Duke, były jak jazda bez trzymanki na rollercoasterze dekadencji i szaleństwa. W Berlinie, w cieniu muru, próbował poskładać się na nowo, tworząc muzykę wyprzedzającą swój czas. Bowie nie tylko zmieniał reguły gry, on je pisał od nowa, zostawiając po sobie nie tylko dźwięki, ale i dowód, że największa sztuka rodzi się z walki z własnymi demonami.
1: John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Korn, legenda ciężkich brzmień, wciąż trzyma fanów w napięciu. Od 4 czekają na nową muzykę, a tu niespodzianka. Partie perkusji na nowy album już nagrane. Technik perkusji zespołu, Mark Bennett, zdradził tę tajemnicę w programie Drumeo. Czyżby nowy krążek był tuż za rogiem? A już 17 listopada Korn zagra w Krakowie, więc może usłyszymy coś nowego na żywo.
2: Violet Grohl, córka legendarnego Dave'a Grohla, postanowiła pokazać światu, że talent muzyczny to rodzinne dziedzictwo. W audycji australijskiej stacji Triple J zaskoczyła wszystkich klimatycznym coverem High od The Cure, co nie było przypadkowym wyborem, ponieważ od lat jest ich wielką fanką. Młoda artystka, choć dopiero zaczyna swoją karierę, już teraz czerpie garściami z lat 90. A jej debiutancki album Be Sweet To Me to prawdziwa podróż w czasie. Ciekawe, czy tata Dave jest dumny, czy może trochę zazdrosny o ten sukces.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 37-letnia Magda z Warszawy zmarła nagle podczas porodu, pozostawiając zdrowego synka Mateusza. Bliscy założyli zbiórkę internetową, by wesprzeć owdowiałego męża Michała i noworodka w tych trudnych chwilach. Zebrane środki mają zapewnić im finansowe bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną. Do tej pory udało się zebrać blisko 260 tysięcy złotych.
2: Artur K. został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo swojej narzeczonej Moniki i jej 3-letniego synka Oskara. Do tragedii doszło 8 lat temu w Warszawie, gdy Artur K. korzystał z przepustki z więzienia. Mężczyzna wcześniej odsiadywał wyrok za zabójstwo swojej partnerki Renaty. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że próbował tłumaczyć swoje czyny wizjami i opętaniem.
1: Na warszawskim cmentarzu Brudnowskim odbył się pogrzeb 19-letniego Oskara, który odebrał sobie życie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich w tej tragedii. Sprawą zainteresował się mazowiecki kurator oświaty, który oczekuje wyjaśnień od dyrekcji szkoły. Społeczność szkolna stara się teraz wspierać rówieśników zmarłego ucznia.
2: W Otwocku 40-letni mężczyzna został zatrzymany za kradzież kostki brukowej i elementów altany. Materiały te wykorzystał do remontu swojego podwórka. Policja zabezpieczyła skradzione przedmioty, które wrócą na swoje miejsce. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, a o jego losie zdecyduje sąd rejonowy w Otwocku.
1: W Otwocku zakończyły się poszukiwania dwojga zaginionych 16-latków. Dawid C. i Wiktoria Z. zniknęli w sobotę, a odnalezieni zostali w poniedziałek wieczorem. Na szczęście oboje są cali i zdrowi. Policja bada teraz okoliczności ich zniknięcia, podejrzewając, że mogli zdecydować się na wspólną ucieczkę.
2: W 2024 roku Warszawa była świadkiem dwóch dużych pożarów – marketu Obi i centrum handlowego Marywilska 44. Śledczy ustalili, że były to zamierzone akty sabotażu, będące częścią rosyjskiej wojny hybrydowej. Celem tych działań jest destabilizacja Polski i Europy. Ostatnio pojawiły się dobre wieści dla sprzedawców z Białołęki. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nowego obiektu w miejscu spalonej hali.
1: W centrum Warszawy, przy ulicy Emilii Plater, pojawiła się niezwykła instalacja reklamowa. Na ekranie LED w technologii trójwymiarowej widoczny jest olbrzymi kot, który sprawia wrażenie, jakby miał skoczyć na ulicę. Ta realistyczna iluzja przyciąga uwagę przechodniów i zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Warszawa dołączyła tym samym do grona miast z najbardziej spektakularnymi instalacjami reklamowymi. Smutny finał poszukiwań 27-letniego turysty z Polski w słowackich Tatrach. Mężczyzna zaginął podczas samotnej wędrówki, a jego ciało odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i wsparcia z powietrza, nie udało się uratować jego życia. W Tarnowie doszło do nietypowej interwencji policji. Za kierownicą Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna, która była pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Obok niej znajdowała się również nietrzeźwa 20-letnia pasażerka. Policja bada, jak samochód trafił w ręce nastolatki. Policja w Sosnowcu poszukuje 20-letniej obywatelki Ukrainy, podejrzanej o kradzież. Kobieta zniknęła bez śladu, a funkcjonariusze nie znają jej aktualnego miejsca pobytu. W akcję zaangażowani są także policjanci z Katowic. Mundurowi apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanej. W Białych Błotach pod Bydgoszczą policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego, podejrzewanego o jazdę motocyklem po spożyciu alkoholu. Sprawa została przekazana prokuraturze w Toruniu. Zatrzymany początkowo odmawiał badania alkomatem, co opóźniło test na obecność alkoholu. Szczegóły zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. Grupa Arche otwiera we wrześniu 2 nowe hotele. W Ożarowie Mazowieckim obiekt już działa, a 17 września ruszy Arche Garnizon Białystok. Hotel w Białymstoku, zlokalizowany na terenie dawnych koszar, oferuje 200 pokoi, restaurację z kuchnią podlaską oraz 8 sal konferencyjnych. Inwestycje kosztowały łącznie 110 milionów złotych, a Grupa Arche planuje dalszy rozwój swojej sieci hotelowej. Na wrocławskim osiedlu Stabłowice doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Sprawca, uzbrojony w łom, zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Mieszkańcy apelują o pomoc w identyfikacji sprawcy i proszą o udostępnienie nagrań z kamer z okolicy. Policja prowadzi śledztwo.
2: W Wilkowie na Dolnym Śląsku wybuchł gigantyczny pożar na składowisku opon. W akcji gaśniczej bierze udział około 100 strażaków, a działania mogą potrwać kilka dni. Strażacy zdołali opanować sytuację, ale dogaszanie wciąż trwa. Specjaliści monitorują stan powietrza w okolicy.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty pogodowe. Dziś na południowym zachodzie Polski temperatura może sięgnąć 30 stopni Celsjusza. Jutro spodziewane są gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, szczególnie na północy i zachodzie kraju. W niektórych miejscach wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska pracuje nad nowym dodatkiem dopełniającym ZUS w wysokości około 2700 zł dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy. To odpowiedź na wieloletnie apele chorych i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy napotyka jednak na opór Ministerstwa Finansów, które wymaga szczegółowej analizy finansowej. Obecnie dodatek trafia tylko do rencistów socjalnych, co budzi kontrowersje. Brak zgody na finansowanie oznacza, że tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Decyzja leży teraz po stronie ministra finansów i gospodarki.
2: Dziś na rynku paliw zauważalne są obniżki cen benzyny w krajowych rafineriach, ale olej napędowy nadal drożeje. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ma ceny o 2 zł wyższe na metrze sześciennym. Benzyna PB95 staniała o 54 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 57 zł. Tymczasem ceny oleju napędowego wzrosły o 14 zł u Orlenu i BP Europa, a o 11 zł u Aramco. To efekt globalnych napięć i zakończenia programu osłonowego ceny paliwa niżej. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen diesla, podczas gdy ceny benzyny mogą się nieco ustabilizować. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień. Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Od 23 lat czeka na realizację kluczowe połączenie kolejowe między Polską a Niemcami. Chodzi o elektryfikację trasy Drezno-Görlitz, którą Berlin wstrzymuje, mimo porozumienia z 2003 roku. Polska już zakończyła swoją część projektu, a w Saksonii narasta frustracja wobec działań rządu federalnego Niemiec. Niemiecki rząd uznał, że projekt jest nieopłacalny, opierając się na analizie sprzed 8 lat. Politycy z Saksonii apelują o ponowną ocenę, podkreślając korzyści gospodarcze dla regionu. Tymczasem Niemcy mają 28 w pełni zelektryfikowanych połączeń z Europą Zachodnią, a na wschód tylko 3.
2: Poznańska Straż Miejska rozpoczęła kontrolę kontenerów na odpady remontowe. Na Starym Mieście sprawdzono 10 lokalizacji, z czego w 6 wykryto nieprawidłowości. Właściciele 5 kontenerów otrzymali mandaty, a jedna osoba została ukarana za wyrzucanie śmieci obok kontenera. Strażnicy przypominają, że ustawienie kontenera w pasie drogowym wymaga zgody Zarządu Dróg Miejskich. Należy również pilnować terminu, na jaki wydano zgodę, by uniknąć kar. Kontrole będą kontynuowane.
0: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
2: Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 3401 odcinkiem. Błażej Modrzycki wraca do Warszawy po wizycie u chorej matki w Szczecinie. Seniorka złamała nogę, a jej stan zdrowia jest poważniejszy niż się wydawało. Błażej staje przed trudnym wyborem między opieką nad matką, a życiem w Warszawie z ukochaną Weroniką. Rozważa nawet przeprowadzkę do Szczecina, co może oznaczać rezygnację z pracy. Weronika sugeruje znalezienie opiekunki, ale to nie jest łatwe ani tanie. Czy Błażej zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie. Serialowy Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, zaskakuje widzów zdradą z Joanną. Romans rozwija się w najlepsze, a Artur wyznaje miłość swojej kochance, co wywołuje oburzenie fanów. Marysia, w którą wciela się Małgorzata Pieńkowska, zaczyna podejrzewać niewierność męża. Aktorka otwarcie mówi o trudnych emocjach swojej bohaterki, sugerując, że małżeństwo Rogowskich może nie przetrwać. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój tej dramatycznej historii. Czy Marysia zdecyduje się na odważne zmiany w swoim życiu?
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1030 odcinek, który zostanie nadawany 16 września.

0: wyjaśnić. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18:05 na TVP1. W poprzednim odcinku Leokadia wprowadziła się do córki, by pomóc przy dzieciach, a Piotruś spotkał kolegów w parku. Agata zaskoczyła Gustawa, oznajmiając, że dostała pracę w agencji reklamowej. Tymczasem Paulina na korcie tenisowym musiała zmierzyć się z nieoczekiwaną wizytą Jacka. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stokingera i Izabelę Trojanowską.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 478 odcinkiem. Już 16 września o 15:05 na antenie TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria Antonia zdecyduje się wyjawić Lorenzowi sekret dotyczący Alonso, co może wstrząsnąć pałacem. Romulo potajemnie szykuje wyjazd Jany i Marii, a do pałacu wracają Manuel i Curro z wojny. Martina nadal próbuje udowodnić swoją niewinność w sanatorium, gdzie oskarżono ją o atak. Serial, pełen miłości, intryg i rodzinnych tajemnic, przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii. W roli głównej Ana Garces jako Jana, która próbuje odkryć prawdę o mrocznych wydarzeniach z przeszłości. W 4277 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Przemek wpadnie w panikę, gdy jego żona Marcelina niespodziewanie zniknie. Przerażony obawia się, że podzieliła los Basi, która wcześniej została porwana. Jednak ku jego uldze Marcelina nie została uprowadzona. Zdecydowała się na odważny krok i przeprowadziła wywiad z Andrzejem, który przyznał się do handlu fałszywymi dyplomami. Andrzej, świadomy swoich czynów, postanowił sam oddać się w ręce policji. Jego synowie, Daniel i Kuba, towarzyszyli mu w tej trudnej chwili. Tajemnicza reakcja Violi na te wydarzenia pozostaje nieodkryta i czeka na rozwikłanie w kolejnych odcinkach. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 199 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 17:20 na TVP2. Bejza postawi Gülsum pod ścianą, zmuszając ją do uległości poprzez szantaż. Kolacja u Hansel i Melicha, która miała być spokojna, szybko zamieni się w pole napięć, gdy Cichan zaproponuje tajemniczą grę. Jonca zacznie realizować swój plan zemsty, co doda jeszcze więcej emocji. W poprzednim odcinku atmosfera była już napięta, a teraz wszystko wskazuje na to, że sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Serial opowiada o losach Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Turka Turksewę i Cisela Kuskan.
1: W 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonujących zwrotów akcji. Majka zdecyduje się wrócić do Tomka, mimo że ten ma dziecko z Justyną. Tomek otwarcie mówi, że jego syn będzie dla niego najważniejszy, a Majka zaskakująco akceptuje tę sytuację. Mateusz ponownie przeżyje ból złamanego serca, gdy zrozumie, że Majka wybrała Tomka. Bogna, choć gotowa spędzić noc z Mateuszem, wycofa się, widząc jego uczucia do Majki. Po wakacyjnej przerwie bohaterowie nie odnajdą szczęścia, a ich relacje pozostaną skomplikowane. Barbara szybko zauważy cierpienie wnuka, które nie wynika z rozstania z Bogną, lecz z decyzji Majki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska zmaga się z intensywną wojną hybrydową, której celem jest destabilizacja kraju. Generał Roman Polko podkreśla, że ataki na polskie zakłady zbrojeniowe to nie sabotaż, lecz dywersja prowadzona przez rosyjskie służby. Ostatnie pożary w fabrykach w Skarżysku Kamiennej i Lublinie wskazują na działania rosyjskich agentów. Generał ostrzega, że celem jest wywołanie chaosu społecznego i paraliżu państwa, a brak regulacji finansowych ułatwia przeciwnikowi działanie.
3: Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, nie wystartuje w wyborach z powodu braku ważnych podpisów. Polityk przyznał się do błędu i przeprosił swoich zwolenników. Janusz Korwin-Mikke skomentował sytuację w sieci, publikując mema z postacią Fertka Kiepskiego. Tymczasem lider partii, Mentzen, podjął decyzję o odwołaniu Bocheńczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego.
2: W Niemczech trwają protesty przeciwko prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec. Tysiące osób demonstrowało w Berlinie i Poczdamie, wyrażając sprzeciw wobec sukcesu wyborczego AfD w Saksonii-Anhalt, gdzie partia zdobyła niecałe 44% głosów. Mimo braku samodzielnej większości, AfD planuje utworzenie rządu w tym landzie, co byłoby pierwszym takim przypadkiem w historii partii. Demonstranci skandowali hasła antyfaszystowskie, a liczba uczestników w Berlinie sięgała nawet 14 tysięcy, według organizatorów. W Wielkiej Brytanii trwa proces nauczycielki wychowania fizycznego oskarżonej o kontakty seksualne z 16-letnim uczniem. 30-letnia Bronwen James z Chippenham zaprzecza zarzutom, choć przyznaje się do wymiany wiadomości z chłopcem. Twierdzi, że uczeń wymyślił historię o romansie, by zaimponować kolegom. Proces toczy się w sądzie w Winchesterze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Portsmouth doszło do wstrząsającego przestępstwa. 33-letni sadik Farhad Azad został oskarżony o gwałt na 14-letnim chłopcu, którego zwabił z autobusu do zaułka. Dodatkowo Azad usłyszał zarzuty za stalking i uszkodzenie mienia. Sprawa poruszyła opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Taste of Polonia, jeden z największych polskich festiwali w Stanach Zjednoczonych, zakończył się w Chicago. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty takich gwiazd jak Feel i Organek oraz tradycyjne polskie przysmaki. Burmistrz Chicago, Brandon Johnson, również zasmakował w polskich pierogach. Festiwal, odbywający się od 1980 roku, ponownie zamienił Copernicus Center w centrum polskiej kultury i rozrywki. Dywan może wyglądać czysto, ale z czasem traci świeżość i przejmuje zapachy. Prosty sposób na odświeżenie to użycie sody oczyszczonej. Wystarczy rozsypać ją na powierzchni dywanu, zostawić na kilka godzin, a potem dokładnie odkurzyć. Pamiętajmy jednak, by sprawdzić, czy materiał dywanu pozwala na taką metodę.
2: Jesienią warto zwrócić uwagę na przechowywanie jabłek. Te owoce wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie innych produktów, takich jak banany czy pomidory. Aby uniknąć szybkiego psucia się owoców, nie przechowuj ich razem. Najlepiej trzymać jabłka w chłodnym miejscu z dobrą wentylacją i regularnie sprawdzać ich stan.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wejherowska policja zatrzymała 64-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię oszustw związanych z wynajmem pokoi gościnnych na Pomorzu. Od kwietnia do maja meldował się w obiektach pod fałszywymi danymi, nie płacąc za pobyt, co spowodowało straty przekraczające 12 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, co może skutkować surowszym wyrokiem. Policja w Andrychowie zatrzymała 7 osób podejrzanych o pobicie 18-latka nad rzeką Wieprzówką. Wśród zatrzymanych są 4 osoby nieletnie. Poszkodowany trafił do szpitala w Wadowicach, gdzie otrzymał pomoc medyczną. Funkcjonariusze nadal badają motywy i okoliczności zdarzenia.
3: Biblioteka Oodi w Helsinkach to nowoczesne centrum kultury, które redefiniuje pojęcie biblioteki. Oprócz 100 tysięcy książek znajdziemy tam roboty transportujące zbiory, studia nagraniowe i drukarki trójwymiarowe. Oodi łączy tradycję z nowoczesnością, oferując przestrzeń do nauki, pracy i spotkań. Jej futurystyczna architektura przyciąga uwagę, a sama biblioteka stała się symbolem innowacyjnego podejścia do kultury i edukacji.
2: Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować prosty domowy trik. Wystarczy umieścić talerzyk z solą w lodówce na noc, co może pomóc w neutralizacji niechcianych aromatów. Pamiętajmy jednak, że regularne czyszczenie lodówki i usuwanie przeterminowanych produktów to klucz do świeżości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zacieki z kamienia w łazience to problem wielu z nas, ale istnieje prosty sposób na ich uniknięcie. Wystarczy użyć papieru woskowanego, który często mamy w kuchni. Przetarcie nim czystej i suchej armatury tworzy hydrofobową warstwę, która zapobiega osadzaniu się kamienia. Dzięki temu krany i baterie dłużej zachowują swój blask, a my oszczędzamy czas na sprzątaniu.
3: Wrzesień to nie koniec sezonu na pomidory, a odpowiednia pielęgnacja może przedłużyć ich smak. Zamiast gotowych nawozów warto sięgnąć po popiół drzewny, który dostarcza cennych składników, takich jak potas i wapń. Wystarczy wymieszać szklankę popiołu z 10 litrami wody i podlewać ziemię wokół roślin. Pamiętajmy jednak o umiarze, by nie zaszkodzić roślinom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn znanego gwiazdora Disco Polo, znowu zaskakuje. Tym razem zaszył się w warszawskim apartamencie, a jego głównym celem podróży są stacje benzynowe. Zamiast odkrywać kulinarne zakątki stolicy, Daniel wybiera smakołyki ze stacji paliw, a towarzyszy mu tajemnicza kobieta. Co więcej, od dwóch dni nie zmienia stroju, dumnie prezentując granatową bluzę i klapeczki. Cóż, moda i styl życia na najwyższym poziomie. Joanna Moro, znana z roli Anny German, znowu zaskakuje. Aktorka, mimo trzech porodów, prezentuje sylwetkę, której mogłaby pozazdrościć niejedna nastolatka. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami z wakacji we Włoszech, gdzie w bikini i stylowym kapeluszu łapała ostatnie promienie słońca. Czy to zasługa morsowania, genów, czy może tajemniczych treningów? Jedno jest pewne. Joanna Moro wie, jak zrobić wrażenie. Wczoraj na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, a jego syn Michał postanowił pożegnać ojca w sposób, który chwyta za serce. Wzruszające słowa, wspomnienia o samolotach i muzyce The Rolling Stones, a także obietnica, że Jan Frycz pozostanie w sercach bliskich na zawsze. Michał Frycz podkreślił, że śmierć to nie koniec obecności ojca w ich życiu, a jego dorobek kulturalny kłania się całej Polsce. W niebie pewnie już uczy anielskie chóry, jak śpiewać odważniej i ciekawiej.
0: Jan Frycz, wybitny aktor i ukochany członek rodziny, odszedł 15 sierpnia, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Jego pogrzeb, pełen wzruszających wspomnień i rockowej muzyki, odbył się dopiero po 3 tygodniach. Mimo próśb rodziny o powstrzymanie się od kondolencji, żal po stracie był tak wielki, że wielu nie mogło się powstrzymać. Nawet świecka ceremonia nie obyła się bez niespodzianek, ponieważ na pożegnaniu pojawił się ksiądz.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Joanna Rawik, ikona PRL-u, odeszła w wieku 92 lat, ale nawet po śmierci potrafiła zaskoczyć. Jej pogrzeb, zaplanowany osobiście, odbył się w atmosferze dalekiej od tradycyjnej żałoby. Zamiast łez były śpiewy i kolorowe stroje, a różowa urna z prochami stała się symbolem jej nietuzinkowego podejścia do życia. Przyjaciele i artyści, zgodnie z jej życzeniem, pożegnali ją wesoło, śpiewając jej przeboje. Beata Kodzidrak i Bajm znowu na scenie. Już w ten piątek, 11 września, podczas Dni Wilanowa 2026, zespół zagra swoje największe hity, które zna cała Polska. Koncert jest darmowy, więc to idealna okazja, by przypomnieć sobie, jak to było, gdy Józek nie dawał spać po nocach. Na scenie pojawią się także Kuba i Kuba, Roxy oraz Zalia, ale to Bajm jest prawdziwą gwiazdą wieczoru. Czyżby szykował się powrót do lat 80. i 90.? Cóż za ironia losu. Piosenka Przeżyj to sam zespołu Lombard, która miała zniknąć z eteru w ciągu zaledwie 2 dni, stała się nieśmiertelnym hymnem buntu. Cenzura próbowała ją uciszyć, ale Polacy nie dali za wygraną, przekazując sobie nagrania na kasetach magnetofonowych. Dziś, ponad 4 dekady później, utwór wciąż porusza serca i przypomina o czasach, gdy muzyka była prawdziwym manifestem wolności. Jak widać, niektórych melodii nie da się po prostu wymazać z pamięci. Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, w pogoni za amerykańskim snem, znalazł się na budowie, zamiast na wielkich scenach. Podczas gdy ciężko pracował, jego żona Halina i przyjaciel, rodziny, mieli własne plany na przyszłość. Prawda o zdradzie, którą odkrył dzięki kilkuletniemu synowi, była ciosem, po którym długo nie mógł się podnieść. Zdrada stała się inspiracją do jednego z jego największych przebojów, ale blizna pozostała na zawsze.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Netflix postanowił przenieść nas w czasy, gdy muzyka była manifestem buntu, a Jan Borysewicz z gitarą w ręku czuł się jak superbohater. Film Mniej obcy o kulisach powstania Lady Punk jeszcze przed premierą zdobył uznanie i powalczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. W rolę charyzmatycznego lidera wcielił się debiutujący Mikołaj Bukrewicz, a cała produkcja zapowiada się na słodko-gorzką opowieść o marzeniach i cenie sukcesu. Premiera już 7 października na Netflixie, więc przygotujcie się na rokową podróż w czasie. Zespół Journey, legenda rocka lat 80., wciąż bawi się w pożegnania, ale czy na pewno z Arnelem Pinedą na czele? Wokalista, zmęczony problemami zdrowotnymi, sugeruje, że czas na przerwę. A na scenie pojawia się Hugo Valenti z tribute bandu. Czyżby to on miał przejąć mikrofon na dobre? A może to tylko kolejny odcinek rockowej telenoweli, którą zespół serwuje fanom przed wielkim finałem w listopadzie? Wszystko wyjaśni się już w sobotę, gdy ruszy ostatnia część trasy. Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje? Skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku?
0: Cage the Elephant powraca z hukiem. Po dwuletniej przerwie giganci alternatywnego rocka ogłosili nową płytę i jedyny koncert w Polsce. Kraków, 9 lutego przyszłego roku. To miejsce, gdzie fani będą mogli zobaczyć ich nieokiełznaną energię na żywo. A żeby podgrzać atmosferę, już teraz można posłuchać ich nowego singla Beaches in Tennessee. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym przebudzeniem?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zmarł 47-letni strażnik miejski Mariusz S. tuż po zakończeniu nocnej zmiany. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło kontrolę, by sprawdzić organizację jego pracy i przestrzeganie zaleceń zdrowotnych. Straż Miejska zapewnia, że zmarły miał ważne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do służby. Władze miasta podkreślają, że każda taka sprawa jest dokładnie analizowana. Na Targówku doszło do groźnego wypadku. Kierowca Jaguara, mający blisko 2 promile alkoholu, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w Audi, a następnie w drzewo. Pasażer Jaguara trafił do szpitala, a kierowca został zatrzymany przez policję. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia. Artur K., skazany na dożywocie za podwójne morderstwo, odsiaduje wyrok w więzieniu. W 2018 roku zamordował swoją narzeczoną Monikę i jej 3-letniego syna Oskara w Warszawie. To nie była jego pierwsza zbrodnia. Wcześniej zabił swoją dziewczynę Renatę. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że Artur K. twierdził, że działał pod wpływem szatańskich wizji. W 15. edycji Poland Business Run wzięło udział rekordowe 47 660 osób, zarówno w Warszawie, Krakowie, jak i na wirtualnych trasach. Wydarzenie miało na celu wsparcie beneficjentów fundacji Poland Business Run, która w tym roku pomogła już ponad 130 osobom. W Warszawie najszybszą drużyną była PepsiCo Dream Team, a w Krakowie hashtag Adam Czerwiński Team. Fundacja od początku swojej działalności wsparła ponad 1400 potrzebujących, koncentrując się na osobach z niepełnosprawnościami ruchowymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie pożegnano tragicznie zmarłego 19-letniego Oskara. Jego śmierć wstrząsnęła społecznością prestiżowego liceum na Żoliborzu, do którego uczęszczał. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich. Mazowieckie Kuratorium Oświaty nadal bada, czy w szkole nie doszło do nieprawidłowości. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęcia. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu.
1: W Tarnowie doszło do nietypowej interwencji policji. Za kierownicą Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna, która miała ponad 1 promil alkoholu we krwi. Obok niej podróżowała 20-letnia koleżanka, również nietrzeźwa. Samochód należał do ojca starszej z dziewczyn. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
2: W Bydgoszczy doszło do zatrzymania zastępcy prokuratora rejonowego, który miał prowadzić motocykl pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 6 września, w Białych Błotach. Sprawą zajmie się prokuratura w Toruniu. Szczegóły dotyczące zatrzymania i wyniki badania trzeźwości nie są jeszcze znane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj wieczorem w bydgoskim Fordonie wybuchł pożar, który objął drewnianą przyczepę i sąsiednie obiekty. Strażacy mieli trudności z dojazdem, co wymusiło rozwinięcie węży na 50 metrów. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ogień udało się opanować dzięki szybkiej interwencji 3 zastępów straży pożarnej. Grupa Arche otworzyła 2 nowe obiekty noclegowe. Pierwszy z nich, hotel w Ożarowie Mazowieckim, już przyjmuje gości. Drugi, kompleks w Białymstoku, lada moment rozpocznie działalność. Inwestycje te kosztowały łącznie 110 milionów złotych i oferują nowoczesne udogodnienia dla turystów i biznesmenów. W najbliższym odcinku programu Nasz Nowy Dom ekipa odwiedzi województwo podlaskie, by pomóc panu Krzysztofowi i jego córce Zuzi z miejscowości Masie. Rodzina mieszka w zrujnowanym budynku, gdzie pękające mury i wilgoć w łazience stanowią poważny problem. Pan Krzysztof samotnie wychowuje córkę, ciężko pracując, by zapewnić jej lepsze warunki życia. Czy ekipa programu zdoła odmienić ich los? O tym przekonamy się już jutro o godzinie 20:30. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-zachodniej Polski z powodu nadchodzących upałów. We wtorek, 8 września, temperatury mogą sięgać nawet 30 stopni Celsjusza w województwach dolnośląskim i opolskim. Po upałach spodziewane jest załamanie pogody z intensywnymi deszczami i burzami, które mogą wystąpić już w nocy, z wtorku na środę, na północnym zachodzie kraju. Synoptycy przewidują, że najtrudniejsze warunki pogodowe wystąpią w środę i w nocy ze środy na czwartek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano obywatela Ukrainy, który ukrywał się przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna, skazany we Włoszech na 7 lat więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, próbował uniknąć kary, osiedlając się w Polsce. Dzięki dynamicznym działaniom dolnośląskiej policji jego plan legł w gruzach. To kolejny sukces funkcjonariuszy, którzy niedawno zatrzymali także polskiego złodzieja luksusowych kamperów, poszukiwanego w Niemczech. Na wrocławskich Stabłowicach doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Mężczyzna uzbrojony w łom zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu kilku tygodni. Mieszkańcy, którzy niedawno zebrali pieniądze na nową figurę, apelują o pomoc w ujęciu sprawcy. Policja prowadzi śledztwo i prosi o sprawdzenie nagrań z monitoringu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15.
0: Sport w Radiu Super Express. Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule w emocjonującym finale pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
1: Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng na US Open, mimo że prowadziła 5-0 w pierwszym secie. Polka na konferencji prasowej podkreśliła, że przyczyną porażki były problemy techniczne, a nie mentalne. Świątek zaznaczyła, że takie sytuacje mogą zdarzyć się każdemu i zamierza kontynuować swoją pracę bez specjalnych zmian. Tymczasem Qin Wenzheng awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Naomi Osaką lub Jeleną Rybakiną.
0: Dziś na warszawskich Starych Powązkach odbył się pogrzeb wybitnego aktora Jana Frycza. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, gwiazdy show biznesu oraz przedstawiciele jego ukochanej Krakowii. Wśród żałobników obecni byli m.in. Krystyna Janda, Andrzej Grabowski i Borys Szyc. Na uroczystości rozwinięto ogromną flagę Krakowii, co podkreśliło związek aktora z krakowskim klubem.
1: Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, wywołało kryzys w strukturach organizacji. Działacze planują pilne posiedzenie, aby omówić jego odwołanie. Jan Tomaszewski ostrzega przed możliwym wykluczeniem Polski z Igrzysk Olimpijskich, co mogłoby zaszkodzić naszym sportowcom. Tymczasem Robert Korzeniowski zgłosił chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
1: Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina. Zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, co spowodowało zablokowanie ruchu przed bramkami. Sytuację uratowali fani sportowca, którzy pożyczyli mu pieniądze, umożliwiając dalszą podróż. Pudzianowski obiecał zwrócić dług z dodatkiem w postaci dobrego koniaku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś startują prestiżowe rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA. Na kibiców czekają emocjonujące mecze, w tym Real Madryt kontra Inter Mediolan oraz FC Porto z Manchesterem City. W barwach Interu zobaczymy Piotra Zielińskiego, a w Porto szansę na występ ma Jakub Kiwior. Polskim akcentem będzie też sędziowanie Szymona Marciniaka. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to tak samo 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: oczy mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1031 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 16 w TVP1. Nana staje przed trudnym wyborem dotyczącym jej małżeństwa z Poirasem, a wszystko to za sprawą intryg Kansel i Semicha. Poiras, mimo obietnic, ponownie traci panowanie nad sobą, co prowadzi do napięć w rodzinie Kiliców. W kulminacyjnym momencie Nana zaczyna rozumieć głęboko zakorzenione wartości męża. Para postanawia pozostać razem, co zaskakuje Kansel, która liczyła na ich rozstanie. Decyzja Nany i Poirasa scementuje ich związek, a zakochani zaskoczą wszystkich swoją jednością.
1: Melania Grzesiewicz, znana jako Anita z M jak Miłość, ogłosiła swoje odejście z serialu. Aktorka podzieliła się tą wiadomością po swoim ślubie na Gibraltarze. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią, wątek Anity i Kamila Gryca dobiegnie końca. Anita pragnie zostać matką, co prowadzi do napięć i konfliktów z Kamilem. Melania Grzesiewicz postanowiła zrobić sobie przerwę od roli, która przyniosła jej ogromną popularność. Aktorka chce skupić się na nowych wyzwaniach zawodowych. Fani mogą być spokojni, ponieważ historia Anity zakończy się w sposób, który pozwoli jej na powrót w przyszłości. Szczegóły ostatniego odcinka z udziałem Anity nie są jeszcze znane.
2: M jak Miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W poniedziałek, 7 września, wyemitowano pierwszy odcinek 27 sezonu, który już wywołał burzę wśród fanów. Największe kontrowersje wzbudza zdrada Artura, który nie zakończył romansu z Joanną, okłamując Marysię. Widzowie nie kryją oburzenia i nie szczędzą krytyki zarówno bohaterom, jak i scenarzystom. W Grabinie dzieje się wiele, a życie rodziny Mostowiaków staje na głowie. Oprócz zdrady Artura, uwagę przyciąga ślub Natalki i Adama oraz zagrożenie dla rodziny Doroty i Bartka. Fani nie chcą oglądać Artura z kochanką, a postać Kisielowej również budzi mieszane uczucia. Czy ten sezon przyniesie więcej dramatów? Czas pokaże. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4278 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 16 września o 20.15 na TVN. W tym odcinku konflikt między Eweliną a Gregiem osiągnie punkt kulminacyjny. Greg nie odpuści Ewelinie stłuczki i wydatków na naprawę auta, co doprowadzi do poważnych konsekwencji. Tymczasem Igor Nowak zmierzy się z trudną decyzją, oddając córkę Julkę do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień. Dziewczyna będzie wściekła, ale ojciec nie ustąpi. Agnieszka Olszewska zgodzi się, by Tomek, podopieczny, trafił do służby zieleni w ramach resocjalizacji. W tle tych wydarzeń Seba poprowadzi pierwszy trening z chłopakami z Poprawczaka. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, śledząc losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. W 3399 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Marcin po kolejnej kłótni zacznie śledzić Renatę, co doprowadzi do nieoczekiwanych odkryć. Renata znajdzie się w trudnym położeniu, a ich związek przeżyje poważny kryzys. W międzyczasie nieoczekiwanych odkryć.

0: Oskar po wizycie w biurze Rutki zaczyna snuć plany hucznych imprez w winnicy. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów i ich codziennych zmaganiach, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic. W 477 odcinku przynosi wiele emocji. Martina znajdzie się w tarapatach pobójcy w sanatorium, gdzie zostanie oskarżona o atak na Juanę. Gregorio odkryje szokujące oszustwo związane ze śmiercią Pii. A Vera w końcu postawi się Santosowi, przestając ulegać jego presji. Ayala zaskoczy wszystkich, oświadczając się Margaricie. Ricardo obieca Virtudes wsparcie finansowe, które może pomóc jej w walce o odzyskanie syna. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września, o godzinie 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie nie brakuje tajemnic, romansów i konfliktów.
1: Panna Młoda zaprasza na emocjonujący 198 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Engin i Sila organizują wspólną kolację, na którą przybywają zaproszeni goście. Już od pierwszych chwil atmosfera jest napięta, a spokojna rozmowa szybko może przerodzić się w konflikty. W poprzednim odcinku Bejza zwolniła Gulsum, a Engin próbował rozwikłać tajemnicę pacjentki, co tylko zwiększa napięcie. Czy wspólna kolacja przyniesie rozwiązanie zagadek, czy może jeszcze bardziej skomplikuje relacje między bohaterami. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, poświęceniu i rodzinnych tajemnicach, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera Zonda Krypto wstrząsa polską sceną polityczną. Bronisław Wildstein w programie Poranny Ring ocenił, że działania Romana Giertycha mogą służyć zarówno jego interesom, jak i celom politycznym Donalda Tuska. Według Wildsteina Tusk może wykorzystywać aferę, aby odwrócić uwagę od problemów w państwie. Publicysta podkreślił także różnicę między sponsorowanymi wyjazdami, a przyjmowaniem reklam od legalnie działającej firmy.
3: Kandydatura Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana z powodu braku wystarczającej liczby ważnych podpisów. Lider partii, Sławomir Mentzen, określił sytuację jako kompromitację i podjął decyzję o odwołaniu Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu oraz zawieszeniu lokalnych działaczy. Problemy z podpisami mogą wynikać z wewnętrznych konfliktów w krakowskich strukturach Konfederacji. Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro skomentowała zarzuty Władysława Serafina, byłego członka partii, w Radiu Z. Pasławska zasugerowała, że Serafin próbuje oczernić Polskie Stronnictwo Ludowe, a jego działania mogą być związane z wcześniejszymi ograniczeniami wobec niego. Posłanka przyznała, że partia poważnie rozważa skierowanie sprawy do sądu, podkreślając, że krytyka ma swoje granice. Decyzja o ewentualnym procesie jeszcze nie zapadła.
2: Donald Trump ponownie wzbudza kontrowersje, publikując mapę, na której niemal cała Ameryka Północna oraz części Europy są włączone do Stanów Zjednoczonych. Na grafice Kanada, Meksyk, a nawet Grenlandia i Islandia znalazły się pod amerykańską flagą. To kolejny przykład geopolitycznych wizji prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wcześniej wyrażał chęć poszerzania wpływów swojego kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Brytyjski rząd ogłosił przeznaczenie setek milionów funtów na wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej przed zimą. Pakiet obejmuje pociski do systemów Patriot, amunicję artyleryjską dużego kalibru oraz systemy bezzałogowe. Ogłoszenie nastąpiło przed posiedzeniem grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, w której uczestniczy około 50 państw. Minister obrony Wielkiej Brytanii, Wes Streeting, podkreślił potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków na cele cywilne i energetyczne.
2: Aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest wystarczająco przygotowany na incydenty z udziałem rosyjskich pocisków lub dronów. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Mimo trwającej modernizacji armii i wprowadzania nowych systemów obrony powietrznej, społeczne obawy pozostają silne. Wydarzenia z ostatnich miesięcy, takie jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podsycają te niepokoje.
3: Wczoraj nad Jeziorem Solińskim policjanci uratowali 62-letnią turystkę, która poślizgnęła się i zawisła nad 10-metrowym urwiskiem. Kobieta trzymała się drzewa, a funkcjonariusze użyli liny od bojki ratunkowej, by bezpiecznie ją ewakuować. Służby apelują o ostrożność i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Policja ostrzega przed oszustwami internetowymi po tym, jak 79-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego straciła ponad 50 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię fałszywego niemieckiego żołnierza, który zdobył jej zaufanie przez internet. Oszuści często tworzą fałszywe profile, by wyłudzić pieniądze, dlatego służby apelują o ostrożność w kontaktach online.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sezon na śliwki w pełni, a wraz z nim wyzwanie związane z drylowaniem tych owoców. Okazuje się, że nie potrzebujemy drogich narzędzi, by szybko i sprawnie pozbyć się pestek. Wystarczy szklana butelka i drewniany patyczek, by w prosty sposób usunąć pestki ze śliwek. To praktyczne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i nerwy podczas przygotowywania przetworów. Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkową potrzebą niezależności. Wodnik, baran, strzelec i koziorożec to te, które według astrologii najbardziej cenią sobie swobodę i samodzielność. Wodnik unika schematów, baran działa szybko i po swojemu, strzelec potrzebuje przestrzeni, a koziorożec stawia na pragmatyzm i odpowiedzialność. Pamiętajmy jednak, że astrologia to ciekawostka, a nie nauka.
3: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to problem, z którym wielu z nas się zmaga. Istnieje jednak prosty sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy nasączyć wacik kosmetyczny kilkoma kroplami olejku eterycznego i umieścić go na dnie kosza. Dzięki temu delikatny zapach olejku będzie neutralizował nieprzyjemne wonie przez wiele dni. To skuteczny i łatwy sposób na utrzymanie świeżości w domu.
2: W miejscowości Lipiny, w powiecie dębickim, policjanci z Jasła, będący poza służbą, zatrzymali pijanego kierowcę. 29-letni mężczyzna, który rozbił samochód marki Volkswagen, próbował uniknąć odpowiedzialności. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, kierowca został przekazany patrolowi z Dębicy i odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu. Policja przypomina o konieczności zachowania trzeźwości za kierownicą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 54-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który planował zlecenie zabójstwa kilku osób. Mężczyzna chciał zemścić się za niekorzystne decyzje sądu, a na jego liście znalazł się między innymi sędzia i funkcjonariusze policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty podżegania do zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Olga Frycz, znana aktorka, poszła w ślady ojca, Jana Frycza, ale mało kto pamięta, że jej brat Antoni też miał swoje 5 minut w filmowym świecie. Jako dziecięcy aktor zdobył serca widzów, ale dorosłość przyniosła mu nowe wyzwania. Teraz zajmuje się scenografią. Rodzina Fryczów to prawdziwa mieszanka talentów. Od muzyki, przez aktorstwo, aż po życie z dala od blasku fleszy. Ciekawe, czy Jan Frycz, ojciec sześciorga dzieci, spodziewał się takiego rozwoju kariery swoich pociech. Jan Frycz, znany i lubiany aktor, został pożegnany w iście wielowymiarowy sposób. Ceremonia pogrzebowa była świecka, choć nie zabrakło na niej duchownych, którzy poświęcili grób. Na nagrobku nie stanął krzyż, ale pojawił się chrystogram symbolizujący Chrystusa. Czyżby to była próba pogodzenia wszystkich stron w jednym pożegnaniu? Cóż za niespodzianka. Film Mniej Obcy o Janie Borysewiczu i zespole Lady Punk jeszcze przed premierą już walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na wielkim ekranie, wciela się w rolę legendarnego gitarzysty, a towarzyszą mu takie gwiazdy jak Kinga Price i Ireneusz Cho. Netflix postanowił przypomnieć nam czasy, gdy muzyka była manifestem buntu, a nie tylko tłem do reklam. Premiera na platformie już 7 października, więc szykujcie się na rokową podróż w czasie. Świat mody pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14 edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże. Adam Nergal, Darski, znany z kontrowersyjnych występów i burzliwego związku z Dodą, znowu zaskakuje. Tym razem opublikował archiwalne zdjęcie z lat 90., kiedy dopiero zaczynał swoją karierę. Na czarno-białej fotografii widzimy młodego Nergala w swoim pokoju, zanim jeszcze Behemoth zdobył międzynarodową sławę. Ciekawe, czy to nostalgia, czy może próba przypomnienia światu, że kiedyś był tylko chłopakiem z marzeniami, zanim stał się ikoną black metalu.
2: David Bowie, kosmiczny wizjoner rocka, który nie chciał być tylko człowiekiem, a raczej nadczłowiekiem. Jego sceniczne metamorfozy, od Ziggy'ego Stardusta po The Thin White Duke, były jak jazda bez trzymanki na rollercoasterze dekadencji i szaleństwa. W Berlinie, w cieniu muru, próbował poskładać się na nowo, tworząc muzykę wyprzedzającą swój czas. Bowie nie tylko zmieniał reguły gry, on je pisał od nowa, zostawiając po sobie nie tylko dźwięki, ale i dowód, że największa sztuka rodzi się z walki z własnymi demonami. Fani Depeche Mode z platformy Rate Your Music wybrali najlepsze utwory zespołu, a niespodzianki brak. Królują kawałki z lat 80. i 90. Kto by pomyślał, że po 4 dekadach na scenie Depesze wciąż potrafią rozpalić serca milionów? Zespół, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, to prawdziwy fenomen, a ich muzyka to niemal religia. Ciekawe, czy w pierwszej dziesiątce znalazły się wasze ulubione hity.
0: Słuchacie Radia Super Express. Carrie Underwood, królowa country, postanowiła zaszaleć na Velocity Music Fest, wykonując Break Stuff, Limp Bizkit. W czerwonej czapce założonej tył naprzód i próbując naśladować Freda Darsta, zaskoczyła publiczność. Choć tłum bawił się świetnie, internet nie był tak łaskawy. Krytyka spadła na nią za wycenzurowanie wulgaryzmów, co według niektórych było obciachem. Tymczasem Limp Bizkit pracuje nad nowym albumem, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
1: Joe Perry, legendarny gitarzysta Aerosmith, postanowił podzielić się z fanami gorzką prawdą. Wskazał na album Done With Mirrors z 1985 roku jako największą wpadkę zespołu. Perry przyznał, że płyta była próbą połączenia starego brzmienia z nowymi kierunkami, ale wyszło to, delikatnie mówiąc, niezbyt zgrabnie. Nawet perkusista Joey Kramer nie kryje, że krążek nigdy nie został naprawdę ukończony. Cóż, nawet giganci rocka czasem się potykają. Korn, legenda ciężkich brzmień, wciąż trzyma fanów w napięciu. Od 4 lat czekają na nową muzykę, a tu niespodzianka. Partie perkusji na nowy album już nagrane. Technik perkusji zespołu, Mark Bennett, zdradził tę tajemnicę w programie Drumeo. Czyżby nowy krążek był tuż za rogiem? A już 17 listopada Korn zagra w Krakowie, więc może usłyszymy coś nowego na żywo.
2: Fani Godsmack mogą odetchnąć z ulgą, bo jednak nie wszystko, co dobre, musi się kończyć. Sully Erna, lider zespołu, po raz kolejny zmienił zdanie i zapowiedział nowy album, który ma pojawić się najpóźniej latem 2027 roku. Choć skład zespołu przeszedł poważne zmiany, z nowymi muzykami na pokładzie, Godsmack rusza do studia po intensywnym sezonie koncertowym. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym dokonaniom oryginalnego składu.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura bada tragiczną śmierć 37-letniej Magdy Czarneckiej, która zmarła podczas porodu w warszawskim szpitalu przy ulicy Inflanckiej. Jej synek, Mateusz, urodził się zdrowy, ale nie miał szansy poznać mamy. Śledztwo, wszczęte 1 września, ma wyjaśnić, czy do śmierci kobiety mogły przyczynić się działania lub zaniechania personelu medycznego. Wyniki sekcji zwłok na razie nie zostały ujawnione.
2: W minioną sobotę w okolicach Płońska doszło do dramatycznej ucieczki przed policją. Nietrzeźwy kierowca Opla, poszukiwany przez sąd, ignorował polecenia zatrzymania się i rzucił się do brawurowej jazdy. Po przewróceniu się pojazdu na szutrowej drodze, dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych, a kobieta po przesłuchaniu wróciła do domu. Kierowcy grozi teraz do 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Na warszawskim cmentarzu Brudnowskim odbył się pogrzeb 19-letniego Oskara, który odebrał sobie życie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich w tej tragedii. Sprawą zainteresował się mazowiecki kurator oświaty, który oczekuje wyjaśnień od dyrekcji szkoły. Społeczność szkolna stara się teraz wspierać rówieśników zmarłego ucznia. W Otwocku zakończyły się poszukiwania dwojga zaginionych 16-latków. Dawid C. i Wiktoria Z. zniknęli w sobotę, a odnalezieni zostali w poniedziałek wieczorem. Na szczęście oboje są cali i zdrowi. Policja bada teraz okoliczności ich zniknięcia, podejrzewając, że mogli zdecydować się na wspólną ucieczkę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W 2024 roku Warszawa była świadkiem dwóch dużych pożarów: marketu Obi i centrum handlowego Marywilska 44. Śledczy ustalili, że były to zamierzone akty sabotażu, będące częścią rosyjskiej wojny hybrydowej. Celem tych działań jest destabilizacja Polski i Europy. Ostatnio pojawiły się dobre wieści dla sprzedawców z Białołęki. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nowego obiektu w miejscu spalonej hali.
1: W centrum Warszawy, przy ulicy Emilii Plater, pojawiła się niezwykła instalacja reklamowa. Na ekranie LED w technologii trójwymiarowej widoczny jest olbrzymi kot, który sprawia wrażenie, jakby miał skoczyć na ulicę. Ta realistyczna iluzja przyciąga uwagę przechodniów i zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Warszawa dołączyła tym samym do grona miast z najbardziej spektakularnymi instalacjami reklamowymi. 47-letni strażnik miejski z Warszawy zmarł 10 sierpnia po powrocie z nocnej służby. Choć posiadał aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy, Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło kontrolę w sprawie organizacji jego służby. Miasto chce sprawdzić, czy przestrzegano przepisów dotyczących czasu pracy i realizacji ewentualnych zaleceń. To już drugi taki przypadek w warszawskiej Straży Miejskiej w ostatnim czasie. Smutny finał poszukiwań 27-letniego turysty z Polski w słowackich Tatrach. Mężczyzna zaginął podczas samotnej wędrówki, a jego ciało odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i wsparcia z powietrza, nie udało się uratować jego życia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Tarnowie doszło do nietypowej interwencji policji. Za kierownicą Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna, która była pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Obok niej znajdowała się również nietrzeźwa 20-letnia pasażerka. Policja bada, jak samochód trafił w ręce nastolatki. Policja w Sosnowcu poszukuje 20-letniej obywatelki Ukrainy, podejrzanej o kradzież. Kobieta zniknęła bez śladu, a funkcjonariusze nie znają jej aktualnego miejsca pobytu. W akcję zaangażowani są także policjanci z Katowic. Mundurowi apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanej. W Białych Błotach pod Bydgoszczą policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego, podejrzewanego o jazdę motocyklem po spożyciu alkoholu. Sprawa została przekazana prokuraturze w Toruniu. Zatrzymany początkowo odmawiał badania alkomatem, co opóźniło test na obecność alkoholu. Szczegóły zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. Grupa Arche otwiera we wrześniu 2 nowe hotele. W Ożarowie Mazowieckim obiekt już działa, a 17 września ruszy Arche Garnizon Białystok. Hotel w Białymstoku, zlokalizowany na terenie dawnych koszar, oferuje 200 pokoi, restaurację z kuchnią podlaską oraz 8 sal konferencyjnych. Inwestycje kosztowały łącznie 110 milionów złotych, a Grupa Arche planuje dalszy rozwój swojej sieci hotelowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskim osiedlu Stabłowice doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Sprawca, uzbrojony w łom, zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Mieszkańcy apelują o pomoc w identyfikacji sprawcy i proszą o udostępnienie nagrań z kamer z okolicy. Policja prowadzi śledztwo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty pogodowe. Dziś na południowym zachodzie Polski temperatura może sięgnąć 30 stopni Celsjusza. Jutro spodziewane są gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, szczególnie na północy i zachodzie kraju. W niektórych miejscach wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska pracuje nad nowym dodatkiem dopełniającym ZUS w wysokości około 2700 zł dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy. To odpowiedź na wieloletnie apele chorych i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy napotyka jednak na opór Ministerstwa Finansów, które wymaga szczegółowej analizy finansowej. Obecnie dodatek trafia tylko do rencistów socjalnych, co budzi kontrowersje. Brak zgody na finansowanie oznacza, że tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Decyzja leży teraz po stronie ministra finansów i gospodarki.
2: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. Dziś na rynku paliw zauważalne są obniżki cen benzyny w krajowych rafineriach, ale olej napędowy nadal drożeje. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ma ceny o 2 zł wyższe na metrze sześciennym. Benzyna PB95 staniała o 54 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 57 zł. Tymczasem ceny oleju napędowego wzrosły o 14 zł u Orlenu i BP Europa, a o 11 zł u Aramco. To efekt globalnych napięć i zakończenia programu osłonowego ceny paliwa niżej. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen diesla, podczas gdy ceny benzyny mogą się nieco ustabilizować. Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Od 8 września aplikacja Biedronki będzie działać tylko w najnowszej wersji 2.20.2.2. Jeśli wciąż masz starszą wersję, konieczna jest aktualizacja, by nie stracić dostępu do funkcji, takich jak cyfrowa karta Moja Biedronka. Biedronka informuje, że bez aktualizacji starsze wersje aplikacji przestaną działać. Aby zaktualizować aplikację, wystarczy odwiedzić odpowiedni sklep z aplikacjami dla swojego telefonu. Aktualizacja zajmuje tylko chwilę, a pozwala uniknąć problemów przy zakupach. Poznańska Straż Miejska rozpoczęła kontrolę kontenerów na odpady remontowe. Na Starym Mieście sprawdzono 10 lokalizacji, z czego w 6 wykryto nieprawidłowości. Właściciele 5 kontenerów otrzymali mandaty, a jedna osoba została ukarana za wyrzucanie śmieci obok kontenera. Strażnicy przypominają, że ustawienie kontenera w pasie drogowym wymaga zgody Zarządu Dróg Miejskich. Należy również pilnować terminu, na jaki wydano zgodę, by uniknąć kar. Kontrole będą kontynuowane. Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach. Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Armia USA zamówiła 10 nowych śmigłowców UH-72, Bella Cotta od Airbusa za około 115 i pół miliona dolarów, z opcją na dwa dodatkowe. Te nowoczesne maszyny mają zastąpić starsze modele i podnieść standardy szkolenia pilotów. Dostawy rozpoczną się w 2027 roku, a zakończenie realizacji planowane jest na 2030 rok. Polska również interesuje się śmigłowcami z tej rodziny, poszukując maszyn szkolno-bojowych dla przyszłych pilotów Apache. W kraju trwa postępowanie na zakup 24 takich śmigłowców, gdzie H-145M konkuruje z modelem Leonardo Adawu 109M. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą również 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 3401 odcinkiem. Błażej Modrzycki wraca do Warszawy po wizycie u chorej matki w Szczecinie. Seniorka złamała nogę, a jej stan zdrowia jest poważniejszy niż się wydawało. Błażej staje przed trudnym wyborem między opieką nad matką, a życiem w Warszawie z ukochaną Weroniką. Rozważa nawet przeprowadzkę do Szczecina, co może oznaczać rezygnację z pracy. Weronika sugeruje znalezienie opiekunki, ale to nie jest łatwe ani tanie. Czy Błażej zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W najnowszych odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur, zakochany po uszy w Joannie, marzy o ucieczce na koniec świata. Joanna, równie zafascynowana, jest gotowa zostawić wszystko i wyjechać z Grabiny. Romans tej pary nabiera tempa, a Artur nie zamierza kończyć relacji z kochanką. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, przyznaje, że jego bohater jest na życiowym rozdrożu. Marysia wkrótce odkryje zdradę męża, co może zakończyć ich małżeństwo. Czy Artur wybierze Joannę, czy jednak spróbuje ratować związek z Marysią? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. W 1942 odcinku M jak miłość po wakacjach Jakub Karski postanawia zmienić swoje życie uczuciowe. Po kolejnej nieudanej próbie kontaktu z Martyną decyduje się zaprosić na randkę swoją rehabilitantkę Igę. Spotkanie w włoskiej knajpce przebiega w miłej atmosferze, a Iga jest zachwycona jedzeniem i towarzystwem Jakuba. Jednak niespodziewany telefon od Martyny komplikuje sytuację. Jakub odbiera połączenie, co wyraźnie wpływa na przebieg randki. Detektyw zaczyna mieć mętlik w głowie, nie wiedząc, którą z kobiet wybrać. Iga zauważa jego niepokój, ale Jakub stara się zatuszować swoje wątpliwości. Czy Jakub zdecyduje się na nową miłość? Czy wróci do Martyny? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
1: M jak miłość przechodzi tej jesieni przez falę emocjonujących zmian. Już 14 września po raz ostatni zobaczymy Hannę Turnau w roli Sylwii Kosteckiej. Jej odejście będzie niespodziewane, choć Sylwia nie zginie. 22 września pożegnamy Mikołaja Krawczyka, którego postać, Aleksander Sowiński, zginie w dramatycznych okolicznościach. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę Laskowską, również opuści serial, ale jej historia zakończy się pięknie i nie na zawsze. Aktorka zapowiedziała, że powróci do M jak miłość w przyszłości. To czas pełen emocji dla fanów serialu, którzy będą musieli pożegnać się z ulubionymi postaciami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 957 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 18.40 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Samuel będzie udawał, że jego problemy z bankiem zostały rozwiązane, choć w rzeczywistości grozi mu finansowa ruina. W desperacji będzie musiał sprzedać swoje mieszkanie. Tymczasem Libert po udanej operacji zacznie wracać do zdrowia, co przyniesie ulgę mieszkańcom Akacjowej. Trini odkryje, że jest w ciąży, co z pewnością wprowadzi nowe emocje do fabuły. Fabiana konfrontuje Serwanda z cesarem, a ksiądz Telmo ostrzeże Lucie przed uczuciem do Samuela. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, pełen jest tajemnic, dramatów i romansów, które nieustannie splatają losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38. W 4732 odcinku Klanu Bruno i Marzena przyniosą Agnieszce ważną wiadomość. Znajdą w papierach z dziśka akt notarialny zakupu domu pod Otwockiem, co może wiele wyjaśnić. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18.05 na TVP1. W poprzednim odcinku Leokadia wprowadziła się do córki, by pomóc przy dzieciach, a Piotruś spotkał kolegów w parku. Agata zaskoczyła Gustawa, oznajmiając, że dostała pracę w agencji reklamowej. Tymczasem Paulina na korcie tenisowym musiała zmierzyć się z nieoczekiwaną wizytą Jacka. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stokingera i Izabelę Trojanowską. W 4277 odcinku Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Przemek wpadnie w panikę, gdy jego żona Marcelina niespodziewanie zniknie. Przerażony obawia się, że podzieliła los Basi, która wcześniej została porwana. Jednak ku jego uldze Marcelina nie została uprowadzona. Zdecydowała się na odważny krok i przeprowadziła wywiad z Andrzejem, który przyznał się do handlu fałszywymi dyplomami. Andna odważny krok i przeprowadziła

0: Wskazuje na to, że sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Serial opowiada o losach Hunter, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w małżeństwo z Chihanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Turka Turksewę i Cisela Kuskan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywitana z temperaturą 19 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska zmaga się z intensywną wojną hybrydową, której celem jest destabilizacja kraju. Generał Roman Polko podkreśla, że ataki na polskie zakłady zbrojeniowe to nie sabotaż, lecz dywersja prowadzona przez rosyjskie służby. Ostatnie pożary w fabrykach w Skarżysku Kamiennej i Lublinie wskazują na działania rosyjskich agentów. Generał ostrzega, że celem jest wywołanie chaosu społecznego i paraliżu państwa, a brak regulacji finansowych ułatwia przeciwnikowi działanie.
2: Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, nie wystartuje w wyborach z powodu braku ważnych podpisów. Polityk przyznał się do błędu i przeprosił swoich zwolenników. Janusz Korwin-Mikke skomentował sytuację w sieci, publikując mema z postacią Fertka Kiepskiego. Tymczasem lider partii, Mentzen, podjął decyzję o odwołaniu Bocheńczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego. Polski Komitet Olimpijski przechodzi przez poważny kryzys, który podważył zaufanie do organizacji i polskiego sportu. Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, jest jednym z kandydatów do tymczasowego przejęcia obowiązków prezesa. Obecny prezes, Radosław Piesiewicz, formalnie pozostaje na stanowisku, ale trwają przygotowania do wyznaczenia jego zastępcy. Hamera podkreśla, że kluczowe jest zabezpieczenie funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i odbudowa jego wiarygodności.
0: W Niemczech trwają protesty przeciwko prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec. Tysiące osób demonstrowało w Berlinie i Poczdamie, wyrażając sprzeciw wobec sukcesu wyborczego AfD w Saksonii-Anhalt, gdzie partia zdobyła niecałe 44% głosów. Mimo braku samodzielnej większości, AfD planuje utworzenie rządu w tym landzie, co byłoby pierwszym takim przypadkiem w historii partii. Demonstranci skandowali hasła antyfaszystowskie, a liczba uczestników w Berlinie sięgała nawet 14 tysięcy, według organizatorów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Staffordshire w Wielkiej Brytanii doszło do tragedii. Podczas rodzinnego biwaku znaleziono martwą 3-miesięczną dziewczynkę. W związku z tym aresztowano 4 osoby pod zarzutem morderstwa, które później zwolniono za kaucją. Śledczy nadal pracują nad wyjaśnieniem okoliczności tej wstrząsającej sprawy. W Wielkiej Brytanii trwa proces nauczycielki wychowania fizycznego oskarżonej o kontakty seksualne z 16-letnim uczniem. 30-letnia Bronwen James z Chippenham zaprzecza zarzutom, choć przyznaje się do wymiany wiadomości z chłopcem. Twierdzi, że uczeń wymyślił historię o romansie, by zaimponować kolegom. Proces toczy się w sądzie w Winchesterze. Rosja przeprowadziła nocny atak na Kijów, używając pocisków balistycznych. W wyniku uderzeń zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna, a w mieście wybuchły liczne pożary. Atak nastąpił po zakończeniu 3-dniowego zawieszenia nalotów, które Rosja i Ukraina ogłosiły w związku z wizytą amerykańskich wysłanników. W Zgierzu doszło do niebezpiecznego incydentu, w którym 28-letni obywatel Ukrainy zaatakował 79-letnią kobietę. Agresor został zatrzymany przez funkcjonariusza policji będącego po służbie. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala z obrażeniami twarzy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dywan może wyglądać czysto, ale z czasem traci świeżość i przejmuje zapachy. Prosty sposób na odświeżenie to użycie sody oczyszczonej. Wystarczy rozsypać ją na powierzchni dywanu, zostawić na kilka godzin, a potem dokładnie odkurzyć. Pamiętajmy jednak, by sprawdzić, czy materiał dywanu pozwala na taką metodę.
0: Jesienią warto zwrócić uwagę na przechowywanie jabłek. Te owoce wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie innych produktów, takich jak banany czy pomidory. Aby uniknąć szybkiego psucia się owoców, nie przechowuj ich razem. Najlepiej trzymać jabłka w chłodnym miejscu z dobrą wentylacją i regularnie sprawdzać ich stan.
2: Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza gdy na blacie leżą dojrzałe owoce. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowej pułapki z octem jabłkowym. Wystarczy wlać go do miseczki, dodać płyn do mycia naczyń i ustawić w miejscu, gdzie pojawiają się owady. Kluczowe jest jednak usunięcie źródła problemu, czyli przejrzenie owoców i dokładne sprzątanie.
0: Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować prosty domowy trik. Wystarczy umieścić talerzyk z solą w lodówce na noc, co może pomóc w neutralizacji niechcianych aromatów. Pamiętajmy jednak, że regularne czyszczenie lodówki i usuwanie przeterminowanych produktów to klucz do świeżości.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zacieki z kamienia w łazience to problem wielu z nas, ale istnieje prosty sposób na ich uniknięcie. Wystarczy użyć papieru woskowanego, który często mamy w kuchni. Przetarcie nim czystej i suchej armatury tworzy hydrofobową warstwę, która zapobiega osadzaniu się kamienia. Dzięki temu krany i baterie dłużej zachowują swój blask, a my oszczędzamy czas na sprzątaniu.
2: Wrzesień to nie koniec sezonu na pomidory, a odpowiednia pielęgnacja może przedłużyć ich smak. Zamiast gotowych nawozów warto sięgnąć po popiół drzewny, który dostarcza cennych składników, takich jak potas i wapń. Wystarczy wymieszać szklankę popiołu z 10 litrami wody i podlewać ziemię wokół roślin. Pamiętajmy jednak o umiarze, by nie zaszkodzić roślinom.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk, syn znanego gwiazdora Disco Polo, znowu zaskakuje. Tym razem zaszył się w warszawskim apartamencie, a jego głównym celem podróży są stacje benzynowe. Zamiast odkrywać kulinarne zakątki stolicy, Daniel wybiera smakołyki ze stacji paliw, a towarzyszy mu tajemnicza kobieta. Co więcej, od dwóch dni nie zmienia stroju, dumnie prezentując granatową bluzę i klapeczki. Cóż, moda i styl życia na najwyższym poziomie. Joanna Moro, znana z roli Anny German, znowu zaskakuje. Aktorka, mimo trzech porodów, prezentuje sylwetkę, której mogłaby pozazdrościć niejedna nastolatka. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami z wakacji we Włoszech, gdzie w bikini i stylowym kapeluszu łapała ostatnie promienie słońca. Czy to zasługa morsowania, genów, czy może tajemniczych treningów? Jedno jest pewne. Joanna Moro wie, jak zrobić wrażenie.
1: Monika Olejnik, gwiazda TVN, znowu błyszczy na międzynarodowej scenie, tym razem na festiwalu filmowym w Wenecji. Jej luksusowe stylizacje i perły przyciągnęły uwagę internautów bardziej niż same filmy. Dziennikarka nie tylko podziwia kino, ale też z pasją zwiedza Wenecję, dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych. A wszystko to w towarzystwie ukochanego partnera i z nutą romantyzmu na rejsie o zachodzie słońca. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki styl życia.
2: Natalia Ruś, znana jako Nalika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka, z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach, nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: 9 lat po odejściu Beaty, Tyszkiewicz z Tańca z Gwiazdami, Julia Wieniawa, zasiadła na jej miejscu, próbując być nową diwą programu. Produkcja szukała kogoś, kto przypominałby Tyszkiewicz, ale jednocześnie był bliski młodszemu pokoleniu. Wieniawa, w kryształowym czepku, zadebiutowała jako jurorka, rozdając wysokie noty i zwracając uwagę na techniczne błędy uczestników. Czyżby nowa era Tańca z Gwiazdami nadeszła z błyskiem cyrkonii? Cóż za ironia losu. Piosenka Przeżyj to sam zespołu Lombard, która miała zniknąć z eteru w ciągu zaledwie dwóch dni, stała się nieśmiertelnym hymnem buntu. Cenzura próbowała ją uciszyć, ale Polacy nie dali za wygraną, przekazując sobie nagrania na kasetach magnetofonowych. Dziś, ponad 4 dekady później, utwór wciąż porusza serca i przypomina o czasach, gdy muzyka była prawdziwym manifestem wolności. Jak widać, niektórych melodii nie da się po prostu wymazać z pamięci. Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, w pogoni za amerykańskim snem, znalazł się na budowie, zamiast na wielkich scenach. Podczas gdy ciężko pracował, jego żona Halina i przyjaciel, rodziny, mieli własne plany na przyszłość. Prawda o zdradzie, którą odkrył dzięki kilkuletniemu synowi, była ciosem, po którym długo nie mógł się podnieść. Zdrada stała się inspiracją do jednego z jego największych przebojów, ale blizna pozostała na zawsze. Czy ktoś jeszcze pamięta, że Pink Floyd to nie tylko Waters i Gilmour? Richard Wright, ten zapomniany geniusz klawiszy, też miał swoje 5 minut na wokalu. Choć jego talent często był pomijany, to właśnie on współtworzył magię zespołu. Może warto czasem posłuchać, jak brzmi Pink Floyd z Wrightem na pierwszym planie, zanim znów zapomnimy, że był kimś więcej niż tylko klawiszowcem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zespół Journey, legenda rocka lat 80., wciąż bawi się w pożegnania, ale czy na pewno z Arnelem Pinedą na czele? Wokalista, zmęczony problemami zdrowotnymi, sugeruje, że czas na przerwę. A na scenie pojawia się Hugo Valenti z tribute bandu. Czyżby to on miał przejąć mikrofon na dobre? A może to tylko kolejny odcinek rockowej telenoweli, którą zespół serwuje fanom przed wielkim finałem w listopadzie? Wszystko wyjaśni się już w sobotę, gdy ruszy ostatnia część trasy.
1: Wolf Hoffmann z zespołu Accept nie przebiera w słowach, gdy mówi o sztucznej inteligencji w muzyce. Klikasz przycisk i jesteś artystą. Tak podsumowuje bezduszną technologię, która według niego zagraża prawdziwej sztuce. Gitarzysta nie kryje przerażenia tempem, w jakim sztuczna inteligencja wkracza na muzyczne salony. Tymczasem Accept świętuje swoje 50-lecie nowym albumem Teutonic Titans 1976-2026 i zapowiada koncert w Polsce 9 grudnia w Gliwicach. Ciekawe, czy sztuczna inteligencja też przyjdzie posłuchać. Violet Grohl, córka legendarnego Dave'a Grohla, postanowiła pokazać światu, że talent muzyczny to rodzinne dziedzictwo. W audycji australijskiej stacji Triple J zaskoczyła wszystkich klimatycznym coverem High od The Cure, co nie było przypadkowym wyborem, ponieważ od lat jest ich wielką fanką. Młoda artystka, choć dopiero zaczyna swoją karierę, już teraz czerpie garściami z lat 90., a jej debiutancki album Be Sweet to Me to prawdziwa podróż w czasie. Ciekawe, czy tata Dave jest dumny, czy może trochę zazdrosny o ten sukces? Cage the Elephant powraca z hukiem. Po dwuletniej przerwie giganci alternatywnego rocka ogłosili nową płytę i jedyny koncert w Polsce. Kraków, 9 lutego przyszłego roku. To miejsce, gdzie fani będą mogli zobaczyć ich nieokiełznaną energię na żywo. A żeby podgrzać atmosferę, już teraz można posłuchać ich nowego singla Beaches in Tennessee. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym przebudzeniem?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Artur K. został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo swojej narzeczonej Moniki i jej 3-letniego synka Oskara. Do tragedii doszło 8 lat temu w Warszawie, gdy Artur K. korzystał z przepustki z więzienia. Mężczyzna wcześniej odsiadywał wyrok za zabójstwo swojej partnerki Renaty. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że próbował tłumaczyć swoje czyny wizjami i opętaniem. W Warszawie zmarł 47-letni strażnik miejski Mariusz S. tuż po zakończeniu nocnej zmiany. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło kontrolę, by sprawdzić organizację jego pracy i przestrzeganie zaleceń zdrowotnych. Straż miejska zapewnia, że zmarły miał ważne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do służby. Władze miasta podkreślają, że każda taka sprawa jest dokładnie analizowana. W Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia podczas porodu. 37-letnia Magda zmarła, a jej syn Mateusz przyszedł na świat zdrowy. Prokuratura bada, czy doszło do zaniedbań ze strony personelu medycznego. Śledztwo trwa, a wyniki autopsji są na razie nieujawnione.
1: Hakerzy zaatakowali serwer pocztowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Warszawa Ursynów, co mogło naruszyć prywatność pacjentów. W wyniku ataku zaszyfrowano część maili, a dane takie jak numery PESEL, wyniki badań czy informacje o chorobach mogły zostać skopiowane. Placówka bada incydent, a zagrożony serwer został odłączony od sieci. Pacjenci są proszeni o zachowanie ostrożności wobec podejrzanych kontaktów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na targówku doszło do groźnego wypadku. Kierowca Jaguara, mający blisko 2 promile alkoholu, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w Audi, a następnie w drzewo. Pasażer Jaguara trafił do szpitala, a kierowca został zatrzymany przez policję. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia. W 15. edycji Poland Business Run wzięło udział rekordowe 47 660 osób, zarówno w Warszawie, Krakowie, jak i na wirtualnych trasach. Wydarzenie miało na celu wsparcie beneficjentów fundacji Poland Business Run, która w tym roku pomogła już ponad 130 osobom. W Warszawie najszybszą drużyną była PepsiCo Dream Team, a w Krakowie hashtag Adam Czerwiński Team. Fundacja od początku swojej działalności wsparła ponad 1400 potrzebujących, koncentrując się na osobach z niepełnosprawnościami ruchowymi.
1: Po 7 miesiącach przerwy w Siedlcach rusza proces dotyczący śmierci 87-letniego Romana Flegiera. Mężczyzna zmarł po upadku z noszy podczas transportu do karetki. Lekarz i dwaj ratownicy medyczni, którym grozi do 5 lat więzienia, nie przyznają się do winy. Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków, co miało doprowadzić do tragicznego wypadku. W Bydgoszczy doszło do zatrzymania zastępcy prokuratora rejonowego, który miał prowadzić motocykl pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 6 września, w Białych Błotach. Sprawą zajmie się prokuratura w Toruniu. Szczegóły dotyczące zatrzymania i wyniki badania trzeźwości nie są jeszcze znane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wczoraj wieczorem w bydgoskim Fordonie wybuchł pożar, który objął drewnianą przyczepę i sąsiednie obiekty. Strażacy mieli trudności z dojazdem, co wymusiło rozwinięcie węży na 50 metrów. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ogień udało się opanować dzięki szybkiej interwencji 3 zastępów straży pożarnej. Grupa Arche otworzyła 2 nowe obiekty noclegowe. Pierwszy z nich, hotel w Ożarowie Mazowieckim, już przyjmuje gości. Drugi, kompleks w Białymstoku. Lada moment rozpocznie działalność. Inwestycje te kosztowały łącznie 110 milionów złotych i oferują nowoczesne udogodnienia dla turystów i biznesmenów.
0: Tymczasowy areszt dla 49-letniego pielęgniarza z Wrocławia, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa pacjenta. Do incydentu doszło 18 sierpnia, gdy pielęgniarz miał zaatakować 77-letniego pacjenta po udarze. Świadkowie relacjonują, że mężczyzna zachowywał się agresywnie, a interwencja współpracowników była konieczna. Piotr P. usłyszał zarzut usiłowania morderstwa i przebywa w areszcie.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-zachodniej Polski z powodu nadchodzących upałów. We wtorek, 8 września, temperatury mogą sięgać nawet 30 stopni Celsjusza w województwach dolnośląskim i opolskim. Po upałach spodziewane jest załamanie pogody z intensywnymi deszczami i burzami, które mogą wystąpić już w nocy, z wtorku na środę, na północnym zachodzie kraju. Synoptycy przewidują, że najtrudniejsze warunki pogodowe wystąpią w środę i w nocy ze środy na czwartek.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku zatrzymano obywatela Ukrainy, który ukrywał się przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna, skazany we Włoszech na 7 lat więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, próbował uniknąć kary, osiedlając się w Polsce. Dzięki dynamicznym działaniom dolnośląskiej policji jego plan legł w gruzach. To kolejny sukces funkcjonariuszy, którzy niedawno zatrzymali także polskiego złodzieja luksusowych kamperów, poszukiwanego w Niemczech. Na wrocławskich Stawłowicach doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Mężczyzna uzbrojony w łom zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu kilku tygodni. Mieszkańcy, którzy niedawno zebrali pieniądze na nową figurę, apelują o pomoc w ujęciu sprawcy. Policja prowadzi śledztwo i prosi o sprawdzenie nagrań z monitoringu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 18 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Piotr Zieliński, lider Interu Mediolan, zmierzy się dziś z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Po imponującym zwycięstwie nad Napoli, Inter celuje w obronę mistrzostwa i sukces w Europie. Zieliński, będący w świetnej formie, ma szansę udowodnić swoją wartość na Santiago Bernabeu. Eksperci przewidują emocjonujące starcie, w którym obie drużyny będą walczyć o zwycięstwo. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając drugie z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na czwartym miejscu.
1: Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng na US Open, mimo że prowadziła 5-0 w pierwszym secie. Polka na konferencji prasowej podkreśliła, że przyczyną porażki były problemy techniczne, a nie mentalne. Świątek zaznaczyła, że takie sytuacje mogą zdarzyć się każdemu i zamierza kontynuować swoją pracę bez specjalnych zmian. Tymczasem Qin Wenzheng awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Naomi Osaką lub Jeleną Rybakiną.
2: Dziś na warszawskich Starych Powązkach odbył się pogrzeb wybitnego aktora Jana Frycza. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, gwiazdy show biznesu oraz przedstawiciele jego ukochanej Krakowi. Wśród żałobników obecni byli m.in. Krystyna Janda, Andrzej Grabowski i Borys Szyc. Na uroczystości rozwinięto ogromną flagę Krakowi, co podkreśliło związek aktora z krakowskim klubem.
1: Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, wywołało kryzys w strukturach organizacji. Działacze planują pilne posiedzenie, aby omówić jego odwołanie. Jan Tomaszewski ostrzega przed możliwym wykluczeniem Polski z Igrzysk Olimpijskich, co mogłoby zaszkodzić naszym sportowcom. Tymczasem Robert Korzeniowski zgłosił chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim. Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
1: Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina. Zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, co spowodowało zablokowanie ruchu przed bramkami. Sytuację uratowali fani sportowca, którzy pożyczyli mu pieniądze, umożliwiając dalszą podróż. Pudzianowski obiecał zwrócić dług z dodatkiem w postaci dobrego koniaku. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 1028 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 września. Sinan i Ainur postanawiają być ze sobą szczerzy podczas wspólnej kolacji, co miało być przełomowym momentem w ich relacji. Niestety, spokój zakłóca intryga Ezgi, która nie może pogodzić się z utratą Sinana. W akcie desperacji wraz z Isil pnuje plan, by odzyskać ukochanego. Fałszywe informacje o próbie samobójczej Ezgi wstrząsają Sinanem, który zaczyna wątpić w swoje decyzje. Rodzące się uczucie między Sinanem a Ainur zostaje wystawione na ciężką próbę. Codzienna emisja serialu o 16 w TVP1, a dla tych, którzy przegapią, dostępna jest platforma TVP VOD.
0: Melania Grzesiewicz, znana jako Anita z M jak Miłość, ogłosiła swoje odejście z serialu. Aktorka podzieliła się tą wiadomością po swoim ślubie na Gibraltarze. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią, wątek Anity i Kamila Gryca dobiegnie końca. Anita pragnie zostać matką, co prowadzi do napięć i konfliktów z Kamilem. Melania Grzesiewicz postanowiła zrobić sobie przerwę od roli, która przyniosła jej ogromną popularność. Aktorka chce skupić się na nowych wyzwaniach zawodowych. Fani mogą być spokojni, ponieważ historia Anity zakończy się w sposób, który pozwoli jej na powrót w przyszłości. Szczegóły ostatniego odcinka z udziałem Anity nie są jeszcze znane.
1: M jak Miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W poniedziałek, 7 września, wyemitowano pierwszy odcinek 27 sezonu, który już wywołał burzę wśród fanów. Największe kontrowersje wzbudza zdrada Artura, który nie zakończył romansu z Joanną, okłamując Marysię. Widzowie nie kryją oburzenia i nie szczędzą krytyki zarówno bohaterom, jak i scenarzystom. W Grabinie dzieje się wiele, a życie rodziny Mostowiaków staje na głowie. Oprócz zdrady Artura, uwagę przyciąga ślub Natalki i Adama oraz zagrożenie dla rodziny Doroty i Bartka. Pani nie chcą oglądać Artura z kochanką, a postać Kisielowej również budzi mieszane uczucia. Czy ten sezon przyniesie więcej dramatów? Czas pokaże.
0: M jak Miłość wraca po wakacjach z nowymi, emocjonującymi odcinkami. Mariusz, mąż Kasi, pokaże swoją prawdziwą twarz, która zszokuje widzów. Po odkryciu romansu Kasi z Aleksandrem Sowińskim, Mariusz wpadnie w szał i zamorduje dyrektora. To wydarzenie stanie się początkiem jego upadku. Zacznie pić, szaleć i awanturować się, co przeraża Kasię. Mariusz nie przyzna się do zbrodni.

0: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 956 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 18:40 w TVP1. W tym odcinku operacja Liberta zakończy się sukcesem, ale jego stan wciąż będzie niepewny. Samuel spróbuje naprawić swoje relacje z Lucią, co może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Lucia natomiast odkryje tajemnicę krzyża, który łączy ją z markizem z portretu, co może rzucić nowe światło na jej rodzinne korzenie. W tle tych wydarzeń nowy proboszcz z Akacjowej zyskuje sympatię mieszkańców, a Samuel, mimo problemów finansowych, nie rezygnuje z marzeń o nowej galerii. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 nieustannie się przeplatają. W 4733 odcinku Klanu, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 18:05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Agata, po nagłym sukcesie zawodowym, wybiera się na sesję zdjęciową do kampanii reklamowej. Gustaw, jej partner, nie może pogodzić się z jej błyskawiczną karierą. Wieczorem, po powrocie do domu, czeka go niespodzianka. Agata urządza imprezę dla swoich współpracowników. Tymczasem Jasiek i Roxy odwiedzają kawiarnię, gdzie Roxy zauważa Norberta z Sandrą, co psuje jej nastrój. Oskar po wizycie w biurze Rutki zaczyna snuć plany hucznych imprez w winnicy. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów i ich codziennych zmaganiach, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Panna Młoda zaprasza na emocjonujący 198 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Engin i Sila organizują wspólną kolację, na którą przybywają zaproszeni goście. Już od pierwszych chwil atmosfera jest napięta, a spokojna rozmowa szybko może przerodzić się w konflikty. W poprzednim odcinku Bejza zwolniła Gulsum, a Engin próbował rozwikłać tajemnicę pacjentki, co tylko zwiększa napięcie. Czy wspólna kolacja przyniesie rozwiązanie zagadek, czy może jeszcze bardziej skomplikuje relacje między bohaterami. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, poświęceniu i rodzinnych tajemnicach, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kandydatura Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana z powodu braku wystarczającej liczby ważnych podpisów. Lider partii, Sławomir Mentzen, określił sytuację jako kompromitację i podjął decyzję o odwołaniu Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu oraz zawieszeniu lokalnych działaczy. Problemy z podpisami mogą wynikać z wewnętrznych konfliktów w krakowskich strukturach Konfederacji.
2: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości z Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie w Ekspresie Biedrzyckiej odniósł się do afery związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Podkreślił, że premier Donald Tusk nie złamał prawa, cytując fragmenty zeznań ze śledztwa i działając w interesie społecznym. Politycy PiS mają jednak odmienne zdanie, oskarżając premiera o polityczne manipulacje. Myrcha zaznaczył, że afera Zonda Krypto jest mocno związana z obozem Zjednoczonej Prawicy, co wywołuje nerwowość w ich szeregach.
1: Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności i bliski współpracownik księdza Jerzego Popiełuszki. Był znaczącą postacią polskiej opozycji demokratycznej w czasach PRL. Aktywnie angażował się w działalność opozycyjną od lat 60., uczestnicząc w strajkach i głodówkach. Miał 82 lata. Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro skomentowała zarzuty Władysława Serafina, byłego członka partii, w Radiu Z. Pasławska zasugerowała, że Serafin próbuje oczernić Polskie Stronnictwo Ludowe, a jego działania mogą być związane z wcześniejszymi ograniczeniami wobec niego. Posłanka przyznała, że partia poważnie rozważa skierowanie sprawy do sądu, podkreślając, że krytyka ma swoje granice. Decyzja o ewentualnym procesie jeszcze nie zapadła.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump ponownie wzbudza kontrowersje, publikując mapę, na której niemal cała Ameryka Północna oraz części Europy są włączone do Stanów Zjednoczonych. Na grafice Kanada, Meksyk, a nawet Grenlandia i Islandia znalazły się pod amerykańską flagą. To kolejny przykład geopolitycznych wizji prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wcześniej wyrażał chęć poszerzania wpływów swojego kraju.
1: Brytyjski rząd ogłosił przeznaczenie setek milionów funtów na wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej przed zimą. Pakiet obejmuje pociski do systemów Patriot, amunicję artyleryjską dużego kalibru oraz systemy bezzałogowe. Ogłoszenie nastąpiło przed posiedzeniem grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, w której uczestniczy około 50 państw. Minister obrony Wielkiej Brytanii, Wes Streeting, podkreślił potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków na cele cywilne i energetyczne. Wczoraj nad Jeziorem Solińskim policjanci uratowali 62-letnią turystkę, która poślizgnęła się i zawisła nad 10-metrowym urwiskiem. Kobieta trzymała się drzewa, a funkcjonariusze użyli liny od bojki ratunkowej, by bezpiecznie ją ewakuować. Służby apelują o ostrożność i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach.
2: W Słupsku zatrzymano 46-letniego mężczyznę, podejrzanego o napad na 70-latka w jego mieszkaniu. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia, kiedy to sprawca obezwładnił seniora i ukradł mu pieniądze oraz telefon. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Za rozbój grozi mu kara do 15 lat więzienia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karaluchy mogą znaleźć schronienie w naszych domach, szczególnie w ciepłych i wilgotnych miejscach. Okazuje się, że tekturowe kartony, które często trzymamy w piwnicach czy schowkach, mogą być dla nich idealnym miejscem do ukrycia. Aby uniknąć nieproszonych gości, warto regularnie pozbywać się niepotrzebnych pudeł i dbać o porządek oraz suchość w pomieszczeniach.
1: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to problem, z którym wielu z nas się zmaga. Istnieje jednak prosty sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy nasączyć wacik kosmetyczny kilkoma kroplami olejku eterycznego i umieścić go na dnie kosza. Dzięki temu delikatny zapach olejku będzie neutralizował nieprzyjemne wonie przez wiele dni. To skuteczny i łatwy sposób na utrzymanie świeżości w domu.
2: W miejscowości Lipiny, w powiecie dębickim, policjanci z Jasła, będący poza służbą, zatrzymali pijanego kierowcę. 29-letni mężczyzna, który rozbił samochód marki Volkswagen, próbował uniknąć odpowiedzialności. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, kierowca został przekazany patrolowi z Dębicy i odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu. Policja przypomina o konieczności zachowania trzeźwości za kierownicą.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 54-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który planował zlecenie zabójstwa kilku osób. Mężczyzna chciał zemścić się za niekorzystne decyzje sądu, a na jego liście znalazł się m.in. sędzia i funkcjonariusze policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty podżegania do zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie odbywa się świecki pogrzeb Joanny Rawik, cenionej aktorki i piosenkarki. Artystka, która zmarła w wieku 92 lat, była znana z występów w kabarecie Kaczka oraz z takich utworów jak Po co nam to było i Nie chodź tą ulicą. W ostatnim pożegnaniu uczestniczą bliscy, miłośnicy jej talentu oraz znane osobistości, w tym Olgierd Łukaszewicz i Alicja Węgorzewska.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Tym żyje świat.
1: 29-letnia Katarzyna związała się z Mateuszem Z., o 3 lata młodszym mężczyzną, z którym wiodło jej się dobrze. Tak przynajmniej wszyscy sądzili. Pojawiały się oczywiście jakieś nieporozumienia i kłótnie, ale nikt nie sądził, że doprowadzą one do brutalnego przestępstwa. Aż pewnego dnia 26-letni sprawca chwycił za maczetę i zadał swojej partnerce 8 ciosów w szyję, kiedy ta spała. Później, jak gdyby nigdy nic, poszedł do sklepu nocnego, zostawiając w pokoju obok niczego nieświadomego współlokatora. Szczegóły tej sprawy są wstrząsające. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: 29-letnia Katarzyna i 26-letni Mateusz Z. wynajmowali wspólnie mieszkanie przy ulicy Dunikowskiego na warszawskim Ursynowie. Oprócz nich jeden z pokojów zajmował także drugi mężczyzna, ich współlokator. Piotr Lis, dziennikarz Superekspresu, który opisywał tę sprawę na łamach gazety, przytaczał niedawno, że całą trójką gnieździli się właściwie w piwnicy bloku, która została zaadaptowana na mieszkanie. Kasia i Mateusz mieli tam mieszkać od zaledwie kilku dni. Uchodzili za udaną parę, choć w późniejszym etapie śledztwa wyszło na jaw, że często miało dochodzić między nimi do kłótni i napięć. Zamiast jednak rozwiązać nieporozumienia lub po prostu się rozstać, konflikt osiągnął w końcu niebotyczne rozmiary. W nocy z 8 na 9 maja 2019 roku, kiedy Katarzyna położyła się już spać, Mateusz Z. wymknął się niepostrzeżenie z łóżka. Sięgnął po maczetę, którą wcześniej przygotował, a następnie zamachnął się na swoją partnerkę. Niczego nieświadoma, pogrążona we śnie, nie zdążyła nawet krzyknąć. Zadawał jej cios za ciosem, uderzając ostrym narzędziem w szyję aż 8 razy. Tak mocno, że niemal doprowadził do dekapitacji. Po wszystkim, jak gdyby nigdy nic, otrząsnął się i odwiedził sklep nocny. Z późniejszych ustaleń śledczych wynika, że nie panikował. Zachowywał się zwyczajnie i nie wzbudził niczyich podejrzeń. Nie wiadomo, czy i jak zmył z siebie krew, którą przecież musiał zostać ubrudzony. Gdy wrócił, wykręcił numer alarmowy. Na pytanie dyspozytora o to, co się stało, miał tylko stwierdzić, że reanimacja nie ma sensu i poczeka na ratowników przed blokiem. Na ulicy Dunikowskiego wysłano medyków, którzy faktycznie spotkali 26-latka przed budynkiem. Ten zaprowadził ich na miejsce i pokazał zwłoki Katarzyny. Początkowo twierdził, że znalazł ją w tym stanie, z ranami szyi, po północy, gdy wrócił do ich pokoju. Dopiero później zmienił wersję wydarzeń, przyznając się do tego, że osobiście pozbawił ją życia. Relacjonował prokurator Łukasz Łapczyński, ówczesny rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W toku postępowania okazało się, że w chwili popełnienia zbrodni w mieszkaniu znajdował się jeszcze współlokator pary, ale wykluczono jego udział w sprawie. Mężczyzna miał już spać w swoim pokoju i niczego nie słyszał. Krwawe zabójstwo rozegrało się w jego całkowitej nieświadomości. Potwierdził jedynie, że między Kasią a Mateuszem dochodziło często do kłótni, a przecież mieszkali tam dopiero od kilku dni. Co jednak sprawiło, że podejrzany dopuścił się czegoś tak okropnego? Czy chwilę przed atakiem para się pokłóciła? Czy wątek zbrodni w afekcie można odrzucić, skoro Mateusz poczekał, aż Katarzyna zaśnie? Na te wszystkie pytania miało odpowiedzieć śledztwo, lecz mimo szeroko zakrojonych działań, przesłuchanych świadków i analizy dowodów, nigdy nie udało się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sprawca nagle zamordował swoją ofiarę. To był jeden z tych procesów, które musiały rozgrywać się dwukrotnie, ponieważ prowadził go sędzia Igor Tuleja, zawieszony później w czynnościach służbowych przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w ramach politycznej burzy po wyborach wygranych przez prawicę. Igor Tuleja nie mógł wtedy wejść do swojego gabinetu w budynku sądu, nie miał dostępu do akt sprawy, które prowadził i w każdej z nich musiał zostać zastąpiony przez innego sędziego. Taka była decyzja przewodniczącego wydziału. Odkładając jednak na bok kwestie polityczne, bo nie o to w tej sprawie chodzi, faktem pozostaje, że w tej sytuacji proces Mateusza Z. musiał zacząć się od nowa. Zarzuty pozostawały takie same. Prokuratura zgromadziła w toku śledztwa materiał dowodowy, który pozwolił na ustalenia, że 26-latek dopuścił się brutalnego zabójstwa. Miał zadać swojej partnerce 8 ciosów maczetą w obrębie szyi, a dziennik Fakt dodatkowo precyzował, że niemal doszło przez to do odcięcia głowy ofiary. Mateusz Z. w czasie prowadzonego postępowania próbował różnych metod wywinięcia się od odpowiedzialności za to, co zrobił. Jednym razem mówił o halucynacjach, których miał doświadczać i które miały pchnąć go do zbrodniczego czynu, ale podczas innych zeznań jako motyw wskazywał zazdrość, podejrzenia o manipulacje, których miała dopuszczać się wobec niego partnerka. Naświetlał przy tym wszystkim paranoiczne wizje. Katarzyna sama mi mówiła, że mam halucynacje, że widzę rzeczy, które nie miały miejsca. Zacząłem podejrzewać, że ona ma jakiś rodzaj układu, relacje z kimś, komu zależy, żebym wykonywał pewne czynności. Jestem wykorzystywany do jakichś celów. Nie wiem dokładnie jakich. Prawdopodobnie gdybym wiedział, to musiałbym zdechnąć. podejrzewam, kilka opcji, na przykład wykorzystywanie seksualne czy pornografię. Wydawało mi się, że jedynym sposobem na zakończenie tego prześladowania będzie śmierć Katarzyny, mówił Mateusz Z. podczas przesłuchania, cytowany przez Super Express. Wiele jego słów nie miało wówczas sensu. Szybko pojawiły się pytania o problemy psychiczne mężczyzny, ale też o ewentualny wpływ alkoholu lub środków odurzających. Sam mężczyzna miał podobno deklarować, że był pod wpływem takowego. Substancja miała przypominać amfetaminę, tak twierdził. Śledczy zdecydowali wtedy o poddaniu go specjalistycznym badaniom, lecz wyniki z krwi wykluczyły obecność narkotyków. Napojów procentowych w jego organizmie także nie wykryto. Pobraliśmy krew do badań w kierunku obecności różnych środków, nie tylko odurzających, ale nawet tych, które działają podobnie. Zachowanie podejrzanego w toku zatrzymania i później faktycznie wskazywało na to, że mógł być pod wpływem tego typu substancji, mówili śledczy. Jak jednak poinformowała prokurator Agata Kasperek z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, mężczyzna w trakcie dokonywania zbrodni miał być czysty. Pozostała jeszcze opinia sądowo-psychiatryczna, która została zlecona w jego sprawie. Skoro bowiem nie alkohol ani narkotyki, to odpowiedzi na nietypowe zachowanie mężczyzny mogły być jeszcze dwie – niepoczytalność lub symulowanie choroby psychicznej. Biegli ostatecznie uznali, że 26-latek jest co prawda niedojrzały emocjonalnie, a pojęcie empatii jest mu obce, ale w momencie popełnienia czynu był poczytalny i może odpowiadać za to, co zrobił. Mateusz Z. tym samym nie uniknął procesu karnego. Prokuratura wnosiła o najwyższy wymiar kary, czyli skazanie oskarżonego na dożywocie, lecz obrona wnosiła, że kara powinna jednocześnie dać mężczyźnie szansę na poprawę i poddanie się procesowi resocjalizacji. Okoliczności obciążające Mateusza Z. wskazywały jednak na niezwykłą brutalność, sposób popełnienia zbrodni, niejasna motywacja i brak skruchy. To wszystko kazało sądzić, że wymiar sprawiedliwości nie będzie miał wobec 26-latka litości. Sędzia Marcin Kosowski zaznaczał, że niedojrzałość emocjonalna i uzależnienie, które deklarował podejrzany, nie mogą być okolicznościami łagodzącymi, a jednak dożywocia nie zasądzono. Dlaczego? Jedynym elementem, który zdecydował o uniknięciu najwyższego wyroku, był młody wiek oskarżonego oraz brak wcześniejszych problemów z prawem. W dniu ogłoszenia decyzji Mateusz Z. miał 28 lat. Relacjonował Piotr Lis, dziennikarz Superekspresu. Oskarżony w opinii biegłych cechował się nie tylko brakiem empatii i niedojrzałością emocjonalną, ale także obniżoną samokontrolą. Badania potwierdziły ponadto, że faktycznie był uzależniony od środków odurzających, które przyjmował przez wiele lat. Pozbawił życia osobę, która mu zaufała, mieszkała z nim, mówił sędzia Marcin Kosowski, wymieniając szereg okoliczności obciążających zabójcę. Finalnie mężczyzna w styczniu 2021 roku usłyszał karę 25 lat więzienia z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 20 latach odbycia kary, wliczając to pobyt w areszcie śledczym. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła, ponieważ prokuratura uważała, że brak zasądzenia kary dożywocia jest błędem i wniosła apelację od wyroku. Ta została rozpatrzona pod koniec listopada 2021, po niecałym roku od wniesienia. Sąd apelacyjny uznał, że Mateusz Z. powinien zostać całkowicie odizolowany od społeczeństwa, gdyż stanowi dla niego realne zagrożenie. Wyrok został zmieniony, a wniosek prokuratury uwzględniono praktycznie w całości. Mateusz Z. już prawomocnie został skazany na dożywotnie więzienie.

Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Olga Frycz, znana aktorka, poszła w ślady ojca, Jana Frycza. Ale mało kto pamięta, że jej brat Antoni też miał swoje 5 minut w filmowym świecie. Jako dziecięcy aktor zdobył serca widzów, ale dorosłość przyniosła mu nowe wyzwania. Teraz zajmuje się scenografią. Rodzina Fryczów to prawdziwa mieszanka talentów. Od muzyki, przez aktorstwo, aż po życie z dala od blasku fleszy. Ciekawe, czy Jan Frycz, ojciec 6 dzieci, spodziewał się takiego rozwoju kariery swoich pociech.
2: Polskie kino straciło jednego z najzdolniejszych operatorów, Witolda Płóciennika. Zaginięcie pod koniec sierpnia i tragiczna śmierć w okolicach Lubniewic wstrząsnęły środowiskiem filmowym. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa, a udział osób trzecich został wykluczony. Cóż, nawet w świecie filmu życie pisze najbardziej dramatyczne scenariusze.
1: Świat mody pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. Joanna Rawit, ikona PRL-u, odeszła w wieku 92 lat, ale nawet po śmierci potrafiła zaskoczyć. Jej pogrzeb, zaplanowany osobiście, odbył się w atmosferze dalekiej od tradycyjnej żałoby. Zamiast łez były śpiewy i kolorowe stroje, a różowa urna z prochami stała się symbolem jej nietuzinkowego podejścia do życia. Przyjaciele i artyści, zgodnie z jej życzeniem, pożegnali ją wesoło, śpiewając jej przeboje.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Beata Kodzidrak i Bajm znowu na scenie. Już w ten piątek, 11 września, podczas Dni Wilanowa 2026, zespół zagra swoje największe hity, które zna cała Polska. Koncert jest darmowy, więc to idealna okazja, by przypomnieć sobie, jak to było, gdy Józek nie dawał spać po nocach. Na scenie pojawią się także Kuba i Kuba, Roxy oraz Zalia, ale to Bajm jest prawdziwą gwiazdą wieczoru. Czyżby szykował się powrót do lat 80. i 90.? Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14 edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże. Adam Nergal Darski, znany z kontrowersyjnych występów i burzliwego związku z Dodą, znowu zaskakuje. Tym razem opublikował archiwalne zdjęcie z lat 90., kiedy dopiero zaczynał swoją karierę. Na czarno-białej fotografii widzimy młodego Nergala w swoim pokoju, zanim jeszcze Behemoth zdobył międzynarodową sławę. Ciekawe, czy to nostalgia, czy może próba przypomnienia światu, że kiedyś był tylko chłopakiem z marzeniami, zanim stał się ikoną black metalu.
2: David Bowie, kosmiczny wizjoner rocka, który nie chciał być tylko człowiekiem, a raczej nadczłowiekiem. Jego sceniczne metamorfozy, od Ziggy'ego Stardusta po The Thin White Duke, były jak jazda bez trzymanki na rollercoasterze dekadencji i szaleństwa. W Berlinie, w cieniu muru, próbował poskładać się na nowo, tworząc muzykę wyprzedzającą swój czas. Bowie nie tylko zmieniał reguły gry, on je pisał od nowa, zostawiając po sobie nie tylko dźwięki, ale i dowód, że największa sztuka rodzi się z walki z własnymi demonami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fani Depeche Mode z platformy Rate Your Music wybrali najlepsze utwory zespołu, a niespodzianki brak. Królują kawałki z lat 80. i 90. Kto by pomyślał, że po 4 dekadach na scenie Depesze wciąż potrafią rozpalić serca milionów? Zespół, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, to prawdziwy fenomen, a ich muzyka to niemal religia. Ciekawe, czy w pierwszej dziesiątce znalazły się wasze ulubione hity.
1: Joe Perry, legendarny gitarzysta Aerosmith, postanowił podzielić się z fanami gorzką prawdą. Wskazał na album Done With Mirrors z 1985 roku jako największą wpadkę zespołu. Perry przyznał, że płyta była próbą połączenia starego brzmienia z nowymi kierunkami, ale wyszło to, delikatnie mówiąc, niezbyt zgrabnie. Nawet perkusista Joey Kramer nie kryje, że krążek nigdy nie został naprawdę ukończony. Cóż, nawet giganci rocka czasem się potykają. Korn, legenda ciężkich brzmień, wciąż trzyma fanów w napięciu. Od 4 lat czekają na nową muzykę, a tu niespodzianka. Partie perkusji na nowy album już nagrane. Technik perkusji zespołu, Mark Bennett, zdradził tę tajemnicę w programie Drumeo. Czyżby nowy krążek był tuż za rogiem? A już 17 listopada Korn zagra w Krakowie, więc może usłyszymy coś nowego na żywo.
2: fani Godsmack mogą odetchnąć z ulgą, bo jednak nie wszystko, co dobre, musi się kończyć. Sully Erna, lider zespołu, po raz kolejny zmienił zdanie i zapowiedział nowy album, który ma pojawić się najpóźniej latem 2027 roku. Choć skład zespołu przeszedł poważne zmiany, z nowymi muzykami na pokładzie, Godsmack rusza do studia po intensywnym sezonie koncertowym. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym dokonaniom oryginalnego składu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura bada tragiczną śmierć 37-letniej Magdy Czarneckiej, która zmarła podczas porodu w warszawskim szpitalu przy ulicy Inflanckiej. Jej synek, Mateusz, urodził się zdrowy, ale nie miał szansy poznać mamy. Śledztwo, wszczęte 1 września, ma wyjaśnić, czy do śmierci kobiety mogły przyczynić się działania lub zaniechania personelu medycznego. Wyniki sekcji zwłok na razie nie zostały ujawnione.
2: W minioną sobotę w okolicach Płońska doszło do dramatycznej ucieczki przed policją. Nietrzeźwy kierowca Opla, poszukiwany przez sąd, ignorował polecenia zatrzymania się i rzucił się do brawurowej jazdy. Po przewróceniu się pojazdu na szutrowej drodze, dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych, a kobieta po przesłuchaniu wróciła do domu. Kierowcy grozi teraz do 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Pilot śmigłowca Black Hawk, który w zeszłym roku zahaczył o przewód nad tłumem podczas pikniku w Sarnowej Górze, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokuratura zgadza się na jego propozycję z pewnymi modyfikacjami. Sąd rejonowy w Ciechanowie rozpatrzy ten wniosek, co może przyspieszyć zakończenie sprawy. Szczegóły dotyczące kary pozostają utajnione. W Otwocku zakończyły się poszukiwania dwojga zaginionych 16-latków. Dawid C. i Wiktoria Z. zniknęli w sobotę, a odnalezieni zostali w poniedziałek wieczorem. Na szczęście oboje są cali i zdrowi. Policja bada teraz okoliczności ich zniknięcia, podejrzewając, że mogli zdecydować się na wspólną ucieczkę.
0: Słuchacie Radia Super Express. Artur K., skazany na dożywocie za podwójne morderstwo, odsiaduje wyrok w więzieniu. W 2018 roku zamordował swoją narzeczoną Monikę i jej 3-letniego syna Oskara w Warszawie. To nie była jego pierwsza zbrodnia. Wcześniej zabił swoją dziewczynę Renatę. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że Artur K. twierdził, że działał pod wpływem szatańskich wizji.
1: 47-letni strażnik miejski z Warszawy zmarł 10 sierpnia po powrocie z nocnej służby. Choć posiadał aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy, Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło kontrolę w sprawie organizacji jego służby. Miasto chce sprawdzić, czy przestrzegano przepisów dotyczących czasu pracy i realizacji ewentualnych zaleceń. To już drugi taki przypadek w warszawskiej Straży Miejskiej w ostatnim czasie. Jutro, 9 września, w południowej i południowo-wschodniej Polsce czekają nas upały z temperaturami sięgającymi 31 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenia dla miast takich jak Kraków, Katowice czy Warszawa. Jednak już w czwartek nastąpi gwałtowne ochłodzenie, a temperatury spadną do około 18 do 20 stopni. W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr. Smutny finał poszukiwań 27-letniego turysty z Polski w słowackich Tatrach. Mężczyzna zaginął podczas samotnej wędrówki, a jego ciało odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i wsparcia z powietrza, nie udało się uratować jego życia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policja w Sosnowcu poszukuje 20-letniej obywatelki Ukrainy, podejrzanej o kradzież. Kobieta zniknęła bez śladu, a funkcjonariusze nie znają jej aktualnego miejsca pobytu. W akcję zaangażowani są także policjanci z Katowic. Mundurowi apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanej. W Białych Błotach pod Bydgoszczą policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego, podejrzewanego o jazdę motocyklem po spożyciu alkoholu. Sprawa została przekazana prokuraturze w Toruniu. Zatrzymany początkowo odmawiał badania alkomatem, co opóźniło test na obecność alkoholu. Szczegóły zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. W najbliższym odcinku programu Nasz Nowy Dom ekipa odwiedzi województwo podlaskie, by pomóc panu Krzysztofowi i jego córce Zuzi z miejscowości Masie. Rodzina mieszka w zrujnowanym budynku, gdzie pękające mury i wilgoć w łazience stanowią poważny problem. Pan Krzysztof samotnie wychowuje córkę, ciężko pracując, by zapewnić jej lepsze warunki życia. Czy ekipa programu zdoła odmienić ich los? O tym przekonamy się już jutro o godzinie 20.30. Grupa Arche otwiera we wrześniu 2 nowe hotele. W Ożarowie Mazowieckim obiekt już działa, a 17 września ruszy Arche Garnizon Białystok. Hotel w Białymstoku, zlokalizowany na terenie dawnych koszar, oferuje 200 pokoi, restaurację z kuchnią podlaską oraz 8 sal konferencyjnych. Inwestycje kosztowały łącznie 110 milionów złotych, a Grupa Arche planuje dalszy rozwój swojej sieci hotelowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na wrocławskim osiedlu Stabłowice doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Sprawca, uzbrojony włom, zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Mieszkańcy apelują o pomoc w identyfikacji sprawcy i proszą o udostępnienie nagrań z kamer z okolicy. Policja prowadzi śledztwo. Dolnośląska policja zatrzymała obywatela Ukrainy, który ukrywał się w Polsce, by uniknąć 7-letniego wyroku we Włoszech. Mężczyzna był członkiem zbrojnej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną migracją i sutenerstwem. Zatrzymanie było możliwe dzięki dynamicznym działaniom funkcjonariuszy z Wrocławia. To kolejny sukces dolnośląskich łowców głów, którzy skutecznie współpracują z zagranicznymi służbami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska pracuje nad nowym dodatkiem dopełniającym ZUS w wysokości około 2700 zł dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy. To odpowiedź na wieloletnie apele chorych i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy napotyka jednak na opór Ministerstwa Finansów, które wymaga szczegółowej analizy finansowej. Obecnie dodatek trafia tylko do rencistów socjalnych, co budzi kontrowersje. Brak zgody na finansowanie oznacza, że tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Decyzja leży teraz po stronie ministra finansów i gospodarki.
2: Rząd Donalda Tuska planuje podwyższenie podatku CIT dla sektora bankowego, co spotkało się z ostrą krytyką prezesa Związku Banków Polskich, Tadeusza Białka. Białek określa ten pomysł jako polityczny absurd, podkreślając, że banki w Polsce już teraz płacą najwyższe podatki w Europie. Dodatkowo, rekordowy deficyt budżetowy na 2026 rok stwarza ogromne ryzyko dla stabilności sektora bankowego. Wzrost inflacji i napięcia geopolityczne mogą prowadzić do podwyżki stóp procentowych, co nie jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców. W obliczu cyfryzacji największym wyzwaniem dla banków pozostaje cyberbezpieczeństwo, które staje się kluczowe w ochronie przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami hakerskimi. Niemcy rozważają wprowadzenie nowego mechanizmu, który powiązałby wiek emerytalny z długością życia. Propozycja zakłada, że każdy dodatkowy rok życia oznaczałby 8 miesięcy dłuższej pracy. Pierwsze efekty tej reformy mogłyby pojawić się po 2031 roku. Zmiany miałyby charakter stopniowy, a wiek emerytalny mógłby wzrosnąć do około 67 lat i 6 miesięcy do 2042 roku. To odpowiedź na starzejące się społeczeństwo i rosnące obciążenie systemu emerytalnego. Na razie to tylko propozycja, ale jej znaczenie jest duże dla przyszłości niemieckiego systemu emerytalnego.
1: Dziś rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści przewidują, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie niecałe 4%. Głównym powodem jest rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%. To oznacza, że osoby spłacające kredyty hipoteczne i gotówkowe nie mogą liczyć na obniżki rat w najbliższym czasie. Prognozy wskazują, że pierwsze obniżki stóp mogą nastąpić dopiero w połowie 2027 roku. Wtedy możliwe są dwa cięcia po 0,25%. 25 punktu procentowego.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W tym roku Urząd Skarbowy odzyskał rekordowe 137 tysięcy złotych od jednego dłużnika za nieopłacony abonament RTV. To najwyższa kwota wyegzekwowana w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2026 roku. Abonament RTV nie jest dobrowolny i trzeba go płacić za każdy zarejestrowany odbiornik. Największe zadłużenia dotyczą firm, które posiadają wiele urządzeń. W przyszłym roku stawki abonamentu wzrosną, co może jeszcze bardziej zwiększyć zaległości. Kontrolę opłacania abonamentu prowadzi Poczta Polska, a egzekucją zajmuje się Skarbówka. Od 23 lat czeka na realizację kluczowe połączenie kolejowe między Polską a Niemcami. Chodzi o elektryfikację trasy Drezno-Görlitz, którą Berlin wstrzymuje, mimo porozumienia z 2003 roku. Polska już zakończyła swoją część projektu, a w Saksonii narasta frustracja wobec działań rządu federalnego Niemiec. Niemiecki rząd uznał, że projekt jest nieopłacalny, opierając się na analizie sprzed 8 lat. Politycy z Saksonii apelują o ponowną ocenę, podkreślając korzyści

0: odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polska coraz mocniej odczuwa skutki zmian klimatu, zmagając się z suszami i powodziami. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że bezpieczeństwo wodne jest kluczowe dla kraju. W ciągu 2 lat po wielkiej powodzi odbudowano 60% zniszczonej infrastruktury, wydając na to 700 milionów złotych. Trwają prace nad nowymi zbiornikami, które mają chronić przed powodziami, jak kamieniec Ząbkowicki. W planach są także programy redukcji ryzyka powodziowego dla zagrożonych zlewni. Polska musi inwestować w retencję wody, by przygotować się na przyszłe wyzwania klimatyczne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera Zonda Krypto wstrząsa polską sceną polityczną. Bronisław Wildstein w programie Poranny Ring ocenił, że działania Romana Giertycha mogą służyć zarówno jego interesom, jak i celom politycznym Donalda Tuska. Według Wildsteina Tusk może wykorzystywać aferę, aby odwrócić uwagę od problemów w państwie. Publicysta podkreślił także różnicę między sponsorowanymi wyjazdami, a przyjmowaniem reklam od legalnie działającej firmy. Polska zmaga się z intensywną wojną hybrydową, której celem jest destabilizacja kraju. Generał Roman Polko podkreśla, że ataki na polskie zakłady zbrojeniowe to nie sabotaż, lecz dywersja prowadzona przez rosyjskie służby. Ostatnie pożary w fabrykach w Skarżysku Kamiennej i Lublinie wskazują na działania rosyjskich agentów. Generał ostrzega, że celem jest wywołanie chaosu społecznego i paraliżu państwa, a brak regulacji finansowych ułatwia przeciwnikowi działanie.
3: Polski Komitet Olimpijski przechodzi przez poważny kryzys, który podważył zaufanie do organizacji i polskiego sportu. Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, jest jednym z kandydatów do tymczasowego przejęcia obowiązków prezesa. Obecny prezes, Radosław Piesiewicz, formalnie pozostaje na stanowisku, ale trwają przygotowania do wyznaczenia jego zastępcy. Hamera podkreśla, że kluczowe jest zabezpieczenie funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i odbudowa jego wiarygodności.
2: Piotr Niemczyk, były działacz opozycji z czasów PRL, został dziś zatrzymany i trafił do aresztu na 15 dni. To efekt jego udziału w ubiegłorocznym proteście grupy Ostatnie Pokolenie, gdzie odmówił wykonania prac społecznych, co skutkowało zamianą kary na areszt. Sprawa budzi kontrowersje, a aktywiści zapowiedzieli protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Wystosowano także apel do ministra sprawiedliwości i rzecznika praw obywatelskich o wniesienie skargi kasacyjnej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Partia Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka poniosła porażkę w wyborach prezydenckich w Krakowie. Kandydat Konfederacji, Bartosz Bocheńczak, nie zebrał wystarczającej liczby wiarygodnych podpisów poparcia. Po tej sytuacji Mencen odwołał Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu i zawiesił lokalne struktury partii. Eksperci podkreślają, że Konfederacja, mimo rosnących notowań, nie ma szans w Krakowie, który tradycyjnie wybiera kandydatów o wysokim prestiżu. W Niemczech trwają protesty przeciwko prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec. Tysiące osób demonstrowało w Berlinie i Poczdamie, wyrażając sprzeciw wobec sukcesu wyborczego AfD w Saksonii-Anhalt, gdzie partia zdobyła niecałe 44% głosów. Mimo braku samodzielnej większości, AfD planuje utworzenie rządu w tym landzie, co byłoby pierwszym takim przypadkiem w historii partii. Demonstranci skandowali hasła antyfaszystowskie, a liczba uczestników w Berlinie sięgała nawet 14 tysięcy, według organizatorów. W Wielkiej Brytanii trwa proces nauczycielki wychowania fizycznego oskarżonej o kontakty seksualne z 16-letnim uczniem. 30-letnia Bronwen James z Chippenham zaprzecza zarzutom, choć przyznaje się do wymiany wiadomości z chłopcem. Twierdzi, że uczeń wymyślił historię o romansie, by zaimponować kolegom. Proces toczy się w sądzie w Winchesterze. Rosja przeprowadziła nocny atak na Kijów, używając pocisków balistycznych. W wyniku uderzeń zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna, a w mieście wybuchły liczne pożary. Atak nastąpił po zakończeniu 3-dniowego zawieszenia nalotów, które Rosja i Ukraina ogłosiły w związku z wizytą amerykańskich wysłanników.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zgierzu doszło do niebezpiecznego incydentu, w którym 28-letni obywatel Ukrainy zaatakował 79-letnią kobietę. Agresor został zatrzymany przez funkcjonariusza policji będącego po służbie. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala z obrażeniami twarzy.
3: Dywan może wyglądać czysto, ale z czasem traci świeżość i przejmuje zapachy. Prosty sposób na odświeżenie to użycie sody oczyszczonej. Wystarczy rozsypać ją na powierzchni dywanu, zostawić na kilka godzin, a potem dokładnie odkurzyć. Pamiętajmy jednak, by sprawdzić, czy materiał dywanu pozwala na taką metodę. Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza gdy na blacie leżą dojrzałe owoce. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowej pułapki z octem jabłkowym. Wystarczy wlać go do miseczki, dodać płyn do mycia naczyń i ustawić w miejscu, gdzie pojawiają się owady. Kluczowe jest jednak usunięcie źródła problemu, czyli przejrzenie owoców i dokładne sprzątanie.
2: Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować prosty domowy trik. Wystarczy umieścić talerzyk z solą w lodówce na noc, co może pomóc w neutralizacji niechcianych aromatów. Pamiętajmy jednak, że regularne czyszczenie lodówki i usuwanie przeterminowanych produktów to klucz do świeżości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zacieki z kamienia w łazience to problem wielu z nas, ale istnieje prosty sposób na ich uniknięcie. Wystarczy użyć papieru woskowanego, który często mamy w kuchni. Przetarcie nim czystej i suchej armatury tworzy hydrofobową warstwę, która zapobiega osadzaniu się kamienia. Dzięki temu krany i baterie dłużej zachowują swój blask, a my oszczędzamy czas na sprzątaniu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn znanego gwiazdora Disco Polo, znowu zaskakuje. Tym razem zaszył się w warszawskim apartamencie, a jego głównym celem podróży są stacje benzynowe. Zamiast odkrywać kulinarne zakątki stolicy, Daniel wybiera smakołyki ze stacji paliw, a towarzyszy mu tajemnicza kobieta. Co więcej, od 2 dni nie zmienia stroju, dumnie prezentując granatową bluzę i klapeczki. Cóż, moda i styl życia na najwyższym poziomie.
2: Monika Olejnik, gwiazda TVN, znowu błyszczy na międzynarodowej scenie, tym razem na festiwalu filmowym w Wenecji. Jej luksusowe stylizacje i perły przyciągnęły uwagę internautów bardziej niż same filmy. Dziennikarka nie tylko podziwia kino, ale też z pasją zwiedza Wenecję, dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych. A wszystko to w towarzystwie ukochanego partnera i z nutą romantyzmu na rejsie o zachodzie słońca. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki styl życia.
1: Jan Frycz, znany i lubiany aktor, został pożegnany w iście wielowymiarowy sposób. Ceremonia pogrzebowa była świecka, choć nie zabrakło na niej duchownych, którzy poświęcili grób. Na nagrobku nie stanął krzyż, ale pojawił się chrystogram symbolizujący Chrystusa. Czyżby to była próba pogodzenia wszystkich stron w jednym pożegnaniu? Cóż za niespodzianka. Film Mniej Obcy o Janie Borysewiczu i zespole Lady Punk jeszcze przed premierą już walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na wielkim ekranie, wciela się w rolę legendarnego gitarzysty, a towarzyszą mu takie gwiazdy jak Kinga Price i Ireneusz Czop. Netflix postanowił przypomnieć nam czasy, gdy muzyka była manifestem buntu, a nie tylko tłem do reklam. Premiera na platformie już 7 października, więc szykujcie się na rokową podróż w czasie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: 9 lat po odejściu Beaty, Tyszkiewicz z Tańca z Gwiazdami, Julia Wieniawa, zasiadła na jej miejscu, próbując być nową diwą programu. Produkcja szukała kogoś, kto przypominałby Tyszkiewicz, ale jednocześnie był bliski młodszemu pokoleniu. Wieniawa, w kryształowym czepku, zadebiutowała jako jurorka, rozdając wysokie noty i zwracając uwagę na techniczne błędy uczestników. Czyżby nowa era Tańca z Gwiazdami nadeszła z błyskiem cyrkonii? Cóż za ironia losu. Piosenka Przeżyj to sam zespołu Lombard, która miała zniknąć z eteru w ciągu zaledwie 2 dni, stała się nieśmiertelnym hymnem buntu. Cenzura próbowała ją uciszyć, ale Polacy nie dali za wygraną, przekazując sobie nagrania na kasetach magnetofonowych. Dziś, ponad 4 dekady później, utwór wciąż porusza serca i przypomina o czasach, gdy muzyka była prawdziwym manifestem wolności. Jak widać, niektórych melodii nie da się po prostu wymazać z pamięci. Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, w pogoni za amerykańskim snem, znalazł się na budowie, zamiast na wielkich scenach. Podczas gdy ciężko pracował, jego żona Halina i przyjaciel, rodziny, mieli własne plany na przyszłość. Prawda o zdradzie, którą odkrył dzięki kilkuletniemu synowi, była ciosem, po którym długo nie mógł się podnieść. Zdrada stała się inspiracją do jednego z jego największych przebojów, ale blizna pozostała na zawsze.
2: Carrie Underwood, królowa country, postanowiła zaszaleć na Velocity Music Fest, wykonując Breakstaff Limp Bizkit. W czerwonej czapce założonej tył naprzód i próbując naśladować Freda Darsta, zaskoczyła publiczność. Choć tłum bawił się świetnie, internet nie był tak łaskawy. Krytyka spadła na nią za wycenzurowanie wulgaryzmów, co według niektórych było obciachem. Tymczasem Limp Bizkit pracuje nad nowym albumem, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zespół Journey, legenda rocka lat 80., wciąż bawi się w pożegnania, ale czy na pewno z Arnelem Pinedą na czele? Wokalista, zmęczony problemami zdrowotnymi, sugeruje, że czas na przerwę. A na scenie pojawia się Hugo Valenti z Tribute Bandu. Czyżby to on miał przejąć mikrofon na dobre? A może to tylko kolejny odcinek rockowej telenoweli, którą zespół serwuje fanom przed wielkim finałem w listopadzie? Wszystko wyjaśni się już w sobotę, gdy ruszy ostatnia część trasy.
2: Donald Trump, wciąż na czele Stanów Zjednoczonych, nie przestaje zaskakiwać swoimi decyzjami, które wywołują burzę emocji. Art Garfunkel, legenda muzyki, rozważa opuszczenie kraju, krytykując politykę prezydenta, zwłaszcza w kwestiach międzynarodowych i klimatycznych. Czyżby Ameryka stała się zbyt gorąca nawet dla ikon rocka lat 60? Cóż, wygląda na to, że nie tylko polityka, ale i muzyka mogą być powodem do pakowania walizek. Violet Grohl, córka legendarnego Dave'a Grohla, postanowiła pokazać światu, że talent muzyczny to rodzinne dziedzictwo. W audycji australijskiej stacji Triple J zaskoczyła wszystkich klimatycznym coverem High od The Cure, co nie było przypadkowym wyborem, ponieważ od lat jest ich wielką fanką. Młoda artystka, choć dopiero zaczyna swoją karierę, już teraz czerpie garściami z lat 90., a jej debiutancki album Be Sweet to Me to prawdziwa podróż w czasie. Ciekawe, czy tata Dave jest dumny, czy może trochę zazdrosny o ten sukces. Cage the Elephant powraca z hukiem. Po dwuletniej przerwie giganci alternatywnego rocka ogłosili nową płytę i jedyny koncert w Polsce. Kraków, 9 lutego przyszłego roku. To miejsce, gdzie fani będą mogli zobaczyć ich nieokiełznaną energię na żywo. A żeby podgrzać atmosferę, już teraz można posłuchać ich nowego singla Beaches in Tennessee. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym przebudzeniem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Artur K. został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo swojej narzeczonej Moniki i jej 3-letniego synka Oskara. Do tragedii doszło 8 lat temu w Warszawie, gdy Artur K. korzystał z przepustki z więzienia. Mężczyzna wcześniej odsiadywał wyrok za zabójstwo swojej partnerki Renaty. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że próbował tłumaczyć swoje czyny wizjami i opętaniem. W Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia podczas porodu. 37-letnia Magda zmarła, a jej syn Mateusz przyszedł na świat zdrowy. Prokuratura bada, czy doszło do zaniedbań ze strony personelu medycznego. Śledztwo trwa, a wyniki autopsji są na razie nieujawnione. Już w czwartek w Radzyminie otwiera się nowe drive-thru Popeyes przy trasie 7. Na pierwszych gości czeka 50 darmowych kanapek i inne niespodzianki. To 10. lokal tej marki na Mazowszu. Pierwsi klienci mogą liczyć na darmowe chicken sandwichy, puszki Pepsi Zero oraz limitowane zapachy samochodowe. Na targówku doszło do groźnego wypadku. Kierowca Jaguara, mający blisko 2 promile alkoholu, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w Audi, a następnie w drzewo. Pasażer Jaguara trafił do szpitala, a kierowca został zatrzymany przez policję. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W 15. edycji Poland Business Run wzięło udział rekordowe 47 660 osób, zarówno w Warszawie, Krakowie, jak i na wirtualnych trasach. Wydarzenie miało na celu wsparcie beneficjentów Fundacji Poland Business Run, która w tym roku pomogła już ponad 130 osobom. W Warszawie najszybszą drużyną była PepsiCo Dream Team, a w Krakowie hashtag Adam Czerwiński Team. Fundacja od początku swojej działalności wsparła ponad 1400 potrzebujących, koncentrując się na osobach z niepełnosprawnościami ruchowymi.
2: Po 7 miesiącach przerwy w Siedlcach rusza proces dotyczący śmierci 87-letniego Romana Flegiera. Mężczyzna zmarł po upadku z noszy podczas transportu do karetki. Lekarz i dwaj ratownicy medyczni, którym grozi do 5 lat więzienia, nie przyznają się do winy. Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków, co miało doprowadzić do tragicznego wypadku. Pilot policyjnego Black Hawka, który w sierpniu 2023 roku zerwał przewód nad piknikiem pod Ciechanowem, chce dobrowolnie poddać się karze. Prokuratura zgadza się na jego wniosek z pewnymi modyfikacjami. Sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Ciechanowie, gdzie może zapaść wyrok bez pełnego procesu. Szczegóły dotyczące kary nie zostały ujawnione.
0: W Chorzowie doszło do potężnego pożaru na terenie złomowiska przy ulicy Wiejskiej. Ogień objął wraki samochodów i halę magazynową, a nad miastem unosił się ogromny słup czarnego dymu. W akcji gaśniczej brało udział 75 strażaków z 27 zastępów, a mieszkańcy kilku miast otrzymali alert ECB z zaleceniem pozostania w domach. Przyczyny pożaru są nadal badane przez specjalistów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Bydgoszczy doszło do zatrzymania zastępcy prokuratora rejonowego, który miał prowadzić motocykl pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 6 września, w Białych Błotach. Sprawą zajmie się prokuratura w Toruniu. Szczegóły dotyczące zatrzymania i wyniki badania trzeźwości nie są jeszcze znane. W programie Nasz Nowy Dom poznamy historię pana Krzysztofa i jego córki Zuzi z miejscowości Masie. Samotny ojciec stara się zapewnić córce spokojne życie, mimo trudnych warunków mieszkaniowych. Ich dom wymaga pilnego remontu, a skala prac przekracza możliwości pana Krzysztofa. Czy ekipa programu zdoła stworzyć dla nich bezpieczny i ciepły dom? O tym przekonamy się już 9 września o 20:30. Grupa Arche otworzyła 2 nowe obiekty noclegowe. Pierwszy z nich, hotel w Ożarowie Mazowieckim, już przyjmuje gości. Drugi, kompleks w Białymstoku. Lada moment rozpocznie działalność. Inwestycje te kosztowały łącznie 110 milionów złotych i oferują nowoczesne udogodnienia dla turystów i biznesmenów.
0: Tymczasowy areszt dla 49-letniego pielęgniarza z Wrocławia, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa pacjenta. Do incydentu doszło 18 sierpnia, gdy pielęgniarz miał zaatakować 77-letniego pacjenta po udarze. Świadkowie relacjonują, że mężczyzna zachowywał się agresywnie, a interwencja współpracowników była konieczna. Piotr P. usłyszał zarzut usiłowania morderstwa i przebywa w areszcie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-zachodniej Polski z powodu nadchodzących upałów. We wtorek, 8 września, temperatury mogą sięgać nawet 30 stopni Celsjusza w województwach dolnośląskim i opolskim. Po upałach spodziewane jest załamanie pogody z intensywnymi deszczami i burzami, które mogą wystąpić już w nocy, z wtorku na środę, na północnym zachodzie kraju. Synoptycy przewidują, że najtrudniejsze warunki pogodowe wystąpią w środę i w nocy ze środy na czwartek. Na Dolnym Śląsku zatrzymano obywatela Ukrainy, który ukrywał się przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna, skazany we Włoszech na 7 lat więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, próbował uniknąć kary, osiedlając się w Polsce. Dzięki dynamicznym działaniom dolnośląskiej policji jego plan legł w gruzach. To kolejny sukces funkcjonariuszy, którzy niedawno zatrzymali także polskiego złodzieja luksusowych kamperów, poszukiwanego w Niemczech.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
1: Sport i emocje w Radio Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Piotr Zieliński, lider Interu Mediolan, zmierzy się dziś z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Po imponującym zwycięstwie nad Napoli, Inter celuje w obronę mistrzostwa i sukces w Europie. Zieliński, będący w świetnej formie, ma szansę udowodnić swoją wartość na Santiago Bernabeu. Eksperci przewidują emocjonujące starcie, w którym obie drużyny będą walczyć o zwycięstwo.
0: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając drugie z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
2: Iga Świątek przegrała z Qin Wen Zheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem.
1: Radio Super Express. Sport.
0: Dziś na warszawskich Starych Powązkach odbył się pogrzeb wybitnego aktora Jana Frycza. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, gwiazdy show biznesu oraz przedstawiciele jego ukochanej Krakowi. Wśród żałobników obecni byli m.in. Krystyna Janda, Andrzej Grabowski i Borys Szyc. Na uroczystości rozwinięto ogromną flagę Krakowi, co podkreśliło związek aktora z krakowskim klubem.
2: Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, wywołało kryzys w strukturach organizacji. Działacze planują pilne posiedzenie, aby omówić jego odwołanie. Jan Tomaszewski ostrzega przed możliwym wykluczeniem Polski z Igrzysk Olimpijskich, co mogłoby zaszkodzić naszym sportowcom. Tymczasem Robert Korzeniowski zgłosił chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim. Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. Iga Świątek imponuje na kortach US Open, zbliżając się do ćwierćfinału. Polka nie oddała jeszcze seta, co cieszy zarówno fanów, jak i samą zawodniczkę. Andy Roddick podkreśla, że krytyka Świątek była niesprawiedliwa, przypominając o jej imponujących osiągnięciach. Świątek pokazuje, że jest groźna, niezależnie od miejsca w rankingu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując czwarte miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
2: Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina. Zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, co spowodowało zablokowanie ruchu przed bramkami. Sytuację uratowali fani sportowca, którzy pożyczyli mu pieniądze, umożliwiając dalszą podróż. Pudzianowski obiecał zwrócić dług z dodatkiem w postaci dobrego koniaku. Dziś na Wojskowych Powązkach w Warszawie odbyło się nietypowe pożegnanie Joanny Rawi. Zamiast tradycyjnej trumny na cmentarzu pojawiła się różowa urna, a uroczystość odbyła się bez udziału kapłana. W ceremonii uczestniczyły znane osobistości ze świata kultury. Artystka sama zaplanowała swój pochówek, co podkreślił Krzysztof Szuster, były prezes ZASPI.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce jest już w Sofii, gdzie w czwartek rozpocznie obronę tytułu Mistrzów Europy. Pierwszym przeciwnikiem biało-czerwonych będzie drużyna z Portugalii. W przerwie między przygotowaniami siatkarze znaleźli czas na uroczystą kolację z okazji urodzin Wilfredo Leona. Choć Leon obchodził 33. urodziny w lipcu, to dopiero teraz zorganizował dla kolegów z drużyny to spotkanie. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag-teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy. Melania Grzesiewicz, znana jako Anita z M jak Miłość, ogłosiła swoje odejście z serialu. Aktorka podzieliła się tą wiadomością po swoim ślubie na Gibraltarze. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią, wątek Anity i Kamila Gryca dobiegnie końca. Anita pragnie zostać matką, co prowadzi do napięć i konfliktów z Kamilem. Melania Grzesiewicz postanowiła zrobić sobie przerwę od roli, która przyniosła jej ogromną popularność. Aktorka chce skupić się na nowych wyzwaniach zawodowych. Fani mogą być spokojni, ponieważ historia Anity zakończy się w sposób, który pozwoli jej na powrót w przyszłości. Szczegóły ostatniego odcinka z udziałem Anity nie są jeszcze znane. M jak Miłość wraca po wakacjach z nowymi, emocjonującymi odcinkami. Mariusz, mąż Kasi, pokaże swoją prawdziwą twarz, która zszokuje widzów. Po odkryciu romansu Kasi z Aleksandrem Sowińskim, Mariusz wpadnie w szał i zamorduje dyrektora. To wydarzenie stanie się początkiem jego upadku. Zacznie pić, szaleć i awanturować się, co przeraża Kasię. Mariusz nie przyzna się do zbrodni, a jego agresywne zachowanie wobec żony będzie narastać. Widzowie zobaczą, jak zazdrość i zaborczość mogą doprowadzić do tragedii. Nowy sezon M jak Miłość zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji. W 1939 odcinku M jak Miłość Marysia i Agnes cudem unikną tragedii. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20.50 w TVP2. Dominik Walat, syn bogacza z Grabiny, ponownie stanie się sprawcą groźnego wypadku. Marysia wpadnie w histerię, gdy rozpozna w nim zabójcę swojej synowej Franki. Na szczęście Agnes zdoła opanować sytuację, a policja zatrzyma Walata za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Paweł, syn Marysi, dowie się o wszystkim z internetu i będzie wściekły na matkę za zatajenie prawdy. Walat trafi do aresztu, a jego ojciec nie zdoła go uratować przed konsekwencjami.
2: W hotelu Paradise 13 pojawi się nowa twarz, która może wzbudzić spore emocje. Patryk Strzelczyk, syn znanego kucharza Tomasza Strzelczyka, dołączy do uczestników rajskiej willi. Patryk, choć wychowany w Danii, coraz częściej myśli o przyszłości w Polsce. Z wykształcenia mechanik, zawodowo zajmuje się barberstwem, co pozwala mu na codzienny kontakt z ludźmi. Nowy uczestnik uwielbia rywalizację, co może być kluczowe w programie. Jego serce może skraść brunetka o modelkowej urodzie, pewna siebie i świadoma swojej wartości. Patryk nie szuka łatwych zdobyczy, a kobiet z charakterem. Ciekawe, jak potoczą się jego losy w programie.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 956 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 18.40 w TVP1. W tym odcinku operacja Liberta zakończy się sukcesem, ale jego stan wciąż będzie niepewny. Samuel spróbuje naprawić swoje relacje z Lucią, co może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Lucia natomiast odkryje tajemnicę krzyża, który łączy ją z markizem z portretu, co może rzucić nowe światło na jej rodzinne korzenie. W tle tych wydarzeń nowy proboszcz z Akacjowej zyskuje sympatię mieszkańców, a Samuel, mimo problemów finansowych, nie rezygnuje z marzeń o nowej galerii. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 nieustannie się przeplatają. W 1028 odcinku serialu Dziedzictwo Nana znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Po rozstaniu z Poirazem postanowi rozpocząć nowe życie i poszukać pracy jako tłumaczka. Niestety, nieświadoma podstępu, odpowie na fałszywą ofertę Sedata, który ma wobec niej mordercze zamiary. Poiraz, zorientowawszy się w sytuacji, ruszy na ratunek ukochanej. Czy uda mu się uratować Nanę przed śmiercią? Odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji będzie dostępny online na platformie TVP VOD. W piątek, 11 września, o godzinie 18.05 w TVP1 wyemitowany zostanie 4731 odcinek serialu Klan. Leokadia stanie w obronie Piotrusia, gdy jego koledzy zaczną kpić z Korbasa podczas wyprawy na wrotki. Agnieszka poczuje, że jej córka Zosia coś ukrywa, co wzbudzi jej niepokój. Gustaw nie ukryje zazdrości, gdy dowie się, że Agata szuka pracy i ma już umówioną rozmowę rekrutacyjną. W klinice zwierzy się kolegom, że trudno mu wyobrazić sobie ukochaną w pracy wśród innych mężczyzn. Tymczasem Paulina wybierze się na lekcję tenisa, gdzie niespodziewanie pojawi się Jacek, podważając kompetencje trenera. Serial Klan to opowieść o codziennych problemach i relacjach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. W obsadzie m.in. Tomasz Stockinger, Izabela Trojanowska i Małgorzata Ostrowska-Królikowska. 4733 odcinku Klanu, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 18.05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Agata, po nagłym sukcesie zawodowym, wybiera się na sesję zdjęciową do kampanii reklamowej. Gustaw, jej partner, nie może pogodzić się z jej błyskawiczną karierą. Wieczorem, po powrocie do domu, czeka go niespodzianka. Agata urządza imprezę dla swoich współpracowników. Tymczasem Jasiek i Roxy odwiedzają kawiarnię, gdzie Roxy zauważa Norberta z Sandrą, co psuje jej nastrój. Oskar po wizycie w biurze Rutki zaczyna snuć plany hucznych imprez w winnicy. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów i ich codziennych zmaganiach, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kandydatura Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana z powodu braku wystarczającej liczby ważnych podpisów. Lider partii, Sławomir Mentzen, określił sytuację jako kompromitację i podjął decyzję o odwołaniu Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu oraz zawieszeniu lokalnych działaczy. Problemy z podpisami mogą wynikać z wewnętrznych konfliktów w krakowskich strukturach Konfederacji.
2: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości z Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie w Ekspresie Biedrzyckiej odniósł się do afery związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Podkreślił, że premier Donald Tusk nie złamał prawa, cytując fragmenty zeznań ze śledztwa i działając w interesie społecznym. Politycy PiS mają jednak odmienne zdanie, oskarżając premiera o polityczne manipulacje. Myrcha zaznaczył, że afera Zonda Krypto jest mocno związana z obozem Zjednoczonej Prawicy, co wywołuje nerwowość w ich szeregach.
1: Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności i bliski współpracownik księdza Jerzego Popiełuszki. Był znaczącą postacią polskiej opozycji demokratycznej w czasach PRL. Aktywnie angażował się w działalność opozycyjną od lat 60., uczestnicząc w strajkach i głodówkach. Miał 82 lata. Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro skomentowała zarzuty Władysława Serafina, byłego członka partii, w Radiu Z. Pasławska zasugerowała, że Serafin próbuje oczernić Polskie Stronnictwo Ludowe, a jego działania mogą być związane z wcześniejszymi ograniczeniami wobec niego. Posłanka przyznała, że partia poważnie rozważa skierowanie sprawy do sądu, podkreślając, że krytyka ma swoje granice. Decyzja o ewentualnym procesie jeszcze nie zapadła.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Staffordshire w Wielkiej Brytanii doszło do tragedii. Podczas rodzinnego biwaku znaleziono martwą, 3-miesięczną dziewczynkę. W związku z tym aresztowano 4 osoby pod zarzutem morderstwa, które później zwolniono za kaucją. Śledczy nadal pracują nad wyjaśnieniem okoliczności tej wstrząsającej sprawy. Donald Trump ponownie wzbudza kontrowersje, publikując mapę, na której niemal cała Ameryka Północna oraz części Europy są włączone do Stanów Zjednoczonych. Na grafice Kanada, Meksyk, a nawet Grenlandia i Islandia znalazły się pod amerykańską flagą. To kolejny przykład geopolitycznych wizji prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wcześniej wyrażał chęć poszerzania wpływów swojego kraju.
1: W Portsmouth doszło do wstrząsającego przestępstwa. 33-letni sadyk Farhad Azad został oskarżony o gwałt na 14-letnim chłopcu, którego zwabił z autobusu do zaułka. Dodatkowo Azad usłyszał zarzuty za stalking i uszkodzenie mienia. Sprawa poruszyła opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Wrzesień to ostatni moment na nawożenie malin przed zimą. W tym czasie warto zrezygnować z nawozów azotowych i postawić na fosfor oraz potas. Te składniki wzmocnią krzewy, przygotowując je na mrozy i zapewniając obfite zbiory w przyszłym roku. Nawożenie najlepiej przeprowadzić po zbiorach, ale przed pierwszymi przymrozkami.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Słupsku zatrzymano 46-letniego mężczyznę, podejrzanego o napad na 70-latka w jego mieszkaniu. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia, kiedy to sprawca obezwładnił seniora i ukradł mu pieniądze oraz telefon. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Za rozbój grozi mu kara do 15 lat więzienia. Karaluchy mogą znaleźć schronienie w naszych domach, szczególnie w ciepłych i wilgotnych miejscach. Okazuje się, że tekturowe kartony, które często trzymamy w piwnicach czy schowkach, mogą być dla nich idealnym miejscem do ukrycia. Aby uniknąć nieproszonych gości, warto regularnie pozbywać się niepotrzebnych pudeł i dbać o porządek oraz suchość w pomieszczeniach.
1: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to problem, z którym wielu z nas się zmaga. Istnieje jednak prosty sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy nasączyć wacik kosmetyczny kilkoma kroplami olejku eterycznego i umieścić go na dnie kosza. Dzięki temu delikatny zapach olejku będzie neutralizował nieprzyjemne wonie przez wiele dni. To skuteczny i łatwy sposób na utrzymanie świeżości w domu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 54-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który planował zlecenie zabójstwa kilku osób. Mężczyzna chciał zemścić się za niekorzystne decyzje sądu, a na jego liście znalazł się między innymi sędzia i funkcjonariusze policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty podżegania do zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to nie koniec sezonu na pomidory, a odpowiednia pielęgnacja może przedłużyć ich smak. Zamiast gotowych nawozów warto sięgnąć po popiół drzewny, który dostarcza cennych składników, takich jak potas i wapń. Wystarczy wymieszać szklankę popiołu z 10 litrami wody i podlewać ziemię wokół roślin. Pamiętajmy jednak o umiarze, by nie zaszkodzić roślinom. Dziś na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie odbywa się świecki pogrzeb Joanny Rawik, cenionej aktorki i piosenkarki. Artystka, która zmarła w wieku 92 lat, była znana z występów w kabarecie Kaczka oraz z takich utworów jak Po co nam to było i Nie chodź tą ulicą. W ostatnim pożegnaniu uczestniczą bliscy, miłośnicy jej talentu oraz znane osobistości, w tym Olgierd Łukaszewicz i Alicja Węgorzewska.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Olga Frycz, znana aktorka, poszła w ślady ojca, Jana Frycza, ale mało kto pamięta, że jej brat Antoni też miał swoje 5 minut w filmowym świecie. Jako dziecięcy aktor zdobył serca widzów, ale dorosłość przyniosła mu nowe wyzwania. Teraz zajmuje się scenografią. Rodzina Fryczów to prawdziwa mieszanka talentów. Od muzyki, przez aktorstwo, aż po życie z dala od blasku fleszy. Ciekawe, czy Jan Frycz, ojciec 6 dzieci, spodziewał się takiego rozwoju kariery swoich pociech. Joanna Moro, znana z roli Anny German, znowu zaskakuje. Aktorka, mimo 3 porodów, prezentuje sylwetkę, której mogłaby pozazdrościć niejedna nastolatka. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami z wakacji we Włoszech, gdzie w bikini i stylowym kapeluszu łapała ostatnie promienie słońca. Czy to zasługa morsowania, genów, czy może tajemniczych treningów? Jedno jest pewne. Joanna Moro wie, jak zrobić wrażenie.
2: Polskie kino straciło jednego z najzdolniejszych operatorów, Witolda Płóciennika. Zaginięcie pod koniec sierpnia i tragiczna śmierć w okolicach Lubniewic wstrząsnęły środowiskiem filmowym. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa, a udział osób trzecich został wykluczony. Cóż, nawet w świecie filmu życie pisze najbardziej dramatyczne scenariusze.
1: Świat filmu stracił dziś jedną z najbardziej uznanych kanadyjskich artystek. Georgina Lightning, reżyserka i aktorka, zginęła w wyniku tragicznego wypadku podczas kręcenia zdjęć do swojego nowego filmu. Wydarzenie miało miejsce na torze wyścigowym, gdzie niespodziewanie uderzył w nią koń. Lightning, która jako pierwsza reżyserka rdzennego pochodzenia zdobyła międzynarodowe uznanie, pozostawiła po sobie nie tylko niedokończony film, ale i ogromną pustkę w sercach bliskich.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Świat mody pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając 3 muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. Beata Kodzidrak i Bajm znowu na scenie. Już w ten piątek, 11 września, podczas Dni Wilanowa 2026, zespół zagra swoje największe hity, które zna cała Polska. Koncert jest darmowy, więc to idealna okazja, by przypomnieć sobie, jak to było, gdy Józek nie dawał spać po nocach. Na scenie pojawią się także Kuba i Kuba, Roxy oraz Zalia, ale to Bajm jest prawdziwą gwiazdą wieczoru. Czyżby szykował się powrót do lat 80. i 90.? Czy ktoś jeszcze pamięta, że Pink Floyd to nie tylko Waters i Gilmour? Richard Wright, ten zapomniany geniusz klawiszy, też miał swoje 5 minut na wokalu. Choć jego talent często był pomijany, to właśnie on współtworzył magię zespołu. Może warto czasem posłuchać, jak brzmi Pink Floyd z Wrightem na pierwszym planie, zanim znów zapomnimy, że był kimś więcej niż tylko klawiszowcem. Adam Nergal, Darski, znany z kontrowersyjnych występów i burzliwego związku z Dodą, znowu zaskakuje. Tym razem opublikował archiwalne zdjęcie z lat 90., kiedy dopiero zaczynał swoją karierę. Na czarno-białej fotografii widzimy młodego Nergala w swoim pokoju, zanim jeszcze Behemoth zdobył międzynarodową sławę. Ciekawe, czy to nostalgia, czy może próba przypomnienia światu, że kiedyś był tylko chłopakiem z marzeniami, zanim stał się ikoną black metalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. David Bowie, kosmiczny wizjoner rocka, który nie chciał być tylko człowiekiem, a raczej nadczłowiekiem. Jego sceniczne metamorfozy, od Ziggy'ego Stardusta po The Thin White Duke, były jak jazda bez trzymanki na rollercoasterze dekadencji i szaleństwa. W Berlinie, w cieniu muru, próbował poskładać się na nowo, tworząc muzykę wyprzedzającą swój czas. Bowie nie tylko zmieniał reguły gry, on je pisał od nowa, zostawiając po sobie nie tylko dźwięki, ale i dowód, że największa sztuka rodzi się z walki z własnymi demonami. Fani Depeche Mode z platformy Rate Your Music wybrali najlepsze utwory zespołu, a niespodzianki brak. Królują kawałki z lat 80. i 90. Kto by pomyślał, że po 4 dekadach na scenie Depesze wciąż potrafią rozpalić serca milionów? Zespół, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, to prawdziwy fenomen, a ich muzyka to niemal religia. Ciekawe, czy w pierwszej dziesiątce znalazły się wasze ulubione hity.
1: Korn, legenda ciężkich brzmień, wciąż trzyma fanów w napięciu. Od 4 lat czekają na nową muzykę, a tu niespodzianka. Partie perkusji na nowy album już nagrane. Technik perkusji zespołu, Mark Bennett, zdradził tę tajemnicę w programie Drumeo. Czyżby nowy krążek był tuż za rogiem? A już 17 listopada Korn zagra w Krakowie, więc może usłyszymy coś nowego na żywo.
2: fani Godsmack mogą odetchnąć z ulgą, bo jednak nie wszystko, co dobre, musi się kończyć. Sully Erna, lider zespołu, po raz kolejny zmienił zdanie i zapowiedział nowy album, który ma pojawić się najpóźniej latem 2027 roku. Choć skład zespołu przeszedł poważne zmiany, z nowymi muzykami na pokładzie, Godsmack rusza do studia po intensywnym sezonie koncertowym. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym dokonaniom oryginalnego składu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd Okręgowy w Lublinie przedłużył areszt dla Elnura A., obywatela Gruzji, podejrzanego o 2 morderstwa. Mężczyzna pozostanie w izolacji do połowy grudnia. Elnur A. jest oskarżony o zastrzelenie Roberta Kuzowkowa w Białej Podlaskiej oraz o zabójstwo na Warszawskiej Woli w 2022 roku. Prokuratura wskazuje na ryzyko ucieczki i brak stałego zameldowania podejrzanego w Polsce. Prokuratura bada tragiczną śmierć 37-letniej Magdy Czarneckiej, która zmarła podczas porodu w warszawskim szpitalu przy ulicy Inflanckiej. Jej synek Mateusz urodził się zdrowy, ale nie miał szansy poznać mamy. Śledztwo, wszczęte 1 września, ma wyjaśnić, czy do śmierci kobiety mogły przyczynić się działania lub zaniechania personelu medycznego. Wyniki sekcji zwłok na razie nie zostały ujawnione.
2: W Warszawie zmarł 47-letni strażnik miejski Mariusz S. tuż po zakończeniu nocnej zmiany. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło kontrolę, by sprawdzić organizację jego pracy i przestrzeganie zaleceń zdrowotnych. Straż miejska zapewnia, że zmarły miał ważne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do służby. Władze miasta podkreślają, że każda taka sprawa jest dokładnie analizowana.
1: Pilot śmigłowca Black Hawk, który w zeszłym roku zahaczył o przewód nad tłumem podczas pikniku w Sarnowej Górze, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokuratura zgadza się na jego propozycję z pewnymi modyfikacjami. Sąd rejonowy w Ciechanowie rozpatrzy ten wniosek, co może przyspieszyć zakończenie sprawy. Szczegóły dotyczące kary pozostają utajnione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Otwocku zakończyły się poszukiwania dwojga zaginionych 16-latków. Dawid C. i Wiktoria Z. zniknęli w sobotę, a odnalezieni zostali w poniedziałek wieczorem. Na szczęście oboje są cali i zdrowi. Policja bada teraz okoliczności ich zniknięcia, podejrzewając, że mogli zdecydować się na wspólną ucieczkę.
2: Artur K., skazany na dożywocie za podwójne morderstwo, odsiaduje wyrok w więzieniu. W 2018 roku zamordował swoją narzeczoną Monikę i jej 3-letniego syna Oskara w Warszawie. To nie była jego pierwsza zbrodnia. Wcześniej zabił swoją dziewczynę Renatę. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że Artur K. twierdził, że działał pod wpływem szatańskich wizji.
1: Na Mazowszu trwa kampania uodparniania dzikich lisów na wściekliznę. Specjalne pakiety ze szczepionkami są zrzucane z samolotów nad terenami leśnymi i polami. Właściciele psów muszą zachować ostrożność i prowadzić zwierzęta na smyczy, aby uniknąć kontaktu z preparatem. W razie zetknięcia się z pakietem należy skonsultować się z weterynarzem. Jutro, 9 września, w południowej i południowo-wschodniej Polsce czekają nas upały z temperaturami sięgającymi 31 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenia dla miast takich jak Kraków, Katowice czy Warszawa. Jednak już w czwartek nastąpi gwałtowne ochłodzenie, a temperatury spadną do około 18 do 20 stopni. W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Sosnowcu poszukuje 20-letniej obywatelki Ukrainy, podejrzanej o kradzież. Kobieta zniknęła bez śladu, a funkcjonariusze nie znają jej aktualnego miejsca pobytu. W akcję zaangażowani są także policjanci z Katowic. Mundurowi apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanej. Dziś w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie tragicznego postrzelenia żołnierza na poligonie Krzekowo. Myśliwy Stanisław H. został skazany na 2 lata i 10 miesięcy więzienia za oddanie strzału, który śmiertelnie ranił wojskowego. Jego pomocnik Tomasz F. otrzymał karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura zapowiedziała analizę decyzji sądu. W Białych Błotach pod Bydgoszczą policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego, podejrzewanego o jazdę motocyklem po spożyciu alkoholu. Sprawa została przekazana prokuraturze w Toruniu. Zatrzymany początkowo odmawiał badania alkomatem, co opóźniło test na obecność alkoholu. Szczegóły zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. Wczoraj wieczorem w bydgoskim Fordonie wybuchł pożar, który objął drewnianą przyczepę i sąsiednie obiekty. Strażacy mieli trudności z dojazdem, co wymusiło rozwinięcie węży na 50 metrów. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ogień udało się opanować dzięki szybkiej interwencji 3 zastępów Straży Pożarnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższym odcinku programu Nasz Nowy Dom ekipa odwiedzi województwo podlaskie, by pomóc panu Krzysztofowi i jego córce Zuzi z miejscowości Masie. Rodzina mieszka w zrujnowanym budynku, gdzie pękające mury i wilgoć w łazience stanowią poważny problem. Pan Krzysztof samotnie wychowuje córkę, ciężko pracując, by zapewnić jej lepsze warunki życia. Czy ekipa programu zdoła odmienić ich los? O tym przekonamy się już jutro o godzinie 20:30. Grupa Arche otwiera we wrześniu dwa nowe hotele. W Ożarowie Mazowieckim obiekt już działa, a 17 września ruszy Arche Garnizon Białystok. Hotel w Białymstoku. Zlokalizowany na terenie dawnych koszar, oferuje 200 pokoi, restaurację z kuchnią podlaską oraz 8 sal konferencyjnych. Inwestycje kosztowały łącznie 110 milionów złotych, a Grupa Arche planuje dalszy rozwój swojej sieci hotelowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Niemcy rozważają wprowadzenie nowego mechanizmu, który powiązałby wiek emerytalny z długością życia. Propozycja zakłada, że każdy dodatkowy rok życia oznaczałby 8 miesięcy dłuższej pracy. Pierwsze efekty tej reformy mogłyby pojawić się po 2031 roku. Zmiany miałyby charakter stopniowy, a wiek emerytalny mógłby wzrosnąć do około 67 lat i 6 miesięcy do 2042 roku. To odpowiedź na starzejące się społeczeństwo i rosnące obciążenie systemu emerytalnego. Na razie to tylko propozycja, ale jej znaczenie jest duże dla przyszłości niemieckiego systemu emerytalnego. Dziś na rynku paliw zauważalne są obniżki cen benzyny w krajowych rafineriach, ale olej napędowy nadal drożeje. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ma ceny o 2 zł wyższe na metrze sześciennym. Benzyna PB95 staniała o 54 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 57 zł. Tymczasem ceny oleju napędowego wzrosły o 14 zł u Orlenu i BP Europa, a o 11 zł u Aramco. To efekt globalnych napięć i zakończenia programu osłonowego ceny paliwa niżej. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen diesla, podczas gdy ceny benzyny mogą się nieco ustabilizować.
0: Na forum ekonomicznym w Karpaczu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiedział zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Od września młodzi kierowcy będą objęci surowszymi zasadami, w tym bezwzględnym wymogiem trzeźwości. Planowane jest także zniesienie placu manewrowego na egzaminie dla kategorii B i B1. Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o transporcie publicznym utrudnia walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Problem dotyczy około 10 milionów Polaków. Resort infrastruktury nie rezygnuje jednak z działań i powołał zespół ekspertów do dalszych prac. Dziś rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści przewidują, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie niecałe 4%. Głównym powodem jest rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%. To oznacza, że osoby spłacające kredyty hipoteczne i gotówkowe nie mogą liczyć na obniżki rat w najbliższym czasie. Prognozy wskazują, że pierwsze obniżki stóp mogą nastąpić dopiero w połowie 2027 roku. Wtedy możliwe są dwa cięcia po 0,25%. 25 punktu procentowego.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Poznańska Straż Miejska rozpoczęła kontrolę kontenerów na odpady remontowe. Na Starym Mieście sprawdzono 10 lokalizacji, z czego w 6 wykryto nieprawidłowości. Właściciele 5 kontenerów otrzymali mandaty, a jedna osoba została ukarana za wyrzucanie śmieci obok kontenera. Strażnicy przypominają, że ustawienie kontenera w pasie drogowym wymaga zgody Zarządu Dróg Miejskich. Należy również pilnować terminu, na jaki wydano zgodę, by uniknąć kar. Kontrole będą kontynuowane.
0: Na bankowe algorytmy, które monitorują nasze transakcje, nawet drobne powtarzalne przelewy mogą przyciągnąć uwagę systemu. Algorytmy zwracają szczególną uwagę na dzielenie większych płatności, na mniejsze oraz na niejasne tytuły przelewów. Adwokatka Katarzyna Bielecka radzi, by precyzyjnie opisywać przelewy i unikać żartów w tytułach. Warto też pamiętać o limitach darowizn i zgłaszać nadwyżki do urzędu. Przechowywanie potwierdzeń i faktur może okazać się pomocne w razie pytań ze strony banku. Projekt budżetu na 2027 rok stoi pod znakiem zapytania z powodu możliwego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd planuje podwyżki podatków, które mogą zwiększyć dochody, ale prezydent już wcześniej zapowiedział, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki. W efekcie w budżecie może zabraknąć nawet 15 miliardów złotych. Eksperci ostrzegają, że brak reform może prowadzić do kryzysu finansowego. Rząd Donalda Tuska zakładał wpływy z podatków na poziomie 622 miliardów złotych, ale ich realizacja jest teraz niepewna. Weto prezydenta może poważnie utrudnić realizację rządowych planów.
1: Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Armia USA zamówiła 10 nowych śmigłowców UH-72. Bella Cotta od Airbusa za około 115,5 miliona dolarów z opcją na dwa dodatkowe. Te nowoczesne maszyny mają zastąpić starsze modele i podnieść standardy szkolenia pilotów. Dostawy rozpoczną się w 2027 roku, a zakończenie realizacji planowane jest na 2030 rok. Polska również interesuje się śmigłowcami z tej rodziny, poszukując maszyn szkolno-bojowych dla przyszłych pilotów Apache. W kraju trwa postępowanie na zakup 24 takich śmigłowców, gdzie H-145M konkuruje z modelem Leonardo Adawu 109M. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 19 stopni w Warszawie, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1026 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na TVP1. Sinan podejmuje drastyczną decyzję o rozstaniu z Ezgi, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Ezgi, przygotowując romantyczną kolację, nie spodziewa się, że jej świat legnie w gruzach. W trakcie burzliwej kłótni Sinan proponuje, by pozostali przyjaciółmi, co tylko zaostrza konflikt. Ainur, przypadkowy świadek tej sceny, może zmienić swoje zdanie o Sinanie. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, walki i bolesnych strat, a najnowsze wydarzenia tylko podgrzewają atmosferę. Wszystkie odcinki można również oglądać na platformie TVP VOD.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1028 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września na TVP1. Nana po rozstaniu z Poirazem postanawia zacząć nowe życie jako tłumaczka. Niestety, jej plany zostają zakłócone przez Sedata, który chce się zemścić na Poirazie. Sedat zastawia na Nanę pułapkę, udając potencjalnego pracodawcę. Spotkanie, które miało być szansą na lepsze jutro, okazuje się śmiertelną zasadzką. Na szczęście Poiraz w ostatniej chwili ratuje Nanę z rąk bezwzględnego Sedata. To dramatyczne wydarzenie jeszcze bardziej zbliża do siebie Nanę i Poiraza. Każdy odcinek Dziedzictwa można później obejrzeć na TVP VOD. W najnowszych odcinkach M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Artur, zakochany po uszy w Joannie, marzy o ucieczce na koniec świata. Joanna, równie zafascynowana, jest gotowa zostawić wszystko i wyjechać z grabiny. Romans tej pary nabiera tempa, a Artur nie zamierza kończyć relacji z kochanką. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, przyznaje, że jego bohater jest na życiowym rozdrożu. Marysia wkrótce odkryje zdradę męża, co może zakończyć ich małżeństwo. Czy Artur wybierze Joannę, czy jednak spróbuje ratować związek z Marysią? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. M jak Miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W poniedziałek, 7 września, wyemitowano pierwszy odcinek 27 sezonu, który już wywołał burzę wśród fanów. Największe kontrowersje wzbudza zdrada Artura, który nie zakończył romansu z Joanną, okłamując Marysię. Widzowie nie kryją oburzenia i nie szczędzą krytyki zarówno bohaterom, jak i scenarzystom. W Grabinie dzieje się wiele, a życie rodziny Mostowiaków staje na głowie. Oprócz zdrady Artura, uwagę przyciąga ślub Natalki i Adama oraz zagrożenie dla rodziny Doroty i Bartka. Fani nie chcą oglądać Artura z kochanką, a postać Kisielowej również budzi mieszane uczucia. Czy ten sezon przyniesie więcej dramatów? Czas pokaże.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nowym sezonie M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, zazdrosny architekt, odkryje romans swojej żony Kasi z Sowińskim, co doprowadzi go do szaleństwa. W kolejnych odcinkach, które zobaczymy po wakacjach, Mariusz stanie się agresywnym tyranem. Jego zazdrość i alkoholowy ciąg doprowadzą do dramatycznych wydarzeń. Po śmierci Sowińskiego Mariusz rzuci się z pięściami na Kasię, co wywoła u niej przerażenie i strach. Kasia, mimo że boi się męża, wie, dlaczego dopuściła się zdrady. Tajemnica ojcostwa Zosi wciąż będzie wisieć nad ich związkiem, a Mariusz pokaże, że jest zdolny do wszystkiego. Szykuje się prawdziwy koszmar w życiu lekarki. Barwy szczęścia powracają z nowymi emocjami tej jesieni. W centrum uwagi znajdzie się związek Bruna i Karoliny, którzy po szybkim ślubie w Las Vegas zmierzą się z trudną rzeczywistością. Karolina knuje intrygi, a Bruno żąda podpisania intercyzy, co wywoła niemałe zamieszanie. Przyjaźń Renaty i Dominiki wisi na włosku, gdy Dominika decyduje się kupić lokal Feel Good za ogromną sumę. W rodzinie Pyrków tajemnicza Lucyna zaczyna budzić podejrzenia, a jej prawdziwe zamiary wkrótce wyjdą na jaw. Kasia i Mariusz staną przed wyzwaniami po nagłej śmierci Dąbrowskiego. A młodzi nowożeńcy Ewa i Romeo odkryją, że małżeństwo nie rozwiązuje wszystkich problemów. Justin i Ola będą musieli zmierzyć się z kryzysem po aferze z sfałszowanym wideo, a Oliwka i Tomasz podejmą decyzję o rozstaniu. Jesień w barwach szczęścia zapowiada się naprawdę gorąco. W 4730 odcinku Klanu Ula wraca z pracy wyczerpana, a zdjęcie uśmiechniętego Kornela na stole wywołuje w niej burzę emocji. Piotr i Beata spierają się o to, czy Jasiek powinien wiedzieć o powrocie Jagody z Australii. Sandra wybiera się na kontrolne badania do szpitala, a Norbert chce jej towarzyszyć, choć ona woli iść sama. Czesia staje przed trudnym wyborem, gdy Brian proponuje jej pracę w hotelu zamiast prowadzenia przedszkola. Paweł i Wiga planują wieczór w teatrze, ale młodzi Pawełek i Tola mają inne plany, które niespodziewają zostają przerwane. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 18:05 na TVP1. 4732 odcinku Klanu Bruno i Marzena przyniosą Agnieszce ważną wiadomość. Znajdą w papierach z dziśka akt notarialny zakupu domu pod Otwockiem, co może wiele wyjaśnić. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18:05 na TVP1. W poprzednim odcinku Leokadia wprowadziła się do córki, by pomóc przy dzieciach, a Piotruś spotkał kolegów w parku. Agata zaskoczyła Gustawa, oznajmiając, że dostała pracę w agencji reklamowej. Tymczasem Paulina na korcie tenisowym musiała zmierzyć się z nieoczekiwaną wizytą Jacka. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stockingera i Izabelę Trojanowską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1900

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Afera Zonda Krypto wstrząsa polską sceną polityczną. Bronisław Wildstein w programie Poranny Ring ocenił, że działania Romana Giertycha mogą służyć zarówno jego interesom, jak i celom politycznym Donalda Tuska. Według Wildsteina Tusk może wykorzystywać aferę, aby odwrócić uwagę od problemów w państwie. Publicysta podkreślił także różnicę między sponsorowanymi wyjazdami, a przyjmowaniem reklam od legalnie działającej firmy.
2: Kandydatura Bartosza Bochenczaka z Konfederacji na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana z powodu braku wystarczającej liczby ważnych podpisów. Lider partii, Sławomir Mentzen, określił sytuację jako kompromitację i podjął decyzję o odwołaniu Bochenczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu oraz zawieszeniu lokalnych działaczy. Problemy z podpisami mogą wynikać z wewnętrznych konfliktów w krakowskich strukturach Konfederacji. Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro skomentowała zarzuty Władysława Serafina, byłego członka partii, w Radiu Z. Pasławska zasugerowała, że Serafin próbuje oczernić Polskie Stronnictwo Ludowe, a jego działania mogą być związane z wcześniejszymi ograniczeniami wobec niego. Posłanka przyznała, że partia poważnie rozważa skierowanie sprawy do sądu, podkreślając, że krytyka ma swoje granice. Decyzja o ewentualnym procesie jeszcze nie zapadła. Polski Komitet Olimpijski przechodzi przez poważny kryzys, który podważył zaufanie do organizacji i polskiego sportu. Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, jest jednym z kandydatów do tymczasowego przejęcia obowiązków prezesa. Obecny prezes, Radosław Piesiewicz, formalnie pozostaje na stanowisku, ale trwają przygotowania do wyznaczenia jego zastępcy. Hamera podkreśla, że kluczowe jest zabezpieczenie funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i odbudowa jego wiarygodności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Donald Trump ponownie wzbudza kontrowersje, publikując mapę, na której niemal cała Ameryka Północna oraz części Europy są włączone do Stanów Zjednoczonych. Na grafice Kanada, Meksyk, a nawet Grenlandia i Islandia znalazły się pod amerykańską flagą. To kolejny przykład geopolitycznych wizji prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wcześniej wyrażał chęć poszerzania wpływów swojego kraju. Rosja przeprowadziła nocny atak na Kijów, używając pocisków balistycznych. W wyniku uderzeń zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna, a w mieście wybuchły liczne pożary. Atak nastąpił po zakończeniu 3-dniowego zawieszenia nalotów, które Rosja i Ukraina ogłosiły w związku z wizytą amerykańskich wysłanników. Aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest wystarczająco przygotowany na incydenty z udziałem rosyjskich pocisków lub dronów. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Mimo trwającej modernizacji armii i wprowadzania nowych systemów obrony powietrznej, społeczne obawy pozostają silne. Wydarzenia z ostatnich miesięcy, takie jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podsycają te niepokoje.
2: Wczoraj nad Jeziorem Solińskim policjanci uratowali 62-letnią turystkę, która poślizgnęła się i zawisła nad 10-metrowym urwiskiem. Kobieta trzymała się drzewa, a funkcjonariusze użyli liny odbojki ratunkowej, by bezpiecznie ją ewakuować. Służby apelują o ostrożność i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policja ostrzega przed oszustwami internetowymi po tym, jak 79-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego straciła ponad 50 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię fałszywego niemieckiego żołnierza, który zdobył jej zaufanie przez internet. Oszuści często tworzą fałszywe profile, by wyłudzić pieniądze, dlatego służby apelują o ostrożność w kontaktach online.
0: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkową potrzebą niezależności. Wodnik, baran, strzelec i koziorożec to te, które według astrologii najbardziej cenią sobie swobodę i samodzielność. Wodnik unika schematów, baran działa szybko i po swojemu, strzelec potrzebuje przestrzeni, a koziorożec stawia na pragmatyzm i odpowiedzialność. Pamiętajmy jednak, że astrologia to ciekawostka, a nie nauka.
2: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to problem, z którym wielu z nas się zmaga. Istnieje jednak prosty sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy nasączyć wacik kosmetyczny kilkoma kroplami olejku eterycznego i umieścić go na dnie kosza. Dzięki temu delikatny zapach olejku będzie neutralizował nieprzyjemne wonie przez wiele dni. To skuteczny i łatwy sposób na utrzymanie świeżości w domu.
0: W miejscowości Lipiny, w powiecie dębickim, policjanci z Jasła, będący poza służbą, zatrzymali pijanego kierowcę. 29-letni mężczyzna, który rozbił samochód marki Volkswagen, próbował uniknąć odpowiedzialności. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, kierowca został przekazany patrolowi z Dębicy i odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu. Policja przypomina o konieczności zachowania trzeźwości za kierownicą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 54-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który planował zlecenie zabójstwa kilku osób. Mężczyzna chciał zemścić się za niekorzystne decyzje sądu, a na jego liście znalazł się między innymi sędzia i funkcjonariusze policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty podżegania do zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 20 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Olga Frycz, znana aktorka, poszła w ślady ojca, Jana Frycza, ale mało kto pamięta, że jej brat Antoni też miał swoje 5 minut w filmowym świecie. Jako dziecięcy aktor zdobył serca widzów, ale dorosłość przyniosła mu nowe wyzwania. Teraz zajmuje się scenografią. Rodzina Fryczów to prawdziwa mieszanka talentów. Od muzyki, przez aktorstwo, aż po życie z dala od blasku fleszy. Ciekawe, czy Jan Frycz, ojciec sześciorga dzieci, spodziewał się takiego rozwoju kariery swoich pociech.
2: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim?
1: Natalia Ruś, znana jako Najika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka, z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach, nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu i zespole Lady Punk jeszcze przed premierą już walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na wielkim ekranie, wciela się w rolę legendarnego gitarzysty, a towarzyszą mu takie gwiazdy jak Kinga Price i Ireneusz Czop. Netflix postanowił przypomnieć nam czasy, gdy muzyka była manifestem buntu, a nie tylko tłem do reklam. Premiera na platformie już 7 października, więc szykujcie się na rokową podróż w czasie. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu. Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże. Adam Nergal Darski, znany z kontrowersyjnych występów i burzliwego związku z Dodą, znowu zaskakuje. Tym razem opublikował archiwalne zdjęcie z lat 90., kiedy dopiero zaczynał swoją karierę. Na czarno-białej fotografii widzimy młodego Nergala w swoim pokoju, zanim jeszcze Behemoth zdobył międzynarodową sławę. Ciekawe, czy to nostalgia, czy może próba przypomnienia światu, że kiedyś był tylko chłopakiem z marzeniami, zanim stał się ikoną black metalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. David Bowie, kosmiczny wizjoner rocka, który nie chciał być tylko człowiekiem, a raczej nadczłowiekiem. Jego sceniczne metamorfozy, od Ziggy'ego Stardusta po The Thin White Duke, były jak jazda bez trzymanki na rollercoasterze dekadencji i szaleństwa. W Berlinie, w cieniu muru, próbował poskładać się na nowo, tworząc muzykę wyprzedzającą swój czas. Bowie nie tylko zmieniał reguły gry, on je pisał od nowa, zostawiając po sobie nie tylko dźwięki, ale i dowód, że największa sztuka rodzi się z walki z własnymi demonami.
1: John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Korn, legenda ciężkich brzmień, wciąż trzyma fanów w napięciu. Od 4 lat czekają na nową muzykę, a tu niespodzianka. Partie perkusji na nowy album już nagrane. Technik perkusji zespołu, Mark Bennett, zdradził tę tajemnicę w programie Drumeo. Czyżby nowy krążek był tuż za rogiem? A już 17 listopada Korn zagra w Krakowie, więc może usłyszymy coś nowego na żywo.
2: Violet Grohl, córka legendarnego Dave'a Grohla, postanowiła pokazać światu, że talent muzyczny to rodzinne dziedzictwo. W audycji australijskiej stacji Triple J zaskoczyła wszystkich klimatycznym coverem High od The Cure, co nie było przypadkowym wyborem, ponieważ od lat jest ich wielką fanką. Młoda artystka, choć dopiero zaczyna swoją karierę, już teraz czerpie garściami z lat 90. A jej debiutancki album Be Sweet to Me to prawdziwa podróż w czasie. Ciekawe, czy tata Dave jest dumny, czy może trochę zazdrosny o ten sukces.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 37-letnia Magda z Warszawy zmarła nagle podczas porodu, pozostawiając zdrowego synka Mateusza. Bliscy założyli zbiórkę internetową, by wesprzeć owdowiałego męża Michała i noworodka w tych trudnych chwilach. Zebrane środki mają zapewnić im finansowe bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną. Do tej pory udało się zebrać blisko 260 tysięcy złotych.
2: Artur K. został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo swojej narzeczonej Moniki i jej 3-letniego synka Oskara. Do tragedii doszło 8 lat temu w Warszawie, gdy Artur K. korzystał z przepustki z więzienia. Mężczyzna wcześniej odsiadywał wyrok za zabójstwo swojej partnerki Renaty. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że próbował tłumaczyć swoje czyny wizjami i opętaniem.
1: Na warszawskim cmentarzu Brudnowskim odbył się pogrzeb 19-letniego Oskara, który odebrał sobie życie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich w tej tragedii. Sprawą zainteresował się mazowiecki kurator oświaty, który oczekuje wyjaśnień od dyrekcji szkoły. Społeczność szkolna stara się teraz wspierać rówieśników zmarłego ucznia.
2: W Otwocku 40-letni mężczyzna został zatrzymany za kradzież kostki brukowej i elementów altany. Materiały te wykorzystał do remontu swojego podwórka. Policja zabezpieczyła skradzione przedmioty, które wrócą na swoje miejsce. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, a o jego losie zdecyduje sąd rejonowy w Otwocku.
1: W Otwocku zakończyły się poszukiwania dwojga zaginionych 16-latków. Dawid C. i Wiktoria Z. zniknęli w sobotę, a odnalezieni zostali w poniedziałek wieczorem. Na szczęście oboje są cali i zdrowi. Policja bada teraz okoliczności ich zniknięcia, podejrzewając, że mogli zdecydować się na wspólną ucieczkę.
2: W 2024 roku Warszawa była świadkiem dwóch dużych pożarów – marketu Obi i centrum handlowego Marywilska 44. Śledczy ustalili, że były to zamierzone akty sabotażu, będące częścią rosyjskiej wojny hybrydowej. Celem tych działań jest destabilizacja Polski i Europy. Ostatnio pojawiły się dobre wieści dla sprzedawców z Białołęki. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nowego obiektu w miejscu spalonej hali.
1: W centrum Warszawy przy ulicy Emilii Plater pojawiła się niezwykła instalacja reklamowa. Na ekranie LED w technologii trójwymiarowej widoczny jest olbrzymi kot, który sprawia wrażenie, jakby miał skoczyć na ulicę. Ta realistyczna iluzja przyciąga uwagę przechodniów i zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Warszawa dołączyła tym samym do grona miast z najbardziej spektakularnymi instalacjami reklamowymi. Smutny finał poszukiwań 27-letniego turysty z Polski w słowackich Tatrach. Mężczyzna zaginął podczas samotnej wędrówki, a jego ciało odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i wsparcia z powietrza, nie udało się uratować jego życia. W Tarnowie doszło do nietypowej interwencji policji. Za kierownicą Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna, która była pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Obok niej znajdowała się również nietrzeźwa 20-letnia pasażerka. Policja bada, jak samochód trafił w ręce nastolatki. Policja w Sosnowcu poszukuje 20-letniej obywatelki Ukrainy, podejrzanej o kradzież. Kobieta zniknęła bez śladu, a funkcjonariusze nie znają jej aktualnego miejsca pobytu. W akcję zaangażowani są także policjanci z Katowic. Mundurowi apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanej. W Białych Błotach pod Bydgoszczą policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego, podejrzewanego o jazdę motocyklem po spożyciu alkoholu. Sprawa została przekazana prokuraturze w Toruniu. Zatrzymany początkowo odmawiał badania alkomatem, co opóźniło test na obecność alkoholu. Szczegóły zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. Grupa Arche otwiera we wrześniu 2 nowe hotele. W Ożarowie Mazowieckim obiekt już działa, a 17 września ruszy Arche Garnizon Białystok, hotel w Białymstoku. Zlokalizowany na terenie dawnych koszar, oferuje 200 pokoi, restaurację z kuchnią podlaską oraz 8 sal konferencyjnych. Inwestycje kosztowały łącznie 110 milionów złotych, a Grupa Arche planuje dalszy rozwój swojej sieci hotelowej. Na wrocławskim osiedlu Stabłowice doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Sprawca, uzbrojony w łom, zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Mieszkańcy apelują o pomoc w identyfikacji sprawcy i proszą o udostępnienie nagrań z kamer z okolicy. Policja prowadzi śledztwo.
2: W Wilkowie na Dolnym Śląsku wybuchł gigantyczny pożar na składowisku opon. W akcji gaśniczej bierze udział około 100 strażaków, a działania mogą potrwać kilka dni. Strażacy zdołali opanować sytuację, ale dogaszanie wciąż trwa. Specjaliści monitorują stan powietrza w okolicy.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty pogodowe. Dziś na południowym zachodzie Polski temperatura może sięgnąć 30 stopni Celsjusza. Jutro spodziewane są gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, szczególnie na północy i zachodzie kraju. W niektórych miejscach wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Białystok to miasto przywitane z temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska pracuje nad nowym dodatkiem dopełniającym ZUS w wysokości około 2700 zł dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy. To odpowiedź na wieloletnie apele chorych i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy napotyka jednak na opór Ministerstwa Finansów, które wymaga szczegółowej analizy finansowej. Obecnie dodatek trafia tylko do rencistów socjalnych, co budzi kontrowersje. Brak zgody na finansowanie oznacza, że tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Decyzja leży teraz po stronie ministra finansów i gospodarki.
2: Dziś na rynku paliw zauważalne są obniżki cen benzyny w krajowych rafineriach, ale olej napędowy nadal drożeje. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ma ceny o 2 zł wyższe na metrze sześciennym. Benzyna PB95 staniała o 54 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 57 zł. Tymczasem ceny oleju napędowego wzrosły o 14 zł u Orlenu i BP Europa, a o 11 zł u Aramco. To efekt globalnych napięć i zakończenia programu osłonowego ceny paliwa niżej. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen diesla, podczas gdy ceny benzyny mogą się nieco ustabilizować. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień. Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Od 23 lat czeka na realizację kluczowe połączenie kolejowe między Polską a Niemcami. Chodzi o elektryfikację trasy Drezno-Görlitz, którą Berlin wstrzymuje, mimo porozumienia z 2003 roku. Polska już zakończyła swoją część projektu, a w Saksonii narasta frustracja wobec działań rządu federalnego Niemiec. Niemiecki rząd uznał, że projekt jest nieopłacalny, opierając się na analizie sprzed 8 lat. Politycy z Saksonii apelują o ponowną ocenę, podkreślając korzyści gospodarcze dla regionu. Tymczasem Niemcy mają 28 w pełni zelektryfikowanych połączeń z Europą Zachodnią, a na wschód tylko 3.
2: Poznańska Straż Miejska rozpoczęła kontrolę kontenerów na odpady remontowe. Na Starym Mieście sprawdzono 10 lokalizacji, z czego w 6 wykryto nieprawidłowości. Właściciele 5 kontenerów otrzymali mandaty, a jedna osoba została ukarana za wyrzucanie śmieci obok kontenera. Strażnicy przypominają, że ustawienie kontenera w pasie drogowym wymaga zgody Zarządu Dróg Miejskich. Należy również pilnować terminu, na jaki wydano zgodę, by uniknąć kar. Kontrole będą kontynuowane.
1: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
2: Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 mln euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M92 Vulcan i BM21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Warszawie z temperaturą 21 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 3401 odcinkiem. Błażej Modrzycki wraca do Warszawy po wizycie u chorej matki w Szczecinie. Seniorka złamała nogę, a jej stan zdrowia jest poważniejszy niż się wydawało. Błażej staje przed trudnym wyborem między opieką nad matką, a życiem w Warszawie z ukochaną Weroniką. Rozważa nawet przeprowadzkę do Szczecina, co może oznaczać rezygnację z pracy. Weronika sugeruje znalezienie opiekunki, ale to nie jest łatwe, ani tanie. Czy Błażej zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie. Serialowy Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, zaskakuje widzów zdradą z Joanną. Romans rozwija się w najlepsze, a Artur wyznaje miłość swojej kochance, co wywołuje oburzenie fanów. Marysia, w którą wciela się Małgorzata Pieńkowska, zaczyna podejrzewać niewierność męża. Aktorka otwarcie mówi o trudnych emocjach swojej bohaterki, sugerując, że małżeństwo Rogowskich może nie przetrwać. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój tej dramatycznej historii. Czy Marysia zdecyduje się na odważne zmiany w swoim życiu?
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1030 odcinek, który zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP1. Poyraz będzie próbował odzyskać zaufanie Nany, a jego matka stanie po jego stronie. Semich, znając wybuchowy charakter Poyraza, zastawi na niego pułapkę. Ezgi okłamie Sinana, mówiąc, że nie może mieć dzieci, licząc na jego wsparcie. Sinan, zdeterminowany, znajdzie specjalistę, który może dać Ezgi nadzieję. Tymczasem Ibo stanie się nadopiekuńczy wobec ciężarnej żony, co wystawi jej cierpliwość na próbę. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i odpowiedzialności, pełna tajemnic i dramatycznych wyborów. W rolach głównych występują m.in. Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. W 4732 odcinku Klanu Bruno i Marzena przyniosą Agnieszce ważną wiadomość. Znajdą w papierach z dziśka akt notarialny zakupu domu pod Otwockiem, co może wiele wyjaśnić. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18.05 na TVP1. W poprzednim odcinku Leokadia wprowadziła się do córki, by pomóc przy dzieciach, a Piotruś spotkał kolegów w parku. Agata zaskoczyła Gustawa, oznajmiając, że dostała pracę w agencji reklamowej. Tymczasem Paulina na korcie tenisowym musiała zmierzyć się z nieoczekiwaną wizytą Jacka. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stockingera i Izabelę Trojanowską.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 478 odcinkiem. Już 16 września o 15.05 na antenie TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria Antonia zdecyduje się wyjawić Lorenzowi sekret dotyczący Alonso, co może wstrząsnąć pałacem. Romulo potajemnie szykuje wyjazd Jany i Marii, a do pałacu wracają Manuel i Curro z wojny. Martina nadal próbuje udowodnić swoją niewinność w sanatorium, gdzie oskarżono ją o atak. Serial, pełen miłości, intryg i rodzinnych tajemnic, przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii. W roli głównej Ana Garces jako Jana, która próbuje odkryć prawdę o mrocznych wydarzeniach z przeszłości. W 4277 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Przemek wpadnie w panikę, gdy jego żona Marcelina niespodziewanie zniknie. Przerażony obawia się, że podzieliła los Basi, która wcześniej została porwana. Jednak ku jego uldze Marcelina nie została uprowadzona. Zdecydowała się na odważny krok i przeprowadziła wywiad z Andrzejem, który przyznał się do handlu fałszywymi dyplomami. Andrzej, świadomy swoich czynów, postanowił sam oddać się w ręce policji. Jego synowie, Daniel i Kuba, towarzyszyli mu w tej trudnej chwili. Tajemnicza reakcja Violi na te wydarzenia pozostaje nieodkryta i czeka na rozwikłanie w kolejnych odcinkach. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 199 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 17.20 na TVP2. Bejza postawi Gülsum pod ścianą, zmuszając ją do uległości poprzez szantaż. Kolacja u Hanser i Melicha, która miała być spokojna, szybko zamieni się w pole napięć, gdy Cichan zaproponuje tajemniczą grę. Jonca zacznie realizować swój plan zemsty, co doda jeszcze więcej emocji. W poprzednim odcinku atmosfera była już napięta, a teraz wszystko wskazuje na to, że sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Serial opowiada o losach Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Turka Turksewę i Cisela Kuskan.
1: 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonujących zwrotów akcji. Majka zdecyduje się wrócić do Tomka, mimo że ten ma dziecko z Justyną. Tomek otwarcie mówi, że jego syn będzie dla niego najważniejszy, a Majka zaskakująco akceptuje tę sytuację. Mateusz ponownie przeżyje ból złamanego serca, gdy zrozumie, że Majka wybrała Tomka. Bogna, choć gotowa spędzić noc z Mateuszem, wycofa się, widząc jego uczucia do Majki. Po wakacyjnej przerwie bohaterowie nie odnajdą szczęścia, a ich relacje pozostaną skomplikowane. Barbara szybko zauważy cierpienie wnuka, które nie wynika z rozstania z Bogną, lecz z decyzji Majki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska zmaga się z intensywną wojną hybrydową, której celem jest destabilizacja kraju. Generał Roman Polko podkreśla, że ataki na polskie zakłady zbrojeniowe to nie sabotaż, lecz dywersja prowadzona przez rosyjskie służby. Ostatnie pożary w fabrykach w Skarżysku Kamiennej i Lublinie wskazują na działania rosyjskich agentów. Generał ostrzega, że celem jest wywołanie chaosu społecznego i paraliżu państwa, a brak regulacji finansowych ułatwia przeciwnikowi działanie.
3: Bartosz Bochenczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, nie wystartuje w wyborach z powodu braku ważnych podpisów. Polityk przyznał się do błędu i przeprosił swoich zwolenników. Janusz Korwin-Mikke skomentował sytuację w sieci, publikując mema z postacią Fertka Kiepskiego. Tymczasem lider partii, Mentzen, podjął decyzję o odwołaniu Bochenczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego.
2: W Niemczech trwają protesty przeciwko prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec. Tysiące osób demonstrowało w Berlinie i Poczdamie, wyrażając sprzeciw wobec sukcesu wyborczego AfD w Saksonii-Anhalt, gdzie partia zdobyła niecałe 44% głosów. Mimo braku samodzielnej większości, AfD planuje utworzenie rządu w tym landzie, co byłoby pierwszym takim przypadkiem w historii partii. Demonstranci skandowali hasła antyfaszystowskie, a liczba uczestników w Berlinie sięgała nawet 14 tysięcy, według organizatorów. W Wielkiej Brytanii trwa proces nauczycielki wychowania fizycznego oskarżonej o kontakty seksualne z 16-letnim uczniem. 30-letnia Bronwen James z Chippenham zaprzecza zarzutom, choć przyznaje się do wymiany wiadomości z chłopcem. Twierdzi, że uczeń wymyślił historię o romansie, by zaimponować kolegom. Proces toczy się w sądzie w Winchesterze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Portsmouth doszło do wstrząsającego przestępstwa. 33-letni sadik Farhad Azad został oskarżony o gwałt na 14-letnim chłopcu, którego zwabił z autobusu do zaułka. Dodatkowo Azad usłyszał zarzuty za stalking i uszkodzenie mienia. Sprawa poruszyła opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Taste of Polonia, jeden z największych polskich festiwali w Stanach Zjednoczonych, zakończył się w Chicago. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty takich gwiazd jak Feel i Organek oraz tradycyjne polskie przysmaki. Burmistrz Chicago, Brandon Johnson, również zasmakował w polskich pierogach. Festiwal, odbywający się od 1980 roku, ponownie zamienił Copernicus Center w centrum polskiej kultury i rozrywki. Dywan może wyglądać czysto, ale z czasem traci świeżość i przejmuje zapachy. Prosty sposób na odświeżenie to użycie sody oczyszczonej. Wystarczy rozsypać ją na powierzchni dywanu, zostawić na kilka godzin, a potem dokładnie odkurzyć. Pamiętajmy jednak, by sprawdzić, czy materiał dywanu pozwala na taką metodę.
2: Jesienią warto zwrócić uwagę na przechowywanie jabłek. Te owoce wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie innych produktów, takich jak banany czy pomidory. Aby uniknąć szybkiego psucia się owoców, nie przechowuj ich razem. Najlepiej trzymać jabłka w chłodnym miejscu z dobrą wentylacją i regularnie sprawdzać ich stan.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wejherowska policja zatrzymała 64-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię oszustw związanych z wynajmem pokoi gościnnych na Pomorzu. Od kwietnia do maja meldował się w obiektach pod fałszywymi danymi, nie płacąc za pobyt, co spowodowało straty przekraczające 12 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, co może skutkować surowszym wyrokiem. Policja w Andrychowie zatrzymała 7 osób podejrzanych o pobicie 18-latka nad rzeką Wieprzówką. Wśród zatrzymanych są 4 osoby nieletnie. Poszkodowany trafił do szpitala w Wadowicach, gdzie otrzymał pomoc medyczną. Funkcjonariusze nadal badają motywy i okoliczności zdarzenia.
3: Biblioteka Oodi w Helsinkach to nowoczesne centrum kultury, które redefiniuje pojęcie biblioteki. Oprócz 100 tysięcy książek znajdziemy tam roboty transportujące zbiory, studia nagraniowe i drukarki trójwymiarowe. Oodi łączy tradycję z nowoczesnością, oferując przestrzeń do nauki, pracy i spotkań. Jej futurystyczna architektura przyciąga uwagę, a sama biblioteka stała się symbolem innowacyjnego podejścia do kultury i edukacji.
2: Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować prosty domowy trik. Wystarczy umieścić talerzyk z solą w lodówce na noc, co może pomóc w neutralizacji niechcianych aromatów. Pamiętajmy jednak, że regularne czyszczenie lodówki i usuwanie przeterminowanych produktów to klucz do świeżości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zacieki z kamienia w łazience to problem wielu z nas, ale istnieje prosty sposób na ich uniknięcie. Wystarczy użyć papieru woskowanego. metalowego, który często mamy w kuchni. Przetarcie nim czystej i suchej armatury tworzy hydrofobową warstwę, która zapobiega osadzaniu się kamienia. Dzięki temu krany i baterie dłużej zachowują swój blask, a my oszczędzamy czas na sprzątaniu.
3: Wrzesień to nie koniec sezonu na pomidory, a odpowiednia pielęgnacja może przedłużyć ich smak. Zamiast gotowych nawozów warto sięgnąć po popiół drzewny, który dostarcza cennych składników, takich jak potas i wapń. Wystarczy wymieszać szklankę popiołu z 10 litrami wody i podlewać ziemię wokół roślin. Pamiętajmy jednak o umiarze, by nie zaszkodzić roślinom.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn znanego gwiazdora Disco Polo, znowu zaskakuje. Tym razem zaszył się w warszawskim apartamencie, a jego głównym celem podróży są stacje benzynowe. Zamiast odkrywać kulinarne zakątki stolicy, Daniel wybiera smakołyki ze stacji paliw, a towarzyszy mu tajemnicza kobieta. Co więcej, od 2 dni nie zmienia stroju, dumnie prezentując granatową bluzę i klapeczki. Cóż, moda i styl życia na najwyższym poziomie. Joanna Moro, znana z roli Anny German, znowu zaskakuje. Aktorka, mimo 3 porodów, prezentuje sylwetkę, której mogłaby pozazdrościć niejedna nastolatka. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami z wakacji we Włoszech, gdzie w bikini i stylowym kapeluszu łapała ostatnie promienie słońca. Czy to zasługa morsowania, genów, czy może tajemniczych treningów? Jedno jest pewne. Joanna Moro wie, jak zrobić wrażenie. Wczoraj na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, a jego syn Michał postanowił pożegnać ojca w sposób, który chwyta za serce. Wzruszające słowa, wspomnienia o samolotach i muzyce The Rolling Stones, a także obietnica, że Jan Frycz pozostanie w sercach bliskich na zawsze. Michał Frycz podkreślił, że śmierć to nie koniec obecności ojca w ich życiu, a jego dorobek kulturalny kłania się całej Polsce. W niebie pewnie już uczy anielskie chóry, jak śpiewać odważniej i ciekawiej.
0: Jan Frycz, wybitny aktor i ukochany członek rodziny, odszedł 15 sierpnia, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Jego pogrzeb, pełen wzruszających wspomnień i rockowej muzyki, odbył się dopiero po 3 tygodniach. Mimo próśb rodziny o powstrzymanie się od kondolencji, żal po stracie był tak wielki, że wielu nie mogło się powstrzymać. Nawet świecka ceremonia nie obyła się bez niespodzianek, ponieważ na pożegnaniu pojawił się ksiądz.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Joanna Rawik, ikona PRL-u, odeszła w wieku 92 lat, ale nawet po śmierci potrafiła zaskoczyć. Jej pogrzeb, zaplanowany osobiście, odbył się w atmosferze dalekiej od tradycyjnej żałoby. Zamiast łez były śpiewy i kolorowe stroje, a różowa urna z prochami stała się symbolem jej nietuzinkowego podejścia do życia. Przyjaciele i artyści, zgodnie z jej życzeniem, pożegnali ją wesoło, śpiewając jej przeboje. Beata Kodzidrak i Bajm znowu na scenie. Już w ten piątek, 11 września, podczas Dni Wilanowa 2026, zespół zagra swoje największe hity, które zna cała Polska. Koncert jest darmowy, więc to idealna okazja, by przypomnieć sobie, jak to było, gdy Józek nie dawał spać po nocach. Na scenie pojawią się także Kuba i Kuba, Roxy oraz Zalia, ale to Bajm jest prawdziwą gwiazdą wieczoru. Czyżby szykował się powrót do lat 80. i 90.? Cóż za ironia losu. Piosenka Przeżyj to sam zespołu Lombard, która miała zniknąć z eteru w ciągu zaledwie 2 dni, stała się nieśmiertelnym hymnem buntu. Cenzura próbowała ją uciszyć, ale Polacy nie dali za wygraną, przekazując sobie nagrania na kasetach magnetofonowych. Dziś, ponad 4 dekady później, utwór wciąż porusza serca i przypomina o czasach, gdy muzyka była prawdziwym manifestem wolności. Jak widać, niektórych melodii nie da się po prostu wymazać z pamięci. Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, w pogoni za amerykańskim snem, znalazł się na budowie, zamiast na wielkich scenach. Podczas gdy ciężko pracował, jego żona Halina i przyjaciel, rodziny, mieli własne plany na przyszłość. Prawda o zdradzie, którą odkrył dzięki 2-letniemu synowi, była ciosem, po którym długo nie mógł się podnieść. Zdrada stała się inspiracją do jednego z jego największych przebojów, ale blizna pozostała na zawsze.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Netflix postanowił przenieść nas w czasy, gdy muzyka była manifestem buntu, a Jan Borysewicz z gitarą w ręku czuł się jak superbohater. Film Mniej obcy o kulisach powstania Lady Punk jeszcze przed premierą zdobył uznanie i powalczy o złote lwy na festiwalu w Gdyni. W rolę charyzmatycznego lidera wcielił się debiutujący Mikołaj Bukrewicz, a cała produkcja zapowiada się na słodko-gorzką opowieść o marzeniach i cenie sukcesu. Premiera już 7 października na Netflixie, więc przygotujcie się na rokową podróż w czasie. Zespół Journey, legenda rocka lat 80., wciąż bawi się w pożegnania, ale czy na pewno z Arnelem Pinedą na czele? Wokalista, zmęczony problemami zdrowotnymi, sugeruje, że czas na przerwę. A na scenie pojawia się Hugo Valenti z tribute bandu. Czyżby to on miał przejąć mikrofon na dobre? A może to tylko kolejny odcinek rockowej telenoweli, którą zespół serwuje fanom przed wielkim finałem w listopadzie? Wszystko wyjaśni się już w sobotę, gdy ruszy ostatnia część trasy. Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku?
0: Cage the Elephant powraca z hukiem. Po dwuletniej przerwie giganci alternatywnego rocka ogłosili nową płytę i jedyny koncert w Polsce. Kraków, 9 lutego przyszłego roku. To miejsce, gdzie fani będą mogli zobaczyć ich nieokiełznaną energię na żywo. A żeby podgrzać atmosferę, już teraz można posłuchać ich nowego singla Beaches in Tennessee. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym przebudzeniem?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zmarł 47-letni strażnik miejski Mariusz S. tuż po zakończeniu nocnej zmiany. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło kontrolę, by sprawdzić organizację jego pracy i przestrzeganie zaleceń zdrowotnych. Straż Miejska zapewnia, że zmarły miał ważne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do służby. Władze miasta podkreślają, że każda taka sprawa jest dokładnie analizowana. Na Targówku doszło do groźnego wypadku. Kierowca Jaguara, mający blisko 2 promile alkoholu, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w Audi, a następnie w drzewo. Pasażer Jaguara trafił do szpitala, a kierowca został zatrzymany przez policję. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia. Artur K., skazany na dożywocie za podwójne morderstwo, odsiaduje wyrok w więzieniu. W 2018 roku zamordował swoją narzeczoną Monikę i jej 3-letniego syna Oskara w Warszawie. To nie była jego pierwsza zbrodnia. Wcześniej zabił swoją dziewczynę Renatę. Sąd uznał go za poczytalnego, mimo że Artur K. twierdził, że działał pod wpływem szatańskich wizji. W 15. edycji Poland Business Run wzięło udział rekordowe 47 660 osób, zarówno w Warszawie, Krakowie, jak i na wirtualnych trasach. Wydarzenie miało na celu wsparcie beneficjentów fundacji Poland Business Run, która w tym roku pomogła już ponad 130 osobom. W Warszawie najszybszą drużyną była PepsiCo Dream Team, a w Krakowie hashtag Adam Czerwiński Team. Fundacja od początku swojej działalności wsparła ponad 1400 potrzebujących, koncentrując się na osobach z niepełnosprawnościami ruchowymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie pożegnano tragicznie zmarłego 19-letniego Oskara. Jego śmierć wstrząsnęła społecznością prestiżowego liceum na Żoliborzu, do którego uczęszczał. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich. Mazowieckie Kuratorium Oświaty nadal bada, czy w szkole nie doszło do nieprawidłowości. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęcia. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu.
1: W Tarnowie doszło do nietypowej interwencji policji. Za kierownicą Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna, która miała ponad 1 promil alkoholu we krwi. Obok niej podróżowała 20-letnia koleżanka, również nietrzeźwa. Samochód należał do ojca starszej z dziewczyn. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
2: W Bydgoszczy doszło do zatrzymania zastępcy prokuratora rejonowego, który miał prowadzić motocykl pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 6 września, w Białych Błotach. Sprawą zajmie się prokuratura w Toruniu. Szczegóły dotyczące zatrzymania i wyniki badania trzeźwości nie są jeszcze znane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj wieczorem w bydgoskim Fordonie wybuchł pożar, który objął drewnianą przyczepę i sąsiednie obiekty. Strażacy mieli trudności z dojazdem, co wymusiło rozwinięcie węży na 50 metrów. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ogień udało się opanować dzięki szybkiej interwencji 3 zastępów straży pożarnej. Grupa Arche otworzyła 2 nowe obiekty noclegowe. Pierwszy z nich, hotel w Ożarowie Mazowieckim, już przyjmuje gości. Drugi, kompleks w Białymstoku, lada moment rozpocznie działalność. Inwestycje te kosztowały łącznie 110 milionów złotych i oferują nowoczesne udogodnienia dla turystów i biznesmenów. W najbliższym odcinku programu Nasz Nowy Dom ekipa odwiedzi województwo podlaskie, by pomóc panu Krzysztofowi i jego córce Zuzi z miejscowości Masie. Rodzina mieszka w zrujnowanym budynku, gdzie pękające mury i wilgoć w łazience stanowią poważny problem. Pan Krzysztof samotnie wychowuje córkę, ciężko pracując, by zapewnić jej lepsze warunki życia. Czy ekipa programu zdoła odmienić ich los? O tym przekonamy się już jutro o godzinie 20:30. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-zachodniej Polski z powodu nadchodzących upałów. We wtorek, 8 września, temperatury mogą sięgać nawet 30 stopni Celsjusza w województwach dolnośląskim i opolskim. Po upałach spodziewane jest załamanie pogody z intensywnymi deszczami i burzami, które mogą wystąpić już w nocy, z wtorku na środę, na północnym zachodzie kraju. Synoptycy przewidują, że najtrudniejsze warunki pogodowe wystąpią w środę i w nocy ze środy na czwartek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano obywatela Ukrainy, który ukrywał się przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna, skazany we Włoszech na 7 lat więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, próbował uniknąć kary, osiedlając się w Polsce. Dzięki dynamicznym działaniom dolnośląskiej policji jego plan legł w gruzach. To kolejny sukces funkcjonariuszy, którzy niedawno zatrzymali także polskiego złodzieja luksusowych kamperów, poszukiwanego w Niemczech. Na wrocławskich Stabłowicach doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Mężczyzna uzbrojony w łom zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu kilku tygodni. Mieszkańcy, którzy niedawno zebrali pieniądze na nową figurę, apelują o pomoc w ujęciu sprawcy. Policja prowadzi śledztwo i prosi o sprawdzenie nagrań z monitoringu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15.
0: Sport w Radiu Super Express. Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule w emocjonującym finale pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
1: Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng na US Open, mimo że prowadziła 5-0 w pierwszym secie. Polka na konferencji prasowej podkreśliła, że przyczyną porażki były problemy techniczne, a nie mentalne. Świątek zaznaczyła, że takie sytuacje mogą zdarzyć się każdemu i zamierza kontynuować swoją pracę bez specjalnych zmian. Tymczasem Qin Wenzheng awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Naomi Osaką lub Jeleną Rybakiną.
0: Dziś na warszawskich Starych Powązkach odbył się pogrzeb wybitnego aktora Jana Frycza. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, gwiazdy show biznesu oraz przedstawiciele jego ukochanej Krakowi. Wśród żałobników obecni byli m.in. Krystyna Janda, Andrzej Grabowski i Borys Szyc. Na uroczystości rozwinięto ogromną flagę Krakowi, co podkreśliło związek aktora z krakowskim klubem.
1: Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, wywołało kryzys w strukturach organizacji. Działacze planują pilne posiedzenie, aby omówić jego odwołanie. Jan Tomaszewski ostrzega przed możliwym wykluczeniem Polski z Igrzysk Olimpijskich, co mogłoby zaszkodzić naszym sportowcom. Tymczasem Robert Korzeniowski zgłosił chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
1: Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina. Zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, co spowodowało zablokowanie ruchu przed bramkami. Sytuację uratowali fani sportowca, którzy pożyczyli mu pieniądze, umożliwiając dalszą podróż. Pudzianowski obiecał zwrócić dług z dodatkiem w postaci dobrego koniaku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś startują prestiżowe rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA. Na kibiców czekają emocjonujące mecze, w tym Real Madryt kontra Inter Mediolan oraz FC Porto z Manchesterem City. W barwach Interu zobaczymy Piotra Zielińskiego, a w Porto szansę na występ ma Jakub Kiwior. Polskim akcentem będzie też sędziowanie Szymona Marciniaka. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1009 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1031 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 16 w TVP1. Nana staje przed trudnym wyborem dotyczącym jej małżeństwa z Poirasem, a wszystko to za sprawą intryg Kansel i Semicha. Poiras, mimo obietnic, ponownie traci panowanie nad sobą, co prowadzi do napięć w rodzinie Kiliców. W kulminacyjnym momencie Nana zaczyna rozumieć głęboko zakorzenione wartości męża. Para postanawia pozostać razem, co zaskakuje Kansel, która liczyła na ich rozstanie. Decyzja Nany i Poirasa scementuje ich związek, a zakochani zaskoczą wszystkich swoją jednością.
0: Melania Grzesiewicz, znana jako Anita z M jak Miłość, ogłosiła swoje odejście z serialu. Aktorka podzieliła się tą wiadomością po swoim ślubie na Gibraltarze. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią, wątek Anity i Kamila Gryca dobiegnie końca. Anita pragnie zostać matką, co prowadzi do napięć i konfliktów z Kamilem. Melania Grzesiewicz postanowiła zrobić sobie przerwę od roli, która przyniosła jej ogromną popularność. Aktorka chce skupić się na nowych wyzwaniach zawodowych. Fani mogą być spokojni, ponieważ historia Anity zakończy się w sposób, który pozwoli jej na powrót w przyszłości. Szczegóły ostatniego odcinka z udziałem Anity nie są jeszcze znane.
1: M jak Miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W poniedziałek, 7 września, wyemitowano pierwszy odcinek 27 sezonu, który już wywołał burzę wśród fanów. Największe kontrowersje wzbudza zdrada Artura, który nie zakończył romansu z Joanną, okłamując Marysię. Widzowie nie kryją oburzenia i nie szczędzą krytyki zarówno bohaterom, jak i scenarzystom. W Grabinie dzieje się wiele, a życie rodziny Mostowiaków staje na głowie. Oprócz zdrady Artura, uwagę przyciąga ślub Natalki i Adama oraz zagrożenie dla rodziny Doroty i Bartka. Fani nie chcą oglądać Artura z kochanką, a postać Kisielowej również budzi mieszane uczucia. Czy ten sezon przyniesie więcej dramatów? Czas pokaże. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4278 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 16 września o 20.15 na TVN. W tym odcinku konflikt między Eweliną a Gregiem osiągnie punkt kulminacyjny. Greg nie odpuści Ewelinie stłuczki i wydatków na naprawę auta, co doprowadzi do poważnych konsekwencji. Tymczasem Igor Nowak zmierzy się z trudną decyzją, oddając córkę Julkę do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień. Dziewczyna będzie wściekła, ale ojciec nie ustąpi. Agnieszka Olszewska zgodzi się, by Tomek, podopieczny, trafił do służby zieleni w ramach resocjalizacji. W tle tych wydarzeń Seba poprowadzi pierwszy trening z chłopakami z Poprawczaka. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, śledząc losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. W 3399 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Marcin po kolejnej kłótni zacznie śledzić Renatę, co doprowadzi do nieoczekiwanych odkryć. Renata znajdzie się w trudnym położeniu, a ich związek przeżyje poważny kryzys. W międzyczasie Oliwka planuje odkupić udziały w firmie Otkębskiego, mimo że Tomasz wciąż wierzy w odbudowę relacji. Aldona i Borys będą martwić się o przyszłość Romea, który może nie zdać matury. Odcinek zostanie wyemitowany 16 września o 20.05 na TVP2. To będzie wieczór pełen napięć i emocji. W 4733 odcinku Klanu, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 18.05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Agata, po nagłym sukcesie zawodowym, wybiera się na sesję zdjęciową do kampanii reklamowej. Gustaw, jej partner, nie może pogodzić się z jej błyskawiczną karierą. Wieczorem, po powrocie do domu, czeka go niespodzianka. Agata urządza imprezę dla swoich współpracowników. Tymczasem Jasiek i Roxy odwiedzają kawiarnię, gdzie Roxy zauważa Norberta z Sandrą, co psuje jej nastrój. Oskar po wizycie w biurze Rutki zaczyna snuć plany hucznych imprez w winnicy. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów i ich codziennych zmaganiach, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 477 odcinku przynosi wiele emocji. Martina znajdzie się w tarapatach pobójcy w sanatorium, gdzie zostanie oskarżona o atak na Juanę. Gregorio odkryje szokujące oszustwo związane ze śmiercią Pii, a Vera w końcu postawi się Santosowi, przestając ulegać jego presji. Ayala zaskoczy wszystkich, oświadczając się Margaricie. Ricardo obieca Virtudes wsparcie finansowe, które może pomóc jej w walce o odzyskanie syna. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września, o godzinie 15.05 na TVP2. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie nie brakuje tajemnic, romansów i konfliktów.
0: Panna Młoda zaprasza na emocjonujący 198 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 17.20 na antenie TVP 2. Engin i Sila organizują wspólną kolację, na którą przybywają zaproszeni goście. Już od pierwszych chwil atmosfera jest napięta, a spokojna rozmowa szybko może przerodzić się w konflikty. W poprzednim odcinku Bejza zwolniła Gulsum, a Engin próbował rozwikłać tajemnicę pacjentki, co tylko zwiększa napięcie. Czy wspólna kolacja przyniesie rozwiązanie zagadek, czy może jeszcze bardziej skomplikuje relacje między bohaterami? Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, poświęceniu i rodzinnych tajemnicach, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Afera Zonda Krypto wstrząsa polską sceną polityczną. Bronisław Wildstein w programie Poranny Ring ocenił, że działania Romana Giertycha mogą służyć zarówno jego interesom, jak i celom politycznym Donalda Tuska. Według Wildsteina Tusk może wykorzystywać aferę, aby odwrócić uwagę od problemów w państwie. Publicysta podkreślił także różnicę między sponsorowanymi wyjazdami, a przyjmowaniem reklam od legalnie działającej firmy.
2: Kandydatura Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana z powodu braku wystarczającej liczby ważnych podpisów. Lider partii, Sławomir Mentzen, określił sytuację jako kompromitację i podjął decyzję o odwołaniu Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu oraz zawieszeniu lokalnych działaczy. Problemy z podpisami mogą wynikać z wewnętrznych konfliktów w krakowskich strukturach Konfederacji. Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro skomentowała zarzuty Władysława Serafina, byłego członka partii, w Radiu Z. Pasławska zasugerowała, że Serafin próbuje oczernić Polskie Stronnictwo Ludowe, a jego działania mogą być związane z wcześniejszymi ograniczeniami wobec niego. Posłanka przyznała, że partia poważnie rozważa skierowanie sprawy do sądu, podkreślając, że krytyka ma swoje granice. Decyzja o ewentualnym procesie jeszcze nie zapadła.
0: Donald Trump ponownie wzbudza kontrowersje, publikując mapę, na której niemal cała Ameryka Północna oraz części Europy są włączone do Stanów Zjednoczonych. Na grafice Kanada, Meksyk, a nawet Grenlandia i Islandia znalazły się pod amerykańską flagą. To kolejny przykład geopolitycznych wizji prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wcześniej wyrażał chęć poszerzania wpływów swojego kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brytyjski rząd ogłosił przeznaczenie setek milionów funtów na wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej przed zimą. Pakiet obejmuje pociski do systemów Patriot, amunicję artyleryjską dużego kalibru oraz systemy bezzałogowe. Ogłoszenie nastąpiło przed posiedzeniem grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, w której uczestniczy około 50 państw. Minister obrony Wielkiej Brytanii, Wes Streeting, podkreślił potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków na cele cywilne i energetyczne.
0: Aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest wystarczająco przygotowany na incydenty z udziałem rosyjskich pocisków lub dronów. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Mimo trwającej modernizacji armii i wprowadzania nowych systemów obrony powietrznej, społeczne obawy pozostają silne. Wydarzenia z ostatnich miesięcy, takie jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podsycają te niepokoje.
2: Wczoraj nad Jeziorem Solińskim policjanci uratowali 62-letnią turystkę, która poślizgnęła się i zawisła nad 10-metrowym urwiskiem. Kobieta trzymała się drzewa, a funkcjonariusze użyli liny od bojki ratunkowej, by bezpiecznie ją ewakuować. Służby apelują o ostrożność i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Policja ostrzega przed oszustwami internetowymi po tym, jak 79-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego straciła ponad 50 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię fałszywego niemieckiego żołnierza, który zdobył jej zaufanie przez internet. Oszuści często tworzą fałszywe profile, by wyłudzić pieniądze, dlatego służby apelują o ostrożność w kontaktach online.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sezon na śliwki w pełni, a wraz z nim wyzwanie związane z drylowaniem tych owoców. Okazuje się, że nie potrzebujemy drogich narzędzi, by szybko i sprawnie pozbyć się pestek. Wystarczy szklana butelka i drewniany patyczek, by w prosty sposób usunąć pestki ze śliwek. To praktyczne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i nerwy podczas przygotowywania przetworów. Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkową potrzebą niezależności. Wodnik, baran, strzelec i koziorożec to te, które według astrologii najbardziej cenią sobie swobodę i samodzielność. Wodnik unika schematów, baran działa szybko i po swojemu, strzelec potrzebuje przestrzeni, a koziorożec stawia na pragmatyzm i odpowiedzialność. Pamiętajmy jednak, że astrologia to ciekawostka, a nie nauka.
2: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to problem, z którym wielu z nas się zmaga. Istnieje jednak prosty sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy nasączyć wacik kosmetyczny kilkoma kroplami olejku eterycznego i umieścić go na dnie kosza. Dzięki temu delikatny zapach olejku będzie neutralizował nieprzyjemne wonie przez wiele dni. To skuteczny i łatwy sposób na utrzymanie świeżości w domu.
0: W miejscowości Lipiny, w powiecie dębickim, policjanci z Jasła, będący poza służbą, zatrzymali pijanego kierowcę. 29-letni mężczyzna, który rozbił samochód marki Volkswagen, próbował uniknąć odpowiedzialności. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, kierowca został przekazany patrolowi z Dębicy i odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu. Policja przypomina o konieczności zachowania trzeźwości za kierownicą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 54-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który planował zlecenie zabójstwa kilku osób. Mężczyzna chciał zemścić się za niekorzystne decyzje sądu, a na jego liście znalazł się między innymi sędzia i funkcjonariusze policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty podżegania do zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Olga Frycz, znana aktorka, poszła w ślady ojca, Jana Frycza. Ale mało kto pamięta, że jej brat Antoni też miał swoje 5 minut w filmowym świecie. Jako dziecięcy aktor zdobył serca widzów, ale dorosłość przyniosła mu nowe wyzwania. Teraz zajmuje się scenografią. Rodzina Fryczów to prawdziwa mieszanka talentów. Od muzyki, przez aktorstwo, aż po życie z dala od blasku fleszy. Ciekawe, czy Jan Frycz, ojciec sześciorga dzieci, spodziewał się takiego rozwoju kariery swoich pociech. Jan Frycz, znany i lubiany aktor, został pożegnany w iście wielowymiarowy sposób. Ceremonia pogrzebowa była świecka, choć nie zabrakło na niej duchownych, którzy poświęcili grób. Na nagrobku nie stanął krzyż, ale pojawił się chrystogram, symbolizujący Chrystusa. Czyżby to była próba pogodzenia wszystkich stron w jednym pożegnaniu? Cóż za niespodzianka. Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu i zespole Lady Punk jeszcze przed premierą już walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na wielkim ekranie, wciela się w rolę legendarnego gitarzysty, a towarzyszą mu takie gwiazdy jak Kinga Price i Ireneusz Czop. Netflix postanowił przypomnieć nam czasy, gdy muzyka była manifestem buntu, a nie tylko tłem do reklam. Premiera na platformie już 7 października, więc szykujcie się na rokową podróż w czasie. Świat mody, pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże. Adam Nergal, Darski, znany z kontrowersyjnych występów i burzliwego związku z Dodą, znowu zaskakuje. Tym razem opublikował archiwalne zdjęcie z lat 90., kiedy dopiero zaczynał swoją karierę. Na czarno-białej fotografii widzimy młodego Nergala w swoim pokoju, zanim jeszcze Behemoth zdobył międzynarodową sławę. Ciekawe, czy to nostalgia, czy może próba przypomnienia światu, że kiedyś był tylko chłopakiem z marzeniami, zanim stał się ikoną black metalu.
1: David Bowie, kosmiczny wizjoner rocka, który nie chciał być tylko człowiekiem, a raczej nadczłowiekiem. Jego sceniczne metamorfozy, od Ziggy'ego Stardusta po The Thin White Duke, były jak jazda bez trzymanki na rollercoasterze dekadencji i szaleństwa. W Berlinie, w cieniu muru, próbował poskładać się na nowo, tworząc muzykę wyprzedzającą swój czas. Bowie nie tylko zmieniał reguły gry, on je pisał od nowa, zostawiając po sobie nie tylko dźwięki, ale i dowód, że największa sztuka rodzi się z walki z własnymi demonami. Fani Depeche Mode z platformy Rate Your Music wybrali najlepsze utwory zespołu, a niespodzianki brak. Królują kawałki z lat 80. i 90. Kto by pomyślał, że po 4 dekadach na scenie Depesze wciąż potrafią rozpalić serca milionów? Zespół, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, to prawdziwy fenomen, a ich muzyka to niemal religia. Ciekawe, czy w pierwszej dziesiątce znalazły się wasze ulubione hity. Słuchacie Radia Super Express. Carrie Underwood, królowa country, postanowiła zaszaleć na Velocity Music Fest, wykonując Break Stuff, Limp Bizkit. W czerwonej czapce założonej tył naprzód i próbując naśladować Freda Darsta, zaskoczyła publiczność. Choć tłum bawił się świetnie, internet nie był tak łaskawy. Krytyka spadła na nią za wycenzurowanie wulgaryzmów, co według niektórych było obciachem. Tymczasem Limp Bizkit pracuje nad nowym albumem, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
2: Joe Perry, legendarny gitarzysta Aerosmith, postanowił podzielić się z fanami gorzką prawdą. Wskazał na album Done With Mirrors z 1985 roku jako największą wpadkę zespołu. Perry przyznał, że płyta była próbą połączenia starego brzmienia z nowymi kierunkami, ale wyszło to, delikatnie mówiąc, niezbyt zgrabnie. Nawet perkusista Joey Kramer nie kryje, że krążek nigdy nie został naprawdę ukończony. Cóż, nawet giganci rocka czasem się potykają. Korn, legenda ciężkich brzmień, wciąż trzyma fanów w napięciu. Od 4 lat czekają na nową muzykę, a tu niespodzianka. Partie perkusji na nowy album już nagrane. Technik perkusji zespołu, Mark Bennett, zdradził tę tajemnicę w programie Drumeo. Czyżby nowy krążek był tuż za rogiem? A już 17 listopada Korn zagra w Krakowie, więc może usłyszymy coś nowego na żywo.
1: Fani Godsmack mogą odetchnąć z ulgą, bo jednak nie wszystko, co dobre, musi się kończyć. Sully Erna, lider zespołu, po raz kolejny zmienił zdanie i zapowiedział nowy album, który ma pojawić się najpóźniej latem 2027 roku. Choć skład zespołu przeszedł poważne zmiany, z nowymi muzykami na pokładzie, Godsmack rusza do studia po intensywnym sezonie koncertowym. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym dokonaniom oryginalnego składu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura bada tragiczną śmierć 37-letniej Magdy Czarneckiej, która zmarła podczas porodu w warszawskim szpitalu przy ulicy Inflanckiej. Jej synek Mateusz urodził się zdrowy, ale nie miał szansy poznać mamy. Śledztwo, wszczęte 1 września, ma wyjaśnić, czy do śmierci kobiety mogły przyczynić się działania lub zaniechania personelu medycznego. Wyniki sekcji zwłok na razie nie zostały ujawnione.
2: W minioną sobotę w okolicach Płońska doszło do dramatycznej ucieczki przed policją. Nietrzeźwy kierowca Opla, poszukiwany przez sąd, ignorował polecenia zatrzymania się i rzucił się do brawurowej jazdy. Po przewróceniu się pojazdu na szutrowej drodze, dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych, a kobieta po przesłuchaniu wróciła do domu. Kierowcy grozi teraz do 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Na warszawskim cmentarzu Brudnowskim odbył się pogrzeb 19-letniego Oskara, który odebrał sobie życie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na udział osób trzecich w tej tragedii. Sprawą zainteresował się mazowiecki kurator oświaty, który oczekuje wyjaśnień od dyrekcji szkoły. Społeczność szkolna stara się teraz wspierać rówieśników zmarłego ucznia. W Otwocku zakończyły się poszukiwania dwojga zaginionych 16-latków. Dawid C. i Wiktoria Z. zniknęli w sobotę, a odnalezieni zostali w poniedziałek wieczorem. Na szczęście oboje są cali i zdrowi. Policja bada teraz okoliczności ich zniknięcia, podejrzewając, że mogli zdecydować się na wspólną ucieczkę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W 2024 roku Warszawa była świadkiem dwóch dużych pożarów: marketu Obi i centrum handlowego Marywilska 44. Śledczy ustalili, że były to zamierzone akty sabotażu, będące częścią rosyjskiej wojny hybrydowej. Celem tych działań jest destabilizacja Polski i Europy. Ostatnio pojawiły się dobre wieści dla sprzedawców z Białołęki. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nowego obiektu w miejscu spalonej hali.
1: W centrum Warszawy, przy ulicy Emilii Plater, pojawiła się niezwykła instalacja reklamowa. Na ekranie LED w technologii trójwymiarowej widoczny jest olbrzymi kot, który sprawia wrażenie, jakby miał skoczyć na ulicę. Ta realistyczna iluzja przyciąga uwagę przechodniów i zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Warszawa dołączyła tym samym do grona miast z najbardziej spektakularnymi instalacjami reklamowymi. 47-letni strażnik miejski z Warszawy zmarł 10 sierpnia po powrocie z nocnej służby. Choć posiadał aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy, Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło kontrolę w sprawie organizacji jego służby. Miasto chce sprawdzić, czy przestrzegano przepisów dotyczących czasu pracy i realizacji ewentualnych zaleceń. To już drugi taki przypadek w warszawskiej Straży Miejskiej w ostatnim czasie. Smutny finał poszukiwań 27-letniego turysty z Polski w słowackich Tatrach. Mężczyzna zaginął podczas samotnej wędrówki, a jego ciało odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i wsparcia z powietrza, nie udało się uratować jego życia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Tarnowie doszło do nietypowej interwencji policji. Za kierownicą Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna, która była pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Obok niej znajdowała się również nietrzeźwa 20-letnia pasażerka. Policja bada, jak samochód trafił w ręce nastolatki. Policja w Sosnowcu poszukuje 20-letniej obywatelki Ukrainy, podejrzanej o kradzież. Kobieta zniknęła bez śladu, a funkcjonariusze nie znają jej aktualnego miejsca pobytu. W akcję zaangażowani są także policjanci z Katowic. Mundurowi apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanej. W Białych Błotach pod Bydgoszczą policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego, podejrzewanego o jazdę motocyklem po spożyciu alkoholu. Sprawa została przekazana prokuraturze w Toruniu. Zatrzymany początkowo odmawiał badania alkomatem, co opóźniło test na obecność alkoholu. Szczegóły zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. Grupa Arche otwiera we wrześniu 2 nowe hotele. W Ożarowie Mazowieckim obiekt już działa, a 17 września ruszy Arche Garnizon Białystok, hotel w Białymstoku. Zlokalizowany na terenie dawnych koszar, oferuje 200 pokoi, restaurację z kuchnią podlaską oraz 8 sal konferencyjnych. Inwestycje kosztowały łącznie 110 milionów złotych, a Grupa Arche planuje dalszy rozwój swojej sieci hotelowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskim osiedlu Stabłowice doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Sprawca, uzbrojony w łom, zniszczył figurę Jezusa przy ulicy Trójkątnej. To już drugi taki incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Mieszkańcy apelują o pomoc w identyfikacji sprawcy i proszą o udostępnienie nagrań z kamer z okolicy. Policja prowadzi śledztwo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty pogodowe. Dziś na południowym zachodzie Polski temperatura może sięgnąć 30 stopni Celsjusza. Jutro spodziewane są gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, szczególnie na północy i zachodzie kraju. W niektórych miejscach wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 20 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska pracuje nad nowym dodatkiem dopełniającym ZUS w wysokości około 2700 zł dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy. To odpowiedź na wieloletnie apele chorych i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy napotyka jednak na opór Ministerstwa Finansów, które wymaga szczegółowej analizy finansowej. Obecnie dodatek trafia tylko do rencistów socjalnych, co budzi kontrowersje. Brak zgody na finansowanie oznacza, że tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Decyzja leży teraz po stronie ministra finansów i gospodarki.
2: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. Dziś na rynku paliw zauważalne są obniżki cen benzyny w krajowych rafineriach, ale olej napędowy nadal drożeje. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ma ceny o 2 zł wyższe na metrze sześciennym. Benzyna PB95 staniała o 54 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 57 zł. Tymczasem ceny oleju napędowego wzrosły o 14 zł u Orlenu i BP Europa, a o 11 zł u Aramco. To efekt globalnych napięć i zakończenia programu osłonowego ceny paliwa niżej. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki cen diesla, podczas gdy ceny benzyny mogą się nieco ustabilizować. Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Od 8 września aplikacja Biedronki będzie działać tylko w najnowszej wersji 2.20.2.2. Jeśli wciąż masz starszą wersję, konieczna jest aktualizacja, by nie stracić dostępu do funkcji, takich jak cyfrowa karta Moja Biedronka. Biedronka informuje, że bez aktualizacji starsze wersje aplikacji przestaną działać. Aby zaktualizować aplikację, wystarczy odwiedzić odpowiedni sklep z aplikacjami dla swojego telefonu. Aktualizacja zajmuje tylko chwilę, a pozwala uniknąć problemów przy zakupach. Poznańska Straż Miejska rozpoczęła kontrolę kontenerów na odpady remontowe. Na Starym Mieście sprawdzono 10 lokalizacji, z czego w 6 wykryto nieprawidłowości. Właściciele 5 kontenerów otrzymali mandaty, a jedna osoba została ukarana za wyrzucanie śmieci obok kontenera. Strażnicy przypominają, że ustawienie kontenera w pasie drogowym wymaga zgody Zarządu Dróg Miejskich. Należy również pilnować terminu, na jaki wydano zgodę, by uniknąć kar. Kontrole będą kontynuowane. Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach. Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Armia USA zamówiła 10 nowych śmigłowców UH-72, Bella Cotta od Airbusa za około 115,5 miliona dolarów z opcją na dwa dodatkowe. Te nowoczesne maszyny mają zastąpić starsze modele i podnieść standardy szkolenia pilotów. Dostawy rozpoczną się w 2027 roku, a zakończenie realizacji planowane jest na 2030 rok. Polska również interesuje się śmigłowcami z tej rodziny, poszukując maszyn szkolno-bojowych dla przyszłych pilotów Apache. W kraju trwa postępowanie na zakup 24 takich śmigłowców, gdzie H-145M konkuruje z modelem Leonardo Adawu 109M. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 3400 pierwszym odcinkiem. Błażej Modrzycki wraca do Warszawy po wizycie u chorej matki w Szczecinie. Seniorka złamała nogę, a jej stan zdrowia jest poważniejszy niż się wydawało. Błażej staje przed trudnym wyborem między opieką nad matką, a życiem w Warszawie z ukochaną Weroniką. Rozważa nawet przeprowadzkę do Szczecina, co może oznaczać rezygnację z pracy. Weronika sugeruje znalezienie opiekunki, ale to nie jest łatwe ani tanie. Czy Błażej zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W najnowszych odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur, zakochany po uszy w Joannie, marzy o ucieczce na koniec świata. Joanna, równie zafascynowana, jest gotowa zostawić wszystko i wyjechać z Grabiny. Romans tej pary nabiera tempa, a Artur nie zamierza kończyć relacji z kochanką. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, przyznaje, że jego bohater jest na życiowym rozdrożu. Marysia wkrótce odkryje zdradę męża, co może zakończyć ich małżeństwo. Czy Artur wybierze Joannę, czy jednak spróbuje ratować związek z Marysią? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. W 1942 odcinku M jak miłość po wakacjach Jakub Karski postanawia zmienić swoje życie uczuciowe. Po kolejnej nieudanej próbie kontaktu z Martyną decyduje się zaprosić na randkę swoją rehabilitantkę Igę. Spotkanie w włoskiej knajpce przebiega w miłej atmosferze, a Iga jest zachwycona jedzeniem i towarzystwem Jakuba. Jednak niespodziewany telefon od Martyny komplikuje sytuację. Jakub odbiera połączenie, co wyraźnie wpływa na przebieg randki. Detektyw zaczyna mieć mętlik w głowie, nie wiedząc, którą z kobiet wybrać. Iga zauważa jego niepokój, ale Jakub stara się zatuszować swoje wątpliwości. Czy Jakub zdecyduje się na nową miłość? Czy wróci do Martyny? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
1: M jak miłość przechodzi tej jesieni przez falę emocjonujących zmian. Już 14 września po raz ostatni zobaczymy Hannę Turnau w roli Sylwii Kosteckiej. Jej odejście będzie niespodziewane, choć Sylwia nie zginie. 22 września pożegnamy Mikołaja Krawczyka, którego postać, Aleksander Sowiński, zginie w dramatycznych okolicznościach. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę Laskowską, również opuści serial, ale jej historia zakończy się pięknie i nie na zawsze. Aktorka zapowiedziała, że powróci do M jak miłość w przyszłości. To czas pełen emocji dla fanów serialu, którzy będą musieli pożegnać się z ulubionymi postaciami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 957 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 18.40 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Samuel będzie udawał, że jego problemy z bankiem zostały rozwiązane, choć w rzeczywistości grozi mu finansowa ruina. W desperacji będzie musiał sprzedać swoje mieszkanie. Tymczasem Libert po udanej operacji zacznie wracać do zdrowia, co przyniesie ulgę mieszkańcom Akacjowej. Trini odkryje, że jest w ciąży, co z pewnością wprowadzi nowe emocje do fabuły. Fabiana konfrontuje Servanda z Cesarem, a ksiądz Telmo ostrzeże Lucie przed uczuciem do Samuela. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, pełen jest tajemnic, dramatów i romansów, które nieustannie splatają losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38. W 4732 odcinku Klanu Bruno i Marzena przyniosą Agnieszce ważną wiadomość. Znajdą w papierach z dziśka akt notarialny zakupu domu pod Otwockiem, co może wiele wyjaśnić. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18.05 na TVP1. W poprzednim odcinku Leokadia wprowadziła się do córki, by pomóc przy dzieciach, a Piotruś spotkał kolegów w parku. Agata zaskoczyła Gustawa, oznajmiając, że dostała pracę w agencji reklamowej. Tymczasem Paulina na korcie tenisowym musiała zmierzyć się z nieoczekiwaną wizytą Jacka. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stokingera i Izabelę Trojanowską. W 4277 odcinku Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Przemek wpadnie w panikę, gdy jego żona Marcelina niespodziewanie zniknie. Przerażony obawia się, że podzieliła los Basi, która wcześniej została porwana. Jednak ku jego uldze Marcelina nie została uprowadzona. Zdecydowała się na odważny krok i przeprowadziła wywiad z Andrzejem, który przyznał się do handlu fałszywymi dyplomami. Andrzej, świadomy swoich czynów, postanowił sam oddać się w ręce policji. Jego synowie, Daniel i Kuba, towarzyszyli mu w tej trudnej chwili. Tajemnicza reakcja Violi na te wydarzenia pozostaje nieodkryta i czeka na rozwikłanie w kolejnych odcinkach. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 199. odcinka, który zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 17.20 na TVP2. Bejza postawi Gülsum pod ścianą, zmuszając ją do uległości poprzez szantaż. Kolacja u Hansel i Melicha, która miała być spokojna, szybko zamieni się w pole napięć, gdy Cichan zaproponuje tajemniczą grę. Jonca zacznie realizować swój plan zemsty, co doda jeszcze więcej emocji. W poprzednim odcinku atmosfera była już napięta, a teraz wszystko wskazuje na to, że sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Serial opowiada o losach Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Çelebi, Turka Türksevę i Cisela Kuskan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1006 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.